Podróż potrwa tyle, ile trzeba. Pod nami niezbadany obszar wody. Spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosujemy tabletki nasenne.

0: Ucho na świat w Polskim Radiu Białystok.
1: Australia to jest ten kierunek, który dzisiaj obieramy. Kasia Bondaruk-Augustyńczyk była tam parę miesięcy temu, w lutym konkretnie. I Australię można chyba zwiedzać na dwa sposoby. Albo krajobrazy i natura, albo miasta i jakieś miejsca mocno cywilizowane. Co wybrałaś i dlaczego?
2: Ja wybrałam wszystkiego po trochu, dlatego że skoro już się tak daleko człowiek dostanie, to chciałoby się tych różnych Australii doświadczyć, a Australie rzeczywiście są różne. I myślę, że jeśli chodzi o takie typy, to są trzy. Jedna Australia to jest właśnie Australia miejska. Duże miasta, takie miasta, które mają na przykład 2 miliony mieszkańców, więc to jest właściwie taka Warszawa. I co jest charakterystycznego w tych miastach, to to, że jak są takie plebiscyty robione na najlepsze miejsce do życia na świecie, to bardzo często australijskie miasta są w ścisłej czołówce i rzeczywiście bardzo fajnie jest się tej miejskiej infrastrukturze przyglądać pod kątem tego, co się robi, żeby ludziom się tam dobrze żyło. To jest na przykład zieleń dostępna naprawdę na każdym kroku. Taka zachęta do zdrowego trybu życia, do jakiegoś takiego sportowego trybu. No pewnie można też biegać pomiędzy blokami na Przydworcowym. Ja nie mówię, że nie, ale zupełnie inaczej się ten sport uprawia, jak się biegnie wzdłuż oceanu. A to są miasta nad wodą, bo pamiętajmy, że ze względu na różne warunki przyrodniczo-pogodowe, jednak ta miejska Australia, ona jest tak uformowana na wybrzeżach. No więc takie miasta fajne do życia. Fajność tych miast polega też na tym, że jest kuchnia z całego świata. I to jest też niesamowite, że można najpierw, nie wiem, zjeść śniadanie w stylu azjatyckim, obiad bardziej włoskim, a na wieczór pójść do brytyjskiego pubu na fish and chips, czyli na ryby z frytkami, które są tam mega popularne, jak i dużo innych takich pobrytyjskich, powiedziałabym, rzeczy, ale właśnie taka różnorodność tego, co nam daje miasto i takie wyjście do ludzi z różnymi udogodnieniami, to jest super. Druga Australia to jest taka Australia małomiasteczkowa i prowincjonalna. Bardzo gęsto zaludnione obszary poza dużymi miastami, gdzie się hoduje krowy, na przykład na mleko i gdzie już się zupełnie inaczej żyje i to jest już taki krajobraz może mało ciekawy turystycznie, bo jak się jedzie jako turysta, to raczej się takiej prowincji australijskiej specjalnie zwiedzać nie chce, ale on jest też ciekawy. Ciekawy w tym sensie, żeby zobaczyć, jak się żyje i że można tak żyć i nie mieć takiego parcia na miasto. No a ta trzecia Australia to już jest taka pustka, gdzie nie ma nic, tak zwany outback, czyli ten interior australijski. I tam już jest zupełnie inaczej. Różne warianty, a uważam, że najfajniej jest połączyć wszystko i tak wszystkiego po trochu doświadczyć.
1: Żeby wszystkiego po trochu doświadczyć, trzeba się przemieszczać, a kwestia odległości chyba jest kluczowa.
2: Te miasta i samoloty i to, że można tak szybciutko się przelecieć z do, jest okej. Perth to jest takie miasto na zachodzie Australii, z którego najbliżej do innego miasta to właściwie jest do Singapuru. Ciekawe jest też to, że można mieszkać w całkiem dużym mieście i mieć takie poczucie, że jest się bardzo odosobnionym, bo jednak oprócz tego naszego miasta nie ma nic. Byłam w miasteczku Cairns, to jest takie podlaskie australijskie, bo to jest ten północny wschód, taki najgorętszy. Tam jest rafa koralowa, tam się lata na rafę, znaczy najpierw lata, a potem pływa. I na przykład z Cairns jest bliżej do Papui Nowej Gwinei i też samolotem oczywiście, niż do Sydney na przykład, która jest no niby na tej samej stronie, na tej takiej wschodniej stronie, tylko na dole. Poczucie funkcjonowania w mieście, ale z dala od wszystkiego, to też jest bardzo taka australijska rzecz.
1: Czy możemy to poczuć, będąc tam miesiąc? Na przykład nie wiem, ile trzeba, żeby w Australii poczuć, że jakoś się zrozumieliśmy ten teren?
2: Myślę, że to jest trudne pytanie, bo to jest tak, że pewnie trzeba tam bywać wiele razy i nie na chwilę, żeby coraz bardziej zrozumieć, jak to jest tam mieszkać. Nie wiem, czy każdy się tam odnajdzie. Miałam kiedyś takich znajomych, którzy przez bardzo wiele lat bardzo marzyli o tym, żeby wyjechać do Australii. Jak im się w końcu udało, tak legalnie, z papierami, wrócili po pół roku, bo nie mogli się tam odnaleźć, bo było tak inaczej. Oni sobie z tym nie poradzili, natomiast turystycznie myślę, że jest to dla nas fascynujące, jak dużo jest takich ciekawostek do zaobserwowania i na pewno, no myślę, że parę tygodni wystarczy, żeby tak troszeczkę wsiąknąć. australijskość.
0: Ucho na świat w Polskim Radiu Białystok.

0: Tajemnice hotelu Ritz i zbrodnie lat 20. ubiegłego wieku. Krwawe tropy Andrzeja Fiedoruka, czyli literackie źródło wiedzy o realiach międzywojennego Białegostoku. Fragmenty czyta Krzysztof Bittdorf.
1: O tej porze w holu hotelu Ritz było pustowato. Stefan wziął ze stolika numer dziennika białostockiego. Przerzucał strony, delikatnie obserwując recepcjonistę. W gazecie było o reformie monetarnej Grabskiego, prowokacyjnym wystąpieniu kanclerza Niemiec wobec Polski, a potem już normalnie. Na ostatniej stronie kino Apollo zapraszało na największy i najpotężniejszy film świata – czterech jeźdźców apokalipsy. Do hotelu weszła elegancko wyodziana damulka. Podeszła do recepcyjnej lady, pochyliła się do wewnątrz i szepnęła coś na ucho recepcjoniście. Ten skinął głową i sięgnął pod ladę. Po chwili podał papierowe zawiniątko, kasując kilka banknotów. Paniusia zakręciła się napięcie i pokręciła biodrami do drzwi. Stefan odłożył gazetę, podszedł do recepcyjnej lady. Czym mogę służyć szanownemu panu? Tym samym, co tej pani przed chwilą. To jakieś nieporozumienie. Próbował tłumaczyć się starszawy jegomość. Ale nieporozumieniem nie będzie, jak trafisz na kilka latek do kryminału. Lewicki dyskretnie pokazał legitymację. Masz być dzisiaj w kinie Apollo, na seansie, za kwadrans 10. Twarz recepcjonisty była biała jak papier, z najlepszej papeterii. Ale... żadnego ale! Aspirant Lewicki włożył kapelusz, strzepnął niewidzialny kurzec z nogawek spodni i wyszedł przed hotel. Do redakcji dziennika białostockiego miał dwa kroki. Dzień dobry, zostałem redaktora Dreschera? Z pokoju obok wychylił się Zygmunt. Stefan! Miło cię widzieć. Poczekaj chwilę, zaraz będę wolny. Nie skończył lektury, kiedy do pokoju wszedł Zygmunt i trzepnął papierami o biurko. Stefan, byku krasy, zapomniałeś o przyjacielu. Uścisnęli się serdecznie. Wiosna już na dobre wyciągnęła Białostoczan z zimowych ciuchów. Co odważniejsze panie prezentowały swoje okryte delikatnymi letnimi sukienkami wdzięki. Prowadź wodzu! Zygmunt popchnął Stefana. Ten niby to zastanawiając się kalkulował. Na Wilno nie. Tam już byliśmy i zrobiliśmy co trzeba. Zafrasował się na chwilę. No to spojrzał na drugą stronę rynku Kościuszki. I równym, wojskowym krokiem pomaszerowali do akwarium. Przed wejściem Lewicki klepnął dziennikarza w plecy. Dzisiaj ja stawiam. A widząc próbę protestu dodał. I nie ma sprawy. Restauracja Akwarium w Białymstoku była miejscem spotkań handlowców i przemysłowców. Oferowano tam pierwszorzędną kuchnię żydowską i co było ewenementem w takich lokalach? Dancing. Ten jeden z bardziej eleganckich lokali w mieście prowadzony był przez profesjonalistę, Abrama Mandelbauma. Rzadko kiedy stawał się sceną ekscesów czy burt, którym w zarodku w elegancki i taktowny sposób zapobiegał zawsze obecny właściciel. Usiedli przy stoliku w kącie sali. Niestety sztandar

0: Słuchaj, Zyga, jest sprawa i to poważna, więc sam wiesz, morda w kubeł żadnych przecieków. Dresher wyprostował się. Nie musisz kończyć, nawet nie pytam, do kogo ta robota. O co chodzi? Zygmunt, ostatnimi czasy bolszewicki wywiad zaczyna coraz bezczelniej pogrywać. Trzeba by przepatrzeć się, kto, komu, co i w jaki sposób. Krótko mówiąc, to robota wywiadowcza. Albo zlikwidować siatkę, albo zobaczyć, dokąd prowadzą dalsze nitki. Być może mają powiązania z przemytem kokainy i heroiny. I to robota dla ciebie. Co ty na to? Chłopie, z nieba mi spadasz. Dawaj szczegóły. Kiedy skończyli, był już kwadrans na 10:00. Lewicki zapłacił rachunek, pożegnali się. Spojrzał na zegarek. Nic z tego, za późno. Przyczaił się na niego po seansie. Ale nie przyczaił się, bo recepcjonista nie przyszedł. Następnego dnia rankiem, po rutynowych czynnościach w pracy, Lewicki wybrał się do Rica. W recepcji krzątał się starszawy jegomość z brzuszkiem, spiczastą bródką i binoklami. Witam szanownego pana. Czym mogę służyć? Padła wyświechtana formułka. Chciałbym porozmawiać z recepcjonistą, który pracował tu wczoraj. Binokle uważnie zlustrowały pytającego. A w sprawie? Ja wiem w jakiej, a pan nie musi, więc... Stefan, nie certoląc się, założył binoklom uzdę. Dziadek chyba miał wojskową przygodę, bo wyprostował się jak przed przełożonym. Nie ma go dzisiaj. Nie wiem dlaczego, ale nie przyszedł do pracy. Właśnie ja go zastępuję. Kierownik recepcji, Jan Biddorf. Przedstawił się binokle. Mogę prosić jego adres? Prośbę Stefan poparł legitymacją. Na Kraszewskiego. Zaraz dokładnie sprawdzę. Wysłałem po niego chłopca hotelowego. Zaraz powinien być z powrotem. Poczekamy. Stefan z gazetą i papierosem usiadł na fotelu vis-a-vis recepcji. Kierownik co i raz nerwowo spoglądał na dziwnego gościa. Nie zdążył dopalić swojego wiarusa, kiedy wrócił Boy. Coś szepnął kierownikowi na ucho. Stefan podszedł do lady. Panie komisarzu, za wysoko. Aspirancie. Jeszcze mnie tu nie znają. To dobrze. A więc, panie aspirancie, chyba nie ma go w domu przy Kraszewskiego 39. Drzwi zamknięte, a sąsiedzi od wczorajszego ranka go nie widzieli. Nazwisko portiera? Masłowski Eugeniusz. Dziękuję panu. Można stąd zadzwonić? Tak, proszę. Z recepcji, czy woli pan z mojego gabinetu? Kierownik ręką wskazał drzwi obok. Lepiej nie rozsiewać plotek, więc na osobności. Pomieszczenie z gabinetem miało mało co wspólnego i przypominało bardziej składzik, papieżysk albo archiwum. Wybrał numer komendy, a kierownik taktownie wycofał się do holu. Lewicki z tej strony, dajcie naczelnika. Po chwili w słuchawce usłyszał dobrze mu znany litewski akcent. Panie naczelniku, potrzebny będzie nakaz rewizji na mieszkanie niejakiego Eugeniusza Masłowskiego przy Kraszewskiego 39. I poproszę z nakazem wysłać tam ze dwóch posterunkowych. Dobrze wiedział, jaki będzie komentarz starego. Więc, żeby uniknąć obowiązkowej tyrady, szybko dodał. Dziękuję i czekam. Panie Biddorf!
1: Tak, słucham.
0: Kierownik w sekundę był przy nim. Sprawdzę, co z tym Masłowskim, będę tu po południu. Do tego czasu ani mruru. Jasne?
1: Tak jest, panie aspirancie.
0: I jegomość ponownie wyprostował się do pozycji prawie na baczność. Nasienkiewicza dla zabicia czasu wstąpił na kawę do Widera. Miał ochotę na kieliszek brandy, ale nie wiedział, jak skończy się zabawa na Kraszewskiego, więc do kawy dodał sernik. Chwilę postał na moście na Białej. Wiosna buchała zielenią, a rzeka, tracąc wysoki stan, powróciła do koryta. 2 lata temu ta niepozorna rzeczka, latem przypominająca ściek wodny, pogoniła mieszkańcom miasta niezłego kota. Do roztopu w sprawie 1,5-metrowej warstwy śniegu doszły obfite opady i woda z rzeki poszła na Park Poniatowskiego i niżej na Śródmieście. Zalana została nawet wysoko położona Warszawska. Ten krótki przystanek na moście miał swoją przyczynę. Sprawdził, czy przypadkiem nie ma ogona. Pierwsze obserwacje poczynił wchodząc i wychodząc od Widera. Chyba wszystko było w porządku. Minął Warszawską, skręcił w Starobojarską i wyszedł na Kraszewskiego. Nie bardzo kojarzył kolejność numerów, tak więc zaczął od początku ulicy. Numer 39 znajdował się w połowie długości ulicy pomiędzy Siną a Przygodną. Był to piętrowy dom z wejściami od ulicy i z podwórza.
2: Był to fragment powieści Andrzeja Fiedoruka Krwawe tropy w interpretacji Krzysztofa Biddorfa.

0: Reklama.
1: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Mini Maraton Mortal Kombat. 8 maja zagramy dwie części serii z premierowym pokazem filmu Mortal Kombat 2. Mini Maraton Mortal Kombat w kinach Helios. Start 8 maja, godzina 22. Więcej na helios.pl.
2: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Motozbyt. Twój autoryzowany partner Dacia w Białymstoku. Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną.
0: To była reklama.
4: Szósta na zegarach, a więc czas na wiadomości Polskiego Radia Białystok. O szczegółach już teraz Adam Klimiuk.
5: Łomżyńska prokuratura stawia zarzuty matce, która pijana miała pod opieką dwuletnią córkę. Pilot samolotu gaśniczego zginął podczas walki z dużym pożarem lasu w okolicach Biłgoraja. Wirtualną strzelnicę otwarto w Lipsku na Suwalszczyźnie. Może z niej korzystać każdy chętny. Nawet 5 lat więzienia grozi kobiecie, która pijana opiekowała się dwuletnią córką. Dziecko poprosiło o pomoc sąsiadkę. Do zdarzenia doszło w jednym z bloków na osiedlu Południe w Łomży. Szczegóły zna Paweł Wądołowski.
6: Prokuratura zajęła się sprawą po zgłoszeniu od kobiety, do której mieszkania przyszło dziecko. Jak opowiadała, najpierw usłyszała płacz na klatce schodowej, a później także pukanie do drzwi jej mieszkania. Kiedy otworzyła, zobaczyła dwuletnią dziewczynkę, która płakała i zaczęła się do niej przytulać. Po chwili podeszła do nich 21-latka, która powiedziała, że jest matką dziecka, ale dziewczynka nie chciała do niej iść. Dziecko odebrała siłą, dlatego kobieta wezwała na miejsce policjantów. Ci próbowali wejść do mieszkania, gdzie wróciła matka z dzieckiem, ale udało się to dopiero po kilkunastu minutach. W mieszkaniu policjanci zastali dwóch mężczyzn, dwie kobiety i dwuletnią dziewczynkę. 21-latka próbowała się ukryć z córką pod kocem. W mieszkaniu był bałagan, wszędzie były porozrzucane butelki po alkoholu, a w oknie była wybita szyba. Wszyscy dorośli byli pod wyraźnym wpływem alkoholu. Matka dziewczynki miała ponad 1,7 promila alkoholu w organizmie. Nie potrafiła powiedzieć policjantom, kiedy dziecko jadło ostatni posiłek. Wspominała tylko, że pamięta, jak córka jadła poprzedniego wieczora. 21-letnia Olga P. jest podejrzana o narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu córki, nad którą miała sprawować opiekę. Łomża, Paweł Wądołowski, Polskie Radio Białystok.
5: Po interwencji policjantów odwodniona i niedożywiona dwulatka trafiła do szpitala. Ponad 250 hektarów lasu spłonęło w okolicach miejscowości Kozaki w powiecie biłgorajskim. Pożar przestał się rozprzestrzeniać, ale sytuacja może się niekorzystnie zmienić, jeśli zacznie wiać silny wiatr. Podczas gaszenia pożaru doszło do tragicznego wypadku. Samolot gaśniczy typu dromader z nieznanych przyczyn spadł na ziemię. Zginął pilot maszyny. Wyjaśnianiem okoliczności katastrofy zajmie się prokuratura oraz Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Do walki z pożarem lasu zaangażowano prawie 350 strażaków. O szczegółach Michał Makowski.
7: Płomienie przeskakiwały po wierzchołkach drzew i rozniecały nowe ogniska pożaru setki metrów od jego głównego frontu. Strażacy zbudowali 4 odcinki bojowe i otoczyli płonący teren, czerpiąc wodę także z pobliskich zalewów. Mrankiem nad lasem pojawią się śmigłowce i samoloty gaśnicze, powiedział komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
8: Jestem przekonany, że uda się nam w tych trudniej dostępnych miejscach ugasić całkowicie pożar.
7: Dogaszanie pożaru może trwać wiele godzin, a nawet kilka dni. Ogień tli się pod ściółką i może wydostać się na powierzchnię. W tym przypadku przydadzą się kamery termowizyjne.
9: Wykonane zostaną obloty dronami, aby sprawdzić, gdzie jeszcze pojawiają się zarzewia tego ognia.
7: Dodaje minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Pożar lasu nie zagraża mieszkańcom okolicznych miejscowości. Józefów, Michał Makowski, Polskie Radio.
5: W Lipsku można już bezpiecznie ćwiczyć strzelanie. Oficjalnie otwarto tam wirtualną strzelnicę. Korzystać z niej mogą wszyscy chętni. Jest darmowa. Znajduje się w miejsko-gminnym ośrodku kultury.
10: Jest to karabin HK416. Ma bezpieczny laser. Celujemy tylko i wyłącznie w tarczę.
11: To jest bardzo ciekawa inicjatywa z tego względu, że buduje takie postawy prospołeczne, propatriotyczne.
12: Burmistrz Lipska, Konrad Skokowski.
11: Myślę, że to też uczy troszkę takiej dyscypliny, bo jednak użycie broni, co prawda to jest broń, która nie może wyrządzić w żaden sposób szkody, ale jednak wymaga wyuczenia pewnych zachowań, maniery, która jest potrzebna przy tym, żeby wiadomo, no tą bronią gdzieś nie celować w inną osobę, ale też z jakimś takim spokojem podchodzić do tego wszystkiego.
13: Na terenie Wojskowego Centrum Rekrutacji w Suwałkach jest już czwarta strzelnica.
12: Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Suwałkach, podpułkownik Adam Olszewski.
13: Ich celem jest propagowanie strzelectwa wśród młodzieży, wśród organizacji proobronnych. Z tych strzelnic mogą właśnie korzystać no równo szkoły podstawowe, różnego rodzaju organizacje proobronne.
14: Fajne uczucia. Trafiłem 3 razy.
15: Fajnie było, tylko że akurat tym razem się mi nie udało.
5: Obiekt powstał w ramach programu Strzelnica w Powiecie. Na jego utworzenie miasto dostało pieniądze z Ministerstwa Obrony Narodowej. To były wiadomości Polskiego Radia Białystok.
16: Sponsorem programu jest Zakład Mięsny Cabo. Producent wędlin tradycyjnych Biebrzańskie Specjały.
4: Jest prawie 5:05, a za oknami no, zaczyna się pojawiać słońce, przynajmniej w Białymstoku, ale nie wszędzie jest tak, jeżeli chodzi o województwo podlaskie. Dzisiaj dzień, proszę Państwa, przede wszystkim pochmurny, miejscami przelotne opady deszczu, burze, także z gradem i to możliwe w całym województwie podlaskim. Ciepło od 19 stopni na północy do 26 stopni na południu regionu. Wiatr momentami znowu silny, porywisty, powieje z południa i ze wschodu w porywach w czasie burz do 65 km na godzinę. Kolejna noc także z miejscami przelotnymi opadami deszczu, ale będzie już ich mniej niż w ciągu dnia. I wciąż myślę, że ciepło jak na maj, bo od 8 na północy do 13 stopni na południu. Ciśnienie obniżone i to dosyć mocno, 990 hektopaskali, ale idzie w górę.
16: Sponsorem programu jest Zakład Mięsny Cabo. Producent wędlin tradycyjnych Biebrzańskie Specjały.
1: Na dzień dobry. Polskie Radio Białystok.
4: Grzegorz Pilat przed mikrofonem, za konsoletą Paweł Antosiewicz i w takim oto cudownym duecie chciałoby się rzec. Witamy Państwa i zaczynamy nowy, piękny kolejny dzień, 6 maja w kalendarzach, środa. A jak wiadomo, jak środa, to już z górki.

Dzień dobry, Polskie Radio Białystok, kwadrans po szóstej. Dzień dobry, w środę, 6 maja, 126 dzień roku, 19 tydzień 2026 trwa. Imieniny obchodzą dziś, uwaga, uwaga, na jednym oddechu. Bartłomiej, Filip, Franciszek, Jakub, Jan, Judyta, Jurand. Możliwe, że nawet ten ze Spychowa. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń. Słońce wstało o 4.56, także bierzcie z niego przykład. Zajdzie o 20.10 i tego też wam życzę. Bierzcie z niego przykład. Dzień potrwa 15 godzin 14 minut, jest krótszy od najdłuższego. Już tylko o godzinę i 33 minuty. Do końca astronomicznej wiosny, no czyli czytaj do lata. Zostało nam 45 dni.

0: Reklama.
1: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę fundusze.ue.podlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
0: To była reklama. Na dzień dobry, Polskie Radio Białystok.

Na dzień dobry, Polskie Radio Białystok, 21 po 6. To za nami Margaret z propozycją obiadową, czyli Margarita. Tak się nazywał ten utwór. Już powoli zbliżamy się do wpół do 7, a to oznacza, że za chwilę wiadomości Polskiego Radia Białystok, te najważniejsze z regionu, kraju i ze świata. Do tego już za moment łączymy się z biurem prognoz. Będziemy pytali o prognozę pogody na dziś. Wczoraj zdrowo popadało w Białymstoku. Czy dzisiaj też tak będzie? Zobaczymy. Jeszcze szybki rzut oka na kalendarz, a dzisiaj, proszę Państwa, święto ważne. Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Wiecie, co to oznacza? Noga z gazu.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Tradycyjne narzędzia.
2: Mamy tu kilka tysięcy eksponatów, takich starych, odnowionych, strugów, pił, dłut, no takich ręcznych narzędzi.
1: I praca, która uczy życia.
2: Uczenie się samego rąbania, piłowania, przycinania, posługiwania się czy wiertłem, czy dłutem, piłami, ośnikiem, to też rozwój dla umysłu.
1: Szlifowanie charakteru. Reportaż Aleksandry Sadokierskiej w Polskim Radiu Białystok. Dziś o 17.15 i 22.15.
3: Czasu mi się nie chce tutaj jechać, ale to nie ma wyboru, bo tata każe. Jak przyjadę, to już fajnie jest.
0: Ogłoszenie nadawcy.
4: W pół do siódmej, a skoro tak, to czas na wiadomości Polskiego Radia Białystok. Adam Klimiuk już teraz, a za chwilę prognoza pogody.
5: 33-letnia białostoczanka jest podejrzana o zabójstwo. Ciało jej 38-letniego byłego partnera znaleziono w jednym z domów jednorodzinnych w Białymstoku. Mężczyzna zginął od ciosu ostrym narzędziem, informuje prokuratora Elżbieta Bułat z prokuratury rejonowej Białystok Południe. Do zbrodni doszło w miejscu zamieszkania kobiety. Tam też od razu ją zatrzymano. 33-latka nie przyznała się. Za zabójstwo grozi minimum 10 lat więzienia, a maksymalnie dożywocie. Burmistrz Supraśla apeluje do mieszkańców gminy, by oszczędzali wodę. To z uwagi na utrzymującą się suszę i gwałtowne obniżenie poziomu wody w studniach głębinowych. Dodatkowo w związku z większym zużyciem w ostatnich dniach na podlewanie ogrodów i terenów zielonych doszło do niedoborów wody w stacji uzdatniania. Dlatego burmistrz Radosław Dobrowolski zwrócił się do mieszkańców wsi Karakule, Ogrodniczki i Ciasne, by korzystali z wody wyłącznie w sytuacjach, w których jest to niezbędne. Prezydent Polski Karol Nawrocki jedzie dziś na Litwę, gdzie wraz z litewskim prezydentem Gitanasem Nausiedą będzie obserwował ćwiczenia wojskowe Brave Griffin. Odbędą się one w pobliżu polskiej granicy. Prezydent pojedzie w okolice Kalwarii, która znajduje się niecałe 10 km od przejścia granicznego w Budzisku. Karol Nawrocki spotka się z biorącymi udział w tych manewrach polskimi żołnierzami 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. W ćwiczeniach biorą udział również żołnierze z Litwy, Portugalii i Stanów Zjednoczonych. To były wiadomości Polskiego Radia Białystok.
4: Przenosimy się do białostockiego biura prognoz meteorologicznych. Razem z nami synoptyk Karolina Kierklo. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Pani Karolino, wczoraj trochę popadało w Białymstoku, pewnie nie tylko w Białymstoku, zresztą na pewno nie tylko w Białymstoku, jestem przekonany. Natomiast, jak rozumiem, to nie za bardzo nie pomaga w tym, żeby sytuacja hydrologiczna w naszym regionie się zmieniła czy poprawiła.
6: No, na razie rzeczywiście nie. Bardzo był ten deszcz potrzebny, chociaż gwałtowny z burzy to jest tak naprawdę deszcz niezbyt korzystny, jeśli chodzi o wysuszoną glebę, bo on po prostu spływa. Ale jakieś tam pierwsze nawilżenie, powiedzmy, że było. Około 10 litrów wody maksymalnie spadło w tych przelotnych, konwekcyjnych opadach. No i dzisiaj może być powtórka. Przelotne, konwekcyjne opady burzowe mają to do siebie, że często są punktowe, nie w każdym miejscu przechodzą. No, może popadać w całym regionie. Nadal prognozowane są burze, w tych burzach opad do 10-15 mm. No ale ziemia tak tej wody potrzebuje, że nawet jeśli spadnie więcej, to myślę, że nikt nie będzie miał o to pretensji. Porywy wiatru w tych ewentualnych burzach do około 60-65 km na godzinę. Głównie będziemy ich się spodziewać w godzinach popołudniowych, wieczornych i później jeszcze początkowo nocnych. Będą związane z przechodzącym frontem atmosferycznym. Cały czas jesteśmy pod wpływem niżu z praktycznie stacjonarnym, ale dość mocno falującym frontem, raz będącym fragmentem ciepłego, raz chłodnego odcinka i w związku z tym właśnie różne zjawiska mogą się pojawiać. Teraz na termometrach w granicach 9-12 stopni. Trochę chmur więcej na północy naszego regionu i w centrum i na południu, takimi ławicami, ale generalnie generalnie dzisiaj zarówno umiarkowane, jak i duże zachmurzenie, więc trochę słońca też będzie się pojawiać. Rozgraniczenie temperaturowe pomiędzy północą chłodniejszą w granicach 19-20 stopni, no i centrum i południem, które będzie zdecydowanie cieplejsze, 25, może lokalnie 26 stopni się pojawi. No ale tendencja ochłodzeniowa idzie, o tym powiemy w kolejnym wejściu.
4: Tendencja ochłodzeniowa. Bardzo ciekawe stwierdzenie, które będziemy rozszerzali, proszę Państwa, za godzinę, tak jak powiedziała pani synoptyk Karolina Kierklo. No to do usłyszenia.
0: Na dzień dobry, Polskie Radio Białystok.

0: Reklama.
1: Już wstała Mruksa, Frygi córka. Obydwie czeka wnet w ogórkach nagroda zasłużona. Dzień minie, noc zapadnie w lesie, powieka sowy się uniesie. Lecz kiedy dzień zabłyśnie złoty, to wszystkie skończą się kłopoty. Jeśli chcecie przeżyć wraz z Amelką przygodę w szepczącym lesie, przyjdźcie do Białostockiego Teatru Lalek na spektakl Amelka, Bóbr i Król na dachu. Zapraszam. Agata Stasiulewicz.
0: To była reklama. Na dzień dobry, Polskie Radio Białystok.
2: Na zegarach za 27, a my przyjrzyjmy się pewnemu palącemu problemowi, proszę Państwa, bo studenci i władze Uniwersytetu w Białymstoku liczą na utworzenie przystanku autobusowego możliwie blisko uczelnianych budynków. I to naprawdę jest aktualnie spory problem. Teraz dojazd komunikacją miejską na rozbudowujący się kampus przy ulicy Ciołkowskiego jest dość trudny, ale władze miasta zapewniają, że od nowego roku akademickiego powinno się to zmienić. Na razie jednak studenci zauważają, że lekko rzecz ujmując, jest problem z dojazdem.
3: Raczej słabo z tym. My na przykład dojeżdżamy z Legionowej, to bezpośrednio autobusu nie ma i dopiero na Krętej wysiadamy. Jeszcze tam ponad kilometr trzeba podejść do tego kampusu.
4: Przynajmniej z 10 do 15 minut, czy na przykład z ulicy Wiejskiej. Trzeba przejść pieszo, żeby móc dotrzeć do samego kampusu. Natomiast są już autobusy na Hotel Narnia, które dojeżdżają. Natomiast nadal trzeba przejść jeszcze szereg świateł, żeby móc dojść bezpośrednio na zajęcia. Widać to, że jest problem z dojazdem za pomocą autobusów właśnie z dalszych kierunków miasta.
5: Mówi Marcin Marcinkiewicz z Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu w Białymstoku i dodaje, że problem komunikacyjny kampusu narasta, bo uczelnia sukcesywnie przenosi tam kolejne wydziały. Stąd zabiegi władz uczelni o utworzenie przystanku autobusowego przy ulicy 11 listopada, czyli maksymalnie najbliżej kampusu. Poparcie dla takiego rozwiązania jest ogromne, mówił już w lutym w Polskim Radiu Białystok rektor Uniwersytetu w Białymstoku profesor Mariusz Popławski.
6: Zrobiliśmy taką ankietę wśród studentów i pracowników naszej uczelni, i 90% podkreśla, że naprawdę to będzie bardzo dobra decyzja, jeżeli ten przystanek zostanie usytuowany bliżej kampusu. Ale chciałbym zwrócić uwagę, że co roku z naszej infrastruktury, która jest na kampusie, mówię o planetarium, mówię o obserwatorium, mówię o centrum przyrodniczym czy Uniwersyteckim Centrum Kultury i Nauki, korzysta kilkanaście tysięcy mieszkańców Białegostoku.
5: Władze Białegostoku już wcześniej zapowiedziały, że w związku z przenosinami wydziałów od października autobusy dojadą bliżej uniwersyteckiego kampusu, ale decyzji o lokalizacji przystanków jeszcze nie ma, choć niewykluczone, że pojawią się one właśnie na ulicy 11 listopada, zapewnia zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
7: Wielokrotnie na ten temat publicznie już mówiliśmy, że w związku z tym, że Wydział Humanistyczny przenosi się na kampus uniwersytecki od 1 października, będziemy uruchamiali w porozumieniu z uczelniami linię dedykowaną na kampus i w ramach tego chcemy, żeby Zarząd Dróg Miejskich przygotował przy ulicy 11 listopada teren pod przystanek, który będzie służył m.in. tej linii. Sprawa toczy się od jakiegoś czasu. Mam nadzieję, że Zarząd Dróg Miejskich zrealizuje to zadanie.
5: Tymczasem, jak informuje Departament Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta, dotychczas do Zarządu Dróg Miejskich nie wpłynął żaden wniosek o zaopiniowanie lokalizacji przystanków komunikacji miejskiej na ulicy 11 listopada w rejonie kampusu Uniwersytetu w Białymstoku, a bez niego niemożliwe są dalsze czynności związane m.in. z opracowaniem projektu organizacji ruchu, a następnie wyznaczeniem ich w terenie. Nie oznacza to jednak, że taki wniosek nie wpłynie, a nowa linia autobusowa ma działać od października.
2: Relacjonował Ryszard Minko. Uniwersytet w Białymstoku, przypomnijmy, to największa uczelnia publiczna w regionie. Od października z uczelnianego kampusu na co dzień będzie korzystać ponad 2,5 tysiąca osób.

Duet Maryla Rodowicz i Mrozu teraz w Polskim Radiu Białystok, ale tak w ogóle to Maryla Rodowicz to już za chwilę, już za moment na żywo pojawi się na białostockich juwenaliach. To jest, proszę Państwa, już prawie za tydzień, dobra, powiedzmy półtora tygodnia. W ogóle szykuje się tam bardzo dobry skład muzyczny, każdy znajdzie coś dla siebie, no bo będzie coś i dla młodych, i dla starszych, no będzie jam, będzie Lady Punk dla tych... nas, bardziej doświadczonych, nazwijmy to tak. Dobra, dobra, nieważne, 11 minut i będzie 7. Już za chwilę wiadomości w Polskim Radiu Białystok. Prognoza pogody, sport, będzie się działo. Bądźcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Zamotani optymiści to rapowo przyjacielski duet z Sokółki, który tworzą MC Dębek i Grzyb. Dębek to pasjonat literatury i kolekcjoner płyt z dobrym brzmieniem, a Grzyb czuje się pewnie i w hip-hopie, i na sali bokserskiej. Optymiści okej, ale skąd to zamotanie?
2: Kto też ma tak, że ostatni grill tego lata splata w sobie różne głosy jak debata.
1: Z tymi raperami oraz współpracującym z nimi producentem Michałem Geniuszem Mutanaum spotkamy się pod powierzchnią po 20. Zapraszam już od 19. Andrzej Bajkus.
3: Letnie dni.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
6: Chyba zacznę inwestować w złoto.
7: Ale dlaczego w złoto?
6: Bo dziś, gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, warto mieć coś, co otrzyma wartość. A sztabkę kupisz już od około 200 zł, więc to inwestycja dla każdego.
7: A gdzie kupić złoto? W Białymstoku?
6: W Tawex. Już wkrótce otwierają salon w Galerii Białej, a dodatkowo możesz wymienić u nich walutę na swoją podróż do Maroka. Sprawdź ofertę na tawex.pl.
8: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Dunwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
9: Żyzna gleba to wapno i uregulowane pH. Zadbaj o plony z nawozami wapniowymi Gold Kalk i innymi z serii Gold, reaktywnymi i skutecznie rozpuszczalnymi. Sprawdź ofertę firmy Transrol, autoryzowanego dystrybutora polskich fabryk nawozowych. Wapna marki Gold w konkurencyjnych cenach z dostawą. Transrol, Andrzej Remisiewicz. Kruszewo, Wypychy, koło Soku. Telefon 668 118 242. Zapisz ten numer. 668 118 242.
10: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Motozbyt. Twój autoryzowany partner Dacia w Białymstoku. Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną.
4: To była reklama.
12: Na zegarach 7, w kalendarzach 6 dzień maja, jest środa i czas na wiadomości Polskiego Radia Białystok. O szczegółach Adam Klimiuk.
13: Po polskim i matematyce 4 maturzystom z naszego regionu unieważniono egzaminy. Będzie kolejne podejście rządu do uregulowania rynku kryptowalut w Polsce. Ponad 2000 osób wzięły udział w Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku. Dla 4 maturzystów z województwa podlaskiego egzaminy już się zakończyły i to niepowodzeniem. Unieważniono bowiem ich arkusze egzaminacyjne, mówi dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży Agnieszka Muzyk.
14: 2 unieważnienia egzaminu maturalnego z języka polskiego. Powodem było wniesienie urządzeń telekomunikacyjnych na salę egzaminacyjną oraz 2 unieważnienia z powodu pracy niesamodzielnej, ściągania na sali egzaminacyjnej. Zostały te egzaminy unieważnione z matematyki. Każdy z tych 4 przypadków są to różne placówki na terenie województwa podlaskiego.
13: Unieważnienie arkusza z jednego z przedmiotów obowiązkowych zamyka abiturientowi szansę na zdobycie świadectwa dojrzałości w tym roku. A dziś na maturach pisemny egzamin z 3 obowiązkowego przedmiotu na poziomie podstawowym, czyli języka obcego nowożytnego. Ponad 97% zdających wybrało angielski. Zdaniem uczniów z 8 ELO w Białymstoku ten egzamin nie sprawi im trudności.
15: Ja będę zdał język angielski i czuję się bardzo dobrze, ponieważ ten język nie sprawia mi problemu. Moim zdaniem to jest tak otaczające nas język, że nie potrzebowałem nauki.
16: Też nie mam jakoś z angielskim problemu, pójdzie dobrze.
17: No spokojnie, angielski łatwiutki jest, bo ja od przedszkola się go uczę.
18: Matura z angielskiego, jak na podstawie i na rozszerzeniu, składa się z części słuchanej
17: i trzeba zaznaczać ABCD. Są jeszcze tam jakieś zadania z uzupełnianiem zdań, że jakieś czasy trzeba, albo z czytaniem. Na podstawie zazwyczaj jest e-mail do pisania. Z angielskiego myślę, że jestem bardzo dobra. Prawie płynnie mówię. Na ogół żyjąc po prostu nauczyłam się tego języka w szkole.
3: Wszędzie jest taki najbliższy język.
13: Matura z języka obcego rozpocznie się o 9:00 i potrwa 2 godziny. 400 strażaków bierze udział w akcji gaszenia pożaru lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Płonie 250 hektarów lasów na terenie Nadleśnictwa Józefów. Pożar już się nie rozprzestrzenia, przekazali strażacy. Na miejscu pracują drony, które dokonują przeglądu sytuacji. W drodze są także kolejne zespoły ratowników i śmigłowiec Black Hawk. Wczoraj wieczorem podczas akcji rozbił się samolot typu Dromader. W katastrofie zginął pilot maszyny. Będzie trzecie podejście rządu do uregulowania rynku kryptoaktywów w Polsce. Projekt jeszcze w tym tygodniu ma trafić do Sejmu. Zapowiedział to premier Donald Tusk. O tym Małgorzata Naukowicz.
18: Nad trzecią wersją ustawy o rynku kryptoaktywów pracuje resort finansów. Jak mówi premier Donald Tusk, niewiele będzie się różnił od poprzednich wersji.
19: Jedyną zmianę, jaką będę proponował w tym projekcie, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, czasami brak wiedzy, oszukują.
18: Zobaczymy, jak będzie wyglądała ta ustawa, odpowiada Łukasz Schreiber z PiSu.
20: Jak będzie to dobra ustawa, to na pewno tak.
18: Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia przypomina, że na rozpatrzenie przez posłów czeka projekt autorstwa Polski 2050.
21: Nasz projekt posuwa tę sprawę znacznie więcej niż o centymetr do przodu. To należy go uchwalić i pracować nad kolejnym. Czy my poprzemy projekt rządowy? Najpewniej poprzemy, dlatego że chcemy, żeby ta sprawa została rozwiązana.
18: Poprzednie regulacje dotyczące rynku kryptowalut prezydent zawetował dwukrotnie. Dwukrotnie też głosami PiSu i Konfederacji weto zostało w Sejmie podtrzymane. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
13: To inicjatywa, która ma na celu zwrócenie uwagi na problemy. Ponad 2000 osób wzięły udział w Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku. Imprezę zakończył festyn na rynku Kościuszki.
22: Fajnie jest, wesoło. Byłem już kilka razy tutaj.
23: Jest miła atmosfera. Wszyscy jesteśmy równi wobec siebie.
24: My chcemy, żeby inni ludzie nas dojrzeli. Żeby zobaczyli, że jesteśmy tacy sami jak oni. Niczym się nie różnimy.
25: Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych każdego roku w maju wędruje przez ulice miasta po to, żeby pokazać, że jesteśmy normalną grupą społeczną.
18: Wiceprezes Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie Aktywni Anna Rzeszko-Majewska.
25: Zawsze są bariery, które można przełamywać.
26: W samym województwie podlaskim 101 tysięcy osób to osoby z niepełnosprawnościami.
18: Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
26: Polityki społeczne, państwa dedykowane osobom potrzebującym pomocy, to jest przeszło 20 miliardów złotych. Z drugiej strony i tego pieniądze nie zastąpią, to jest czułość i empatia wobec drugiego człowieka.
13: Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku odbył się już po raz 24. To były wiadomości Polskiego Radia Białystok.
27: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Lexus Gold. Grawery i personalizacja biżuterii. Galeria Zielone Wzgórza. LexusGold.pl.
12: Od Białegostoku w górę więcej przejaśnień, od Białegostoku w dół i na zachód więcej chmur aktualnie w województwie podlaskim. I dzisiaj co do zasady środa pochmurna z przelotnymi opadami deszczu, burzami, także z gradem i to możliwe w całym województwie podlaskim. Jak popada, to tak od 10 do 15 litrów wody na metr kwadratowy, a to już jest niemało. I mimo wszystko ciepło. Od 19 stopni na północy do 26 stopni maksymalnie na południu regionu. Wiatr momentami silniejszy, powieje z południa i ze wschodu. Kolejna noc już mniej intensywna w kontekście deszczowym, ale i tak mimo wszystko może lekko popadać, a na termometrach od 8 stopni na Suwalszczyźnie do 13 w okolicach Siemiatycz. Ciśnienie idzie w górę, to dobrze, bo aktualnie 990 hektopaskali.
27: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Lexus Gold, grawery i personalizacja biżuterii. Galeria Zielone Wzgórza. LexusGold.pl.
12: Weekend coraz bliżej, my czekamy na 32. kolejkę piłkarskiej Ekstraklasy, ale zanim to, no to też inne rzeczy się dzieją na świecie sportowym i o tym już teraz Jerzy Kułakowski.
0: Tak, zanim 32. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy, to takie mniej ważne rozgrywki, czyli piłkarska Liga Mistrzów, a pierwszym finalistą jest Arsenal Londyn, który w rewanżowym meczu półfinałowym wygrał z Atletico Madryt 1-0, wcześniej w hiszpańskiej stolicy było 1-1. A rywala Arsenalu wyłoni wieczorne spotkanie Bayernu Monachium z Paris Saint-Germain. Tutaj kibice już ostrzą sobie ząbki. Przed tygodniem, przypomnę, po fantastycznym widowisku w Paryżu gospodarze wygrali 5-4. Polki przegrały z Francuzkami 0-5 na inaugurację piłkarskich Mistrzostw Europy drużyn do lat 17, które rozpoczęły się w Irlandii Północnej. W innym meczu tej grupy Hiszpanki wygrały z Finkami 4-0. W Sosnowcu polscy hokeiści przegrali z Kazachstanem 2-3 w trzeciej kolejce Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A. To skomplikowało ich sytuację w walce o awans do elity. W innych wczorajszych spotkaniach Japonia pokonała po dogrywce Litwę 3-2, a Ukraina również 3-2 wygrała z Francją. W tabeli z kompletem punktów prowadzi Kazachstan przed Ukrainą, a Polska jest czwarta. Do końca turnieju pozostały dwie serie. Biało-czerwonych czekają mecze z najsłabszymi w sumie w tych rozgrywkach Japończykami i Litwinami. Francuska Cedrine Carabel wygrała po samotnym finiszu trzeci etap kolarskiego wyścigu kobiet Vuelta Espania. Kolejne zawodniczki straciły do niej na mecie 4 sekundy. Druga była Belgijka Lotte Kopecki, a trzecia Kanadyjka Sara Van Dam. Katarzyna Niewiadoma zajęła 11 miejsce. W klasyfikacji generalnej jest 12, a prowadzi Niemka Franciszka Koch. O sporcie jeszcze po 8.
10: Na dzień dobry, Polskie Radio Białystok.
12: Tak jak przed chwilą usłyszeliśmy w wiadomościach Polskiego Radia Białystok, dzisiaj matura z języka obcego. Oczywiście młodzież najczęściej wybiera język angielski. No to pewnie teraz przy śniadaniach trwa, jak to się mówi, a little bit conversation. A little, takie małe rozmówki. Tak na zasadzie hello, hello, how are you? I'm fine, thanks, and you? Me too. No to jakby powiedzieli starzy Anglicy i czasami Grzesiek Pilat, have a nice day wszystkim Państwu. Pilat przed mikrofonem, Antosiewicz za sterami. No to startujemy 8 po 7.

Baranowski na Dzień Dobry w Polskim Radiu Białystok. Już prawie kwadrans po siódmej. Słuchajcie, chociaż pora wybitnie śniadaniowa, to ja już powoli rozglądam się za jakimś pomysłem obiadowym, no bo to wiadomo, warto być trochę do przodu, że tak się wyrażę, ze swoimi planami. No i tak wiecie, szukam i szukam w tym internecie, tam niby wszystko jest, a tak naprawdę nic nie ma. No, a to jakieś spaghetti mi wyskoczyło, a to jakaś zapiekanka z rukolą, dajcie się. Ale to nie to, to nie to. I wreszcie wyskoczyło, jest. Słuchajcie, mielone, młode ziemniaczki z koperkiem i pierwsza w tym roku fasolka szparagowa. Dobrze brzmi, to naprawdę bardzo dobrze brzmi. Tylko czy 40-latkowi z VAT-em wypadają młode ziemniaczki? No nie wiem, no nic, zaryzykuję. Ciekawe co na

0: Reklama.
1: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych nr 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood SA. Zadzwoń 85 653 24 55.
3: 40 lat odwagi, 9 dni różnorodności. Dni sztuki współczesnej w Białymstoku. Od 16 do 24 maja postaw na radykalną empatię. Zobacz spektakle i performanse, które nie boją się trudnych pytań. Czekają na Ciebie także koncerty, wystawa Silent Disco i wyjątkowe spotkania. Na scenie m.in. Maja Ostaszewska, Bartosz Bielenia, Robert Więckiewicz i Mateusz Janicki. To barometr czasów odbity w sztuce. Poczuj to i bądź częścią doświadczenia. Program bok.białystok.pl. Dni Sztuki Współczesnej. Tutaj sztuka ma głos.

0: kilogram 14,99, cena przed obniżką 20,99, a pomidory malinowe 9,99 kilo, cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie. Wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
2: To była reklama. Poranna kawa? Tylko z Polskim Radiem Białystok.

0: Senetuba.
1: Why don't you live your life here? And I'll go live mine.
2: Na dzień dobry, Polskie Radio Białystok, 23 po 7. Pan Andrzej zgłosił się do mnie z takim problemem, no, który dotyka wszystkich mieszkańców naszego regionu. Nie ma co się oszukiwać, bo pan Andrzej potrzebuje prognozy, no tutaj konkretnie dla gminy Czeremcha, bo wczoraj i w nocy tam nie padało, no i teraz nie wiadomo, podlewać, nie podlewać. I tutaj cytat, przy czym jeżeli prognoza będzie, że będzie padać, a nie będzie opadów, to będę składał reklamację do biura prognoz i do pana. Ja przyjmuję wszystko, a czy w biurze prognoz odbiorą? No mam nadzieję. Natomiast wiem jedno, 23 po 7 za 7 minut wiadomości Polskiego Radia Białystok i potem faktycznie łączymy się z białostockim biurem prognoz i będziemy pytali o te opady. Podobno dzisiaj ma zagrzmieć w całym województwie podlaskim. Szczegóły za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Raz, dwa, trzy, hop!
2: Dzień dobry, cześć, tu Patryk Kołdziejewski. W końcu udało się, gram koncert, który bardzo długo we mnie dojrzewał, na który bardzo długo czekałem, w niedzielę 10 maja o 18:05 w studiu Rembrandt Polskiego Radia Białystok. Możesz być tam z nami, jeśli zdobędziesz zaproszenie, a jeśli nie, słuchaj transmisji na antenie i oglądaj w mediach społecznościowych Radia Białystok. To będzie coś, co najlepiej przeżywać na żywo. Nawet jeśli na żywo oznacza radio. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: W pół do ósmej na zegarach czas na wiadomości Polskiego Radia Białystok, które przedstawi Adam Klimiuk.
4: Na te decyzje czekają m.in. spłacający kredyty w złotych. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych. Eksperci przewidują, że Rada pozostawi je na dotychczasowym poziomie, ale twierdzą, że nawet jeśli w nadchodzących miesiącach wzrośnie inflacja, to nie będzie to wystarczający powód do podwyżek. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi teraz 3,75%. Decyzję Rady poznamy po południu. Dwa samorządy miejskie i cztery kluby sportowe w województwie podlaskim otrzymają dofinansowanie na prowadzenie zajęć sportowych z najmłodszymi uczniami szkół podstawowych. Chodzi o ministerialny program ABC Ruchu. I tak samorządy Białegostoku i Suwałk otrzymały odpowiednio 80 i 65 tysięcy złotych. Dofinansowanie na zajęcia ruchowe dla najmłodszych trafi także do UKS-u Stoczek 45 Białystok, Stowarzyszenia Gimnastyki Artystycznej, UAKS Podlasie i ULKS-u Grabowianka w Grabówce. W sumie w całej Polsce pieniądze z tego programu dostanie ponad 270 klubów i samorządów i w sumie będzie to 10 milionów złotych. Pozostałości napojów alkoholowych w naczyniach sprzed 4,5 tysiąca lat odkryto na Podlasiu. To najwcześniejsze ślady chemiczne sfermentowanych napojów w naszym regionie. Może tu chodzić o piwo lub tak zwany Nordic Grog. Substancje zidentyfikowali naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Politechniki Łódzkiej w naczyniach ceramicznych znalezionych w Supraślu. Związane są z obrzędami charakterystycznymi dla społeczności tak zwanej kultury pucharów dzwonowatych. To były wiadomości Polskiego Radia Białystok.
3: Alkohol sprzed 4,5 tysiąca lat to może być coś naprawdę niebezpiecznego. W ogóle, tak generalnie. Ale to ciekawe, że w ogóle są ludzie, którzy się zajmują takimi rzeczami, żeby takie rzeczy szukać. My natomiast, proszę Państwa, dzisiaj szukamy deszczu, bo ten jest potrzebny w całym województwie podlaskim. W związku z tym szybciutko przenosimy się do Białostockiego Biura Prognoz Meteorologicznych, a tam synoptyk Karolina Kierklo. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Pani synoptyk, czy dzisiaj w województwie podlaskim popada? A jeżeli tak, to gdzie? Konkretnie.
5: Konkretnie to tak trudno powiedzieć, ponieważ będą występowały przelotne konwekcyjne opady. Te mają tendencję do przemieszczania się punktowości, często też zależnej od lokalnych warunków. No ale faktem jest, że będzie przemieszczał się front atmosferyczny. Ten front jest praktycznie stacjonarne, ale dość mocno falujące, o czym mówiliśmy już wcześniej. I raz fragmentem chłodniejszym, raz fragmentem cieplejszym obejmuje również nasz obszar województwa. Wczoraj maksymalnie w tych opadach dało się zauważyć około 10 litrów wody na metr kwadratowy. Dzisiaj może być podobnie, miejscami ciut więcej, od 10 do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Są to sumaryczne wartości, i głównie w burzach, ale nie tylko burze, takie intensywniejsze opady mogą przynieść. Wczoraj ziemia została, no cóż powiedzieć, zwilżona, tak? Dopiero małymi krokami, jak będzie zwilżana, będzie w stanie wchłaniać ten opad, a rzeczywiście jest go bardzo potrzeba. Im dalej front będzie przemieszczał w kierunku południowym, tym z każdym dniem opadów będzie coraz mniej. Myślę, że dziś i jeszcze nocą możemy się spodziewać najbardziej prawdopodobnych intensywniejszych opadów, może jeszcze w okolicach czwartku i z nocy czwartku na piątek. Niemniej generalnie za tym frontem idzie też ochłodzenie. Już dzisiaj będziemy zauważać różnicę pomiędzy chłodniejszą północą a cieplejszym centrum i południem. Na Suwalszczyźnie w niektórych miejscach około 19 stopni, w centrum i na południu do 25 do 26. Jutro ta różnica będzie jeszcze bardziej zauważalna, od 13 stopni na północy do 21 na południu. No i od piątku wyrówna się, niestety na niekorzyść, bo temperatura, można powiedzieć, że będzie oscylować w okolicach 10 stopni. Weekend również chłodny, chociaż temperatura wzrośnie w granicę 12-15. Pierwsze prognozy pokazują, że od poniedziałku powróci znowu ciepło. Musimy przetrwać ten chłodniejszy okres. Na całe szczęście wygląda na to, że na razie obejdzie się bez przymrozków. Temperatury nocami momentami chłodne, niższe, bo w granicach 5-6 stopni, ale taki przedział 5-6 do 8-9 będzie nam towarzyszył w najbliższym czasie. Chłód obejmuje praktycznie całą Europę, spływa dość intensywnie z głębokim niżem, więc nie tylko nas dotknie ta przypadłość. Czy to będą wcześniejsi zimni ogrodnicy, to jeszcze czas pokaże, ale tak prezentuje się pogoda na najbliższy czas.
3: Bardzo serdecznie dziękujemy za tę prezentację, mówiła synoptyk Karolina Kierklo. Miłego dnia.
0: Na dzień dobry, Polskie Radio Białystok.

0: Reklama.
1: Chyba zacznę inwestować w złoto.
2: Ale dlaczego w złoto?
1: Bo dziś, gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, warto mieć coś, co otrzyma wartość. A sztabkę kupisz już od około 200 zł. Więc to inwestycja dla każdego.
2: A gdzie kupić złoto? W Białymstoku?
1: W Tawex. Już wkrótce otwierają salon w Galerii Białej. A dodatkowo możesz wymienić u nich walutę na swoją podróż do Maroka. Sprawdź ofertę na tawex.pl.
3: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
4: Wyobraź sobie poranek nad jeziorem. Śmiech na pomoście, pierwsze ujęcie przed kamerą i piosenkę, która zaczyna żyć własnym życiem.
5: W malowniczych kuklach na Suwalszczyźnie łączymy musicalową energię z kajakową przygodą i prawdziwą produkcją teledysku.
6: To będzie obóz pełen muzyki, tańca i aktorstwa. Jeśli chcesz przeżyć coś naprawdę wyjątkowego i poznać nowych przyjaciół, czekamy na Ciebie.
5: Szczegółowe informacje i zapisy na Facebooku Białostockiej Akademii Musicalowej.
6: Wiosła w dłoń, kamera, start!
7: Już wstałam Bruksa, Frygi córka. Obydwie czeka wnet w ogórkach nagroda zasłużona. Dzień minie, noc zapadnie w lesie, powieka sowy się uniesie. Lecz kiedy dzień zabłyśnie złoty, to wszystkie skończą się kłopoty. Jeśli chcecie przeżyć wraz z Amelką przygodę w szepczącym lesie, przyjdźcie do Białostockiego Teatru Lalek na spektakl Amelka, Bóbr i Król na dachu. Zapraszam. Agata Stasiulewicz.
8: Zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka na Horten Arenie. Już 31 maja od 10 do 16 czeka Was dzień pełen emocji i świetnej zabawy. W programie liczne gry, zabawy, konkursy z nagrodami, a także występy artystyczne. Nie zabraknie również strefy sportowej, komputerowej oraz kącika animacyjnego dla najmłodszych. To idealna okazja, by spędzić czas całą rodziną w radosnej atmosferze. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Horten Arenie.
0: To była reklama.
9: Za 19.08 przenosimy się na drogi, ulice, chodniki i inne takie w województwie podlaskim, sprawdzając, jak się jeździ. A te informacje zbiera dzisiaj dla Państwa Adam Dąbrowski. Dzień dobry, Adamie.
10: Dzień dobry Tobie i wszystkim słuchaczom w Europejskim Dniu Bezpieczeństwa Drogowego, bo taki dziś właśnie obchodzimy. A każdego dnia w Polsce dochodzi przeciętnie do prawie 60 wypadków, w których życie traci średnio oczywiście prawie 5 osób. Natomiast bilans ostatniej doby na naszych drogach, jak poinformowała o świcie policja, to 2 wypadki z 2 osobami rannymi i na szczęście bez ofiar śmiertelnych. Na szczęście dzisiejszego poranka nie ma doniesień o niebezpiecznych zdarzeniach czy niespodziewanych utrudnieniach w poruszaniu się pojazdów. Przypomnijmy więc te znane lub zapowiadane i tak w Białymstoku to na przykład odcinki ulic Kijowskiej i Kawaleryjskiej, ale przejechać chociaż nieco trudniej tam się da, więc to jeszcze nic w porównaniu z tym, co czeka Białostoczan w najbliższy weekend, bo 9 i 10 maja, jak informuje Urząd Miejski, odbywać się będą w stolicy naszego województwa biegi uliczne, które spowodują zamknięcie niektórych ulic lub ograniczenia w ruchu na nich. I jest ich tyle, że ja nie zdążyłbym wszystkich wymienić, a Państwo wszystkiego tego zapamiętać. Ale to z reguły takie utrudnienia zaplanowane najwyżej na kilka godzin na czas przebiegnięcia zawodników. Za to o wiele dłużej będą wyłączone z użytkowania parkingi położone przy trasie tych biegów, a to centrum miasta. Bo w sobotę przez cały dzień, a w niedzielę do godziny 14. Więc jeśli ktoś planuje wyjazd w któryś z tych dni do centrum, to powinien wcześniej sprawdzić, gdzie będzie mógł zostawić wówczas samochód. W Łomży nadal utrudnienia znane już użytkownikom dróg, czyli zamknięty przejazd kolejowy w ciągu ulicy Piłsudskiego i fragment Nowogrodzki, no i remont Wojska Polskiego za rondem Świętego Brunona, gdzie ruchem steruje sygnalizacja świetlna. I cały czas wyłączony z ruchu mostek na Łomżyczce w ciągu tej samej ulicy. Ale przejechałem tam dziś rano, znaczy nie przejechałem akurat przez ten mostek, tylko wygląda na to, że oddany do użytku zostanie niebawem, bo prace dobiegają końca i to są na tyle zaawansowane, że na własne oczy widziałem, że za nim pojawią się robotnicy. Śmiało korzystają z tego przejazdu nie tylko rowerzyści, ale także co bardziej zdesperowani kierowcy. Chociaż oczywiście wszystkie znaki zakazu jakiegokolwiek ruchu na tym odcinku Wojska Polskiego nadal obowiązują. Przypominam więc na zakończenie. Dziś jest Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Spróbujmy więc uhonorować go jeżdżąc ostrożnie i bezpiecznie szerokiej drogi z Polskim Radiem Białystok.
9: Mówił Adam Dąbrowski. Miłego dnia.

Na dzień dobry, Polskie Radio Białystok. 10 minut i będzie ósma. Kolejny zakład produkcyjny w regionie, proszę Państwa, może mieć problemy z funkcjonowaniem, bo już wiadomo, że w fabryce mebli w Hajnówce częściowo wygaszana będzie produkcja. Informuje o tym sam właściciel zakładu. Między innymi o tym powiemy więcej w wiadomościach Polskiego Radia Białystok o 8:00. Już za moment. Bądźcie z nami.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Tradycyjne narzędzia.
2: Mamy tu kilka tysięcy eksponatów, takich starych, odnowionych strugów, pił, dłut, takich ręcznych narzędzi.
1: I praca, która uczy życia.
2: Uczenie się samego rąbania, piłowania, przecinania, posługiwania się czy wiertłem, czy dłutem, piłami, ośnikiem, to też rozwój dla umysłu.
1: Szlifowanie charakteru. Reportaż Aleksandry Sadokierskiej w Polskim Radiu Białystok. Dziś o 17.15 i 22.15.
3: Czasem mi się nie chce tutaj jechać, ale to nie ma wyboru, bo tata każe. Jak przyjadę, to już fajnie jest.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Skibiccy, szkółka drzew, krzewów owocowych i ozdobnych, hurt Detal, trawy, byliny i inne rośliny. Uwaga! Największy wybór w regionie. Niskie ceny. Profesjonalne doradztwo. Sprawdź! Skibiccy, szkółka drzew i krzewów owocowych i ozdobnych, Kuriany 127.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
7: bezpiecznie.
6: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
8: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
9: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
11: Zielono i smacznie. Jarmark na targowisku miejskim Kawaleryjska. Od 30 do 31 maja od 8. Szeroki asortyment, sprawdzeni wystawcy, wyjątkowa atmosfera. A od 10 moc atrakcji dla najmłodszych. Na jarmark zaprasza prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays. Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
16: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
0: To była reklama.
17: Punktualnie 8 na zegarach, a więc czas na wiadomości Polskiego Radia Białystok. Adam Klimiuk już przygotowany, a więc słuchamy.
18: Dwustu pracowników obejmą zmiany związane z częściowym wygaszeniem produkcji w hajnowskiej fabryce mebli. Uniwersytet w Białymstoku zabiega o utworzenie nowego przystanku blisko kampusu Przyciałkowskiego. Trzech pasażerów statku Hondius z objawami hantawirusa ma być ewakuowanych na ląd. W fabryce mebli w Hajnówce częściowo wygaszana będzie produkcja. Informuje o tym grupa Forte, właściciel zakładu. Oficjalnie nie mówi się o zwolnieniach, ale ludzie boją się, że stracą pracę. O szczegółach Rafał Androsiuk.
19: Grupa Forte z Ostrowi Mazowieckiej to jeden z polskich producentów mebli do samodzielnego montażu. Firma prowadzi działalność w kilku zakładach, w tym w Hajnówce. Przedstawicielka firmy Anita Zdrojkowska w przesłanym nam komunikacie tłumaczy, że zwiększenie rentowności wymaga skoncentrowania produkcji w zakładach w Ostrowi Mazowieckiej i Suwałkach. W zakładzie w Hajnówce nadal ma być realizowana produkcja elementów PVC oraz pakowanie okuć. Część załogi ma zachować pracę w Hajnówce. Pozostałym zaproponowano przeniesienie do spółki Specific w Białymstoku przy produkcji mebli tapicerowanych, a także bezpłatny transport między Hajnówką a Białymstokiem oraz oraz rekompensatę za część czasu dojazdu. W praktyce oznacza to, że pracownicy, którzy będą chcieli kontynuować pracę w Białymstoku, będą musieli liczyć się z dojazdem zajmującym około 3 godzin dziennie w obie strony. W rezultacie, jak piszą mieszkańcy Hajnówki w sieciach społecznościowych, może to doprowadzić do sytuacji, w której część osób nie wytrzyma takiego trybu życia i zwolni się sama, tracąc tym samym prawo do odprawy. Oficjalnie firma nie planuje redukcji zatrudnienia. Rafał Androsiuk, Polskie Radio Białystok.
18: W fabryce mebli w Hajnówce pracuje 355 osób, zmiany mają objąć 200 z nich. Studenci i władze Uniwersytetu w Białymstoku liczą na utworzenie nowego przystanku autobusowego blisko kampusu przy ulicy Ciołkowskiego. Wkrótce przenoszą się tam kolejne wydziały, tymczasem dojazd daleki jest od ideału, ale ma się to zmienić. Szczegóły zna Ryszard Minko.
7: Studenci i pracownicy Uniwersytetu w Białymstoku już od dłuższego czasu lobbują za utworzeniem w bezpośrednim sąsiedztwie kampusu nowego przystanku autobusowego, bo obecne przystanki są zbyt mocno oddalone.
20: Bezpośrednio autobusu nie ma i ponad kilometr trzeba podejść.
21: Przynajmniej z 10 do 15 minut, gdy trzeba przejść.
7: Aktualnie z kampusu korzysta kilkuset studentów i pracowników uczelni, ale od października będzie ich nawet kilka razy więcej, bo przenoszą się tam wydziały humanistyczne. Zdaniem władz uczelni najdogodniejszym rozwiązaniem byłoby utworzenie nowej linii autobusowej z przystankiem przy ulicy 11 listopada, czyli możliwie najbliżej kampusu. Władze Białegostoku nie mówią nie i już wcześniej zapowiedziały, że od października autobusy dojadą bliżej, mówi zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
22: Będziemy uruchamiali linię dedykowaną na kampus i w ramach tego chcemy, żeby Zarząd Dróg Miejskich przygotował przy ulicy 11 listopada teren pod przystanek.
7: Tymczasem Departament Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta informuje, że dotychczas do Zarządu Dróg Miejskich nie wpłynął żaden wniosek o zaopiniowanie lokalizacji przystanków w rejonie kampusu. Nie oznacza to jednak, że taki wniosek nie wpłynie. Ryszard Minko, Polskie Radio Białystok.
18: Trzech pasażerów statku MV Hondius z objawami hantawirusa zostanie ewakuowanych na ląd. Przetransportują ich śmigłowce medyczne. Tak zdecydowały władze Wysp Zielonego Przylądka, u wybrzeży których stoi statek. Zakażeni trafią później do krajów pochodzenia, Holandii i Wielkiej Brytanii. Dotychczas WHO przekazała, że wśród pasażerów statku potwierdzono 2 przypadki zakażenia hantawirusem oraz podejrzewa się kolejnych 5 infekcji. Zgodnie z planem rejsu statek powinien skierować się na Wyspy Kanaryjskie. Nie wiadomo, czy do tego dojdzie, ponieważ hiszpańskie Ministerstwo Zdrowia opowiedziało się za kontynuowaniem rejsu, ale bez zawijania na ten archipelag. Dotychczas na pokładzie MV Hondius zmarły 3 osoby, holenderskie małżeństwo oraz obywatelka Niemiec. Na pokładzie jest około 150 pasażerów. Hantawirusy są niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi. Przenoszą je gryzonie. W rzadkich przypadkach może dojść do zakażenia między ludźmi. To były wiadomości Polskiego Radia Białystok.
23: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Lexus Gold, grawery i personalizacja biżuterii. Galeria Zielone Wzgórza, lexusgold.pl.
24: Aktualnie najwięcej chmur w województwie podlaskim w zachodniej i w centralnej części regionu, tak mniej więcej od Augustowa po Białystok, a już na przykład od Białegostoku w dół tylko bezchmurne niebo. Ale generalnie synoptycy spodziewają się dzisiaj sporego zachmurzenia z opadami deszczu, z burzami, także możliwe z gradem, a jak się burza nam trafi, to może spaść od 10 do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura nie najniższa, nazwijmy to tak, od 19 stopni na północy do 26 stopni na południu regionu. Wiatr mocny powieje z południa i ze wschodu. Kolejna noc z większymi przyjaśnieniami, mimo to miejscami przelotne opady deszczu i od 8 do 13 stopni. Ciśnienie idzie w górę. To dobrze, bo teraz 990 hektopaskali.
23: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Lexus Gold, grawery i personalizacja biżuterii. Galeria Zielone Wzgórza, lexusgold.pl.
24: A już teraz czas na sport i Jerzy Kułakowski.
25: Arsenal Londyn wygrał z Atletico Madryt 1-0 w rewanżowym meczu półfinałowym piłkarskiej Ligi Mistrzów. To wystarczyło do awansu, bo na stadionie rywala Londyńczycy zremisowali 1-1. A rywala Arsenalu wyłoni spotkanie wieczorne Bayernu Monachium z Paris Saint-Germain. To rozpocznie się o 21:00. Przed tygodniem w Paryżu gospodarze wygrali 5-4. Wcześniej poznamy finalistów piłkarskiego Pucharu Polski w województwie podlaskim. O 17:00 rozpoczną się spotkania półfinałowe, a w nich Olimpia Zambrów zagra z rezerwami Jagiellonii Białystok, a KS Wasilków z Wigrami Suwałki. Triumfatora tych rozgrywek poznamy 20 maja. Gospodarzem finału będzie zwycięzca dzisiejszego meczu w Zambrowie. Polscy hokeiści skomplikowali sobie drogę do awansu do elity. W trzeciej kolejce Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A w Sosnowcu przegrali z Kazachstanem 2-3. W tabeli zajmują czwarte miejsce za Kazachami, Ukraińcami i Francuzami. Polacy wrócą do elity, jeśli pokonają Japończyków i Litwinów, a Ukraina i Francja stracą punkty w meczach z Kazachstanem. Karolina Romańczyk i Tomasz Bartnik zostali mistrzami Europy w strzelectwie. Byli najlepsi w rywalizacji par mieszanych w karabinie z 300 metrów w trzech postawach. Na podium stanęły też duety z Finlandii i Szwajcarii. Ta konkurencja nie jest w programie Igrzysk Olimpijskich. To wszystko ze sportu rano.
1: Na dzień dobry, Polskie Radio Białystok.
24: Dzień dobry, 7:07. Coraz mniej samochodów jeździ po głównych podlaskich drogach. Tak przynajmniej wynika z generalnego pomiaru ruchu 2025. Spadek liczby pojazdów odnotowano na większości dróg krajowych w regionie. Czy może mieć to wpływ na przyszłe inwestycje? Między innymi o tym za chwilę w rozmowie dnia opowie dyrektor białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Wojciech Bożuchowski. Ta rozmowa już za moment. Paweł Antosiewicz realizuje, razem z Państwem Grzegorz Pilat. Dzień dobry.

0: Na dzień dobry. Polskie Radio Białystok. Najważniejsze informacje jest 11 po 8.
1: Rozmowa dnia.
2: Przed mikrofonem Renata Reda, a w rozmowie dnia w Europejskim Dniu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego porozmawiamy o drogach bezpiecznych. Gościem Polskiego Radia Białystok jest dyrektor Białostockiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Wojciech Bożuchowski. Witam pana.
3: Dzień dobry panie dyrektor, witam państwa.
2: Generalny pomiar ruchu 2025 pokazuje, że Podlaskie jest jedynym województwem w Polsce, w którym natężenie ruchu na drogach krajowych spadło o 7%, podczas gdy w kraju wzrosło o 10%. Jak pan to interpretuje? Czy to wynika ze zmiany szlaków transportowych, czy bariery na granicy wschodniej, czy jeszcze kilka innych czynników na to wpływa?
3: Myślę, że to zapewne jedno i drugie, bo zwróćmy uwagę,
2: Albo jeszcze trzecie, czwarte.
3: Być może, więcej. Natomiast warto zwrócić uwagę, że mieliśmy zamknięte przejścia graniczne z Białorusią i ten cały ruch tranzytowy poszedł na południe, poza naszym regionem, a poza tym to głównie efekt tego, że nam się ruch trochę w swojej strukturze przełożył na nowy szlak komunikacyjny, jakim jest Via Baltica, czyli S61. Tutaj muszę powiedzieć, że przez Łomżę w porównaniu do ruchu, który był uprzednio, to ruch wzrósł 85%, natomiast na odcinku na przykład Ostrów Mazowiecka Białystok spadł o 20%, a Białystok Augustów o 40%. Także tutaj jakkolwiek byśmy nie patrzyli, myślę, że to jednak jest zjawisko przejściowe, bo skoro mamy trend wzrostu w całym kraju, myślę, że to dotyczy również naszego regionu. Natomiast powiedziałbym wprost, że gdyby te ograniczenia były zdjęte, pewnie bylibyśmy na plus, a nie na minus. Także ja bym tutaj nie generalizował, że jest to jakiś wielki problem.
2: Ludzie jeżdżą trasami, które mają do dyspozycji. Ładna trasa, nawet jak dłuższa, to chętnie kierowcy nią pojadą.
3: To prawda. No
2: nawet, zwłaszcza, że może być szybciej.
3: To prawda. No choćby nawet spójrzmy na trasę 8 i ten pomiar. Po pierwsze, jak wspomniałem, przełożył się ruch na Via Baltica, więc siłą rzeczy ten tranzyt tam poszedł, ale zwróćmy uwagę, że w 25 roku tam była budowa dwóch obwodnic. Obwodnicy w Chowoli i Sztabina. I tutaj trzeba powiedzieć wprost, patrząc na wyniki pomiaru ruchu Białystok-Sokółka, mimo że przejście w Kuźnicy było zamknięte, ruch był na tym samym poziomie. To pokazuje, że część podróżnych wybierała trasę przez Sokółkę Dąbrowę do Augustowa, co dla tej ósemki stało się, jeśli chodzi o wynik, ewidentnie niekorzystny, więc ten wynik jest rzeczywisty, ale nie do końca miarodajny, tak bym to określił.
2: Skoro pomiary wykazują spadek ruchu, pojawiają się głosy krytyczne, czy budowa dróg ekspresowych w standardzie dwujezdniowych S19 czy S8 do Augustowa ma uzasadnienie ekonomiczne, czy nie budujemy pomników i infrastruktury?
3: Oczywiście ruch jest jednym z głównych parametrów, który decyduje o przymiarkach i planach inwestycji drogowych, to na pewno, ale jest to jeden z elementów analiz wielokryterialnych, które kształtują korytarze tych dróg. Nasze jakby prognozy wieloletnie wskazują, że sama Via Baltica i jednojezdniowe drogi, jakie mamy w tej chwili, okażą się w perspektywie do roku 2050 absolutnie niewystarczające. Co najmniej jedna droga dwujezdniowa powinna powstać. Jak wiemy, no takie są też plany Ministerstwa Infrastruktury, ponieważ słyszymy, że proces przygotowawczy zapewne ruszy.
2: A przy tej okazji, dlaczego nie będziemy mieli ósemki z Białegostoku?
3: No to już powiedziałem, że sytuacja wynika głównie z faktu, który ogranicza kwestię tego, że ten ruch nam jednak niestety spadł, tak? Natomiast czy powiedzmy powstanie sytuacja, w której będzie decyzja w miarę szybka, tak? No to czas pokaże. Tak jak powiedziałem, w perspektywie wieloletniej jak najbardziej, natomiast miejmy nadzieję, że te dwie jezdnie i proces przygotowawczy uruchomią jednak i docelowo budowę tej drogi.
2: Czy wyniki GPR-u wpłyną na harmonogram prac?
3: Znaczy mogą go trochę przesunąć, to prawda, bo tak jak wiadomo, tak jak wspomniałem już, ruch jest czynnikiem decydującym i on może mieć wpływ na przesunięcia w czasie, oby jak najkrócej, bo to jest oś, że tak powiem, transportowa regionu, choćby droga numer 8, ja to nazywam kręgosłupem transportowym północnej części województwa.
2: Kiedy oddane będą do użytku kolejne odcinki 19?
3: No pięć takich zamierzeń mamy w tym roku. Jeśli chodzi o oddanie, to Boćki Malewice, to jest tam powiedzmy koniec czerwca tego roku. Malewice Chlebczyn, ten odcinek południowy, nieco nam się opóźnia. Myślę, że to trzeci kwartał z ryzykiem przesunięcia do końca roku, dość dużym. Ploski Haćki, październik. No i tutaj pod Białostocki fragment obwodnicy Białegostoku w części północnej, czyli ten odcinek Krynice, Białystok Zachód, to jest październik. I dodatkowo jeszcze część odcinka Kuźnica Sokółka, bo tam jest 5,2 km do oddania, jak również przełożenie trasy 64 w związku z budową obwodnicy Łomży. No to będzie teraz przełom półrocza.
2: A co z budową południowej obwodnicy Białegostoku?
3: No tu jest problem. Zwrócę uwagę, że tak jak w 2022 roku mieliśmy uchyloną decyzję środowiskową, tak niestety stało się i teraz, że po odwołaniu do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska nastąpiło odwołanie od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i tu zwrócę uwagę, że to był listopad ubiegłego roku. No, mamy maj praktycznie i na dziś termin rozprawy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym jest niewyznaczony. I teraz czekamy bardzo niecierpliwie na to, kiedy to rozstrzygnięcie zapadnie. Miejmy nadzieję, że pozytywne, nie uchylające decyzje jak poprzednio. Jeśli tak się stanie, no to jesteśmy gotowi, żeby w miarę szybko ten przetarg ogłaszać. Ale jakkolwiek by na to nie patrzeć, to jest to w mojej ocenie taki element ścieżki krytycznej budowy całej tej trasy, ponieważ te trzy zadania na południu Białegostoku, one będą najpóźniej realizowanymi w ciągu całego ciągu z 19, no, zwanego często Via Carpatia.
2: Czyli najgorszy scenariusz? Jakie terminy zakłady?
3: No trudno powiedzieć, bo jeszcze może być później odwołanie do NSA, prawda? Natomiast no, my liczymy, że jednak nie i że uda nam się to w granicach 31-32 rok zakończyć, w sensie na gotowo budowa tych trzech odcinków.
2: Czyli nawet 6 lat.
3: Nawet.
2: Miejmy nadzieję, że te nowe trasy mimo obecnych spadków w raportach natężenia ruchu przyciągną do nas nowych inwestorów i turystów. Dziękuję za rozmowę. Gościem Polskiego Radia Białystok był dyrektor Białostockiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Wojciech Bożuchowski.
3: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie. Spadek ruchu samochodów w regionie to zjawisko przejściowe wywołane m.in. zamknięciem przejść granicznych z Białorusią, no bo tranzyt wybrał drogi ekspresowe, po prostu wygodniejsze. Wyniki pomiaru ruchu mogą wpłynąć na przesunięcia w budowie kolejnych inwestycji w regionie, ale w dłuższej perspektywie te drogi i tak powinny powstać, bo większy ruch w regionie z pewnością wróci do normy. Mówi poranny gość Polskiego Radia Białystok, dyrektor Białostockiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Wojciech Bożuchowski, z którym rozmawiała Renata Reda i ta rozmowa do odsłuchania już za moment na radiobiałystok.pl. Polskie Radio Białystok. 18 po 8.

0: Reklama. Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G150 4x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Motozbyt. Twój autoryzowany partner Dacia w Białymstoku. Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną.
2: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood SA. Zadzwoń 85 653 24 55.
3: Laureaci Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej imienia profesor Haliny Słonickiej 10 maja wystąpią przed publicznością Opery i Filharmonii Podlaskiej. Znakomici soliści Aleksandra Nowaczek, Patrycja Kwiecień i Tianji Liu z towarzyszeniem pianistki Kariny Komendery zaprezentują arie i pieśni od Händla i Mozarta przez Moniuszkę i Karłowicza po Pucciniego i Saint-Saensa. Początek o 19 w kameralnej przestrzeni foyer.
4: Patronat medialny Polskie Radio Białystok.
5: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Jestem Karolinka i w pewnym tajemniczym muzeum odkryłam, że kolory potrafią mówić, a bystrzaki podpowiadać. W maju spotkamy się w sali koncertowej przy Podleśnej.
8: Czerwone, zielone i żółte to musical, w którym decyzje naprawdę mają znaczenie. I uwaga! Tutaj widownia czasem wie więcej niż bohaterowie.
7: Zapraszamy!
8: Szczegóły na stronie Opery i Filharmonii Podlaskiej w zakładce Edukacja.
4: Patronat medialny Polskie Radio Białystok.
9: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie. Wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
0: To była reklama.
10: Na dzień dobry, Polskie Radio Białystok.

0: tak jak ja siebie.
1: Na dzień dobry, Polskie Radio Białystok. Prawie w pół do dziewiątej na zegarach. Przed chwilą mieliśmy bardzo ciekawą rozmowę na temat spadającego natężenia ruchu w regionie. No i słusznie zauważa pan Krzysztof, który pisze na studio@radiobiałystok.pl, że kiedy akcyza wróci do ceny paliwa, bo przecież teraz akcyzy nie ma, to ruch może być jeszcze mniejszy, bo ludzie wybiorą alternatywy zamiast własnego samochodu. No bo faktycznie może się za chwilę okazać, że ta cena paliwa będzie nieznośnie wysoka. Wczoraj, proszę państwa, zrobiłem 2 razy trasę Białystok-Warszawa i to, co rzuciło mi się w oczy, to fakt, że wysokie ceny paliw też przekładają się na bezpieczeństwo na drogach. O co chodzi? No, chodzi o to, że wolniej znaczy trochę bardziej ekonomicznie. Jednak prawie każdy patrzy na wskazówkę paliwa i już tak nie pędzi. To już nie są te wyścigi, co kiedyś. Nie dotyczy to na przykład niektórych samochodów służbowych, ale jednak widać, że ludzie jeżdżą wolniej. I to dobrze.
2: Tu Polskie Radio Białystok.

Kwiat Jabłoni, na dzień dobry w Polskim Radiu Białystok, 24 minuty i będzie 9. Słuchajcie, w weekend białostoczan czeka rewolucja drogowa i nie chodzi o to, że nam drogi pozabierają czy zwiną asfalty. Chodzi o to, że w sobotę wieczorem i w sumie przez całą niedzielę zaplanowano biegi w ramach Białystok Półmaratonu, 13 zresztą. Szczególnie ciężko będzie poruszać się samochodem po stolicy regionu w niedzielę, kiedy przez kilka godzin zamkniętych będzie kilkanaście ulic, ale no 5000 biegaczy, no będzie musiało przebiec. No to będą kłopoty. W kontekście weekendu trzeba będzie to dobrze zaplanować. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na radiobiałystok.pl. Polecamy się, ale tak sobie pomyślałem i ja chyba tak zrobię. Może w weekend zamiast po mieście samochodem to rowerem albo pieszo. Wiecie, zawsze zdrowiej i taniej. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Zamotani optymiści to rapowo przyjacielski duet z Sokółki, który tworzą MC Dębek i Grzyb. Dębek to pasjonat literatury i kolekcjoner płyt z dobrym brzmieniem, a Grzyb czuje się pewnie i w hip-hopie, i na sali bokserskiej. Optymiści okej, ale skąd to zamotanie?
2: Kto też ma tak, że ostatni grill tego lata splata w sobie różne głosy jak debata.
1: Z tymi raperami oraz współpracującym z nimi producentem Michałem Geniuszem Mutanaum spotkamy się pod powierzchnią po 20. Zapraszam już od 19. Andrzej Bajkus.
3: Letnie dni.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Chyba zacznę inwestować w złoto.
6: Ale dlaczego w złoto?
5: Bo dziś, gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, warto mieć coś, co otrzyma wartość. A sztabkę kupisz już od około 200 zł. Więc to inwestycja dla każdego.
6: A gdzie kupić złoto? W Białymstoku?
5: W Tawex. Już wkrótce otwierają salon w Galerii Białej. A dodatkowo możesz wymienić u nich walutę na swoją podróż do Maroka. Sprawdź ofertę na tawex.pl.
7: Duet w pojedynkę. Wyjątkowy koncert z udziałem tylko jednej artystki. Sopranistka i pianistka Ewa Leszczyńska wykona pieśni Ignacego Jana Paderewskiego, Enrique Granadosa, Pauline Viardot i Cécile Chaminade. Opera i Filharmonia Podlaska zaprasza 9 maja do sali koncertowej Przepodleśnej.
8: Patronat medialny Polskie Radio Białystok.
9: Już wstała Mruksa, Frygi córka. Obydwie czeka wnet w ogórkach nagroda zasłużona. Dzień minie, noc zapadnie w lesie, powieka sowy się uniesie. Lecz kiedy dzień zabłyśnie złoty, to wszystkie skończą się kłopoty. Jeśli chcecie przeżyć wraz z Amelką przygodę w szepczącym lesie, przyjdźcie do białostockiego Teatru Lalek na spektakl Amelka, Bóbr i Król na dachu. Zapraszam, Agata Stasiulewicz.
4: To była reklama.
10: Na dzień dobry, potyczki z językiem.
11: Za 19.09 czas na nasze językowe zagadki. Czy poprawne jest sformułowanie w imieniu pana dyrektora zapraszam na spotkanie pracownicze? Czy powinno być raczej na spotkanie pracowników? Z takim pytaniem zwrócił się do nas nasz słuchacz. Zatem odpowiadamy, a robi to jak zwykle Iza Serafin.
12: Domyślam się, że nasz słuchacz dostał zaproszenie na takie spotkanie pracownicze i coś mu tu nie pasowało, stąd to pytanie. Zaznaczam, że obie formy, i spotkanie pracownicze, i spotkanie pracowników są poprawne, ale czy oba w przypadku takiego zaproszenia uprawnione? Warto to przeanalizować. Iza Serafin, zapraszam. Mamy tu do czynienia z przymiotnikiem pracowniczy i rzeczownikiem pracownik. I niby oba dotyczą tego samego. Jednak przymiotnik pracowniczy odnosi się raczej do spraw związanych z pracą jako instytucją. Mówimy na przykład o kodeksie pracowniczym, przywilejach pracowniczych, czy hotelu pracowniczym, albo funduszu świadczeń pracowniczych. Jeśli jednak mamy na myśli grupę ludzi, którzy ze sobą pracują, spotykają się i integrują, to tradycyjna składnia wymaga tu użycia dopełniacza, czyli spotkanie powinno być raczej pracowników. Także językoznawcy zwracają uwagę, że w tej starannej, wzorcowej polszczyźnie zdecydowanie lepszą formą jest spotkanie pracowników, no bo przecież o ludzi tu chodzi, nie o sprawy związane z pracą. Ta przytoczona przez naszego słuchacza forma, spotkanie pracownicze, jest uznawana za taki urzędowy żargon, który tworzy niepotrzebny dystans. Tak jak wycieczka powinna być pracowników, a nie pracownicza, albo parking pracowników, a nie pracowniczy, no i opinie też powinny być raczej pracowników, a nie pracownicze. Różnica niby subtelna, a jednak. Zatem w imieniu dyrektora, czy też w swoim własnym zapraszajmy raczej na spotkanie pracowników. Będzie i naturalnie, i poprawnie. A o to przecież powinno chyba nam chodzić.
11: Mówiła Iza Serafin, dziękujemy. Czekamy oczywiście na pytania dotyczące wszelkich językowych dylematów. Piszcie na studio@radiobialystok.pl.
10: Na dzień dobry, potyczki z językiem.

0: 9 minut i będzie 9, już za chwilę zmiana w Polskim Radiu Białystok. Tomasz Piekarski, który rozpostarł swe skrzydła i za chwilę leci razem z Państwem po 9 i już pojawił się w studiu.
1: Uskrzydlony, ale wiesz co, przed wejściem, dzień dobry tak w ogóle, przed wejściem do studia stałem przed radiem i tak napawałem się tym powietrzem czyściutkim, przefiltrowanym przez odrobinkę deszczu i tak myślałem sobie, kurczę, to jest ten moment chyba, kiedy ludzie najbardziej oczekują świeżego powietrza i wody.
0: No to w takim razie, proszę Państwa, woda w buteleczkę, bo to szkoda

0: plastików więcej produkować na tym świecie. Woda w buteleczkę, radyjko na łyżka i w plener.
1: I lecimy. Od 9:00 będę z wami. A Grzesiu, ty...
0: Ja idę, ale wrócę kiedyś.
1: Bardzo dobrze.
0: Miłego dnia, do usłyszenia, Grzegorz Pilot.

0: Reklama. Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
1: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
2: Zielono i smacznie. Jarmark na targowisku miejskim Kawaleryjska. Od 30 do 31 maja od 8. Szeroki asortyment, sprawdzeni wystawcy, wyjątkowa atmosfera. A od 10 moc atrakcji dla najmłodszych. Na jarmark zaprasza prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
3: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio. Sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
4: Mroczne zakamarki lat 20. ubiegłego wieku, codzienne życie Białostoczan oraz wielka polityka. Czy uda się wykryć siatkę szpiegowską działającą na terenie Białegostoku i Wilna? Pełna napięcia podróż w przeszłość w książce Andrzeja Fiedoruka Krwawe tropy. Fragmenty powieści o 5.40, 9.40 i 22.40 w interpretacji Krzysztofa Biddorfa.
0: To była reklama.
5: Jest 9:00. Od rana jesteśmy najbliżej Ciebie. Na wiadomości Polskiego Radia Białystok zaprasza Adam Klimiuk.
6: Egzamin obowiązkowy z języka obcego rozpoczynają maturzyści. Zdecydowana większość wybrała angielski. Coraz mniej samochodów jeździ po głównych podlaskich trasach. Tak wynika z pomiaru ruchu 2025. Komisja Europejska zakazała wykorzystywania chińskich części do instalacji fotowoltaicznych za unijne pieniądze. Trzeciego dnia matur zdający piszą egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym. Spośród blisko 345 tysięcy tegorocznych maturzystów przeważająca większość, bo ponad 95%, wybrała język angielski. Egzamin właśnie się rozpoczyna, o tym Martyna Szymczakowska.
7: Matura z języka obcego na poziomie podstawowym trwa 120 minut i jest tym egzaminem, z którego zdający każdego roku osiągają najlepsze wyniki. Dlatego dla większości maturzystów to najprzyjemniejszy egzamin. Egzaminacyjny dzień.
8: Miejmy nadzieję, że to będzie na spokojnie.
9: Angielski nie jest zbyt trudny, tak? Może przed tym rozszerzonym coś tam trzeba będzie powtórzyć, a to podstawa, to na spokojnie.
7: Egzamin składa się z kilku części, wyjaśnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
10: Arkusz sprawdza umiejętności takie jak rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, znajomość środków językowych i wypowiedź pisemna.
7: Jutro początek egzaminów na poziomie rozszerzonym, z których wyniki w dużej mierze liczą się przy rekrutacji na studia. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
6: Coraz mniej samochodów jeździ po głównych podlaskich trasach. Tak wynika z generalnego pomiaru ruchu 2025. Podlaskie jest jedynym województwem w Polsce, w którym natężenie ruchu na drogach krajowych spadło o około 7%, podczas gdy w kraju wzrosło o 10%. Z czego to wynika i czy może mieć to wpływ na przyszłe inwestycje? O tym z dyrektorem Białostockiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Wojciechem Bożuchowskim rozmawiała Renata Reda.
11: Gość Polskiego Radia Białystok mniejszą liczbę pojazdów na drogach krajowych w naszym regionie tłumaczy kilkoma czynnikami. Przede wszystkim oddana została do użytku droga S61 Via Baltica na całej długości przez Łomżę i Ełk i stworzyło to potężną alternatywę dla dotychczasowego tranzytu. Kierowcy jadący z Warszawy na Litwę i Estonię przestali nadkładać drogi przez Białystok i starą DK8. Ruch ciężki naturalnie przeniósł się na S61, co w statystykach dla okolic Białegostoku czy Suchowoli objawiło się jako spadek. Nie można też ignorować wpływu zamkniętych lub ograniczonych przejść granicznych z Białorusią. Podlaskie drogi krajowe obsługiwały wcześniej ogromny potok aut zmierzających na wschód. Obecna sytuacja geopolityczna zmniejszyła ten strumień ruchu, co raport GPR-u musiał odnotować jako drastyczny spadek w porównaniu do lat poprzednich. W ocenie Wojciecha Bożuchowskiego, gdy S-19 zostanie ukończona, część kierowców jadących z południa Europy na północ wybierze tę trasę zamiast dróg przez centrum Polski, bo będzie najkrótsza. Szybkie połączenie Białystok-Lublin czy Białystok-Augustów sprawi, że ludzie zaczną częściej podróżować w celach biznesowych i turystycznych, bo czas przejazdu skróci się o 30-40%. Wojciech Bożuchowski zauważa, że w Polsce natężenie ruchu wzrasta, więc po oddaniu nowych inwestycji w naszym regionie będzie też jeździć więcej samochodów.
6: Mówiła Renata Reda. Cała rozmowa z dyrektorem białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Wojciechem Bożuchowskim jest na radiobiałystok.pl. Fotowoltaika z Chin może zagrażać bezpieczeństwu Unii Europejskiej. Tak uważa Komisja Europejska, która zakazała wykorzystywania chińskich inwerterów fotowoltaicznych w projektach finansowanych z unijnych funduszy. Więcej o tym w relacji Tomasza Sajewicza.
12: Inwertery to urządzenia, które przekształcają energię elektryczną z paneli słonecznych w prąd płynący do sieci. Według Komisji Europejskiej nie mogą one pochodzić od dostawców wysokiego ryzyka, a za takiego uznawany jest m.in. chiński koncern Huawei. To najbardziej bezpośredni krok w celu wykluczenia chińskiego sprzętu do czystej energii z projektów finansowanych ze środków publicznych, piszą chińskie media. Bruksela uznała 4 państwa za kraje wysokiego ryzyka. Prócz Chin na liście znalazły się Iran, Rosja i Korea Północna. Ale to z Chin trafiało do Unii Europejskiej aż 80% inwerterów fotowoltaicznych sprzedawanych na unijnym rynku. 15 maja upływa termin zgłaszania projektów finansowanych przez Unię Europejską, w których zaplanowano wykorzystanie chińskich inwerterów fotowoltaicznych. Od 1 listopada Komisja Europejska ma rozpatrywać wnioski o wyłączenie spod nowych regulacji projektów zbyt zaawansowanych w realizacji, aby na tym etapie zmienić dostawcę inwerterów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
6: To były wiadomości Polskiego Radia Białystok.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl. Sponsorem programu jest Zakład Mięsny Cabo, producent wędlin tradycyjnych Biebrzańskie Specjały.
14: Dzisiaj pogoda będzie trochę w kratkę. Słońce ma się pojawiać i to w ilościach sporych, ale parasol też może się przydać, szczególnie po południu. Miejscami przelotny deszcz, możliwe burze, a lokalnie nawet grad. Temperatura całkiem przyjemna, od około 19 stopni na północy województwa podlaskiego do nawet 26 na południu regionu. Wiatr raczej umiarkowany, ale podczas burz może powiać mocniej. Wieczorem i w nocy zrobi się spokojniej, chociaż miejscami jeszcze może pokropić. Za to będzie już chłodniej, od 8 do 13 stopni.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl. Sponsorem programu jest Zakład Mięsny Cabo, producent wędlin tradycyjnych Biebrzańskie Specjały.
3: Polskie Radio Białystok. Najbliżej Ciebie.
14: 6 po 9 w środę. Maturzyści walczą o punkty, działkowcy o pogodę i plony, a wszyscy razem o trochę spokojniejsze tempo. Środa, 6 maja. Nam pasuje ten klimat. Paweł Antosiewicz, Tomasz Piekarski. Witamy, cześć.

0: Polskie Radio Białystok, 17 po 9. Mam dobrą nowinę na dzisiaj. Zgodnie z kalendarzem świąt nietypowych mamy Międzynarodowy Dzień Bez Diety. No i wiem, że to jest ważna informacja, szczególnie dla tych, którzy podobnie jak ja są na trzech dietach jednocześnie, bo na jednej człowiek po prostu się nie naje. Oczywiście nie namawiam nikogo do porzucania zdrowych nawyków, wyrzutów sumienia i sałatek z jarmużem. Absolutnie nie. Każdy niech walczy o formę według własnych możliwości i pojemności lodówki. Ale pamiętajmy też, że jeśli ktoś dzisiaj na śniadanie zjadł sałatkę ze spodu od pizzy, to nadal technicznie są tam pomidory.
1: Wrzuć na luz. Tu Polskie Radio Białystok.

0: Autopromocja.
1: Cześć. Z tej strony Patryk Ołdziejewski. W niedzielę 10 maja o 18:05 gram koncert w studiu Rembrandt Polskiego Radia Białystok. Do usłyszenia na antenie i w mediach społecznościowych. Prościej się nie da. Sprawdź.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Handel, strach, nadzieja splatają się w historii, która nie pozwala pozostać obojętnym. Matka, kuraż i jej dzieci, Bertolda Brechta z muzyką Paula Dessau, to spektakl o wyborach, które mają swoją cenę. Tylko w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku. Chodź do teatru i przekonaj się. Bilety na dramatyczny.pl.
4: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
2: To była reklama. Polskie Radio Białystok. Najbliżej Ciebie.

9:30, mam teraz coś dla tych, którzy lubią muzykę bez zadęcia i koncerty, po których człowiek wychodzi po prostu w lepszym humorze. W najbliższą niedzielę w studiu Rembrandt Polskiego Radia Białystok koncert projektu Patryka Ołdziejewskiego, aktora. Prościej się nie da. Taki ma tytuł i sama nazwa już trochę podpowiada klimat. Będzie szczerze muzycznie i bez zbędnego hałasu świata dookoła. Pomyślałem więc, że dzisiaj zwrócę się do Was z prostym pytaniem. Proszę dokończyć zdanie. Najprostsza rzecz, która ostatnio sprawiła mi radość, to... Może kawa wypita w ciszy, może spacer, może wolne miejsce parkingowe pod blokiem? No to już prawie cud. Najprostsza rzecz. Skorzystajcie z aplikacji Polskiego Radia Białystok i wysyłajcie głosówki w zamian za zaproszenia na koncert. Czekam też na Wasze wiadomości. A tymczasem dla pierwszych dwóch osób, które się do mnie dodzwonią pod numer 85 744 2222, rozdam także wejścióweczki na ten niedzielny koncert.

0: Reklama.
1: Już wstała mruksa, Frygi córka. Obydwie czeka wnet w ogórkach nagroda zasłużona. Dzień minie, noc zapadnie w lesie, powieka sowy się uniesie. Lecz kiedy dzień zabłyśnie złoty, to wszystkie skończą się kłopoty. Jeśli chcecie przeżyć wraz z Amelką przygodę w szepczącym lesie, przyjdźcie do Białostockiego Teatru Lalek na spektakl Amelka, Bóbr i Król na dachu. Zapraszam. Agata Stasiulewicz.
2: Kończysz szkołę podstawową? Wybierz zespół szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie. Tu zdobędziesz zawód i przygotujesz się do przyszłej pracy. Z nami otrzymasz kwalifikacje na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, rolnik, cukiernik w szkole branżowej pierwszego i drugiego stopnia. Zamieszkasz w nowoczesnym internacie. Zespół szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie. Twoja przyszłość zaczyna się u nas. www.zskr-janów.edu.pl.
0: To była reklama.
3: Za 21:10 w Polskim Radiu Białystok niesamowita powieść tygodnia.
4: Tajemnice hotelu Ritz i zbrodnie lat 20. ubiegłego wieku. Krwawe tropy Andrzeja Fiedoruka, czyli literackie źródło wiedzy o realiach międzywojennego Białegostoku. Fragmenty czyta Krzysztof Bittdorf.
5: O tej porze w holu hotelu Ritz było pustowato. Stefan wziął ze stolika numer dziennika białostockiego. Przerzucał strony, delikatnie obserwując recepcjonistę. W gazecie było o reformie monetarnej Grabskiego, prowokacyjnym wystąpieniu kanclerza Niemiec wobec Polski, a potem już normalnie. Na ostatniej stronie kino Apollo zapraszało na największy i najpotężniejszy film świata – czterech jeźdźców apokalipsy. Do hotelu weszła elegancko wyodziana damulka. Podeszła do recepcyjnej lady, pochyliła się do wewnątrz i szepnęła coś na ucho recepcjoniście. Ten skinął głową i sięgnął pod ladę. Po chwili podał papierowe zawiniątko, kasując kilka banknotów. Paniusia zakręciła się napięcie i pokręciła biodrami do drzwi. Stefan odłożył gazetę, podszedł do recepcyjnej lady. Czym mogę służyć szanownemu panu? Tym samym, co tej pani przed chwilą. To jakieś nieporozumienie. Próbował tłumaczyć się starszawy jegomość. Ale nieporozumieniem nie będzie, jak trafisz na kilka latek do kryminału. Lewicki dyskretnie pokazał legitymację. Masz być dzisiaj w kinie Apollo, na seansie, za kwadrans 10. Twarz recepcjonisty była biała jak papier, z najlepszej papeterii. Ale... żadnego ale! Aspirant Lewicki włożył kapelusz, strzepnął niewidzialny kurzec z nogawek spodni i wyszedł przed hotel. Do redakcji dziennika białostockiego miał dwa kroki. Dzień dobry, zastałem redaktora Dreschera. Z pokoju obok wychylił się Zygmunt. Stefan! Miło cię widzieć. Poczekaj chwilę, zaraz będę wolny. Nie skończył lektury, kiedy do pokoju wszedł Zygmunt i trzepnął papierami o biurko. Stefan! Byku krasy, zapomniałeś o przyjacielu. Uścisnęli się serdecznie. Wiosna już na dobre wyciągnęła Białostoczan z zimowych ciuchów. Co odważniejsze panie prezentowały swoje okryte delikatnymi letnimi sukienkami wdzięki. Prowadź wodzu! Zygmunt popchnął Stefana. Ten niby to zastanawiając się kalkulował. Na Wilno nie. Tam już byliśmy i zrobiliśmy co trzeba. Zafrasował się na chwilę. No to spojrzał na drugą stronę rynku Kościuszki. I równym wojskowym krokiem pomaszerowali do akwarium. Przed wejściem Lewicki klepnął dziennikarza w plecy. Dzisiaj ja stawiam. A widząc próbę protestu dodał. I nie ma sprawy. Restauracja Akwarium w Białymstoku była miejscem spotkań handlowców i przemysłowców. Oferowano tam pierwszorzędną kuchnię żydowską i co było ewenementem w takich lokalach? Dancing. Ten jeden z bardziej eleganckich lokali w mieście prowadzony był przez profesjonalistę Abrama Mandelbauma. Rzadko kiedy stawał się sceną ekscesów czy burt, którym w zarodku w elegancki i taktowny sposób zapobiegał zawsze obecny właściciel. Usiedli przy stoliku w kącie sali. Niestety sztandarowego dania nie było, więc zamówili gęsi pipek. Pyszne żołądki w ostrym paprykowo-cebulowym sosie, śledzia w sosie czosnkowym i karafkę wódki. Po pierwszej kolejce Stefan przeszedł do sedna. Jak ci się powodzi w tej redakcyjce? Daj spokój, sam widziałeś. Lewicki, Drescher i Lewandowski razem walczyli w wojnie 1920 roku. Dzięki przyjaźni i zaufaniu wyszli cało z wielu opresji. Zaczynając od Kijowa, a na równem kończąc. Tak więc Stefan o wtajemniczeniu Zygmunta nie musiał informować Lewandowskiego. Słuchaj, Zyga, jest sprawa i to poważna, więc sam wiesz, morda w kubeł żadnych przecieków. Dreszer wyprostował się. Nie musisz kończyć. Nawet nie pytam, do kogo to robota. O co chodzi? Zygmunt, ostatnimi czasy bolszewicki wywiad zaczyna coraz bezczelniej pogrywać. Trzeba by przepatrzeć się kto, komu, co i w jaki sposób. Krótko mówiąc, to robota wywiadowcza. Albo zlikwidować siatkę, albo zobaczyć, dokąd prowadzą dalsze nitki. Być może mają powiązania z przemytem kokainy i heroiny. I to robota dla ciebie. Co ty na to? Chłopie, z nieba mi spadasz. Dawaj szczegóły. Kiedy skończyli, był już kwadrans na 10:00. Lewicki zapłacił rachunek, pożegnali się. Spojrzał na zegarek. Nic z tego, za późno. Przyczaił się na niego po seansie. Ale nie przyczaił się, bo recepcjonista nie przyszedł. Następnego dnia rankiem, po rutynowych czynnościach w pracy, Lewicki wybrał się do Ritza. W recepcji krzątał się starszawy jegomość z brzuszkiem, spiczastą bródką i binoklami. Witam szanownego pana. Czym mogę służyć? Padła wyświechtana formułka. Chciałbym porozmawiać z recepcjonistą, który pracował tu wczoraj. Binokle uważnie zlustrowały pytającego. A w sprawie? Ja wiem w jakiej, a pan nie musi, więc... Stefan, nie certoląc się, założył binoklom uzdę. Dziadek chyba miał wojskową przygodę, bo wyprostował się jak przed przełożonym. Nie ma go dzisiaj. Nie wiem dlaczego, ale nie przyszedł do pracy. Właśnie ja go zastępuję. Kierownik recepcji, Jan Biddorf. Przedstawił się binokle. Mogę prosić jego adres? Prośbę Stefan poparł legitymacją. Na Kraszewskiego. Zaraz dokładnie sprawdzę. Wysłałem po niego chłopca hotelowego. Zaraz powinien być z powrotem. Poczekamy. Stefan z gazetą i papierosem usiadł na fotelu vis-a-vis recepcji. Kierownik co i raz nerwowo spoglądał na dziwnego gościa. Nie zdążył dopalić swojego wiarusa, kiedy wrócił Boy. Coś szepnął kierownikowi na ucho. Stefan podszedł do lady. Panie komisarzu, za wysoko. Aspirancie. Jeszcze mnie tu nie znają. To dobrze. A więc, panie aspirancie, chyba nie ma go w domu przy Kraszewskiego 39. Drzwi zamknięte, a sąsiedzi od wczorajszego ranka go nie widzieli. Nazwisko portiera? Masłowski Eugeniusz. Dziękuję panu. Można stąd zadzwonić? Tak, proszę. Z recepcji, czy woli pan z mojego gabinetu? Kierownik ręką wskazał drzwi obok. Lepiej nie rozsiewać plotek, więc na osobności. Pomieszczenie z gabinetem miało mało co wspólnego i przypominało bardziej składzik, papierzysk albo archiwum. Wybrał numer komendy, a kierownik taktownie wycofał się do holu. Lewicki z tej strony, dajcie naczelnika. Po chwili w słuchawce usłyszał dobrze mu znany litewski akcent. Panie naczelniku, potrzebny będzie nakaz rewizji na mieszkanie niejakiego Eugeniusza Masłowskiego przy Kraszewskiego 39. I poproszę z nakazem wysłać tam ze dwóch posterunkowych. Dobrze wiedział, jaki będzie komentarz starego. Więc, żeby uniknąć obowiązkowej tyrady, szybko dodał. Dziękuję i czekam. Panie Biddorf!
6: Tak, słucham.
5: Kierownik w sekundę był przy nim. Sprawdzę, co z tym Masłowskim, będę tu po południu. Do tego czasu ani mru-mru. Jasne?
6: Tak jest, panie aspirancie.
5: I jegomość ponownie wyprostował się.

0: śniegu doszły obfite opady i woda z rzeki poszła na Park Poniatowskiego i niżej na Śródmieście. Zalana została nawet wysoko położona Warszawska. Ten krótki przystanek na moście miał swoją przyczynę. Sprawdził, czy przypadkiem nie ma ogona. Pierwsze obserwacje poczynił wchodząc i wychodząc od Widera. Chyba wszystko było w porządku. Minął Warszawską, skręcił w Starobojarską i wyszedł na Kraszewskiego. Nie bardzo kojarzył kolejność numerów, tak więc zaczął od początku ulicy. Numer 39 znajdował się w połowie długości ulicy pomiędzy Siną a Przygodną. Był to piętrowy dom z wejściami od ulicy i z podwórza.
1: Był to fragment powieści Andrzeja Fiedoruka Krwawe tropy w interpretacji Krzysztofa Bittdorfa.
2: Polskie Radio Białystok. Najbliżej Ciebie.

0: za 6:10. Bardzo lubię takie wiadomości od was, bo one pokazują, że czasami naprawdę niewiele potrzeba, żeby poprawić sobie dzień. Pan Sebastian nagrał głosówkę i przesłał przy pomocy aplikacji Polskiego Radia Białystok, że jemu ostatnio radość sprawiła, no właśnie, prosta rzecz.
1: Najprostsza rzecz, która ostatnio dała mi radość, to po prostu piosenka Sana, która przed chwilką była na antenie Radia Białystok.
0: I uczciwie mówiąc, coś w tym jest. Dobra muzyka potrafi człowiekowi zrobić lepszy nastrój szybciej niż druga kawa. Panie Sebastianie, w wolnej chwili proszę o telefon. Najlepiej w najbliższym czasie. 85 744 2222. Wejścióweczka na pana czeka. No a skoro jesteśmy już przy muzycznych przyjemnościach, przypomnę, w niedzielę w studiu Rembrandt koncert projektu Patryka Audziejewskiego. Prościej się nie da. My cały czas mamy dla was wejściówki w zamian za głosówki.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Tradycyjne narzędzia.
2: Mamy tu kilka tysięcy eksponatów, takich starych, odnowionych strugów, pił, dłut, takich ręcznych narzędzi.
1: I praca, która uczy życia.
2: Uczenie się samego rąbania, piłowania, przycinania, posługiwania się czy wiertłem, czy dłutem, piłami, ośnikiem, to też rozwój dla umysłu.
1: Szlifowanie charakteru. Reportaż Aleksandry Sadokierskiej w Polskim Radiu Białystok. Dziś o 17.15 i 22.15.
3: Czasem mi się nie chce tutaj jechać, ale to nie ma wyboru, bo tata każe. Jak przyjadę, to już fajnie jest.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Skibiccy, szkółka drzew, krzewów owocowych i ozdobnych. Hurt Detal. Trawy, byliny i inne rośliny. Uwaga! Największy wybór w regionie. Niskie ceny. Profesjonalne doradztwo. Sprawdź. Skibiccy, szkółka drzew i krzewów owocowych i ozdobnych. Kuriany 127.
5: 40 lat odwagi, 9 dni różnorodności. Dni sztuki współczesnej w Białymstoku. Od 16 do 24 maja postaw na radykalną empatię. Zobacz spektakle i performanse, które nie boją się trudnych pytań. Czekają na Ciebie także koncerty, wystawa Silent Disco i wyjątkowe spotkania. Na scenie m.in. Maja Ostaszewska, Bartosz Bielenia, Robert Więckiewicz i Mateusz Janicki. To barometr czasów odbity w sztuce. Poczuj to i bądź częścią doświadczenia. Program bok.białystok.pl. Dni sztuki współczesnej. Tutaj sztuka ma głos.
6: Zielono i smacznie. Jarmark na targowisku miejskim Kawaleryjska. Od 30 do 31 maja od 8. Szeroki asortyment, sprawdzeni wystawcy, wyjątkowa atmosfera. A od 10 moc atrakcji dla najmłodszych. Na jarmark zaprasza prezydent Białego Stoku Tadeusz Truskolaski.
7: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
1: To była reklama.
8: Mamy 10 w środę. 6 maja w studiu pojawił się Adam Klimiuk i to jest czas najważniejszych wiadomości Polskiego Radia Białystok.
9: 1 200 000 złotych dostały w tym roku podlaskie organizacje z rządowego programu Pokonać Bezdomność. Strażacy walczą z pożarem, który strawił 250 hektarów lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. 6 szkół z Suwałk dostanie pieniądze na organizację wycieczek po najciekawszych miejscach regionu. A zaczynamy od informacji dla kierowców. W Białymstoku będą utrudnienia w ruchu. Za pół godziny rozpocznie się praktyczna część wojewódzkich eliminacji konkursu o tytuł najlepszego policjanta ruchu drogowego. Od 10.30 funkcjariusze będą kierowali ruchem na skrzyżowaniu ulic Pogodna, Składowa, Transportowa i Żeromskiego. Kierowcy powinni w tym miejscu uważać. Dwóch najlepszych policjantów będzie reprezentować podlaski garnizon podczas czerwcowego ogólnopolskiego finału w Łodzi. 1 200 000 złotych dostały w tym roku podlaskie organizacje z rządowego programu Pokonać Bezdomność. Największą dotację, prawie 400 000 złotych, przyznano Caritas Archidiecezji Białostockiej. Pieniądze na walkę z kryzysem bezdomności trafiły też do Fundacji Spesalwi i dwóch ośrodków Monaru. O przyznaniu wsparcia poinformował wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
10: Wspólnie rząd, parlament i samorząd dbamy o to, aby wspierać osoby w kryzysie bezdomności.
11: Bardzo duża część środków będzie przeznaczona na działania aktywizujące.
12: Dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej, ksiądz Andrzej Radkiewicz.
11: Nasz model polega na tym, że najpierw chcemy zabezpieczyć potrzeby pierwszego rzędu, czyli schronienie, żywność, a potem przechodzimy na potrzeby wyższego rzędu, czyli aktywizację społeczną. Każda osoba w ramach tego programu będzie miała indywidualny plan wyjścia z bezdomności przy pomocy psychologa, terapeuty uzależnień, prawnika, czy też tak zwanego nawigatora świadczeń.
13: Przynajmniej 15 osób zostanie objętych stałą pomocą asystentów.
12: Wiceprezes Fundacji Spesalwi Monika Lewko.
13: Będziemy też układać plany rozwoju dla każdej z osób.
14: Dzięki takim programom, dzięki temu wsparciu możemy szukać terapeutów, psychologów czy prawników, którzy mogą zająć się wieloetapowo przywracaniem godności osobom w kryzysie bezdomności.
12: Dyrektor schroniska dla osób bezdomnych Stowarzyszenia Monar w Rybczyźnie i Garbasie II Nikodem Kemit. Sir.
14: co jest dzisiaj szalenie ważne, bo te osoby mają realną szansę, aby móc powrócić do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Każdy człowiek zasługuje na kolejną szansę.
9: W całym kraju na wsparcie osób w kryzysie bezdomności rząd przeznaczył w tym roku 10,5 miliona złotych. Ogień zniknął z wierzchołków drzew, ale rozprzestrzenia się w niższych partiach. Strażacy walczą z pożarem, który strawił 250 hektarów lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Aby zdławić ogień, trzeba będzie wykorzystać lotnictwo, bo zarzewia ognia są w trudnym, bagiennym terenie. Na miejscu jest Michał Makowski.
15: Policyjny śmigłowiec Black Hawk co kilka minut nabiera wody z pobliskiego zalewu i zrzuca ładunek nad płonącym obszarem. Łącznie gaszeniem lasu z nieba zajmą się 4 śmigłowce i 2 samoloty dromader. Obecnie nie ma potrzeby ewakuacji okolicznych mieszkańców. Pożar znajduje się w odległości 6 km od najbliższych zabudowań.
16: To jest pożar, który rozprzestrzenia się na powierzchni lasu dosyć wolno, ale jednak powoli ten front pożaru się przesuwa.
15: Powiedział nadbrygadier Wojciech Kruczek, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Akcję strażaków może utrudnić wzmagający się wiatr, który zmienia kierunek.
17: Sytuacja cały czas jest poważna i te najbliższe godziny będą pokazywały tendencję, w którą stronę to wszystko będzie zmierzało.
15: Dodaje szef MSWiA Marcin Kierwiński. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim w gminach Łukowa, Józefów i Aleksandrów. Michał Makowski, Polskie Radio.
9: To sposób na promowanie regionu wśród najmłodszych. 6 szkół podstawowych z Suwałk dostanie pieniądze na organizację wycieczek po najciekawszych miejscach w regionie. Wszystko w ramach programu Poznajemy Podlaskie. Szczegóły zna Anna Auron-Wasilewska.
18: Program Poznajemy Podlaskie to inicjatywa Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Jej celem jest pomoc szkołom w organizowaniu wyjazdów turystyczno-krajoznawczych po regionie, także poprzez wsparcie finansowe. Z takiej pomocy skorzystają wybrane suwalskie szkoły. Każda z nich dostanie po 6 tysięcy złotych. Wsparcie trafi do szkoły podstawowej nr 2 z oddziałami dwujęzycznymi, a także do 6, 7, 9, 10 z oddziałami integracyjnymi oraz 11 również z oddziałami integracyjnymi. Dzięki dofinansowaniu uczniowie poznają przyrodę, kulturę i najciekawsze zakątki regionu. Program ma też wspierać lokalne firmy z branży turystycznej. Organizatorzy podkreślają, że takie wyjazdy to nie tylko nauka poza szkołą, ale także okazja do integracji i rozwijania zainteresowań uczniów. Anna Auron-Wasilewska, Polskie Radio Białystok.
9: I tą informacją kończymy wiadomości.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl.
8: Ta majowa środa pokaże dzisiaj kilka twarzy. Trochę słońca, trochę deszczu i możliwe burzowe niespodzianki. Temperatura bardzo przyjemna, nawet do 26 stopni w regionie. Chłodniej jedynie na Suwalszczyźnie, tam około 20. Ale po południu warto mieć gdzieś pod ręką parasol. W nocy pochmurno i chłodniej, ale szczęśliwie bez mrozu. Będzie od 8 do 13 stopni. No i to jest wiosna, panie i panowie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl.
5: Polskie Radio Białystok. Najbliżej Ciebie.
8: 6 po 10. A ja uparcie uważam, że maj ma tę cechę, dobrą cechę, że nawet zwykła środa wygląda trochę bardziej optymistycznie i oby tak zostało jak najdłużej. Witamy tych, którzy już są po pierwszych obowiązkach i tych, którzy dopiero się rozpędzają. Patryk Kowalewski, Tomasz Piekarski. Cześć!

16:50. Dzisiaj w szkołach wielkie starcie z językiem obcym. Angielski, niemiecki, a pewnie też dla części uczniów maturzystów. Także starożytna sztuka zgadywania odpowiedzi pod lekką presją czasu. To jest w ogóle niezwykły dzień. Nagle tysiące młodych ludzi w całym kraju próbują sobie przypomnieć wszystkie czasy, których normalnie człowiek używa może no kilka razy w życiu, bo przecież nikt na co dzień nie mówi przy kasie w sklepie I have been waiting for this moment since September. Najciekawsze jest to jednak, że na maturze z angielskiego wszyscy nagle piszą o swoich zainteresowaniach, podróżach, zdrowym stylu życia, a później wychodzą z sali i pierwsze zdanie po egzaminie brzmi zazwyczaj już całkowicie po polsku: ej, a co było w tym zadaniu czwartym?

0: Autopromocja.
1: Zamotani optymiści to rapowo przyjacielski duet z Sokółki, który tworzą MC Dębek i Grzyb. Dębek to pasjonat literatury i kolekcjoner płyt z dobrym brzmieniem, a Grzyb czuje się pewnie i w hip-hopie, i na sali bokserskiej. Optymiści okej, ale skąd to zamotanie?
2: Kto też ma tak, że ostatni grill tego lata splata w sobie różne głosy jak debata.
1: Z tymi raperami oraz współpracującym z nimi producentem Michałem Geniuszem Mutanaum spotkamy się pod powierzchnią po 20. Zapraszam już od 19. Andrzej Bajkus.
0: Letnie dni. Autopromocja. Reklama.
3: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Motozbyt. Twój autoryzowany partner Dacia w Białymstoku. Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną.
5: Maj w Nieteatrze do spotkania z polskimi mistrzami. 9 maja Natalia Lubrano ożywi złote przeboje polskiej piosenki od Osieckiej po Niemena. 15 maja artyści bliscy Wojciechowi Młynarskiemu zapraszają na lekcję polskiego pana Młynarskiego. Wieczór pełen muzyki, pięknego słowa i błyskotliwej satyry oraz wzruszeń. A 23 maja spektakl Herbert prowadził za rękę światło. Na scenie Andrzej Mastalerz, Dariusz Kowalski i Jarosław Gajewski w literacko-muzycznej podróży śladami Barbarzyńcy w ogrodzie. Bilety na Nieteatr.pl.
0: To była reklama.

27:50. Najbliżej Ciebie Polskie Radio Białystok. Są takie decyzje w życiu, które naprawdę mają znaczenie. Na przykład wybór imienia dla żubra z Białowieży. Internauci mogą wybierać imiona dla młodych żubrów, ale uwaga, tu nie ma pełnej dowolności. Imiona muszą zaczynać się od po. Po, bo taki jest zwyczaj dla żubrów urodzonych w polskiej części Puszczy Białowieskiej. I nagle okazuje się, że nazwanie żubra wcale nie jest takie łatwe, bo człowiek zaczyna kombinować. Po Bromir, po Czesław, policjant. No to trochę brzmi groźnie. To jest w ogóle piękne, że dzisiaj siedzi ktoś przy komputerze i bardzo poważnie zastanawia się, czy mały żubr bardziej wygląda na Pomira, czy jednak Poltka. Ale pamiętajmy, to imię zostaje z takim żubrem na lata. Nie można przecież co sezon wołać po Janusz.

10:34. Za kilka minut w Polskim Radiu Białystok coś dla tych, którzy lubią wiedzieć, gdzie warto być, co zobaczyć, czego posłuchać i dlaczego czasami dobrze wyjść z domu nie tylko po zakupy. Będzie notatnik kulturalny, nasz stały cykl, czyli szybki przegląd najciekawszych wydarzeń i inicjatyw w województwie podlaskim, głównie w Białymstoku i okolicach. I uprzedzam, może się okazać, że po tej zapowiedzi nagle środa dla was zrobi się dużo bardziej zajęta.

0: Reklama. Już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
1: Załoga, przygotować się do odejścia. Cumy oddaj, żagle staw. Cała naprzód, ku przygodzie!
2: Marian, obudź się i zdejmij ten abażur z głowy!
3: Ale miałem sen.
2: Nie wątpię.
3: Piękny sen, który niebawem stanie się realny.
1: Kobieto, zbieraj się, pakuj klapki. W lipcu ruszamy do Augustowa!
4: Co ma pływać, nie utonie. 29. Mistrzostwa Polski w pływaniu na byle czym z Polskim Radiem Białystok w Augustowie. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 13 lipca. Łączna pula nagród 30 tysięcy złotych. Sprawdź na www.pnbc.pl.
0: To była reklama.
5: Za 17.11 opera, teatr, galerie, koncerty, festiwale. Dorota Sokołowska sprawdziła, gdzie będzie najwięcej kultury, emocji i ciekawych spotkań. Przed nami notatnik kulturalny.
6: Opera Podlaska przygotowuje Halkę w wersji włoskiej. Teatr dramatyczny pracuje nad dramatem Bertolda Brechta, Matka Kuraż i jej dzieci. Uczelnie dopinają Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki, a galerie szlifują program na Noc Muzeów. Jeśli chcecie Państwo wiedzieć, jak to wygląda w szczegółach, już dzisiaj zapraszam do słuchania naszego niedzielnego programu Podróże po Kulturze. Od 9 do 12 w niedzielę zachęcamy, informujemy i rozmawiamy. Zapowiemy dzisiejsze wydarzenia, zwłaszcza muzyczne. I jeżeli ktoś chce zdążyć na pierwsze wydarzenie, musi się pospieszyć, ponieważ koncert zaczyna się o 11, a to środowe poranki muzyczne z darmowym wstępem dla wszystkich. Z nową wiosną pokazują się i prezentują efekty swojej pracy studenci i pedagodzy Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina FINI w Białymstoku. A studenci i nauczyciele akademiccy są z Katedry Pedagogiki Instrumentalnej. Opieka artystyczna Jakub Grabe Zaręba, opieka merytoryczna profesor Anna Krzysztofik-Buczyńska, a w programie muzyka Telemana, Mozarta i Sibeliusa. Wszystko w sali koncertowej przy Kawaleryjskiej 5. Studenci czekają. Muzycznie koncert także jutro i też w roli głównej będą młodzi wykonawcy. To studencka scena młodych, tym razem w sali przy Podleśnej o 19 jutro. I to jest projekt w ramach współpracy Opery i Filharmonii Podlaskiej z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina Filią w Białymstoku, ale też Wydziałem Instrumentalno-Pedagogicznym, Wydziałem Edukacji Muzycznej i Wokalistyki. Raz w miesiącu studenci prezentują melomanom wybrany program artystyczny. Jest to dla nich szansa, by wystąpić przed publicznością, zdobywać cenne doświadczenie zawodowe i rozwijać swój warsztat. Warto też wspierać młode, przyszłe talenty i zasłuchiwać się w ich energię oraz brzmienie muzyki. To jest jutro, a dzisiaj można się wybrać jeszcze do kina na Diabeł ubiera się u Prady. Fenomenalną Meryl Streep. Wszystkie kina Helios mają ten obraz u siebie. To przyjemny powrót do tematu zaborczej, bezwzględnej i autorytarnej szefowej pisma modowego, już zmienionej przez czasy, bo nie rzuca płaszczem i musi liczyć się z poprawnością językową. Warto. A jutro mogą się Państwo już szykować na majowy spacer. Na osiedlu Piaski przewodnikiem będzie Andrzej Kłopotowski, twórca Osiedlownika. Wszyscy wystartujemy o 17.30 sprzed modernistycznej willi przy Skłodowskiej 24. To jest wjazd do szpitala. Ta trasa poprowadzi przez ulicę Wojskową, Waszyngtona, Młynową, Mazowiecką i Żelazną. A spacer potrwa 2 godziny. Załóżmy więc wygodne buty i widzimy się. Tak napisał Andrzej Kłopotowski w zaproszeniu. Nie da się go nie przyjąć z uśmiechem i ciekawością.
5: A że w mieście i regionie dzieje się więcej niż czasem zdążymy zauważyć, to warto zostać z nami.
0: Polskie Radio Białystok. Najbliżej Ciebie.
5: Za 14.11.

Niebawem wiadomości Polskiego Radia Białystok o 11, a w nich historia, która pokazuje, jak daleko potrafią posunąć oszuści. Będzie też o niepokojącym ataku na jednym z najważniejszych szlaków morskich świata i o miejscu w województwie podlaskim, które wkrótce może stać się nową wakacyjną atrakcją. Szczegóły już za 5 minut.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Patryk Ołdziejewski. Chcę Was zaprosić na coś bardzo osobistego. Na koncert, który jest spełnieniem mojego marzenia.
2: Wyrastamy i wracamy, wywracamy, lecz stawiamy.
1: Spotkamy się w studiu Rembrandt Polskiego Radia Białystok w niedzielę 10 maja o 18:05. Możesz być z nami na miejscu. Albo posłuchać transmisji na antenie i w mediach społecznościowych Radia Białystok. A jeśli chcesz zdobyć zaproszenie, warto spróbować. To będzie spotkanie bez dystansu. Do zobaczenia i usłyszenia.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.

0: kilogram 14,99, cena przed obniżką 20,99, a pomidory malinowe 9,99 kilo, cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum.
1: To była reklama.
2: Maj w kalendarzu i za oknem. 11 na zegarze w studiu Adam Klimiuk. Czas na wiadomości Polskiego Radia Białystok.
3: 50 tysięcy złotych oddała oszustom seniorka z okolic Bielska. Była przekonana, że pomaga chorej córce. Francuski statek został zaatakowany w cieśninie Ormus. Kilka osób jest rannych. Nowe miejsca wypoczynku powstaną nad jeziorem w podsuwarskiej Małej Hucie. Była przekonana, że ratuje córce życie. W rzeczywistości padła ofiarą oszustów. Seniorka z okolic Bielska Podlaskiego przekazała nieznajomemu 50 tysięcy złotych rzekomo na szczepionkę dla ciężko chorej córki. Wcześniej do 74-latki zadzwonił mężczyzna podający się za lekarza. Mówi nadkomisarz Marta Rodzik z zespołu prasowego podlaskiej policji.
4: Kobieta usłyszała, że jej córka jest bardzo chora i w ciągu godziny musi otrzymać szczepionkę ratującą życie. Rozmówca dodał, że potrzebują na szczepionkę 300 tysięcy złotych. Następnie senior usłyszała w słuchawce słaby głos kobiety. Rozmówczyni podała się za jej córkę i powiedziała, żeby 74-latka dała pieniądze, bo inaczej ona umrze.
3: Mężczyźnie, który przyszedł po pieniądze, kobieta oddała wszystkie oszczędności, które miała w domu. Dopiero wtedy zadzwoniła do zięcia i zorientowała się, że to oszustwo. Policja przypomina, by zachować ostrożność podczas rozmów telefonicznych. Europa musi brać większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo, oświadczył wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Na otwarciu konferencji Defense 24 Days wskazał, że Unia Europejska musi mocniej zaangażować się we wzmocnienie przemysłu zbrojeniowego.
5: Unia Europejska zaczyna robić dużo więcej niż kiedykolwiek. Pierwszy raz w historii zaczynamy wydawać pieniądze na zbrojenie, ale to wciąż za mało. Nie mogą to być tylko pożyczki, w kolejnej perspektywie to muszą być granty z Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo, szczególnie ochrona wschodniej flanki, jest nie tylko zadaniem państw leżących na granicy, ale całej Unii Europejskiej i o to będziemy znów skutecznie, mam nadzieję, wnioskować. Wydatki na zbrojenia są inwestycją w niezależność Europy.
3: Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że Polska będzie zabiegać o stałą obecność wojsk amerykańskich w Europie. W konferencji biorą udział przedstawiciele resortów obrony, cyfryzacji oraz spraw zagranicznych z Polski i ministrowie obrony z Łotwy, Słowacji i Estonii oraz europejski komisarz do spraw obrony. Francuski kontenerowiec został zaatakowany w cieśninie Ormus. Kilka osób znajdujących się na pokładzie jest rannych. To kolejny tego typu incydent w ostatnich godzinach w cieśninie, która pozostaje jednym z głównych punktów napięć między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. O tym Stefan Folzer.
6: Trafiony statek należy do francuskiego giganta transportu morskiego CMA-CGM. Spółka potwierdziła informacje podane wcześniej przez amerykańskie media, że jeden z jej kontenerowców został zaatakowany podczas żeglugi przez cieśninę. CMA-CGM informuje o niezidentyfikowanym pocisku, który uszkodził jednostkę oraz o kilku rannych członkach załogi, którzy zostali ewakuowani w celu udzielenia im pomocy medycznej. Według stacji CBS News ranni to marynarze z Filipin, a w statek miał trafić pocisk manewrujący dalekiego zasięgu. Mimo napiętej sytuacji, część kontenerowców CMA-CGM zdołała w ostatnim czasie przepłynąć przez cieśninę. Według władz w Paryżu nadal znajduje się tam 59 jednostek powiązanych z francuskimi interesami. Ostatnie dni przyniosły wzrost napięć w regionie. Zaatakowano co najmniej 4 statki. Natomiast Stany Zjednoczone wstrzymały operację eskortowania jednostek, wskazując na możliwość osiągnięcia porozumienia z Iranem. Stefan Folzer, Polskie Radio.
3: W podsuwalskiej Małej Hucie nad jeziorem Koleśne ma powstać nowe miejsce wypoczynku dla mieszkańców i turystów. Gmina Suwałki ogłosiła przetarg na zagospodarowanie tego terenu. O szczegółach Areta Topornicka.
7: Inwestycja ma zostać zrealizowana w formule zaprojektuj i wybuduj, co oznacza, że wyłoniony wykonawca będzie odpowiadał zarówno za przygotowanie dokumentacji, jak i za przeprowadzenie robót. Nad jeziorem Koleśne powstanie dostępny dla mieszkańców i turystów pływający pomost z trapem i drabinką. Na miejscu mają pojawić się także ławki, drewniany stół, kosze na śmieci i ogrodzenie, które uporządkuje przestrzeń wokół przyszłego miejsca wypoczynku. Oferty w przetargu można składać do 11 maja. Gmina zakłada, że realizacja całego zamówienia potrwa 7 miesięcy od momentu podpisania umowy z wykonawcą. Areta Topornicka, Polskie Radio Białystok.
3: I to wszystko teraz. Kolejne wiadomości w południe.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Lexus Gold. Grawery i personalizacja biżuterii. Galeria Zielone Wzgórza. LexusGold.pl.
2: Jeśli spojrzymy teraz za okno w Białymstoku, to trudno uwierzyć, że prognozy straszą burzami. Mamy piękne słońce i naprawdę przyjemny majowy dzień. Ale uwaga, pogoda dzisiaj będzie trochę zmienna. Po południu w różnych częściach województwa podlaskiego mogą pojawić się przelotne opady deszczu i lokalne burze. Niewykluczone nawet drobne gradobicia. Temperatura bardzo przyjemna od 19 stopni na północy regionu do nawet 26 na południu, czyli typowy maj. Wieczorem zrobi się chłodniej, temperatura w nocy spadnie do około 8-13 stopni.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Lexus Gold. Grawery i personalizacja biżuterii. Galeria Zielone Wzgórza. LexusGold.pl.
9: Polskie Radio Białystok. Najbliżej Ciebie.
2: 5 po 11. To jest bardzo dobry moment dnia. Człowiek już wie, że do weekendu bliżej niż dalej. Maj za oknem robi swoje. Dzień dobry wszystkim ludziom pracy, ludziom ogrodów, kierownic, sklepów, biur i tym, którzy właśnie zastanawiają się, czy po południu uda się zdążyć przed deszczem.

Tak, tak, 14 po 11. Dzisiaj synoptycy straszą burzami i gradem, a tymczasem wielu z nas żyje zupełnie innym zjawiskiem atmosferycznym. Sezonem szklarniowym. I muszę wam powiedzieć, że po zdjęciach wrzucanych do internetu widzę nowy trend, bo kiedyś liczyło się głównie to, żeby rosło. A dzisiaj szklarnia ma być jeszcze estetyczna, schludna, najlepiej jak mały apartament dla pomidorów. Aż miło zawiesić oko nad tych perfekcyjnie ułożonych doniczkach i narzędziach ogrodniczych wiszących jak w laboratorium NASA. Naprawdę w niejednej szklarni jest większy porządek niż u mnie w domu. Wszystko poukładane, równiutko, podwiązane, opisane. Człowiek wchodzi i ma ochotę zdjąć buty przy wejściu. I bardzo dobrze. Niech sobie rośnie i szczypiorek, i sałata, i pomidory, i duma właściciela.

0: Autopromocja.
1: Zamotani optymiści to rapowo przyjacielski duet z Sokółki, który tworzą MC Dębek i Grzyb. Dębek to pasjonat literatury i kolekcjoner płyt z dobrym brzmieniem, a Grzyb czuje się pewnie i w hip-hopie, i na sali bokserskiej. Optymiści okej, ale skąd to zamotanie?
2: Kto też ma tak, że ostatni grill tego lata splata w sobie różne głosy jak debata.
1: Z tymi raperami oraz współpracującym z nimi producentem Michałem Geniuszem Mutanaum spotkamy się pod powierzchnią po 20. Zapraszam już od 19. Andrzej Bajkus.
0: Letnie dni. Autopromocja. Reklama.
3: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Siedem dni. Jedna decyzja. Zero odwrotu. Teatr dramatyczny w Białymstoku zaprasza na spektakl Trup. To komedia, w której wszystko da się sprzedać. Nawet życie. Chodź do teatru, zobacz, zagłosuj. Pamiętaj, jeśli oglądasz, jesteś współwinny. Bilety na dramatyczny.pl.
5: Zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka na Horten Arenie. Już 31 maja od 10 do 16 czeka Was dzień pełen emocji i świetnej zabawy. W programie liczne gry, zabawy, konkursy z nagrodami, a także występy artystyczne. Nie zabraknie również strefy sportowej, komputerowej oraz kącika animacyjnego dla najmłodszych. To idealna okazja, by spędzić czas całą rodziną w radosnej atmosferze. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Horten Arenie.
0: To była reklama.

25 po 11 w Polskim Radiu Białystok. Bardzo dobra wiadomość dla tych, którzy uważają, że najlepsza inwestycja to taka, dzięki której dzieciaki mniej siedzą z telefonem w ręku, a więcej się ruszają. Do województwa podlaskiego trafią pieniądze na zajęcia sportowe i profilaktyczne dla najmłodszych uczniów. Będą ćwiczenia, ruch i walka z tym, co dzisiaj niestety coraz częstsze, wadami postawy i nadwagą. I powiem wam, że to chyba jeden z lepszych trendów ostatnich lat, bo kiedyś rodzic zwołał dziecko do domu z podwórka, a dzisiaj czasem większym, czy też największym sukcesem jest to, że uda się je z domu po prostu wyciągnąć. A o tym, ile kasy i kto ją dostanie, przeczytacie na radiobiałystok.pl.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Tradycyjne narzędzia.
2: Mamy tu kilka tysięcy eksponatów, takich starych, odnowionych, strugów, pił, dłut, takich ręcznych narzędzi.
1: I praca, która uczy życia.
2: Uczenie się samego rąbania, piłowania, przycinania, posługiwania się czy wiertłem, czy dłutem, piłami, ośnikiem, to też rozwój dla umysłu.
1: Szlifowanie charakteru. Reportaż Aleksandry Sadokierskiej w Polskim Radiu Białystok. Dziś o 17.15 i 22.15.
3: Czasem mi się nie chce tutaj jechać, ale to nie ma wyboru, bo tata każe. Jak przyjadę, to już fajnie jest.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Już wstała Mruksa, Frygi córka. Obydwie czeka wnet w ogórkach nagroda zasłużona. Dzień minie, noc zapadnie w lesie, powieka sowy się uniesie. Lecz kiedy dzień zabłyśnie złoty, to wszystkie skończą się kłopoty. Jeśli chcecie przeżyć wraz z Amelką przygodę w szepczącym lesie, przyjdźcie do Białostockiego Teatru Lalek na spektakl Amelka, Bóbr i Król na dachu. Zapraszam. Agata Stasiulewicz.
0: To była reklama. Polskie Radio Białystok. Najbliżej Ciebie.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: porodzinek, rzut.
1: Za 21, 12. Posłuchajcie tylko, jakie rzeczy odkrywają archeolodzy w Podlaskiem. Okazuje się, że mieszkańcy tych terenów już 4,5 tysiąca lat temu całkiem dobrze orientowali się w temacie napojów wyskokowych, czytaj fermentowanych. Naukowcy znaleźli w dawnych naczyniach w okolicy Supraśla ślady czegoś, co przypominało piwo albo tak zwany nordycki grog. Czyli wychodzi na to, że tradycje są u nas naprawdę głębokie. Bardzo głębokie, wręcz archeologiczne. I powiem szczerze, trochę mnie uspokaja ta informacja. Bo człowiek czasami patrzy na rodzinne przepisy, domowe nalewki i różne tajemnice dziadka i myśli, skąd to się wzięło. A teraz już wiadomo. To nie hobby. To dziedzictwo kulturowe.

dwóch policjanta na skrzyżowaniu. A później będzie jeszcze jazda sprawnościowa motocyklem i radiowozem. Krótko mówiąc, dzisiaj policyjne umiejętności w wersji sportowej. Za 12.12. Tu Polskie Radio Białystok.

0: Reklama.
1: Skibiccy, szkółka drzew, krzewów owocowych i ozdobnych, hurt Detal, trawy, byliny i inne rośliny. Uwaga! Największy wybór w regionie. Niskie ceny. Profesjonalne doradztwo. Sprawdź. Skibiccy, szkółka drzew i krzewów owocowych i ozdobnych, Kuriany 127. Zielono i smacznie. Jarmark na targowisku miejskim Kawaleryjska. Od 30 do 31 maja od 8. Szeroki asortyment, sprawdzeni wystawcy, wyjątkowa atmosfera. A od 10 moc atrakcji dla najmłodszych. Na jarmark zaprasza prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
2: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
0: To była reklama.
3: To jest samo południe. Od teraz częściej będziemy słyszeli Anetę Gała-Burdę, która przygotowuje popołudniowe wiadomości Polskiego Radia Białystok.
4: Maturzyści skończyli pisać egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym. Coraz mniej samochodów jeździ po głównych trasach, tak wynika z pomiaru ruchu 2025. Księżna Kate wraca do międzynarodowych obowiązków po chorobie. W pierwszą zagraniczną podróż pojedzie do Włoch. Maturzyści z całego kraju skończyli pisać egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Język obcy nowożytny jest obowiązkowy na maturze, a angielskie wybrało w tym roku 98% zdających. Więcej na ten temat Martyna Szymczakowska.
5: Z egzaminu wychodzili zadowoleni. Mówili, że nie był trudny i liczą na świetne wyniki.
6: Angielski to jest jedyna matura, w którym jestem akurat bardzo dobry.
7: Dla mnie to pestka.
8: Wszystko było sprawnie, miło i sympatycznie.
5: Zdający mieli 2 godziny na rozwiązanie zadania, ale wielu z nich wychodziło już po godzinie i kilkunastu minutach. Mówili, że zadania były przewidywalne.
8: Było naprawdę fajnie skonstruowane, wszystko, głośniki działały. Mieliśmy klasycznie maila do koleżanki. Trzeba było opowiedzieć na różne 3 tematy, które były podane.
5: Jutro początek egzaminów na poziomie rozszerzonym. Najpierw język angielski, najchętniej wybierany przedmiot dodatkowy. Zdaje go 73% tegorocznych absolwentów liceów i techników. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
4: Coraz mniej samochodów jeździ po głównych podlaskich trasach. Tak wynika z generalnego pomiaru ruchu 2025. Podlaskie jest jedynym województwem w Polsce, w którym natężenie ruchu na drogach krajowych spadło około 7%, podczas gdy w kraju wzrosło o 10%. Dyrektor Białostockiego Działu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Wojciech Bożuchowski mówił w rozmowie dnia, że jest kilka powodów mniejszego natężenia ruchu w regionie.
9: Warto zwrócić uwagę, że mieliśmy zamknięte przejścia graniczne z Białorusią i ten cały ruch tranzytowy wyszedł na południe, poza naszym regionem, a poza tym to głównie efekt tego, że nam się ruch trochę w swojej strukturze przełożył na nowy szlak komunikacyjny, jakim jest Via Baltica, czyli S61. Przez Łomżę, w porównaniu do ruchu, który był uprzednio, to ruch wzrósł 85%, natomiast na odcinku na przykład Ostrów Mazowiecka-Białystok spadł o 20%, a Białystok-Augustów o 40%.
4: Wojciech Bożuchowski uważa, że zmniejszone obecnie natężenie ruchu na podlaskich drogach krajowych nie wpłynie na przyszłe inwestycje.
9: Nasze prognozy wieloletnie wskazują, że sama Via Baltica i jednojezdniowe drogi, jakie mamy w tej chwili, okażą się w perspektywie do roku 2050 absolutnie niewystarczające. Co najmniej jedna droga dwujezdniowa powinna powstać. Takie są też plany Ministerstwa Infrastruktury, ponieważ słyszymy, że proces przygotowawczy zapewne ruszy.
4: W ocenie Wojciecha Bożuchowskiego, gdy S19 Via Carpatia zostanie ukończona, część kierowców jadących z południa Europy na północ wybierze te trasy zamiast dróg przez centrum Polski, bo będzie najkrótsza. Szybsze połączenie Białystok-Lublin czy Białystok-Augustów sprawi, że ludzie zaczną częściej podróżować w celach biznesowych i turystycznych, bo czas przejazdu skróci się o nawet 40%. Pomysły do budżetu obywatelskiego Czarnej Białostockiej na 2027 rok mogą do 15 maja zgłaszać mieszkańcy gminy. W poprzednich edycjach udało się kupić defibrylatory na potrzeby szkół, doposażyć klub sportowy i wybudować plac zabaw. W ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego Miejską Bibliotekę Publiczną odwiedzi piosenkarz Robert Janowski, a w planach jest także spotkanie z kucharzem Karolem Okrasą. Swoje pomysły do kolejnego budżetu obywatelskiego mieszkańcy mogą zgłaszać poprzez formularz formularz dostępny na stronie internetowej gminy. Później 10 czerwca rozpocznie się głosowanie na wybrane propozycje, a wyniki urzędnicy ogłoszą pod koniec wakacji. Księżna Kate wraca do międzynarodowych obowiązków. Żona księcia Williama w przyszłym tygodniu odwiedzi Włochy. Będzie to jej pierwsza oficjalna zagraniczna podróż od czasu diagnozy nowotworu i zakończenia leczenia. Anna Rączkowska.
7: Księżna Walli spędzi 2 dni w Reggio Emilia na północy Włoch. Wizyta związana jest z działalnością centrum wspieranego przez księżną Kate. Jak przekazał pałac Kensington, księżna z dużą radością przygotowuje się do wyjazdu i ponownego udziału w międzynarodowych projektach. Jednym z głównych tematów wizyty będzie tak zwana metoda Reggio Emilia, znany na całym świecie sposób pracy z dziećmi oparty na relacjach, emocjach i wspieraniu naturalnego rozwoju. Informacja o chorobie Kate poruszyła miliony ludzi na całym świecie. Księżna stopniowo wraca do publicznych obowiązków i coraz częściej angażuje się w projekty, które od lat są jej szczególnie bliskie. Jeszcze dzisiaj księżna Kate odwiedzi Uniwersytet Wschodniego Londynu. Weźmie udział w inauguracji nowego programu wsparcia dla rodzin oraz opiekunów, niemowląt i małych dzieci. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
4: W tych wiadomościach to wszystko. Kolejne o 13.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl.
3: A pogoda na razie całkiem przyjemnie współpracuje z mieszkańcami województwa podlaskiego. W wielu miejscach mnóstwo słońca i naprawdę ciepło, ale maj dzisiaj pokaże jeszcze trochę charakteru. Po południu miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu, burze, a lokalnie nawet grad. Temperatura bardzo przyjemna, od około 19 stopni na Suwalszczyźnie do nawet 26 w centrum i na południu. Wieczorem pogoda powinna się uspokajać, choć miejscami jeszcze może pokropić, a w nocy zrobi się o połowę chłodniej. Będzie od 8 do 13 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl.
0: Polskie Radio Białystok. Najbliżej Ciebie.
3: 6 po 12, środa, 6 maja. To taki mały piątek dla ludzi, którzy po pracy planują jeszcze ogród, rower albo chwilę na słońcu. A w radiu, jak zawsze, trochę informacji, dużo muzyki i trochę normalnego życia.

12 po 12. Za kilka minut w Polskim Radiu Białystok książki i polecenia czytelnicze, ale wcześniej chwila matematyki. I to takiej, którą zdecydowanie lepiej i łatwiej zaakceptować niż maturę. Bo okazuje się, że niemiecki matematyk przeanalizował strategię gry w lotto i doszedł do wniosku, że w tej całej loteryjnej filozofii mniej chodzi o szczęście, a bardziej o cierpliwość i plan. Czyli dokładnie tak, jak mówią wszyscy gracze od lat. Jeszcze tylko kilka losowań i zacznie działać system. Uwielbiam tę wiarę w ludzi, bo są na świecie osoby, które od 30 lat grają tymi samymi liczbami. To już nie jest hazard, to związek oparty na lojalności.

0: Czytam książki.
1: 20 po 12. Książka prawie w samą południe również może być przydatna, może smakować, może tulić, zachęcać do tego, żeby no właśnie jakoś troszeczkę inaczej spędzić popołudnie, czy zrobić sobie małą odskocznię od tego, co ma na co dzień nawykowo wykonujemy. Dorota Sokołowska z przyjemną lekturą, właściwie poezją w ręku.
2: Tak jest, właśnie chcę powiedzieć, że to nie jest tylko zwyczajna książka, to jest, proszę Państwa, wiersz. I to czyj wiersz? To są wiersze Wisławy Szymborskiej. W dodatku, jeśli ktoś lubi, i proszę teraz o dzwonienie za momencik tych, którzy znają język włoski, bo wydaje mi się, że czytanie po polsku i po włosku właśnie tych wierszy, to jest dopiero przyjemność. Ale sięgnęłam po tę książkę, wydaje ją wydawnictwo Znak. Posłuchaj, jak mi prędko bije twoje serce. Z trochę sentymentu, ponieważ sama pamiętam, że kiedy zaczytywałam się takim wspaniałym poetą lingwistycznym, Edgarem Eslinem Cummingsem, to miałam właśnie takie podwójne, duże wydanie, być może państwo też, że były wiersze w jego ojczystym języku, czyli angielskim, i po polsku. Tłumaczenie. A to, ponieważ lingwista, więc zabawa językowa była przednia i samo czytanie już po polsku wiersza, potem zestawianie tego z językiem angielskim, którego się uczyłam w tamtym czasie z mozołem. To było naprawdę bardzo, bardzo fajne. Zostawiło przyjemny ślad w moim mózgu i jak dostałam od wydawnictwa książkę Wisławy Szymborskiej, również Ascola come mi batte forte il tuo cuore. O ile dobrze przeczytałam, włoskiego się nigdy nie uczyłam. To jest tytuł właśnie, czyli Posłuchaj, jak mi prędko bije twoje serce. Pomyślałam, nie, to jest niesamowity fenomen. A potem okazało się, że Wisława Szymborska to wcale nie przypadek, że jest po włosku, ponieważ ona tam jest fenomenem dopiero. To jest według Fundacji Szymborskiej jedyny kraj, gdzie poezja sprzedaje się znakomicie, a właściwie najlepiej. I że to jest chyba jedna z niewielu miejscówek, gdzie czyta się i wystawia również Wisławę Szymborską w teatrze. Fenomen zjawiska, podejrzewam, na tym samym polega, co na naszej miłości do Wisławy Szymborskiej, że ona jest treściwa, że ona wkłada w wiersz, w te 4, 6, 8, 12 wersów sens. Jak pisze o obmyślaniu świata i pisze o rozdziale mowy zwierząt i roślin, gdzie przy każdym gatunku masz słownik odnośny, nawet proste dzień dobry wymienione z rybą, ciebie, rybę i wszystkich przy życiu umocni. Ja uwielbiam skrót tego typu i jeszcze w dodatku metaforą napisany, więc po prostu przepiękny. Ciekawa jestem, jak się będzie czytało tę książkę po polsku i po włosku komuś, kto sięgnie po tę właśnie literaturę. Od razu powiem, że jest tutaj nie tylko poezja zestawiona przepięknie, ale również wspaniałe takie krytyczne podejście do tematu. I to jest właśnie coś, co pokazuje, że poezję można czytać, smakować, a potem jeszcze wdrożyć się w mądrzejszego słowo i przeczytać, czy dobrze rozumiem to, co widzę i to, co przeczytałem i to, co poczułem. 51 wierszy fantastycznych, fenomenalnych, takich, które można czytać sobie w dwóch językach, ale ja też od razu mam dla Państwa propozycję, żeby to była też zachęta do tego, żeby dzisiaj w tym szale uniesienia dnia, które się toczy, przetacza, nie zostawia nam nic wolnego, żeby właśnie sięgnąć po jakieś ulubione wiersze. Jeśli nie mają Państwo książek w domu, polecam Fundację Szymborskiej. Tam wiersze jej są publikowane, ale wierzę w to, że też macie jakieś swoje tajne skrytki, gdzie wiersze leżą. Może własne. Warto wyciągnąć i też je komuś przeczytać.
1: Poezję Szymborskiej to dzisiaj warto mieć w dłoni, przed oczami, na stoliku, w plecaku albo przynajmniej zapisane gdzieś na liście. Muszę przeczytać. A teraz jeden egzemplarz do zdobycia w Polskim Radiu Białystok. 85 744 2222. Polecała Dorota Sokołowska. Dzięki.

0: Autopromocja.
1: Zamotani optymiści to rapowo-przyjacielski duet z Sokółki, który tworzą MC Dębek i Grzyb. Dębek to pasjonat literatury i kolekcjoner płyt z dobrym brzmieniem, a Grzyb czuje się pewnie i w hip-hopie, i na sali bokserskiej. Optymiści okej, ale skąd to zamotanie?
2: Kto też ma tak, że ostatni grill tego lat splata w sobie różne głosy jak debata.
1: Z tymi raperami oraz współpracującym z nimi producentem Michałem Geniuszem Mutanaum spotkamy się pod powierzchnią po 20. Zapraszam już od 19. Andrzej Bajkus.
3: Letnie dni.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Motozbyt. Twój autoryzowany partner Dacia w Białymstoku. Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
11: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych numer 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood SA. Zadzwoń 85 653 24 55.
4: To była reklama.
12: Minuta po wpół do 13. Gdyby nie postępująca susza w regionie, to do tej pory pogoda w maju bez zarzutów. Wczoraj trochę popadało i co dalej? Radary wskazują ponoć na nadciągające opady. Czy przyroda rzeczywiście trochę odetchnie? Wyjaśni nam synoptyk z IMGW w Warszawie, Dorota Pacocha, którą teraz witam. Dzień dobry.
13: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Faktycznie jest nadzieja, że przyroda trochę odpocznie. Zapowiadane są burze, zapowiadane są opady deszczu. Co prawda na dzisiaj te opady właśnie głównie w burzach prognozujemy, więc będą to opady lokalne. Raczej silne, jeżeli już przejdzie burza, to te opady będą o umiarkowanym i silnym natężeniu, więc to nie najlepszy typ opadu dla takiej wysuszonej ziemi, aczkolwiek każda ilość deszczu się przyda, więc przynajmniej tyle dobrego. Suma opadów dzisiaj prognozowana to maksymalnie od 10 do 15 litrów na metr kwadratowy lokalnie. Te burze będą się pojawiać głównie tak od godzin, pewnie od 13, 14, tak prognozujemy i raczej będą się skupiać w tej północnej części regionu, głównie północ województwa. Temperatura na razie dość wysoka, od 16 stopni na północy do 24 stopni na południu, w Białymstoku 22 stopnie i jeszcze dzisiaj ta temperatura może wzrosnąć maksymalnie na południu do 26 stopni, a mówię na razie, ponieważ po przejściu frontu atmosferycznego, który teraz wędruje przez Polskę i z którym związane są te zjawiska burzowe, to później nastąpi napływ nieco chłodniejszej masy powietrza, więc jeszcze cieszmy się z tych wysokich temperatur. Wiatr dzisiaj jest słaby i umiarkowany, okresami dość silny i porywisty i wieje z kierunków południowych i wschodnich. Najbliższej nocy nadal będziemy mieć kontynuację ewentualnych burz, które będą występować w regionie, więc jeszcze zanikające burze i jeszcze przelotne opady deszczu i znów suma opadów do około 10 litrów na metr kwadratowy, więc zarówno dzisiaj, jutro, jak i w kolejnych terminach te opady są prognozowane. Właśnie zazwyczaj około 10-15 litrów na 12 godzin. Najbliższej nocy temperatura wyniesie od 7 do 14 stopni Celsjusza, najchłodniej na Suwalszczyźnie, najcieplej na południu regionu i wiatr będzie przeważnie słaby i będzie wiał z kierunków zmieniających się. Jutro, czyli w czwartek, powtórka z rozrywki, nadal sporo chmur z przelotnymi opadami deszczu, jeszcze z możliwymi burzami, choć głównie już te burze mogą występować na wschodzie i na południu regionu. Nadal, tak jak powiedziałam, opady do około 15 litrów na metr kwadratowy, no i temperatura już stopniowo nieco niższa na północy, maksymalnie do 13 stopni Celsjusza, natomiast jeszcze na południu do około 23 stopni, no więc ta pogoda się będzie stopniowo zmieniać. Noc z czwartku na piątek już na północy nieco chłodniejsza, 6 stopni Celsjusza, na południu 11 stopni i nadal jeszcze jakieś zanikające zjawiska burzowe, zwłaszcza na krańcach południowych regionu są prognozowane, natomiast w całym regionie jeszcze opady mogą występować i tutaj tej nocy z czwartku na piątek też suma opadów do około 10 litrów. No a piątek zapowiada się także pochmurnie, ale już z mniejszą ilością deszczu, już poniżej tych 10 litrów, już bez burz, więc po prostu przelotne opady deszczu będą kresami występować, a maksymalnie na termometrach zobaczą Państwo od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 12 stopni na południu regionu, więc piątek zdecydowanie chłodniejszy, więc i przyroda odpocznie, i my odpoczniemy od takich wysokich temperatur, więc będzie można się napawać może takim też świeższym powietrzem, trochę pyłków też spłynie pewnie z powietrza, więc alergicy też powinni się cieszyć.
12: Chciałbym wierzyć, że ciepła, słoneczna i sucha aura w Podlaskiem zrobi sobie przerwę na deszcz. Nawet deszcz z burzą. Deszcz długi, siąpiący, a nie, że lunie i koniec. O pogodzie informowała nas synoptyk Dorota Pacocha. Bardzo dziękuję.
4: Polskie Radio Białystok. Najbliżej Ciebie.

0: Reklama.
1: Już wstałam Bruksa, Frygi córka. Obydwie czeka wnet w ogórkach nagroda zasłużona. Dzień minie, noc zapadnie w lesie, powieka sowy się uniesie. Lecz kiedy dzień zabłyśnie złoty, to wszystkie skończą się kłopoty. Jeśli chcecie przeżyć wraz z Amelką przygodę w szepczącym lesie, przyjdźcie do Białostockiego Teatru Lalek na spektakl Amelka, Bóbr i Król na dachu. Zapraszam. Agata Stasiulewicz.
2: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
3: Załoga, przygotować się do odejścia. Cumy oddaj, żagle staw. Cała naprzód, ku przygodzie!
4: Marian, Marian! Obudź się i zdejmij ten abażur z głowy!
5: Ale miałem sen.
4: Nie wątpię.
5: Piękny sen, który niebawem stanie się realny.
3: Kobieto, zbieraj się, pakuj klapki. W lipcu ruszamy do Augustowa!
6: Co ma pływać, nie utonie. 29. Mistrzostwa Polski w pływaniu na byle czym z Polskim Radiem Białystok w Augustowie. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 13 lipca. Łączna pula nagród 30 tysięcy złotych. Sprawdź na www.pnbc.pl.
0: To była reklama.
7: Z tej opowieści przekonujemy się, że jednego dnia ocean i fale, drugiego czerwona ziemia i pustynia aż po horyzont i w tym wszystkim człowiek, który nagle zwalnia. Podróż do Australii to trochę jak wyjście poza schemat, bo tam właśnie czas płynie jakby trochę inaczej.
8: Ucho na świat w Polskim Radiu Białystok.
9: Australia. To jest ten kierunek, który dzisiaj obieramy. Kasia Bondaruk-Augustyńczyk była tam parę miesięcy temu, w lutym konkretnie. I Australię można chyba zwiedzać na dwa sposoby. Albo krajobrazy i natura, albo miasta i jakieś miejsca mocno cywilizowane. Co wybrałaś i dlaczego?
10: Ja wybrałam wszystkiego po trochu, dlatego że skoro już się tak daleko człowiek dostanie, to chciałoby się tych różnych Australii doświadczyć, a Australie rzeczywiście są różne. I myślę, że jeśli chodzi o takie typy, to są trzy. Jedna Australia to jest właśnie Australia miejska. Duże miasta, takie miasta, które mają na przykład 2 miliony mieszkańców, więc to jest właściwie taka Warszawa. I co jest charakterystycznego w tych miastach, to to, że jak są takie plebiscyty robione na najlepsze miejsce do życia na świecie, to bardzo często australijskie miasta są w ścisłej czołówce i rzeczywiście bardzo fajnie jest się tej miejskiej infrastrukturze przyglądać pod kątem tego, co się robi, żeby ludziom się tam dobrze żyło. To jest na przykład zieleń dostępna naprawdę na każdym kroku. Taka zachęta do zdrowego trybu życia, do jakiegoś takiego sportowego trybu. No pewnie można też biegać pomiędzy blokami na Przydworcowym, ja nie mówię, że nie, ale zupełnie inaczej się ten sport uprawia, jak się biegnie wzdłuż oceanu, a to są miasta nad wodą, bo pamiętajmy, że ze względu na różne warunki przyrodniczo-pogodowe, jednak ta miejska Australia, ona jest tak uformowana na wybrzeżach. No więc takie miasta fajne do życia. Fajność tych miast polega też na tym, że jest kuchnia z całego świata. I to jest też niesamowite, że można najpierw, nie wiem, zjeść śniadanie w stylu azjatyckim, obiad bardziej włoskim, a na wieczór pójść do brytyjskiego pubu na fish and chips, czyli na ryby z frytkami, które są tam mega popularne, jak i dużo innych takich pobrytyjskich, powiedziałabym, rzeczy, ale właśnie taka różnorodność tego, co nam daje miasto i takie wyjście do ludzi z różnymi udogodnieniami, to jest super. Druga Australia to jest taka Australia małomiasteczkowa i prowincjonalna. Bardzo gęsto zaludnione obszary poza dużymi miastami, gdzie się hoduje krowy, na przykład na mleko. I gdzie już się zupełnie inaczej żyje i to jest już taki krajobraz może mało ciekawy turystycznie, bo jak się jedzie jako turysta, to raczej się takiej prowincji australijskiej specjalnie zwiedzać nie chce, ale on jest też ciekawy. Ciekawy w tym sensie, żeby zobaczyć, jak się żyje i że można tak żyć i nie mieć takiego parcia na miasto. No a ta trzecia Australia to już jest taka pustka, gdzie nie ma nic, tak zwany outback, czyli ten interior australijski. I tam już jest zupełnie inaczej. Różne warianty, a uważam, że najfajniej jest połączyć wszystko i tak wszystkiego po trochu doświadczyć.
9: Żeby wszystkiego po trochu doświadczyć, trzeba się przemieszczać, a kwestia odległości chyba jest kluczowa.
10: Te miasta i samoloty i to, że można tak szybciutko się przelecieć z do, jest okej. Okay. Perth to jest takie miasto na zachodzie Australii, z którego najbliżej do innego miasta to właściwie jest do Singapuru. Ciekawe jest też to, że można mieszkać w całkiem dużym mieście i mieć takie poczucie, że jest się bardzo odosobnionym, bo jednak oprócz tego naszego miasta nie ma nic. Byłam w miasteczku Cairns, to jest takie podlaskie australijskie, bo to jest ten północny wschód, taki najgorętszy. Tam jest rafa koralowa, tam się lata na rafę, znaczy najpierw lata, a potem pływa. I na przykład z Cairns jest bliżej do Papui Nowej Gwinei i też samolotem oczywiście, niż do Sydney na przykład, która jest no niby na tej samej stronie, na tej takiej wschodniej stronie, tylko na dole. Poczucie funkcjonowania w mieście, ale z dala od wszystkiego, to też jest bardzo taka australijska rzecz.
9: Czy możemy to poczuć, będąc tam miesiąc? Na przykład nie wiem, ile trzeba, żeby w Australii poczuć, że jakoś się zrozumieliśmy ten teren?
10: Myślę, że to jest trudne pytanie, bo to jest tak, że pewnie trzeba tam bywać wiele razy i nie na chwilę, żeby coraz bardziej zrozumieć, jak to jest tam mieszkać. Nie wiem, czy każdy się tam odnajdzie. Miałam kiedyś takich znajomych, którzy przez bardzo wiele lat bardzo marzyli o tym, żeby wyjechać do Australii. Jak im się w końcu udało, tak legalnie, z papierami, wrócili po pół roku, bo nie mogli się tam odnaleźć, bo było tak inaczej. Oni sobie z tym nie poradzili, natomiast turystycznie myślę, że jest to dla nas fascynujące, jak dużo jest takich ciekawostek do zaobserwowania i na pewno, no myślę, że parę tygodni wystarczy, żeby tak troszeczkę wsiąknąć w australijskość.
8: Ucho na świat w Polskim Radiu Białystok.

7 minut zostało do 13, a kierowcy coraz częściej nam mówią, że nowe fotoradary to już inne urządzenia. To są normalnie pracownicy działu obserwacji, bo te najnowsze fotoradary potrafią kontrolować kilka pasów jednocześnie. Robią zdjęcia także od tyłu i co ciekawe, nie zawsze błyskają. Czyli skończyły się czasy, kiedy człowiek myślał, nie było flesza, to może się udało. Technologia jednak poszła mocno do przodu i wygląda na to, że jedyną naprawdę skuteczną strategią pozostaje dzisiaj stara, klasyczna metoda. Po prostu zdjąć nogę z gazu, by nie dostać mandatu i nie zagrozić też innym uczestnikom ruchu. Posłuchajcie też wiadomości polskie.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Tradycyjne narzędzia.
2: Mamy tu kilka tysięcy eksponatów, takich starych, odnowionych, strugów, pił, dłut, no takich ręcznych narzędzi.
1: I praca, która uczy życia.
2: Uczenie się samego rąbania, piłowania, przycinania, posługiwania się czy wiertłem, czy dłutem, piłami, ośnikiem, to też rozwój dla umysłu.
1: Szlifowanie charakteru. Reportaż Aleksandry Sadokierskiej w Polskim Radiu Białystok. Dziś o 17.15 i 22.15.
3: Czasem mi się nie chce tutaj jechać, ale to nie ma wyboru, bo tata każe. Jak przyjadę, to już fajnie jest.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Już wstała Mruksa, Frygi córka. Obydwie czeka wnet w ogórkach nagroda zasłużona. Dzień minie, noc zapadnie w lesie, powieka sowy się uniesie. Lecz kiedy dzień zabłyśnie złoty, to wszystkie skończą się kłopoty. Jeśli chcecie przeżyć wraz z Amelką przygodę w szepczącym lesie, przyjdźcie do białostockiego Teatru Lalek na spektakl Amelka, Bóbr i Król na dachu. Zapraszam. Agata Stasiulewicz.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie. Wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
0: To była reklama.
10: Jest 13. Sprawdźmy, jak brzmią i o czym są wiadomości Polskiego Radia Białystok. Aneta Gała-Burda.
11: Jest już rozporządzenie powiatowego lekarza weterynarii w Białymstoku dotyczące zwalczania wścieklizny. Ceny paliw będą niższe. Jutro benzyna 95 będzie kosztować 6 zł 46 groszy. Sąd w Częstochowie skazał na 25 lat więzienia ojczyma Kamilka, który znęcał się nad synem i doprowadził do jego śmierci. Psy tylko na smyczy, a koty muszą zostać w domu. Jest już rozporządzenie powiatowego lekarza weterynarii w Białymstoku dotyczące zwalczania wścieklizny. Dokument określa, gdzie i jakie obowiązki ograniczenia właścicieli zwierząt. Szczegóły Hanna Kość.
12: Za obszary zagrożone wścieklizną uznano Las Solnicki, Stawy Doilickie oraz sporo osiedli w Białymstoku. To Doilidy, Doilidy Górne, Doilidy Kolonia, Zagórki, Pieczurki, Skorupy, Bojary, Piasta, Mickiewicza, Piaski, Kawaleryjskie i Nowe Miasto. Do tego dochodzą miejscowości w gminie Juchnowiec Kościelny, takie jak Kleosin, Ignatki Osiedle, Śródlesie, Olmonty, Izabelin i Stanisławowo. Te miejsca są też oznaczone tablicami ostrzegawczymi. W praktyce oznacza to, że psy muszą być trzymane na smyczy albo na ogrodzonym, zamkniętym terenie, a koty trzeba trzymać w domu. Wszystkie koty starsze niż 3 miesiące muszą też być zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Jeśli ktoś ma zwierzęta gospodarskie, to na pastwisku czy wybiegu muszą być pod jego stałym nadzorem. Do tego dochodzą zakazy. Nie można organizować targów, wystaw ani pokazów z udziałem psów czy kotów. Są też ograniczenia w polowaniach. Dopuszczony jest natomiast odstrzał lisów, które zachowują się w nietypowy sposób. Hanna Kość, Polskie Radio Białystok.
11: Wściekliznę stwierdzono pod koniec kwietnia na osiedlu Doilidy przy ulicy Kuronia w Białymstoku, gdzie znaleziono chorego jenota. To pierwszy od 10 lat przypadek tej choroby w województwie podlaskim. W związku z tym służby apelują o szczególną ostrożność. W przypadku ugryzienia lub podrapania przez zwierzę należy od razu dokładnie przemyć ranę wodą z mydłem i jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Nie powinno się także dotykać obcych zwierząt. Bezdomne psy i koty należy zgłaszać do schroniska lub straży miejskiej. Lepiej unikać także zwierząt dziko żyjących i terenów, na których bytują, a znalezione martwe zwierzęta, psy, jenoty, kuny czy lisy trzeba zgłaszać do straży miejskiej, Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego lub na numer alarmowy 112. Ceny paliw będą jutro niższe. Benzyna 95 będzie kosztować 6,46 zł za litr, benzyna 98 6,95 zł za litr, litr oleju napędowego to 7,26 zł, czyli o 5 groszy mniej niż dzisiaj. Cena benzyny 95 będzie niższa o 3 grosze, a benzyny 98 o 4 grosze w porównaniu do dzisiejszej. Minister energii zamieścił obwieszczenie w Monitorze Polskim. Na 25 lat więzienia sąd okręgowy w Częstochowie skazał ojczyma 8-letniego Kamilka, który od wielu lat znęcał się nad dzieckiem i doprowadził do jego śmierci w 2023 roku. Chłopczyk nieco ponad miesiąc przed śmiercią został polany przez niego wrzątkiem, pobity i rzucony na rozgrzany piec węglowy. Sąd uznał go winnym zarzucanych mu czynów. Sędzia Marek Garlik podkreśla, że mężczyzna od kilku lat znęcał się nad dzieckiem.
6: Znieważał go słowami powszechnie uznawanymi za obelżywę. Poniżał go, nakazując spać na podłodze, bił rękoma po całym ciele, rzucał o podłogę i meble, kopał po ciele i po głowie. Przy czym 29 marca 2023 w Częstochowie, działając z zamiarem bezpośrednim, poprzez zastosowanie przemocy fizycznej, polegającej na przytrzymywaniu siłą pokrzywdzonego w kabinie prysznicowej i polewanie prysznicem wrzącą wodą, uderzanie prysznicem pięściami po całym ciele, a następnie rzucenie pokrzywdzonego na rozżarzony piec węglowy, spowodował u Kamila Mrozka ciężkie obrażenie ciała.
11: Matka Kamilka została skazana na 16 lat więzienia za to, że nie zapobiegła dziejącej się krzywdzie.
6: Działając w zamiarze ewentualnym, udzieliła pomocy swojemu mężowi do znęcania się przez niego psychicznie i fizycznie ze szczególnym okrucieństwem nad pozostającym w stosunku zależności od niego i nieporadnym ze względu na swój wiek 8-letnim Kamilem w ten sposób, że tolerowała, nie reagowała i nie przeciwdziałała w adekwatny i skuteczny sposób.
11: Wyrok nie jest prawomocny, oskarżeni odmówili udziału w jego ogłoszeniu i są w areszcie. Teraz to wszystko, kolejne wiadomości w Polskim Radiu Białystok o 14.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl. Sponsorem programu jest Zakład Mięsny Cabo, producent wędlin tradycyjnych Biebrzańskie Specjały.
10: Jak do tej pory pogoda była dla nas całkiem łaskawa, wręcz wakacyjna, ale po południu aura zacznie się zmieniać. Twierdzą synoptycy, w województwie podlaskim coraz częściej pojawiać się mogą przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie możliwy także grad i mocniejsze podmuchy wiatru. Sugerowałbym jednak ratować pranie z balkonu, zwłaszcza jeśli mieszkacie w północnych powiatach podlaskiego. Temperatura nadal przyjemna, bardzo, miejscami nawet do 26 stopni. Wieczorem zrobi się spokojniej i troszkę chłodniej, w nocy od 8 do 13.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl. Sponsorem programu jest Zakład Mięsny Cabo, producent wędlin tradycyjnych Biebrzańskie Specjały.
0: Reklama.
13: Maj w Nieteatrze do spotkania z polskimi mistrzami. 9 maja Natalia Lubrano ożywi złote przeboje polskiej piosenki od Osieckiej po Niemena. 15 maja artyści bliscy Wojciechowi Młynarskiemu zapraszają na lekcję polskiego pana Młynarskiego. Wieczór pełen muzyki, pięknego słowa i błyskotliwej satyry oraz wzruszeń. A 23 maja spektakl Herbert prowadził za rękę światło. Na scenie Andrzej Mastalerz, Dariusz Kowalski i Jarosław Gajewski w literacko-muzycznej podróży śladami Barbarzyńcy w ogrodzie. Bilety na Nieteatr.
14: 30 lat doświadczenia, setki wspartych firm, tysiące miejsc pracy. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA wspiera przedsiębiorców w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Inwestujący na swoich terenach przedsiębiorcy po uzyskaniu decyzji o wsparciu mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego. Z takiego wsparcia korzysta już Kuchnia Wikinga. A o korzyściach, jakie wiążą się z przynależnością do Polskiej Strefy Inwestycji, opowie nam dzisiejszy gość, pan Wojciech Mizerka, dyrektor finansowy w Kuchni Wikinga.
15: Dzień dobry.
14: Dzień dobry. Kiedy powstała Kuchnia Wikinga i co jest głównym przedmiotem jej działalności?
15: Kuchnia Wikinga powstała w 2018 roku z marzeń dwóch młodych chłopaków o własnym biznesie. To na początku była pizzeria w Białymstoku przy ulicy Warszawskiej, która znana jest teraz jako Jaga Pizza. Wkrótce potem zaczęli dowozić gotowe posiłki do mieszkańców Białegostoku, a z czasem coraz szerzej do mieszkańców całej Polski. Obecnie Kuchnia Wikinga to zakład, który codziennie produkuje kilkaset wariantów posiłków na cały dzień. Flota 400 samochodów, które rozwożą te posiłki do mieszkańców nawet najmniejszych miejscowości, codziennie pod drzwi ich mieszkań. Własny zakład mięsny. No i pan Wiking, czyli ponad 300 handlowców, którzy codziennie odwiedzają biura i dostarczają jedzenie głodnym pracownikom.
14: Jak wyglądał proces przystąpienia do Polskiej Strefy Inwestycji?
15: Wszystko zaczęło się od spotkania, które dotyczyło zupełnie czegoś innego. I na tym spotkaniu padła nazwa Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Tak od słowa do słowa ktoś wykonał telefon, odebrała pani Karolina Budkiewicz i zaprosiła nas od razu na spotkanie do Suwałk. Do tej pory nigdy nie spotkałem się z taką życzliwością, chęcią wsparcia i profesjonalizmem w publicznej bądź co bądź jednak instytucji. Przygotowaliśmy wniosek ze wsparciem obu pań, złożyliśmy go, a potem otrzymaliśmy pozytywną decyzję, która oczywiście bardzo nas ucieszyła.
14: Jakie korzyści wynikają z przynależności do Polskiej Strefy Inwestycji? Jakie inwestycje zrealizujecie dzięki temu?
15: Wsparcie, z którego my skorzystamy w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, będzie polegało na tym, że po zrealizowaniu projektu, o którym za chwilę opowiem, będziemy mogli 50% wartości inwestycji odliczyć od podatku dochodowego przez kolejne 10 lat. Ten projekt to jest nowa hala produkcyjna, która powstanie obok istniejącego zakładu w Białymstoku. Będą linie do obróbki warzyw, linie do obróbki mięsa. Ta hala stworzy kilkaset nowych miejsc pracy. Wartość tego projektu to około 150 milionów złotych. Jak łatwo policzyć, 75 milionów będziemy mogli po zakończeniu tego projektu odliczyć w kolejnych 10 latach maksymalnie od podatku. To oznacza, że te pieniądze zostaną w firmie i oczywiście zostaną przeznaczone na kolejne inwestycje, myślę, że w większości na Podlasiu.
14: Czyli opłaca się dołączyć do Polskiej Strefy Inwestycji?
15: To jest świetna opcja dla firm, które chcą inwestować na obszarach objętych Polską Strefą Inwestycji, ponieważ dzięki temu wsparciu mogą zwiększyć swoje możliwości inwestycyjne. Dodatkowo jeszcze z czystym sumieniem mogę polecić Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną, ponieważ jestem przekonany, że każdy przedsiębiorca zostanie tam potraktowany bardzo życzliwie, z pełnym wsparciem i profesjonalnie.
14: Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Wojciech Mizerka, dyrektor finansowy w Kuchni Wikinga.
15: Dziękuję bardzo.
16: Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. wspiera przedsiębiorców z całego województwa podlaskiego oraz powiatów łosickiego, ostrowskiego, sokołowskiego i węgrowskiego, a także powiatów ełckiego i gołdapskiego. Zapraszamy do biur w Suwałkach i Ełku. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Zaufany partner biznesu dla firm i regionu północno-wschodniej Polski. Więcej na stronie www.sse.com.pl.
0: To była reklama. Polskie Radio Białystok. Najbliżej Ciebie.
10: 10 po 13. Już połowa tygodnia za nami, a to bardzo konkretne osiągnięcie. Jeśli dzisiaj coś się jeszcze nie udało komuś, no trudno. Maj jest od tego, żeby widzieć i wiedzieć, że wszystko może jeszcze zakwitnąć.

17 po 13. Wiecie już, że kampus Uniwersytetu w Białymstoku rośnie, studentów będzie coraz więcej, budynków przybywa i pojawia się pytanie bardzo życiowe. A czy da się tam normalnie dojechać autobusem? Temat nowej linii wraca coraz częściej i wygląda na to, że coś faktycznie jest na rzeczy, bo umówmy się, nowoczesny kampus to jedno, ale student biegnący rano z przystanku przez pół osiedla to już trochę mniej radosny widok. Zresztą każdy zna różnicę. Kampus w folderze reklamowym i kampus podczas szukania autobusu o 7.20. Są jednak sygnały, że komunikacja ma się poprawić i bardzo możliwe, że nowa linia pojawi się już wraz z nowym rokiem akademickim.

24 po 13. Za chwilę w Polskim Radiu Białystok temat bardzo życiowy, bo chodzi o zwolnienia lekarskie i nowe zasady kontroli ZUS-u. Od kilku dni urzędnicy mają większe uprawnienia i jak się okazuje, kontrola może pojawić się w najmniej spodziewanym momencie. Czy wyjście do sklepu albo na spacer mogą być problemem? Kto jest sprawdzany najczęściej i gdzie kończy się L4, a zaczynają kłopoty? O tym wszystkim w audycji Masz Prawo, a ja już bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Tomasz Piekarski, spokojnego popołudnia mimo prognozowanych burz.

0: autopromocja.
1: Raz, dwa, trzy, hop!
2: Dzień dobry, cześć, tu Patryk Kołdziejewski. W końcu udało się, gram koncert, który bardzo długo we mnie dojrzewał, na który bardzo długo czekałem, w niedzielę 10 maja o 18:05 w studiu Rembrandt Polskiego Radia Białystok. Możesz być tam z nami, jeśli zdobędziesz zaproszenie, a jeśli nie, słuchaj transmisji na antenie i oglądaj w mediach społecznościowych Radia Białystok. To będzie coś, co najlepiej przeżywać na żywo. Nawet jeśli na żywo oznacza radio. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
4: Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Dziś rozmawiać będziemy o wolnym. Ale chyba nie z tytułu tego, że są wakacje, tylko z tytułu tego, że czasami niestety musimy skorzystać ze zwolnienia lekarskiego. A 13 kwietnia zmieniły się przepisy kontroli zwolnień lekarskich. Co mogą kontrolerzy ZUS-u i co my możemy na zwolnieniu lekarskim? Czy to, że na przykład lekarz napisze nam, może chodzić, oznacza, że możemy robić co chcemy? O to wszystko zapytam mojego gościa, pani Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Województwa Podlaskiego. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Ale zacznijmy od tego, jak chorowaliśmy. Czy w ogóle my chorujemy, my korzystamy z tych zwolnień lekarskich?
5: Chorujemy i chorujemy coraz więcej, coraz dłużej. W porównaniu do roku 2024 Polacy w roku 2025 chorowali może niezdecydowanie, ale troszkę dłużej i troszkę więcej. W całym kraju zostało wystawionych 27,5 miliona zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy, a to przełożyło się na 290,5 miliona dni. I jeżeli to przeliczymy na lata, to okazuje się, że Polacy chorowali w ubiegłym roku 795 tysięcy lat.
4: Nie, no nie wierzę.
5: Tak.
4: Jak oni to zrobili?
5: I generalnie przeciętna długość zwolnienia lekarskiego trwała około 11 dni i takie zwolnienie od pracy dostał co drugi Polak ubezpieczony w ZUS-ie.
4: Czyli bardzo dużo chorujemy.
5: Generalnie chorujemy dużo.
4: A to cywilizacja nam nie służy.
5: Tak, ale ta absencja chorobowa jest też bardzo różnie rozłożona, ponieważ zależy to od pory roku, od uwarunkowań środowiskowych. I takimi miesiącami, w których chorujemy najczęściej, to jest właśnie styczeń, luty, marzec, październik. A w 2025 roku mieszkańcy naszego regionu, czyli województwa podlaskiego, przybywali na zwolnieniach lekarskich 5 milionów 800 dni, a zostało wystawionych 532 tysiące zwolnień lekarskich. I jak przeliczymy te dni, to wychodzi nam, że mieszkańcy Podlasia przebywali 15 900 lat na zwolnieniu.
4: To tak bardzo niewiarygodnie nawet brzmi, prawda? No,
5: ale dość obrazowo.
4: Ale obrazowo bardzo, rzeczywiście. A na co my w ogóle chorujemy? To są jakieś infekcje? No 11 dni to już nie wygląda na infekcję.
5: To znaczy średnia długość zwolnienia lekarskiego to była wystawiana właśnie na 11 dni, a generalnie osoba, która jest ubezpieczona w ZUS-ie, przebywała średnio na zwolnieniu lekarskim około 33,7 dnia. Ale mamy też mały sukces, ponieważ w porównaniu do innych województw, akurat w województwie podlaskim, jeden lekarz wystawił zwolnienia dla... Może nie dla, a ilość zwolnień wystawionych przez jednego lekarza to 79 100. To jest województwo podlaskie i to jest naprawdę niewiele. Bo jak porównamy tutaj województwo warmińsko-mazurskie, jeden lekarz wystawił 160 200 takich dokumentów, a z kolei w województwie wielkopolskim 157 500. Więc tutaj jesteśmy takimi przodownikami w zdrowiu, więc niewystawianych jest tych zwolnień aż tak wiele jak w całej Polsce. Najmniej jednak Podlasiacy chorują.
4: No ale też te miliony lat, które tam przeliczyłyśmy, to też...
5: No, no i na co chorujemy właśnie? No chorujemy przede wszystkim na choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej. Mamy również zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowań, choroby układu oddechowego, urazy, zatrucia, ciąża, poród, połóg. No i oczywiście te jednostki związane z COVID-19. Wzrosła nam również liczba zwolnień tych krótkich, takich pięciodniowych i jednodniowych. W całej Polsce zwolnień jednodniowych zostało wystawionych 1 800 000 i to jest 6,5% wszystkich wystawionych zwolnień. i one się zwiększyły w porównaniu do ubiegłego roku jedynie o 0,6%, a te, które są do 5 dni, o 1%. No i na przestrzeni lat, szczerze powiedziawszy, najbardziej można zwrócić uwagę na to, że wzrosła nam w bardzo dużej ilości liczba i dni, i zwolnień wystawionych na zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowań. Od 2019 roku do 2025 roku liczba zaświadczeń wzrosła o ponad 50%, a liczba dni o prawie 70%. I grupa osób, która jest najbardziej zagrożona właśnie tym schorzeniem, to są osoby w wieku 40-49 lat i to dotyczy, ta grupa przede wszystkim zawiera najwięcej kobiet, a z kolei mężczyźni to 30-39 lat.
4: Na te właśnie choroby.
5: Tak, na zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowań. Tutaj również występują choroby, które są związane z nadużyciem alkoholu. Jest też taka grupa i to są takie zwolnienia typu C.
4: Oddzielne zawsze, zupełnie, tak?
5: Zupełnie oddzielne, a one są dlatego oddzielne, ponieważ przez pierwszych 5 dni takiego zwolnienia lekarskiego nie jest płacony zasiłek chorobowy. Jeżeli dana osoba choruje i ma wystawione zwolnienie na 6, 7, 8 i więcej dni, to dopiero od 6 dnia takie zwolnienie lekarskie jest płacone. I co do zasady, tych zwolnień może nie jest aż tak strasznie dużo, ponieważ one stanowią tylko 0,04% wszystkich wystawionych zwolnień. I takich zwolnień w ubiegłym roku w całym kraju wystawionych zostało około 10 tysięcy i przeliczając ten wskaźnik na nasze województwo, no to na całe województwo mieliśmy takich około 200 osób, które skorzystały z tego typu zwolnień. 35% tych zwolnień to są właśnie zwolnienia takie do 5 dni, czyli generalnie niepłatne.
4: Nie płacimy.
5: I oczywiście mężczyźni, którzy korzystają z tych zwolnień, to są mężczyźni w wieku między 40 a 44 lata, a kobiety najczęściej w wieku 30-34 lata.
4: To brzmi zatrważająco, te liczby brzmią zatrważająco, jak się tak popatrzy, jak to chorowanie wygląda. Tutaj też w tych zaburzeniach możemy znaleźć na przykład wypalenie zawodowe, to też jest ta kategoria?
5: To znaczy w tych jednostkach chorobowych, które dotyczą zaburzeń zachowania i zaburzeń psychicznych, możemy znaleźć epizody depresyjne, reakcje na ciężki stres, zaburzenia adaptacyjne, to są również zaburzenia depresyjne nawracające, więc na pewno to wypalenie zawodowe do której z tych jednostek zostanie
4: zaliczone. Tym bardziej, że wiek tych osób tak na to wskazuje.
5: Tak, to jest generalnie wiek taki, gdzie osoba powinna być bardzo aktywna w pracy, a tu niestety mamy właśnie takie ukierunkowanie.
4: No dobrze, no i teraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych, rozumiem, robi wszystko, żeby tych dni było jak najmniej milionów lat tych na zwolnieniach, ma do tego uprawnienia. Do tej pory, czyli do 13 kwietnia, one również były te uprawnienia, prawda? Zakład Ubezpieczeń Społecznych mógł kontrolować i lekarza, tak, i pacjenta.
5: Tak, jak najbardziej, tylko teraz przepisy, które już weszły od 13 kwietnia, są bardzo doprecyzowane i dają tak naprawdę większą precyzję tego, co może kontroler i w jaki sposób my możemy oceniać nieprawidłowe wykorzystywanie tych zwolnień lekarskich. A Zakład Ubezpieczeń Społecznych podsumował w tej chwili pierwszy kwartał 2026 roku odnośnie zwolnień lekarskich i nasi kontrolerzy w tym kwartale, który jeszcze nie podlega pod te nowe przepisy, przeprowadzili 3,5 tysiąca takich kontroli. 82 osoby straciły prawo do zasiłku i w związku z tym zostały niewypłacone, bądź cofnięte kwoty 85 tysięcy. Ale Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma również możliwość obniżenia podstawy wymiaru do 100% osobom, które utraciły tytuł do ubezpieczenia, czyli albo zaprzestały pracować, albo zamknęły działalność, a w dalszym ciągu przebywają na zwolnieniu lekarskim. Takich osób było 340 i kwoty niewypłaconego w związku z tym zasiłku, czyli zmniejszonego zasiłku chorobowego, wyniosły ponad 1 000 000. Czyli generalnie do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w pierwszym kwartale wrócił 1 120 000 złotych.
4: Z tytułu tych zwolnień, które zostały, tak, wykorzystane, niekoniecznie tak, jak wykorzystane być powinny, konsekwencje tutaj ponosi pacjent, a lekarz?
5: Lekarz nie ponosi żadnych konsekwencji, ponieważ jeżeli ktoś nieprawidłowo wykorzystuje zwolnienie lekarskie, to lekarz mu nie zaleca tego, żeby on uczestniczył w jakichś aktywnościach fizycznych, czy wyjeżdżał na jakiś wypoczynek. To pacjent decyduje o tym, co będzie robił i czy jest to prawidłowe, czy nie. Bo tak jak już wiele razy powtarzaliśmy, są dwa rodzaje kontroli. Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego, czyli to, co robimy na zwolnieniu lekarskim, a także kontrola prawidłowości orzekania o zwolnieniu lekarskim, czyli to może się odbyć nawet poza obecnością pacjenta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Lekarz na podstawie dokumentów może stwierdzić, czy osoba, która choruje, nadal powinna być na zwolnieniu, czy to zwolnienie powinniśmy już zakończyć, bo jego stan zdrowia z dokumentacji chociażby już wynika, że pozwala na powrót do pracy.
4: Z tego, co pani mówi, to tutaj właśnie duży zwrot w pierwszym kwartale, jeszcze przed zmianą przepisów, a zmiana przepisów z 13 kwietnia trochę zaostrzyła te kontrole, czy zmieniła te kontrole, czy może właśnie pokazała pacjentowi, co można, a czego nie można?
5: Ta ustawa bardziej doprecyzowała to, co generalnie nasi kontrolerzy mogli, ale tak naprawdę nie mieli umocowania w ustawie. Do 13 kwietnia ubezpieczony tracił prawo do zasiłku chorobowego w dwóch przypadkach. Jeżeli wykonywał pracę zarobkową w czasie orzeczonej niezdolności do pracy lub wykorzystywał zwolnienie niezgodnie z jego celem. I ta ustawa doprecyzowała, co oznacza praca zarobkowa i jaka to jest aktywność
4: niezgodna.
5: A tak naprawdę najważniejsze zasady pozostały wciąż takie same i zawsze będziemy powtarzać to, że zwolnienie lekarskie służy odzyskaniu zdolności do pracy i nie należy wykonywać żadnych aktywności zawodowych, które mogą pogorszyć nasz stan zdrowia albo wydłużyć okres, w którym będziemy dochodzić do zdrowia i powrót do pracy. Nowe przepisy dopuszczają w tej chwili takie czynności incydentalne, czyli osoba, która jest na zwolnieniu lekarskim, może wykonać pewne czynności, których wcześniej wykonać nie mogła, ale te czynności nie mogą też wynikać z polecenia pracodawcy. No i takimi czynnościami może być, dajmy na to, wyjście do lekarza, do apteki, na rehabilitację, zrobienie zakupów, odprowadzenie nawet dziecka do szkoły, do przedszkola, do żłobka, zwłaszcza gdy nie ma innej osoby, która może nas w tym wyręczyć. Może również taka osoba wziąć udział w pogrzebie osoby bliskiej, a także nawet podpisać jakieś dokumenty jednorazowo, jeżeli nie ma innej osoby upoważnionej do podpisania ich.
4: Ale z pracy dokumenty?
5: Tak, z pracy dokumenty, bo może zdarzyć się tak, że ktoś, kto choruje, akurat tylko jako jedyna osoba jest upoważniony i nikomu innemu takie upoważnienie nie zostało wystawione. Przedtem nawet odebranie poczty służbowej było już traktowane niestety jako naruszenie tych zasad niewykonywania zatrudnienia. A tutaj będzie to traktowane oczywiście troszkę bardziej pobłażliwie. I może być również także taka osoba może nawet pójść do urzędu, jeżeli zarezerwowała sobie jakąś wizytę i tej wizyty nie może już przełożyć. Więc na pewno jest to takie bardziej swobodne i już łagodniejsze podejście do tego, co było.
4: Natomiast kontroler też ma trochę większe uprawnienia niż
5: tak,
4: miał.
5: Rozszerzone zostały właśnie uprawnienia kontrolerów. Kontrolerzy mogą teraz wylegitymować osobę kontrolowaną, wejść do miejsca, w którym prowadzona jest kontrola, a także uzyskać informacje od ubezpieczonego, pracodawcy czy też lekarza. I dotyczy to także tych zwolnień, które są wystawione dla osób, które sprawują opiekę nad dzieckiem. Czyli nie tylko już sama osoba, która choruje, a także jako opiekun sprawujący opiekę nad chorym członkiem rodziny.
4: Była taka informacja w mediach społecznościowych, wywarła duże zamieszanie, że oto kontrolowane są kobiety w ciąży, które są na zwolnieniach lekarskich i generalnie im nie wolno robić nic.
5: Kobietom w ciąży można robić bardzo wiele, ponieważ bardzo często lekarze nawet zalecają takim kobietom, by nie siedziały w domu, tylko wychodziły na spacer, były w jakikolwiek sposób troszkę bardziej aktywne niż inny chory, któremu zalecane jest leżenie. Kobiety w ciąży nigdy nie były pod jakimś
4: specjalnym
5: nadzorem ZUS-u. Po prostu wynika to z tego, że są typowane niektóre osoby do przeprowadzenia kontroli, ponieważ korzystają bardzo często często z takich zwolnień, nieprawidłowo wykorzystywały już takie zwolnienia, biorą zwolnienia od różnych lekarzy, krótkie, jednodniowe. W związku z tym może się wśród nich pojawić również kobieta w ciąży.
4: Ale jeżeli właśnie prawidłowo wykorzystuje to zwolnienie, to nie ma się czego martwić i czego bać. Taka kontrola po prostu jest jednym z etapów takiego właśnie korzystania z tych praw, które jej przysługują tejże kobiecie w ciąży, bo ona akurat ma prawo do 100% zasiłku, prawda? W
5: tak, jak najbardziej.
4: W wysokości 100% wynagrodzenia swojego. Więc być może taka kontrola się zdarzy. Te kontrole odbywają się zazwyczaj na wniosek pracodawcy, na wniosek ZUS-u, czy to są jakieś takie akcje szeroko zakrojone i losowanie na przykład?
5: Bardzo różnie. Bardzo wiele kontroli na dzień dzisiejszy mamy przeprowadzanych z tego powodu, że docierają do nas różne ciekawe zgłoszenia. Są to przeważnie zgłoszenia anonimowe od osób, które zauważają, że ktoś nieprawidłowo wykorzystuje zwolnienie lekarskie. My mamy oczywiście obowiązek to sprawdzić. Zgłaszają też to do nas pracodawcy. Chociaż pracodawcy, którzy zatrudniają ponad 20 osób, sami mogą przeprowadzić taką kontrolę, ale często zlecają to dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Są też losowo wybierane osoby, więc nie ma tutaj takiej ścisłej reguły. Są pewne normy, które jeżeli oczywiście osoba chora spełnia, to może liczyć się z tym, że zostanie skontrolowana.
4: Ja zanim zapytam, co za zachowania powodują na pewno utratę tego zasiłku chorobowego, to chcę, żebyśmy powiedziały naszym słuchaczom, że to na co czekają, że ci, którzy są zatrudnieni na kilka etatów, prawda, bądź wykonują pracę u wielu pracodawców i myślą, że 13 kwietnia weszły w życie przepisy, które pozwalały na zwolnienie u jednego, a u drugiego na pracę, to nie.
5: Nie. Te zasady będą obowiązywały dopiero od 1 stycznia 2027 roku. Ale tu musimy też pamiętać, że to nie będzie tak, że wykonujemy tą samą pracę i u jednego pracodawcy mamy zwolnienie lekarskie, a u drugiego po prostu jakby nadgonimy sobie to, czego nie zdążyliśmy zrobić, bo będziemy mieli więcej czasu.
4: Bo doba za krótka była.
5: Tak, to będą tego rodzaju prace, charakter pracy musi być taki, że może pozwalać na to, żeby wykonywać tą pracę. My tutaj zawsze przytaczamy taki przykład, powiedzmy, profesora, który prowadzi zajęcia czy wykłady, który, powiedzmy, złamał nogę i już na uczelnię nie dotrze, no bo niestety
4: z połamaną
5: nogą nie bardzo będzie mógł, chyba że go ktoś przywiezie i po prostu w ogóle zrezygnuje ze zwolnienia lekarskiego, ale dajmy na to zajęcia online już może poprowadzić. Więc na pewno będą takie sytuacje, że niektóre osoby będą mogły z tego korzystać, tylko trzeba pamiętać o tym, że to ta osoba, która będzie chciała pójść na to zwolnienie lekarskie u jednego pracodawcy, a u drugiego nie, musi to wskazać lekarzowi, ponieważ lekarz wystawiając zwolnienie automatycznie zaznaczy wszystkich pracodawców i wszystkie, to zwolnienie pójdzie do nich wszystkich.
4: To się nie zmienia od 1 stycznia 2027. Zmienia się to, że rzeczywiście możemy sobie to rozdzielać. No to pytanie, jakie zachowania powodują to, że ten zasiłek utracimy? Praca, tak?
5: Przede wszystkim najczęstszym przypadkiem jest właśnie praca bądź nasze wyjazdy, gdzie niestety jesteśmy na tyle nieroztropni, że publikujemy to w mediach społecznościowych, że gdzieś wyjeżdżamy, jesteśmy aktywni, różnego rodzaju biegi sportowe, maratony, więc... Tak, takich sytuacji jest naprawdę bardzo, bardzo dużo.
4: Nawet na głowę, jak mamy zwolnienie, to nie możemy biegać?
5: Nie możemy. Nie możemy.
4: Możemy chodzić, ale nie biegać.
5: Chyba, że lekarz nam faktycznie to zaleci. ZUS będzie miał też, ma już w tej chwili taką możliwość, że może zwrócić się do lekarza z pytaniem, czy faktycznie lekarz zalecił tego typu aktywność. Jeżeli lekarz stwierdził, że nie, że pacjent sam podjął taką decyzję, no to niestety, mimo tego, że może biegać, że jest sprawny fizycznie, a leczy się na zupełnie inną przypadłość, to zwolnienie będzie cofnięte. To musi być wyraźne zalecenie lekarza. Więc bądźmy ostrożni, jeżeli chcemy coś zrobić, a nasz stan zdrowia wskazuje na to, że możemy to zrobić, to musi to potwierdzić lekarz. Nie możemy samowolnie decydować o tym.
4: Czyli sytuacja, kiedy kontroler ZUS-u nie zastanie nas w domu, to jeszcze nie jest ta, w której cofnięty zostanie zasiłek
5: absolutnie
4: chorobowy.
5: Nie. Nigdy kontroler, który chciał skontrolować osobę ubezpieczoną w domu, od razu nie ma jakby obowiązku cofnięcia tego zasiłku chorobowego, ponieważ najpierw zostawiana jest informacja o tym, że kontroler był i nie zastał w domu tej osoby. Jeżeli

0: jedzie gdzieś, gdzie jest ktoś, kto może się nim zaopiekować, czyli na przykład do rodziców, czy też właśnie
1: nawet
0: do
1: znajomych.
0: Dzieci.
1: Jest również taka możliwość, tylko że lekarz wystawiając zwolnienie lekarskie od razu wstawia adres, pod którym ta osoba będzie przebywała. Jeżeli osoba chora dojdzie do wniosku, że potrzebuje pomocy, potrzebuje wsparcia, a tu na miejscu jej nie ma i musi przenieść się właśnie w inne miejsce, ma obowiązek i ZUS, i swojego pracodawcy w ciągu 3 dni powiadomić o zmianie miejsca pobytu w czasie zwolnienia lekarskiego.
0: Czyli pracodawca również?
1: Również.
0: Pracodawca i ZUS. Mhm.
1: I wówczas, jeżeli dokona tego, bez względu na to, w jaki sposób to się odbędzie, czy odbędzie się to telefonicznie, czy złoży jakieś podanie, czy wyśle to pocztą, każdy sposób zostanie zaakceptowany, tylko trzeba pamiętać o tym, że mamy tylko 3-dniowy termin.
0: I jak wróci, to również 3-dniowy termin, że wróciła.
1: Jak kończy zwolnienie lekarskie i...
0: No nie, no ale jak w trakcie zwolnienia wróci...
1: No tak, tak.
0: Już jeżeli, się podreperuje troszeczkę.
1: Tak, jeżeli podreperuje swój stan zdrowia, a jest w dalszym ciągu na zwolnieniu lekarskim, to z powrotem musi złożyć taki dokument, że powróciła na swoje stałe miejsce.
0: No i ten zapis, który lekarz zaznacza, tak, na zwolnieniu lekarskim. Chory może chodzić. No może chodzić.
1: Może chodzić.
0: No to nie musi siedzieć w domu, może chodzić.
1: Tak, ale chodzenie nie oznacza robienia wszystkiego, czyli to nie jest taka aktywność, która jest zabroniona przez lekarza i która może wydłużyć nasz powrót do zdrowia. My musimy pamiętać o tym, że zwolnienie lekarskie jest wystawione po to, żeby jak najszybciej powrócić do pracy i to jest taki czas na rekonwalescencję, a nie na uskutecznianie przez nas jakichś aktywności, które no niestety, ale nie poprawią naszego stanu zdrowia.
0: Dobrze, a w sytuacji, kiedy nie zgadzamy się z decyzją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, no jesteśmy chorzy, po prostu leczymy się w taki sposób, jaki umiemy się leczyć i taki, w którym nam pomaga, a być może nie podoba się to kontrolerom, bądź też nawet lekarz ma co do tego wątpliwości, ale my wiemy, że to nam służy i wrócimy do zdrowia. To co robimy?
1: Jeżeli zostanie wydana decyzja dotycząca albo cofnięcia, albo już zwrotu wypłaconego zasiłku chorobowego, wówczas zawsze mamy prawo wnieść odwołanie do sądu. I wówczas sąd rozstrzygnie, czy faktycznie ZUS miał rację, czy też jej nie miał.
0: A co z osobami, które prowadzą działalność gospodarczą i przebywają na zwolnieniu, a działalność jest jednoosobowa?
1: Ale to jest identyczna sytuacja. W związku z tym taka osoba,
0: nie robią żadnych działań zawodowych w tym czasie?
1: No nie powinny, oczywiście. Choroba jest chorobą.
0: Jeden dokument tylko mogą podpisać.
1: Czasami zdarza się, że osoba nie ma nikogo innego, kto może ją zastąpić i wówczas to będziemy mogli właśnie podciągnąć pod te czynności incydentalne, że nikt inny oprócz tej osoby nie mógł podpisać tego dokumentu, ale należy pamiętać o tym, że każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie. Nie możemy sami zadecydować, że nie było innej możliwości, ale jeżeli okaże się, że coś zrobiliśmy i nie mieliśmy innego wyboru, to na pewno nie zostanie przez to cofnięte zwolnienie lekarskie.
0: Czyli lepiej taką notateczkę sobie gdzieś zrobić,
1: że
0: to był taki czas akurat, kiedy musieliśmy podjąć
1: kiedy nikt nas nie mógł zastąpić.
0: I w tym momencie byliśmy na zwolnieniu lekarskim. Tak podsumowując, osoby, które mogą się spodziewać kontroli ZUS-u, to kto? Kto często korzysta ze zwolnień lekarskich?
1: Ten, kto często korzysta ze zwolnień lekarskich, od różnych lekarzy, ze zwolnień krótkich, jednodniowych, często poniedziałkowych, piątkowych. Taka osoba, która również, no nie wiem, ma życzliwych przyjaciół, którzy bacznie obserwują, czy nie robi czegoś, czego nie powinien w czasie zwolnienia. No i oczywiście takie osoby, które już zostały kiedyś skontrolowane i niestety zostały przyłapane na czymś, czego robić nie powinny.
0: To te osoby mają z tyłu głowy, że może być kontrola, jeżeli chodzi o zwolnienia lekarskie. Długość zwolnienia lekarskiego to te 182 dni nadal, tak?
1: Tak, całość zasiłku chorobowego to 182 dni w przypadku osób, które utraciły tytuł ubezpieczenia, które albo przestały pracować, albo zamknęły działalność gospodarczą, 91 dni.
0: To jeszcze na koniec powiedzmy o tym, co Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował dla tych, którzy no mają na przykład orzeczenie o niepełnosprawności, bądź trochę trudniej im w życiu i zawodowym, i normalnym, takim codziennym też.
1: Co roku mamy taką akcję i w tym roku również, w maju, mamy Dni Osób z Niepełnosprawnością i w tym roku ta edycja jest pod hasłem Wsparcie na każdym etapie życia. I tak naprawdę my zapraszamy wszystkie osoby z niepełnosprawnościami, ich rodziny, opiekunów do zapoznania

0: zapoznania się z harmonogramem, który jest na naszej stronie internetowej. Tam są różnego rodzaju spotkania, tam są również udzielane porady. Współpracujemy z takimi instytucjami jak Narodowy Fundusz Zdrowia, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jesteśmy w całym województwie, nie tylko w Białymstoku. Jesteśmy w Łomży, Suwałkach, Zambrowie, Augustowie, Sokółce, Dąbrowie Białostockiej, Kolnie i Mielniku. Także serdecznie zapraszamy przez cały miesiąc.
1: Tam są oddziały, gdzie można rzeczywiście przyjść i się dowiedzieć, jak tak akurat wybraliście maj, czy to tak co roku się odbywa?
0: Co roku mamy maj i co roku w jednym miejscu wiele instytucji udziela porad właśnie dla takich osób. Nie trzeba po prostu chodzić po wszystkich instytucjach, tylko w jednym punkcie można dowiedzieć się wszystkiego.
1: A warto skorzystać, dlatego że tych uprawnień dla osób z niepełnosprawnościami, które mamy tak naprawdę to trzy rodzaje, prawda, w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, one trochę się od siebie różnią. Te uprawnienia, warto to z tego korzystać i wiedzieć. Jeżeli chodzi o zwolnienia lekarskie, to ci, którzy pracują na dwa etaty, czekają do 27 roku, do 1 stycznia, żeby to sobie rozdzielać.
0: Tak jest.
1: Ci, którzy mają kontrolę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to mają już troszkę szersze uprawnienia. Z tego chociażby mogą skorzystać, że mogą nawet dziecko odprowadzić do szkoły.
0: Bez konsekwencji.
1: Bez konsekwencji utraty zasiłku, bo tak. Jakie inne konsekwencje będą, to tego nie wiemy. Natomiast utraty zasiłku nie będzie. Dziękuję serdecznie. Moim Państwa gościem była pani Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Województwa Podlaskiego. Serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Oczywiście wielu rzeczy jeszcze nie poruszyłyśmy, ale audycja Masz Prawo za tydzień.
2: Masz Prawo w Polskim Radiu Białystok. Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: I'm crazy for ya.
1: Reklama.
2: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
3: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
1: To była reklama.
4: Na zegarach już 14, czas więc na wiadomości Polskiego Radia Białystok, a przedstawi je Aneta Gała-Burda.
5: Policjanci badają sprawę ataku na zakonnicę w centrum Bielska Podlaskiego. 370 strażaków walczy z pożarem lasu w okolicy Biłgoraja. Ciągle pojawiają się nowe zarzewia ognia. A na koniec o położnej z Łomży, która sama zaczęła walkę z hejtem. Policjanci wyjaśniają okoliczności ataku na zakonnicę w centrum Bielska Podlaskiego. Na jednym z przystanków autobusowych mężczyzna miał zerwać z jej szyi krzyżyk i wyrzucić go na ulicę. Tego samego dnia został zatrzymany przez funkcjonariuszy. Informacje w tej sprawie zbiera Grzegorz Pilat.
6: Jak udało mi się ustalić, do zdarzenia doszło na przystanku autobusowym przy ulicy Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim. Do stojącej zakonnicy miał podejść mężczyzna, który z zaskoczenia miał zerwać z jej szyi krzyż i wyrzucić go na ulicę. Siostra podniosła krzyż i poinformowała o wszystkim policjantów. Mężczyzna zdążył schować się w autobusie, który przyjechał na przystanek. Do pojazdu wsiadła też zakonnica, jednak gdy napastnik usłyszał policyjne syreny, uciekł z autobusu. Zdarzenie potwierdza oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim, nadkomisarz Agnieszka Dąbrowska. Dodaje, że sprawca uciekł jednak chwilę później został zatrzymany przez policjantów. Jeżeli mężczyzna usłyszy zarzut obrazy uczuć religijnych, może mu grozić do 2 lat więzienia. Grzegorz Pilat, Polskie Radio Białystok.
5: Nawet do końca dnia może potrwać akcja gaśnicza na Lubelszczyźnie. Chodzi o pożar lasu, do którego doszło wczoraj w okolicach Biłgoraja. Mieszkańcy Józefowa choć z początku czuli duży strach.
7: Duża chmura szła tutaj w tę stronę, na moją wieś, a później gdzieś skręciło i tutaj na Biłgoraj szła w tą stronę. I później już wieczorem coraz to mniej było, a dzisiaj już jakoś spokojnie.
8: Nie rozprzestrzenia się, to już przestałam się bać.
9: Dym szedł nisko w ten pułap. Ja jak z podwórka zobaczyłem, to miałem, że idzie prosto, to jest dosłownie 500 metrów czy ileś. Tak ten dym mi wskazywał. No to trochę stracha miałem, bo mówię, budynki to już nie ma żartu.
5: Według ustaleń służb akcja gaśnicza może potrwać co najmniej do końca dnia. Biegli z zakresu medycyny prowadzą czynności przy współpracy z Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych. Chodzi o zbadanie miejsca katastrofy samolotu Dromader, który rozbił się podczas gaszenia. Zginął pilot, który pracował w mieleckich zakładach lotniczych. Był wieloletnim i doświadczonym pracownikiem, legendą, od której wszyscy się uczyli, przekazała członek zarządu MZL Zofia Kowalska.
10: To jest kolega, który miał bardzo duże doświadczenie, bo żeby tym samolotem móc latać i gasić pożary, trzeba mieć bardzo duże doświadczenie. On wcześniej pracował w liniach lotniczych, a wcześniej przed liniami lotniczymi miał kontakt jeszcze z dawnym ZUA, Zakład Usług Agrolotniczych. Wówczas był pilotem Dromadera.
5: Obecnie z pożarem lasu w powiecie biłgorajskim walczy ponad 370 strażaków. Trwa ewakuacja i przenoszenie sztabu kryzysowego. Pojawiły się tam nowe zarzewia ognia. Strażacy przekazują, że spełnia się ich najgorszy scenariusz, ponieważ na miejscu wieje silny, zmienny i porywisty wiatr. Położna z Łomży sama zaczęła walkę z hejtem. Chce pokazać, jak wielką wagę mogą mieć słowa i jak bardzo mogą kogoś zranić. Katarzyna Wróblewska prowadzi swój gabinet położniczy, a na jego ścianie pojawił się bardzo duży billboard przypominający, jakim problemem jest hejt. Widać na nim człowieka, który jest obciążony stalowymi ciężarami, a na każdym jest jakieś słowo krytyki.
11: Na tym plakacie jest osoba i hasło Odważnik, wasz swoje słowa. Plakat namawia do tego, żeby zanim wydamy jakąś opinię na temat zachowania czy wyglądu innej osoby, żeby zastanowić się, czy te słowa ją zbudują, czy zupełnie zrujnują. I to miało za zadanie wzbudzić kontrowersje, że nasze słowa mogą dla kogoś dużo więcej znaczyć i mogą być naprawdę przytłaczające.
5: Pani Katarzyna sama doświadczyła hejtu, mierzą się z nim także jej pacjentki, stąd pomysł na akcję.
11: jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny, który w czasie ciąży się zmienia, to jest podstawa. Natomiast wiele przytyków dotyczących wyboru miejsca porodu, sposobu porodu, karmienia piersią, jeżeli któraś pani wybiera rozwiązanie ciąży drogą cięcia cesarskiego albo nie chce karmić piersią, od razu słyszy jakieś niepochlebne komentarze. Ja nie ukrywam tego, że w okresie dorastania byłam osobą otyłą i cały czas mierzyłam się z tym hejtem pod kątem mojego wyglądu.
5: Jedną z osób, które zauważyły plakat w mediach społecznościowych, był zastępca prezydenta Łomży, Andrzej Stypułkowski. Zaprosił panią Katarzynę do ratusza, a plakat ma się pojawić w miejskich szkołach. Można go także zobaczyć na naszej stronie internetowej, a rozmowa z Katarzyną Wróblewską na naszej antenie już o 16.30.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl.
4: Na razie słońce radzi sobie z chmurami, ale po południu chmur będzie przybywać. Spodziewajmy się opadów deszczu, niewykluczone także burze, nawet z gradem, wtedy także silny wiatr, jak mówią synoptycy. Temperatura maksymalna dziś od 19 na północy do 26 na południu. W nocy nieco więcej przejaśnień, ale jeszcze przelotny deszcz, zanikające burze mogą się pojawiać. Termometry minimalnie pokażą od 7 do 14 stopni w nocy.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl.
12: Tu i teraz. Polskie Radio Białystok.
4: Majowa środa w oczekiwaniu na deszcz. Tak to na razie wygląda. No to niech pada, my sypniemy dobrą muzyką, najważniejszymi wiadomościami. Patryk Kowalewski, Marcin Kozłowski. Jesteśmy już 5 po 14.

Już 12 minut po 14, to i teraz Polskie Radio Białystok. Mamy już czysty dzień maja. No, są tacy, którzy jeszcze nie wrócili z długiej majówki, no ale my już pewnie o niej zapomnieliśmy w ferworze pracy. Jednocześnie mając na uwadze przesilenie wiosenne, mamy prawo być jeszcze trochę ociężali, spowolnieni, no ale przecież wakacje coraz bliżej. Jeżeli chcemy więc wypracować dobrą formę, to powinniśmy poszukać dobrej diety, odpowiedniej dla siebie aktywności, ale myślę, że spokojnie możemy zacząć od jutra. Dlaczego? Bo dziś no, zupełnie nie wiadomo, dlaczego po wielkiej majówce, często o wielkiej wyżerce, przecież mamy dziś Międzynarodowy Dzień Bez Diety, czyli nie liczymy kalorii i pozwalamy sobie kulinarnie. W takim razie bierzemy się za siebie od jutra. A na razie jeszcze Justin Timberlake u nas.

0: Tu i teraz. Polskie Radio Białystok.
1: Tu i teraz mamy 20 minut po 14. Który zastępca prezydenta Białegostoku ma największe dochody, który największą oszczędności, a który ma długi? Możemy się tego dowiedzieć z opublikowanych oświadczeń majątkowych. Te przeanalizował Ryszard Minko.
2: Prezydent Białegostoku ma 4 zastępców. To Rafał Rudnicki, Tomasz Klim, Marek Masalski oraz Eliza Agnieszka Cybulko. Jak wynika z opublikowanych oświadczeń majątkowych za 2025 rok, największe dochody wykazał Rafał Rudnicki, który w sumie zrobił nieco ponad 351 tysięcy złotych. Przy czym aż 292,5 tysiąca to wynagrodzenie z Urzędu Miejskiego. Pozostała kwota to wynagrodzenie za zasiadanie w Radzie Nadzorczej w Miejskiej Spółki z Radomia oraz niewielka dieta członka Rady Programowej TVP. Dla porównania zarobki pozostałych zastępców prezydenta są bardzo podobne i nieznacznie przekraczają 261 tysięcy złotych brutto rocznie. Natomiast jeżeli chodzi o oszczędności, to tu liderem jest Marek Masalski, który zgromadził prawie 84 tysiące złotych. Ale 1/3 to oszczędności w ramach 2 programów emerytalnych. Z kolei najlepiej zarabiający Rafał Rudnicki oszczędził nieco powyżej 69 tysięcy złotych, ale większość tej kwoty to środki w programie PPK. Tomasz Klim odłożył prawie 55 tysięcy złotych, a Eliza Cybulko w rubryce Zasoby pieniężne wpisała 30 tysięcy złotych, czyli dokładnie tyle samo, ile rok wcześniej. Ciekawie wygląda też analiza oświadczeń pod kątem zobowiązań pieniężnych powyżej 10 tysięcy złotych, czyli mówiąc inaczej dotyczących pożyczek i kredytów. Otóż jedynie Tomasz Klim wykazał aktywny kredyt ratalny za zakup samochodu, w którym do spłaty pozostało nieco ponad 5 tysięcy złotych. Choć jak wynika z jego oświadczenia, jeszcze rok wcześniej miał do spłaty prawie 45 tysięcy złotych z 4 kredytów na samochód i sprzęt RTV AGD. Pozostali zastępcy w najnowszych oświadczeniach majątkowych nie wykazali żadnych długów. Przy czym warto zaznaczyć, że jeszcze przed rokiem Rafał Rudnicki wykazywał spłatę kredytu hipotecznego w kwocie 57,5 tysiąca franków szwajcarskich. Teraz takiego zobowiązania już nie ma. Brak długów wykazała też Eliza Cybulko, która jeszcze rok wcześniej deklarowała 41 tysięcy złotych zobowiązań leasingowych za samochód. A co z majątkami zastępców prezydenta Białegostoku? Otóż Rafał Rudnicki jeździ 18-letnim Lexusem, ma 64-metrowe mieszkanie oraz jest współwłaścicielem 2 razy większego domu. Marek Masalski ma 16-letniego Forda Focusa i jest współwłaścicielem 150-metrowego domu. Z kolei Tomasz Klim posiada 2 samochody. 5-letnią Skodę i 14-letniego Citroena, 35-metrowy domek modułowy oraz prawie 64-metrowe mieszkanie. Eliza Cybulko wykazała jedynie 38-metrowe mieszkanie o wartości 350 tysięcy złotych.
1: A oświadczenie majątkowe zastępców prezydenta Białegostoku przejrzał Ryszard Minko. Oświadczenie prezydenta jeszcze nie jest opublikowane.

0: Autopromocja.
1: Zamotani optymiści to rapowo-przyjacielski duet z Sokółki, który tworzą MC Dębek i Grzyb. Dębek to pasjonat literatury i kolekcjoner płyt z dobrym brzmieniem, a Grzyb czuje się pewnie i w hip-hopie, i na sali bokserskiej. Optymiści okej, ale skąd to zamotanie?
2: Kto też ma tak, że ostatni grill tego lat splata w sobie różne głosy jak debata.
1: Z tymi raperami oraz współpracującym z nimi producentem Michałem Geniuszem Mutanaum spotkamy się pod powierzchnią po 20. Zapraszam już od 19. Andrzej Bajkus.
3: Letnie dni.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Nocne maratony filmowe Helios prezentują mini maraton Mortal Kombat. 8 maja zagramy dwie części serii z premierowym pokazem filmu Mortal Kombat 2. Mini maraton Mortal Kombat w kinach Helios. Start 8 maja, godzina 22. Więcej na helios.pl.
5: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych numer 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood SA. Zadzwoń 85 653 24 55.
6: Już wstała Mruksa, Frygi córka. Obydwie czeka wnet w ogórkach nagroda zasłużona. Dzień minie, noc zapadnie w lesie, powieka sowy się uniesie. Lecz kiedy dzień zabłyśnie złoty, to wszystkie skończą się kłopoty. Jeśli chcecie przeżyć wraz z Amelką przygodę w szepczącym lesie, przyjdźcie do Białostockiego Teatru Lalek na spektakl Amelka, Bóbr i Król na dachu. Zapraszam. Agata Stasiulewicz.

0: Jabłkowości kilogram 14,99. Cena przed obniżką 20,99. A pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: To była reklama.
2: 14.30 na zegarach, a więc wracamy do wiadomości Polskiego Radia Białystok. Ma je dla nas Aneta Gałaburda.
3: Na tę decyzję czekają m.in. spłacający kredyty w złotówkach. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych. Eksperci przewidują, że Rada pozostawi je na dotychczasowym poziomie, ale twierdzą, że nawet jeśli w nadchodzących miesiącach wzrośnie inflacja, to nie będzie to wystarczający powód do podwyżek. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 3,75%. Decyzję Rady poznamy po południu. 12 maja Sąd Okręgowy w Sosnowcu rozpatrzy zażalenie prokuratury na warunkowy areszt dla podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Trwa śledztwo, które ma wyjaśnić przyczyny i okoliczności tego tragicznego wypadku. W imieniu podejrzanego 57-latka wpłacono 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Poseł Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia, gdy jechał rowerem w Dębrowie Górniczej, został potrącony przez samochód. Po wypadku zatrzymano kierowcę pojazdu. Dwa dni później sąd w Dąbrowie Górniczej zdecydował o jego warunkowym aresztowaniu. Od tej decyzji odwołała się prokuratura. Jałówka i byczek żyjące w rezerwacie pokazowym Żubrów w Białowieży czekają na imiona. Zwierzęta przyszły na świat pod koniec 2025 roku i tradycją już jest, że imiona wybiorą internauci. Do 10 maja swoje propozycje można wpisywać w linku podanym na stronie internetowej Białowieskiego Parku Narodowego. Imię musi zaczynać się na PO, ponieważ żubry urodzone w zagrodach na obszarze polskiej części Puszczy Białowieskiej powinny nosić imię rozpoczynające się od pierwszych liter naszego kraju. Na koniec 2025 roku w Białowieskim Parku Narodowym odnotowano blisko 1200 żubrów, w tym prawie 180 cieląt. Teraz to wszystko. Kolejne wiadomości w Polskim Radiu Białystok o 15.
2: Po południu wieczorem ma się chmurzyć nieco bardziej. Przelotne opady deszczu nas czekają. Niewykluczone także burze nawet z gradem i wtedy intensywnym deszczem i silnym wiatrem. Tak mówią synoptycy. Jeśli chodzi o temperaturę, dziś to maksymalnie 19 na północy, maksymalnie na południu 26. W nocy już więcej przejaśnień. Jeszcze przelotny deszcz, zanikające burze mogą się pojawiać, a termometry pokażą minimalnie w nocy od 7 do 14 stopni.
1: Tu i teraz. Polskie Radio Białystok.

0: Reklama.
1: Handel, strach, nadzieja splatają się w historii, która nie pozwala pozostać obojętnym. Matka, kuraż i jej dzieci, Bertolda Brechta z muzyką Paula Dessau, to spektakl o wyborach, które mają swoją cenę. Tylko w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku. Chodź do teatru i przekonaj się. Bilety na dramatyczny.pl.
2: Mroczne zakamarki lat 20. ubiegłego wieku, codzienne życie białostoczan oraz wielka polityka. Czy uda się wykryć siatkę szpiegowską działającą na terenie Białegostoku i Wilna? Pełna napięcia podróż w przeszłość w książce Andrzeja Fiedoruka Krwawe tropy. Fragmenty powieści o 5.40, 9.40 i 22.40 w interpretacji Krzysztofa Biddorfa.
0: To była reklama.
3: Tu i teraz. Potyczki z językiem.
4: I już za 20 minut 15 i zawsze o tej porze we środę za język polski się bierzemy. Czy to jest poprawne sformułowanie? W imieniu pana dyrektora zapraszam na spotkanie pracownicze. Czy powinno być raczej na spotkanie pracowników? No z takim pytaniem zwrócił się do nas słuchacz, zatem odpowiadamy, a dokładnie robi to Iza Serafin.
5: Domyślam się, że nasz słuchacz dostał zaproszenie na takie spotkanie pracownicze i coś mu tu nie pasowało, stąd to pytanie. Zaznaczam, że obie formy, i spotkanie pracownicze, i spotkanie pracowników są poprawne, ale czy oba w przypadku takiego zaproszenia uprawnione? Warto to przeanalizować. Iza Serafin, zapraszam. Mamy tu do czynienia z przymiotnikiem pracowniczy i rzeczownikiem pracownik. I niby oba dotyczą tego samego. Jednak przymiotnik pracowniczy odnosi się raczej do spraw związanych z pracą jako instytucją. Mówimy na przykład o kodeksie pracowniczym, przywilejach pracowniczych, czy hotelu pracowniczym, albo funduszu świadczeń pracowniczych. Jeśli jednak mamy na myśli grupę ludzi, którzy ze sobą pracują, spotykają się i integrują, to tradycyjna składnia wymaga tu użycia dopełniacza, czyli spotkanie powinno być raczej pracowników. Także językoznawcy zwracają uwagę, że w tej starannej, wzorcowej polszczyźnie zdecydowanie lepszą formą jest spotkanie pracowników, no bo przecież o ludzi tu chodzi, nie o sprawy związane z pracą. Ta przytoczona przez naszego słuchacza forma, spotkanie pracownicze, jest uznawana za taki urzędowy żargon, który tworzy niepotrzebny dystans. Tak jak wycieczka powinna być pracowników, a nie pracownicza, albo parking pracowników, a nie pracowniczy. No i opinie też powinny być raczej pracowników, a nie pracownicze. Różnica niby subtelna, a jednak. Zatem w imieniu dyrektora, czy też w swoim własnym, zapraszajmy raczej na spotkanie pracowników. Będzie i naturalnie, i poprawnie. A o to przecież powinno chyba nam chodzić.
4: A to była Iza Serafin. Jeżeli ktoś ma jakieś problemy językowe, dylematy, czekamy. Proszę pisać na studio@radiobiałystok.pl.
3: Tu i teraz. Potyczki z językiem.

7,5 minuty pozostało nam do godziny 15. Maj to zazwyczaj taki czas, kiedy robi się coraz cieplej i zaczynamy myśleć o lecie, raczej o nadchodzących wakacjach niż o pracy i szkole, ale nie wszyscy mają taki przywilej, bo przecież wciąż trwają matury. Dziś egzamin z języka obcego, zdecydowana większość, bo ponad 97% maturzystów wybrała angielski. No to my w wiadomościach Polskiego Radia Białystok o 15 będziemy sprawdzać, jak poszedł ten egzamin. Dziś maturzystom wciąż trzymamy kciuki, bo to jeszcze nie koniec.

Odkąd ciebie poznałem, wszystko pachnie jak lato. Na śmiesznej stronie w telefonie sprawdzam znaki zodiaku i zastanawiam się w głowie, czy bym potrafił być datą. Czuję się z tobą w tramwaju, jakbym był w Lambo bez dachu. Nigdy nie miałem tak. I chociaż chłopaki nie płaczą, sporo płakałem, zanim ciebie spotkałem. Na drodze, którą pójdziemy razem, aż się rozpadnie świat. I gdyby to miało

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Tradycyjne narzędzia.
2: Mamy tu kilka tysięcy eksponatów, takich starych, odnowionych, strugów, pił, dłut, no takich ręcznych narzędzi.
1: I praca, która uczy życia.
2: Uczenie się samego rąbania, piłowania, przycinania, posługiwania się czy wiertłem, czy dłutem, piłami, ośnikiem, to też rozwój dla umysłu.
1: Szlifowanie charakteru. Reportaż Aleksandry Sadokierskiej w Polskim Radiu Białystok. Dziś o 17.15 i 22.15.
3: Czasem mi się nie chce tutaj jechać, ale to nie ma wyboru, bo tata każe. Jak przyjadę, to już fajnie jest.
0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Reklama.
4: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
6: 40 lat odwagi, 9 dni różnorodności. Dni sztuki współczesnej w Białymstoku. Od 16 do 24 maja postaw na radykalną empatię. Zobacz spektakle i performanse, które nie boją się trudnych pytań. Czekają na Ciebie także koncerty, wystawa Silent Disco i wyjątkowe spotkania. Na scenie m.in. Maja Ostaszewska, Bartosz Bielenia, Robert Więckiewicz i Mateusz Janicki. To barometr czasów odbity w sztuce. Poczuj to i bądź częścią doświadczenia. Program bok.białystok.pl. Dni sztuki współczesnej. Tutaj sztuka ma głos.
7: Zielono i smacznie. Jarmark na targowisku miejskim Kawaleryjska. Od 30 do 31 maja od 8. Szeroki asortyment, sprawdzeni wystawcy, wyjątkowa atmosfera. A od 10 moc atrakcji dla najmłodszych. Na jarmark zaprasza prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
8: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Motozbyt. Twój autoryzowany partner Dacia w Białymstoku. Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną.
1: To była reklama.
10: Już jest 15. Przed nami najnowsze wiadomości Polskiego Radia Białystoka. Przedstawi je Aneta Gała-Burda.
11: Zdecydowana większość wybrała angielski. Maturzyści zdawali egzamin obowiązkowy z języka obcego. Politycy podzieleni w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o kryptoaktywach. Wieloryb Timi prawdopodobnie nie żyje, twierdzą eksperci z niemieckiego Muzeum Morskiego. Za nimi trzeci obowiązkowy egzamin pisemny na poziomie podstawowym. Maturzyści podeszli dziś do języka obcego, nowożytnego. Zdecydowana większość wybrała angielski i jak mówią tegoroczni absolwenci Technikum Budowlano-Geodezyjnego w Białymstoku, nie było problemów.
12: Jeden z prostszych arkuszy w ogóle na przestrzeni ostatnich lat. Zasób słownictwa był bardzo podstawowy. Nie było słówek jakichś takich bardzo wymyślnych. Zdania też były złożone prosto, słuchanie nie było takie wymyślne. Jeśli ktoś się uczył na B2 i jest na poziomie B2, to na spokojnie mógł tą maturę zdać. Był mail do koleżanki, że odwiedza się miejsce, w którym się dawno nie było, co się zmieniło i poleca się to miejsce. Wiadomo, słuchanie na początku, no i później praca z tekstem, dopasowanie nagłówków, dopasowanie zdań i trochę gramatyki.
13: Gramatyka trochę może sprawiła problem, ale wynik będzie satysfakcjonujący.
14: Słuchanie było proste, czytanie też było bardzo przyjemne. O wiele łatwiejsze niż egzaminy próbne. No myślę, że będzie fajny wynik. Pisanie maila najłatwiejsze, no bo tam jednak pisze się co chce, można było się wykazać.
15: Uważam, że arkusz był bardzo prosty. Tak samo jak w szkole, tak samo na egzamin maturalny. Nawet domu do tego nie. usiadłem.
11: Maturzyści do wyboru mieli kilka języków, ale ponad 97% wybrało angielski. Przed maturzystami jeszcze minimum jeden wybrany przedmiot na poziomie rozszerzonym oraz egzaminy ustne z języka polskiego i obcego nowożytnego. O zachowanie szczególnej ostrożności w lasach apelują strażacy w związku z suszą. Nawet chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią. Oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie, Paweł Bukrejewski, przypomina, by podczas leśnych spacerów przestrzegać kilku zasad.
16: Jakiegoś czasu cały czas mamy to zagrożenie duże, pożarowe. Przypominamy, że w lasach nie możemy używać ognia. Możemy jedynie rozpalać ogniska w tych wyznaczonych punktach przez nadleśnictwo. Przypominamy też, żeby samochodami nie wjeżdżać do lasów, ponieważ te nagrzane konstrukcje samochodu mogą też spowodować, że ten pożar rozpocznie się.
11: Tylko w ciągu ostatniego miesiąca w powiecie augustowskim doszło do 3 pożarów lasu. W całym ubiegłym roku doszło do 9 takich pożarów.
16: Mamy przypuszczenia, że to były przez osoby, ale jak do tego doszło, zazwyczaj nie wiemy, bo jeżeli ktoś podpali, to szybko ucieka i potem też niedopałka papierosów, no nie szukamy, ale zakładamy, że jeżeli tam nie ma, nie wiem, sieci elektrycznej czy coś, no to że to zazwyczaj wina człowieka. Całe szczęście szybko udało się to zagasić.
11: Od wczoraj kilkuset strażaków walczy z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Tam ogień objął nawet kilkaset hektarów lasu. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu projekt ustawy o kryptoaktywach. Jak poinformował szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki, przewiduje m.in. ochronę konsumentów i inwestorów oraz skuteczny nadzór państwa nad rynkiem kryptoaktywów. A jak propozycje przyjęto w Sejmie? Michał Fapisiak.
17: Sejmowa większość przede wszystkim oczekuje, że prezydent podpisze trzeci projekt rządowy. Koalicja Obywatelska inicjatywę Karola Nawrockiego zamierza zignorować. Jak mówi poseł KO Mariusz Witczak, prezydent próbuje odwrócić uwagę od wet, które były błędem.
18: To jest rozpaczliwy gest, przeterminowany, który ma na celu zdjęcie jakiejkolwiek odpowiedzialności z prezydenta.
17: Otwarta na współpracę z prezydentem jest natomiast Polska 2050, co deklaruje jej poseł Łukasz Osmalak.
19: Nie ma się co obrażać na siebie, tylko po prostu trzeba wprowadzać jak najlepsze prawo, a to prawo w tej materii jest nam niezbędne.
17: Opozycja zapowiada, że będzie popierać projekt prezydenta, bo jak tłumaczy, tylko on ma szansę wejść w życie. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
11: Wieloryb Timi prawdopodobnie nie żyje, twierdzą eksperci z niemieckiego Muzeum Morskiego. Błądzący w Bałtyku i osiadający na mieliznach humbak został w ostatni weekend przetransportowany i wypuszczony do Morza Północnego. Odtąd nie ma o nim potwierdzonych informacji. Adam Górczewski.
20: Biolodzy z placówki w Stralsundzie byli przeciwni transportowi wieloryba z Bałtyku. Ich zdaniem humbak w zatoce wyspy Pyl był ranny, osłabiony i czekał na śmierć. Za prywatne pieniądze z udziałem społeczników humbak trafił jednak najpierw na barkę, a potem do Morza Północnego po 4-dniowym rejsie. Na tę akcję zgodziło się Ministerstwo Środowiska Landu Mecklenburgia Pomorze Przednie, ale jednym z warunków było zapewnienie danych o morskim ssaku po jego uwolnieniu. Nie ma jednak lokalizacji ani danych o stanie zwierzęcia. Sponsorzy ratunku humbaka stawiają zarzuty załodze, która transportowała tym jego. Nadajnik podobno został zainstalowany, ale albo jest nieodpowiedni, albo się zepsuł. Nie wiadomo, gdzie wieloryb jest, ani czy żyje. Specjaliści z Muzeum Morskiego twierdzą, że to niemożliwe, aby zwierzę nadal żyło. Placówka w Stralsundzie, a także władze Mecklenburgii Pomorza Przedniego domagają się od prywatnych ratowników pilnego uzupełnienia informacji. Z Chocieburza, Adam Górczewski, Polskie Radio.
11: W tych wiadomościach to wszystko. Kolejne o 15.30.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl. Sponsorem programu jest Zakład Mięsny Cabo, producent wędlin tradycyjnych Biebrzańskie Specjały.
10: Słońce na razie przebija się przez chmury, ale to ma się zmienić po południu i wieczorem, jak mówią synoptycy. Więcej chmur, przelotne opady deszczu, gdzieniegdzie burze, nawet z gradem i silnym wiatrem. Tak to ma wyglądać. Od 19 do 26, 19 na północy, 26 na południu, maksymalnie tyle na termometrach do końca dnia. W nocy więcej przejaśnień, przelotny deszcz, jeszcze gdzieś zanikające burze także mogą się pojawiać. Na temperatury minimalna w nocy od 7 do 14 stopni.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl. Sponsorem programu jest Zakład Mięsny Cabo, producent wędlin tradycyjnych Biebrzańskie Specjały.
22: Tu i teraz Polskie Radio Białystok.
10: Pierwszy tydzień maja mija chyba dość szybko. Na razie pogoda, no prawdziwie majowa. Korzystajmy, choć dziś, jak słyszeliśmy, ma popadać, bo to też potrzebne. Teraz już 6 minut po 15.
2: This is not the time or the place for brokenhearted. Cause this is the end of the rainbow, where no one can be too sad.

13 minut po 15, to i teraz Polskie Radio Białystok. O magii śpiewała Kylie Minogue przed momentem. No to trochę z magii wydarzy się na pewno w najbliższą niedzielę u nas w studiu Rembrandt Polskiego Radia Białystok, bo o 18 kolejny koncert u nas. Tym razem Patryk Ołdziejewski z zespołem znakomitych muzyków przedstawi projekt Prościej się nie da. To muzyka nazywana piosenką poetycką, ale chyba nie da się tego tak łatwo zaszufladkować, jak mówi sam autor, pomysłodawca całego przedsięwzięcia. To jego muzyka, jego słowa w większości. No i oczywiście ten koncert transmitowany będzie w Polskim Radiu Białystok, ale jeżeli ktoś chciałby na żywo obejrzeć, posłuchać, spotkać się z muzykami, jest taka szansa, podwójne wejściówki. Ja teraz będę rozdawał 85 744 2222. Proszę telefonować. Koncert Patryk Ołdziejewski z zespołem w najbliższą niedzielę u nas w studiu Rembrandt.

0: Tu i teraz. Polskie Radio Białystok.
1: Już prawie 20 minut po 15. Słyszymy często, że nauka wcale nie musi być nudna. No tylko jak to sprawdzić? No będzie taka okazja i to już niebawem. To będzie rozpoczynający się w piątek Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki.
2: Hasło tegorocznego festiwalu zapożyczyliśmy od samego Alberta Einsteina, który powiedział, że nauka to ciągłe odkrywanie rzeczywistości.
3: Prorektor do spraw nauki Politechniki Białostockiej, profesor Marek Krętowski.
2: Te słowa to esencja tego, co chcemy Państwu pokazać podczas festiwalu. Chcemy, by każdy uczestnik, od przedszkolaka po seniora, wykształcił w sobie i poczuł autentyczną uważność na zjawiska, które go otaczają. I do tego miał odwagę zapytać, jak to właściwie działa, czy możemy to zmienić na lepsze, a co się stanie, jeśli tego zabraknie.
4: Jak co roku jesteśmy na Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki. Nasz dzień to jest 14 maja.
3: Prorektor do spraw nauki i ewaluacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesor Irina Kowalska.
4: Przede wszystkim serdecznie zapraszamy na dziedziniec naszego Pałacu Branickich. Na dziedzińcu będzie szereg imprez, warsztatów skierowanych do mieszkańców Białegostoku. To jest dzień otwarty na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Zapraszamy do naszych laboratoriów, zapraszamy młodzież, również dzieci.
5: Uniwersytet w Białymstoku jest uczelnią otwartą na każdego w wielu dziedzinach.
3: Prorektor do spraw nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu w Białymstoku, profesor Agnieszka Piekutowska.
5: Mamy dziedziny nauk społecznych, mamy dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, dziedziny nauk humanistycznych. Mamy też wspaniałych artystów. I każdy jest w stanie zaproponować dla każdego, w każdym wieku coś interesującego. Nasza oferta jest szeroka, a nasze drzwi są otwarte.
6: 11 maja przygotowaliśmy blisko 100 wydarzeń. Warsztaty, pokazy, wykłady, konkursy i wystawy na wszystkich wydziałach uczelni.
3: Koordynator tegorocznego Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki z Politechniki Białostockiej, profesor Marcin Kochanowicz.
6: Będą pioruny, energia elektryczna, roboty, programowanie, architektura, design, eksperymenty przyrodnicze, nowoczesne technologie, motoryzacja przyszłości, inżynieria, która naprawdę zmienia świat.
7: Jak to Uniwersytet Muzyczny, my nie będziemy organizować wielu wykładów, chociaż będą, jednak gro naszych wydarzeń to będą koncerty.
3: Dziekan Białostockiej Filii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, profesor Włodzimierz Promiński.
7: Będą i recitale, i koncerty kameralne, będzie koncert Orkiestry Kameralnej Symfonii Akademika, będzie muzyka i poważna, i taka mniej poważna, bo wystąpi również orkiestra Denta, która się cieszy dużą popularnością. Będzie też występ Big Bandu i orkiestra Denta i Big Band wystąpią na stadionie podczas pikniku rodzinnego. Mamy na nasze koncerty dwa dni przeznaczone, to jest 12 i 13 maja, ale 9 i 10 maja odbędą się dodatkowo dwa spektakle W.A. Mozart.
8: To jest właśnie takie powszechne przekonanie, że sztuka to nie nauka.
3: Dziekan Białostockiej Filii Akademii Teatralnej, profesor Bernarda Bielenia.
8: Ważne jest chyba to, że nie widzimy tego, jak dużo się mieści pod efektem, który możemy oglądać jako widzowie. I to chyba jest najfajniejsza refleksja, którą mam przy okazji tego festiwalu, że tak naprawdę to czytanie performatywne, które obejrzymy, za tym czytaniem stoi praca wybitnej badaczki literatury. Za reżyserią stoi również człowiek, który musi się uczyć. Aktorzy również zdobywają swoje umiejętności. Dlatego jesteśmy tak postrzegani lajtowo, dlatego że nikt nie zastanawia się, ale tak naprawdę to, co trzeba zrobić, żeby ten scenariusz w ogóle powstał. Nie zdajemy sobie sprawy, że za głupią puszką czy opakowaniem stoi cały sztab artystów, stoi cały sztab naukowców. I chyba to jest fantastyczna refleksja, którą marzę sobie, żeby każdy z nas zdobył po tym festiwalu, że wszystko, co robimy w życiu, jest nauką i sztuką.
1: A Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki rozpocznie się w piątek, przypomnijmy, na Politechnice Białostockiej, również na innych uczelniach. Wszystkie wydarzenia festiwalu od 11 do 15 maja, a zwieńczeniem całej imprezy będzie piknik naukowy na Horten Arenie 17 maja. Szczegóły całego festiwalu na stronie podlaskifestiwal.pl.

0: Autopromocja.
1: Zamotani optymiści to rapowo przyjacielski duet z Sokółki, który tworzą MC Dębek i Grzyb. Dębek to pasjonat literatury i kolekcjoner płyt z dobrym brzmieniem, a Grzyb czuje się pewnie i w hip-hopie, i na sali bokserskiej. Optymiści okej, ale skąd to zamotanie?
2: Kto też ma tak, że ostatni grill tego lata splata w sobie różne głosy jak debata.
1: Z tymi raperami oraz współpracującym z nimi producentem Michałem Geniuszem Mutanaum spotkamy się pod powierzchnią po 20. Zapraszam już od 19. Andrzej Bajkus.
3: Letnie dni.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Skibiccy, szkółka drzew, krzewów owocowych i ozdobnych. Hurt Detal, trawy, byliny i inne rośliny. Uwaga, największy wybór w regionie. Niskie ceny, profesjonalne doradztwo. Sprawdź. Skibiccy, szkółka drzew i krzewów owocowych i ozdobnych. Kuriany 127.
5: Już wstałam Bruksa, Frygi córka. Obydwie czeka wnet w ogórkach nagroda zasłużona. Dzień minie, noc zapadnie w lesie, powieka sowy się uniesie. Lecz kiedy dzień zabłyśnie złoty, to wszystkie skończą się kłopoty. Jeśli chcecie przeżyć wraz z Amelką przygodę w szepczącym lesie, przyjdźcie do Białostockiego Teatru Lalek na spektakl Amelka, Bóbr i Król na dachu. Zapraszam. Agata Stasiulewicz.
6: Zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka na Horten Arenie. Już 31 maja od 10 do 16 czeka Was dzień pełen emocji i świetnej zabawy. W programie liczne gry, zabawy, konkursy z nagrodami, a także występy artystyczne. Nie zabraknie również strefy sportowej, komputerowej oraz kącika animacyjnego dla najmłodszych. To idealna okazja, by spędzić czas całą rodziną w radosnej atmosferze. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Horten Arenie.
7: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
0: To była reklama.
8: Już jest 15.30, czas więc na skrót najważniejszych wiadomości Polskiego Radia Białystok. Aneta Gała-Burda.
9: Oprocentowanie kredytów i lokat pozostanie na obecnym poziomie. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, że stopy procentowe się nie zmienią. Jest to decyzja zgodna z prognozami ekonomistów, choć jak prognozują, część kredytobiorców będzie płaciła niższe raty. A więcej o tym w wiadomościach o 16.00. Dwa samorządy miejskie i cztery kluby sportowe w województwie podlaskim otrzymają dofinansowanie na prowadzenie zajęć sportowych z najmłodszymi uczniami szkół podstawowych. Chodzi o ministerialny program ABC Ruchu. I tak samorządy Białegostoku i Suwałk otrzymały odpowiednio 80 i 65 tysięcy złotych. W sumie w całej Polsce pieniądze z tego programu dostanie ponad 270 klubów i samorządów. W sumie będzie to 10 milionów złotych. Rodzina, przyjaciele i współpracownicy żegnają Andrzeja Olechowskiego. Pogrzeb ekonomisty i polityka, byłego ministra finansów oraz ministra spraw zagranicznych rozpoczęła msza w kościele w warszawskim Wilanowie. Polityk zmarł 25 kwietnia, miał 78 lat.
10: Nie przeszkadzał nam w inicjatywach, miał koncepcję i pracy ministerstwa i polityki zagranicznej. Sympatyczny człowiek.
11: Jestem byłym ambasadorem, jednym z nominowanych przez pana ministra. Mam tylko dobre wspomnienia. Rozumiał, co się dzieje w świecie.
12: To był przede wszystkim urodzony polityk, bardzo odważny, o jasnych, sprecyzowanych poglądach politycznych. Bardzo dobra i koncyliacyjna postać, której brakuje zdecydowanie w polityce polskiej.
13: Kochany dziadek, ojciec, teść. Super gość, duża strata dla rodziny, dla kraju.
9: Andrzej Olechowski był liderem bezpartyjnego bloku wspierania reform. W połowie lat 90. z Czesławem Bieleckim współtworzył Ruch 100. W 2001 roku był współzałożycielem wraz z Maciejem Płażyńskim i Donaldem Tuskiem Platformy Obywatelskiej. Teraz to wszystko. Kolejne wiadomości w Polskim Radiu Białystok o 16.00.
8: A my teraz, jak zwykle o tej porze, no pogodzie nieco więcej posłuchamy. Z nami synoptyk pani Dorota Pacocha. Dzień dobry.
14: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
8: Pani Doroto, my czekamy na zmianę pogody, choć na razie jeszcze słońce sobie radzi, przynajmniej tutaj nad Białymstokiem. Jak to wygląda w regionie, jak się będzie zmieniała pogoda? Słuchamy.
14: Na razie słońce sobie radzi, to prawda. Już lokalnie przez województwo podlaskie przemieściły się pierwsze strefy przelotnych opadów deszczu. Popadało bardzo słabiutko. Jeszcze na ten deszcz czekamy, na te większe opady. Mogą się dzisiaj jeszcze zdarzyć burze, zwłaszcza na północy regionu. północy, północnym wschodzie. Na razie tych burz nie widać, jeszcze poczekamy do wieczora i jeżeli wieczorem coś się faktycznie pojawi na niebie, to te

0: będzie wędrować za frontem atmosferycznym, który właśnie dość powoli przemieszcza się z północnego zachodu ku centrum Polski i właśnie będzie również zahaczał o województwo podlaskie. Ten front bardzo powoli się przemieszcza, tak jak powiedziałam, więc ta zmiana pogody nie będzie gwałtowna. W nocy jeszcze tak naprawdę nad ranem w czwartek na termometrach od 7 do 14 stopni Celsjusza w regionie, najcieplej na południu, chłodniej nieco na północy. Nadal występować będą mogły przelotne opady deszczu oraz właśnie, jak powiedziałam chwilkę wcześniej, jakieś zanikające burze jeszcze mogą występować. Jutro, czyli w czwartek, podobna pogoda jak dzisiaj, zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami, więc trochę chmura, ale trochę słońca, też przelotne opady deszczu, możliwe jutro również burze, zwłaszcza na wschodzie i na południu regionu. Temperatura jutro już na północy nieco niższa, od 13 stopni Celsjusza, na południu nadal jeszcze dość ciepło, 23 stopni Celsjusza. Wiatr trzyma się słaby i umiarkowany i będzie wiał z kierunków północnych. W kolejnych terminach nad ranem w piątek temperatura będzie się wahać od 6 do 11 stopni Celsjusza, natomiast w piątek już maksymalnie na termometrach od 9 do 12 stopni, więc już w piątek zauważymy faktycznie różnicę w pogodzie. Nadal przez ten cały okres, czyli czwartek i piątek, będzie się utrzymywało raczej duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami i właśnie przelotne opady deszczu gdzieniegdzie będą się pojawiać.
1: No i tak to będzie wyglądało, więc szykujmy się na weekendowe chyba ochłodzenie, no i trochę deszczu, miejmy nadzieję, nam spadnie. Bardzo dziękujemy za te wszystkie informacje. Pani Dorota Pacocha mówiła nam o pogodzie, a na zegarach już za 25:16.
2: Tu i teraz. Polskie Radio Białystok.

0: odkryłam, że kolory potrafią mówić, a bystrzaki podpowiadać. W maju spotkamy się w sali koncertowej przy Podleśnej.
1: Czerwone, zielone i żółte to musical, w którym decyzje naprawdę mają znaczenie. I uwaga, tutaj widownia czasem wie więcej niż bohaterowie.
0: Zapraszamy!
1: Szczegóły na stronie Opery i Filharmonii Podlaskiej w zakładce Edukacja.
2: Patronat medialny Polskie Radio Białystok.
3: Załoga, przygotować się do odejścia. Cuły oddaj, żagle staw, cała naprzód, ku przygodzie!
4: Marian, Marian, obudź się i zdejmij ten abażur z głowy!
3: Ale miałem sen.
4: Nie wątpię.
3: Piękny sen, który niebawem stanie się realny. Kobieto, zbieraj się, pakuj klapki. W lipcu ruszamy do Augustowa! Co ma pływać, nie utonie. 29. Mistrzostwa Polski w pływaniu na byle czym z Polskim Radiem Białystok w Augustowie. Na wasze zgłoszenia czekamy do 13 lipca. Łączna pula nagród 30 tysięcy złotych. Sprawdź na www.pnbc.pl.
5: To była reklama.
6: Za 20 minut 16, zanim odpłyniemy do Augustowa, to teraz przemieszczamy się do Suwałk, bo stamtąd właśnie Aryta Topornicka za chwilę opowie nam, co słychać na drogach w regionie, jak się jeździ. No i oczywiście będzie miała coś specjalnego jak zwykle, czyli karta podarunkowa do Galerii Plaza w Suwałkach. Aryto, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Najpierw powiedz, jak pogoda w Suwałkach.
7: Pogoda, powiem tak, bardzo słonecznie, ale troszkę zaczęło wiać, ale przyjemna, taka typowo majowa pogoda, więc myślę, że trzeba korzystać.
6: No to
7: jest
6: teraz
7: fajnie.
6: Gdzie ciebie znaleźć, aby od ciebie odebrać kartę podarunkową?
7: No i oczywiście informuję, ja jestem na stacji benzynowej na trasie wschodniej przy rondzie u zbiegu ulic Sejneńskiej i Stulecia Niepodległości i Kuklińskiego. Stoję tuż przy tablicy z cenami paliw. Jest tu miejsce i można do mnie dojechać. Wtedy ja wręczę bardzo chętnie kupon na zakupy w Suwalskiej Galerii Handlowej. No i przechodzę już do informacji z dróg naszego regionu. Zaczynam od Białegostoku. Tam do końca maja na ulicy Kawaleryjskiej, na odcinku od ulicy Chorodniańskiej do ulicy Grażyny, kierowcy muszą liczyć się z tym, że jezdnia została zwężona do jednego pasa ruchu w kierunku Sławińskiego. Tam powstają miejsca postojowe. Oprócz tego trwa remont zatoki autobusowej. Chodzi o przystanek numer 422 Sienkiewicza-Białówny. Zatoka jest częściowo wyłączona z ruchu. Te utrudnienia mają potrwać jeszcze do połowy maja. No i przenoszę się do Suwałk, bo tu mamy naprawdę sporo utrudnień. Drogowców spotkamy na ulicach Batorego i Powstańców Śląskich. Problemy z przejazdem nadal występują w centrum na ulicy Noniewicza między budynkami 85 a 89 przy Banku. Ma to związek z przebudową ulicy Muzycznej. W związku z tym są duże problemy z parkowaniem. Okoliczne parkingi są bardzo zatłoczone, także tutaj trzeba naprawdę uzbroić się w cierpliwość. Całkowicie zamknięta pozostaje ulica Piaskowa do Sejneńskiej, od Sejneńskiej do granic miasta, a także fragment ulicy Przemysłowej w rejonie skrzyżowania z Piaskową. Tam jest możliwość dojazdu do posesji. Objazd poprowadzono ulicami Przemysłową i Dąbrówka. Rozpoczęły się też prace na ulicach Kolejowej i Wylotowej. Tam trzeba liczyć się z dużymi utrudnieniami, zarówno dla kierowców i pieszych. Nawierzchnia asfaltowa jest już zerwana, są ogromne dziury, więc jeśli nie musimy, to nie jedźmy tamtędy, bo naprawdę można uszkodzić sobie zawieszeniem i podwozie. Dodatkowo od dziś całkowicie zamknięta jest kładka dla pieszych na Czarnej Hańczy pomiędzy ulicami Ogrodową i Rejmonta. A na ekipy remontowe można natknąć się na terenie całych Suwałk, bo trwa odnawianie oznakowania poziomego. Drogowcy malują pasy, linie oraz miejsca postojowe. No i zaglądam na mapę natężenia ruchu i powiem tak, w Białymstoku wolniej pojedziemy m.in. Branickiego, Mickiewicza, Legionową. Spory ruch też na Częstochowskiej, Poleskiej czy Jurowieckiej. Lekko korkuje się też Ciołkowskiego i Sienkiewicza. A w Suwałkach tradycyjnie korki o tej porze właśnie tu, gdzie jestem, na trasie wschodniej w kierunku północnym, na Sejneńskiej, na Utracie i Kościuszki oraz Wojska Polskiego. Dużo aut również na Reja. I to tyle z podlaskich dróg. Tymczasem ja wciąż czekam na kogoś, kto odbierze ode mnie kartę podarunkową do galerii. Przypominam, jestem przy rondzie u zbiegu ulic Sejneńskiej na stacji benzynowej Tutaj można mnie znaleźć pod tablicą z cenami paliw. Czekam z niebieskim mikrofonem. Może ktoś z Państwa tutaj do mnie skręci. Jest miejsce. Myślę, że bardzo łatwo trafić.
6: Proszę szukać Anety. Proszę nie dać jej czekać zbyt długo. Ona ma świetny prezent. Mam nadzieję, słyszymy się za moment już za 17:16.

0: No to zatrzymujemy się na moment. Ponownie w Suwałkach, Tamaryta Topornicka i nasz słuchacz. Szereto, słuchamy.
1: Tak, dołączył do nas pan Krzysztof, odnalazł mnie. Dzień dobry.
2: Witam wszystkich.
1: Panie Krzysztofie, ciężko było trafić, dojechać?
2: Absolutnie nie. To są moje rejony, także bardzo doskonale wszystko znamy. Wiem, znam te miejsce po prostu. Spoko.
1: Czyli nie musiał pan pokonywać dużego kawałka drogi, a ogólnie jak się jeździ po Suwałkach?
2: No w tej chwili to jest dosyć tutaj ciężko. Ta trasa wschodnia jest naprawdę o godzinie 15 zakorkowana i to dość mocno.
1: Zgadza się. No to cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak wręczyć kartę podarunkową panu.
2: Super, dziękuję bardzo. No bardzo się cieszę. Super niespodzianka.
1: Wspaniale. Kogo pan zabierze na zakupy?
2: No oczywiście swoją rodzinę, żonę i córkę. Pozdrawiam ich serdecznie.
1: Świetnie. My się do tych pozdrowień dołączamy. Bardzo panu dziękujemy. No i zapraszamy do naszych motoradiowych audycji.
3: Fundatorem nagrody jest Centrum Handlowo-Rozrywkowe Suwałki Plaza. Tu i teraz. Polskie Radio Białystok.

Za 4,5 minuty 16:00 wiadomości w Polskim Radiu Białystok. My w wiadomościach zapoznamy się z rozporządzeniem powiatowego lekarza weterynarii w Białymstoku, a dotyczyć ono ma zwalczania wścieklizny, którą wykryto zupełnie niedawno. No to szczegóły już o 16:00 w wiadomościach.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Patryk Ołdziejewski. Chcę Was zaprosić na coś bardzo osobistego. Na koncert, który jest spełnieniem mojego marzenia.
2: Wyrastamy i wracamy, wywracamy, lecz stawiamy.
1: Spotkamy się w studiu Rembrandt Polskiego Radia Białystok w niedzielę 10 maja o 18.05. Możesz być z nami na miejscu. Albo posłuchać transmisji na antenie i w mediach społecznościowych Radia Białystok. A jeśli chcesz zdobyć zaproszenie, warto spróbować. To będzie spotkanie bez dystansu. Do zobaczenia i usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
4: Wyobraź sobie poranek nad jeziorem. Śmiech na pomoście, pierwsze ujęcie przed kamerą i piosenkę, która zaczyna żyć własnym życiem.
5: W malowniczych kuklach na Suwalszczyźnie łączymy musicalową energię z kajakową przygodą i prawdziwą produkcją teledysku.
6: To będzie obóz pełen muzyki, tańca i aktorstwa. Jeśli chcesz przeżyć coś naprawdę wyjątkowego i poznać nowych przyjaciół, czekamy na Ciebie.
5: Szczegółowe informacje i zapisy na Facebooku Białostockiej Akademii Musicalowej.
6: Wiosła w dłoń, kamera, start!
3: To była reklama.
7: I mamy już 16:00, czas więc na wiadomości z regionu, kraju i świata. Przedstawi Aneta Gała-Burda.
8: Powiatowy lekarz weterynarii w Białymstoku wydał rozporządzenie dotyczące zwalczania wścieklizny. Mimo że Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych, część kredytobiorców będzie płaciła niższe raty. W tych wiadomościach także przejrzymy dochody wiceprezydentów Białegostoku. Psy tylko na smyczy, a koty muszą zostać w domu. I jest już rozporządzenie powiatowego lekarza weterynarii w Białymstoku dotyczące zwalczania wścieklizny. Dokument określa, gdzie i jakie obowiązują ograniczenia dla właścicieli zwierząt w powiecie. Szczegóły Hanna Kość.
9: Za obszary zagrożone wścieklizną uznano Las Solnicki, Stawy Doilickie oraz sporo osiedli w Białymstoku. To Doilidy, Doilidy Górne, Doilidy Kolonia, Zagórki, Pieczurki, Skorupy, Bojary, Piasta, Mickiej Piaski, Kawaleryjskie i Nowe Miasto. Do tego dochodzą miejscowości w gminie Juchnowiec Kościelny, takie jak Kleosin, Ignatki Osiedle, Śródlesie, Olmonty, Izabelin i Stanisławowo. Te miejsca są też oznaczone tablicami ostrzegawczymi. W praktyce oznacza to, że psy muszą być trzymane na smyczy albo na ogrodzonym, zamkniętym terenie, a koty trzeba trzymać w domu. Wszystkie koty starsze niż 3 miesiące muszą też być zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Jeśli ktoś ma zwierzęta gospodarskie, to na pastwisku czy wybiegu muszą być pod jego stałym nadzorem. Do tego dochodzą zakazy. Nie można organizować targów, wystaw ani pokazów z udziałem psów czy kotów. Są też ograniczenia w polowaniach. Dopuszczony jest natomiast odstrzał lisów, które zachowują się w nietypowy sposób. Hanna Kość, Polskie Radio Białystok.
8: Wściekliznę stwierdzono pod koniec kwietnia na osiedlu Doilidy przy ulicy Kuronia w Białymstoku, gdzie znaleziono chorego jenota. To pierwszy od 10 lat przypadek tej choroby w województwie podlaskim. W związku z tym służby apelują o szczególną ostrożność w przypadku ugryzienia lub podrapania przez zwierzę. Należy od razu dokładnie przemyć ranę wodą z mydłem i jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Nie powinno się także dotykać obcych zwierząt. Bezdomne psy i koty należy zgłaszać do schroniska lub straży miejskiej, a znalezione martwe zwierzęta, psy, koty, jenoty, kuny czy lisy, trzeba zgłaszać do straży miejskiej, Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego lub na numer alarmowy 112. Stopy procentowe bez zmian, ale część kredytobiorców będzie płaciła niższe raty. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, że stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie. Analityk z firmy Rankomat.pl Jarosław Sadowski powiedział, że niektórzy kredytobiorcy dopiero teraz odczuwają efekty wcześniejszych obniżek stóp. Dodał, że najbardziej skorzystają osoby, które w maju będą miały aktualizację kredytu powiązanego z WIBOR-em 6M.
10: Jeżeli
0: weźmiemy taki przykładowy kredyt na 500 tysięcy złotych na 30 lat, to rata po takiej aktualizacji spadnie o 123 zł, a jest to wynik tego, że właśnie po raz ostatni ta aktualizacja odbywała się 6 miesięcy temu.
8: Część ekspertów spodziewa się, że wzrost inflacji spowodowany wojną na Bliskim Wschodzie skłoni Radę Polityki Pieniężnej do podwyżek stóp w tym roku. Jarosław Sadowski powiedział, że takiej decyzji spodziewają się też inwestorzy.
0: Niestety istnieje ryzyko, że nadejdą w najbliższych miesiącach podwyżki rat, a może to wynikać z tego, że choć na razie przynajmniej mamy utrzymanie poziomu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie, to notowania kontraktów terminowych przewidują, że w przeciągu najbliższych 6 miesięcy może jednak pojawić się podwyżka stóp.
8: Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 3,75%. Który zastępca prezydenta Białegostoku ma największe dochody? Który największe oszczędności, a który spłaca długi? Możemy się tego dowiedzieć z opublikowanych oświadczeń majątkowych, które przeanalizował Ryszard Minko.
10: Jak wynika z opublikowanych oświadczeń majątkowych za 2025 rok, największe dochody wykazał Rafał Rudnicki, największe oszczędności Marek Masalski, a największe długi Tomasz Klim, choć w praktyce nie są wcale takie duże. Jeżeli chodzi o ubiegłoroczne zarobki, to liderem jest Rafał Rudnicki z wykazanym dochodem przekraczającym 350 tysięcy złotych. Przy czym sama pensja zastępcy prezydenta to 292,5 tysiąca, reszta to wynagrodzenie za udział w Radzie Nadzorczej Miejskiej Spółki z Radomia oraz niewielka dieta członka Rady Programowej TVP. Dla porównania zarobki pozostałych zastępców prezydenta są bardzo podobne i nieznacznie przekraczają 261 tysięcy złotych brutto rocznie. Liderem oszczędności okazał się Marek Masalski, który zgromadził prawie 84 tysiące złotych. Z kolei Rafał Rudnicki oszczędził nieco powyżej 69 tysięcy złotych, Tomasz Klim prawie 55 tysięcy, a Eliza Cybulko w rubryce Zasoby pieniężne wpisała 30 tysięcy złotych, czyli dokładnie tyle samo, ile rok wcześniej. Jeżeli chodzi o pożyczki i kredyty, to jedynie Tomasz Klim ma do spłaty jeszcze nieco ponad 5 tysięcy złotych rat za samochód. Pozostali zastępcy prezydenta nie wykazali żadnych zobowiązań. Ryszard Minko, Polskie Radio Białystok.
8: W tych wiadomościach to wszystko. Kolejne o 17.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Lexus Gold, grawery i personalizacja biżuterii. Galeria Zielone Wzgórza, lexusgold.pl.
7: Po południu wieczorem powinniśmy się spodziewać większego zachmurzenia, no i w końcu ma spaść deszcz. To będą przelotne opady, ale momentami dość intensywne, bo mogą pojawić się burze, także z gradem i silnym wiatrem wówczas. Tak donoszą synoptycy. Dziś temperatura maksymalna od 19 na północy do 26 nawet na południu regionu. W nocy nieco więcej przejaśnień, przelotny deszcz, zanikające burze także jeszcze nocą, a minimalnie na termometrach od 7 do 14 stopni.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Lexus Gold, grawery i personalizacja biżuterii. Galeria Zielone Wzgórza, lexusgold.pl.
3: Tu i teraz Polskie Radio Białystok.
7: No to my tak sobie czekamy na burzę, na deszcz, mają nadejść wieczorem. Deszcz wszak potrzebny jest, to niech pada na zdrowie. Na razie 6 po 16.

13 minut po 16, to i teraz Polskie Radio Białystok. No ja mam taką informację, która chyba udowadnia, że przyszłość nie puka do naszych drzwi, tylko właściwie już zadomowiła się w naszych czterech ścianach. Według najnowszego raportu Future Mind już 40% z nas korzysta świadomie ze sztucznej inteligencji poza pracą. To skok o 16% w zaledwie rok, ale uwaga, mocne jest to, że co dziesiąty Polak traktuje AI jako serdecznego kumpla do pogadania. No cóż, jak tak się dobrze zastanowić, to AI jest przyjacielem idealnym, nie spóźnia się, zawsze wysłucha, nigdy nie pożyczy pieniędzy, no a my nie musimy pomagać mu na przykład przy przeprowadzce na trzecie piętro bez windy. Tylko musimy uważać, bo czasami niezły jest z niego manipulant i krętacz. No właściwie jak prawdziwy człowiek. No u nas muzyka w dalszym ciągu. Zaręczam, na razie stworzona jeszcze przez ludzi, nie algorytmy. Taylor Swift już teraz.

0: Reklama.
1: Chyba zacznę inwestować w złoto.
2: Ale dlaczego w złoto?
1: Bo dziś, gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, warto mieć coś, co otrzyma wartość. A sztabkę kupisz już od około 200 zł, więc to inwestycja dla każdego.
2: A gdzie kupić złoto? W Białymstoku?
1: W Tavex. Już wkrótce otwierają salon w Galerii Białej, a dodatkowo możesz wymienić u nich walutę na swoją podróż do Maroka. Sprawdź ofertę na tavex.pl.
3: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55.
9: Siedem dni. Jedna decyzja. Zero odwrotu. Teatr dramatyczny w Białymstoku zaprasza na spektakl Trup. To komedia, w której wszystko da się sprzedać. Nawet życie. Chodź do teatru, zobacz, zagłosuj. Pamiętaj, jeśli oglądasz, jesteś współwinny. Bilety na dramatyczny.pl.
10: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
0: To była reklama.

0: 26 minut po 16, tu i teraz Polskie Radio Białystok. No szczególnie teraz, gdy dostęp do internetu jest właściwie nieograniczony, bardzo łatwo można kogoś zniszczyć, zdyskredytować. Zjawisko hejtu to jest coś, czemu musimy się przeciwstawić. Jak to robić? O tym nasza rozmowa już za kilka minut.
1: Tu i teraz Polskie Radio Białystok.

0: Tu i teraz. Polskie Radio Białystok.
1: 16:30 na zegarach. Katarzyna Wróblewska to położna z Łomży, która organizuje akcję przeciwko hejtowi. Chce pokazać, jak wielką wagę mogą mieć słowa, jak bardzo mogą kogoś zranić. Pani Katarzyna prowadzi gabinet położniczy. Na jego ścianie pojawił się bardzo duży billboard przypominający, na jakim problemem jest hejt właśnie. To już teraz. Z Katarzyną Wróblewską rozmawia Paweł Wądołowski.
2: Stoimy przed pani gabinetem położniczym, a tutaj na ścianie bardzo duży billboard. Co na nim się znalazło?
3: Znalazło się na nim chyba odzwierciedlenie moich przeżyć, ponieważ w wieku młodzieńczym mierzyłam się z hejtem, a plakat jest wynikiem mojego udziału w projekcie She Empowers we współpracy z Fundacją Anny Rytter. Postanowiłam cofnąć się do tych lat, kiedy ja sama byłam ofiarą takich niepochlebnych komentarzy i jestem bardzo dumna z tego, co powstało. Na tym plakacie jest odzwierciedlona osoba i hasło Odważnik, waż swoje słowa. Plakat ten namawia do tego, żeby zanim wydamy jakąś opinię na temat zachowania czy wyglądu innej osoby, żeby zastanowić się, czy te słowa ją zbudują, czy zupełnie zrujnują.
2: Bo tutaj mamy tak symbolicznie pokazane, że osoba jest przytłoczona takimi stalowymi odważnikami, a na każdym jest jakieś słowo.
3: Dokładnie. I to miało za zadanie wzbudzić kontrowersje, że nasze słowa mogą dla kogoś dużo więcej znaczyć i mogą być naprawdę przytłaczające. Ja widzę dużą reakcję ze strony przechodniów, nawet zatrzymują się u nas samochody, robiąc fotografię tego plakatu, więc myślę, że wzbudza duże kontrowersje.
2: A czy spotkał się też w internecie z jakimś odzewem, jakimiś słowami wsparcia albo też hejtem?
3: Z hejtem jeszcze nie, natomiast ze słowami wsparcia jak najbardziej. Pierwszy komentarz, jaki pojawił się pod tym plakatem, to był komentarz zastępcy prezydenta miasta Łomży, pana Andrzeja Stopułkowskiego, który zaprosił mnie na spotkanie, aby omówić współpracę, ponieważ ten plakat zrobił na nim ogromne wrażenie, a w związku z tym, że ja nie wiem, jak dotrzeć do szkół, więc on mi w tym na pewno pomoże.
2: Były jeszcze jakieś komentarze, na przykład od kobiet, które też spotkały się z hejtem?
3: Było bardzo dużo komentarzy. Nie wszystkie panie odważyły się napisać to bezpośrednio pod postem, więc otrzymałam wiele wiadomości też w skrzynce prywatnej. Jedna utkwiła mi w pamięci, a mianowicie to, jak jedna pani opowiedziała swoją historię podczas pracy w Wielkiej Brytanii. Jedna z starszych, doświadczonych Brytyjek powiedziała jej, że życzliwość jest tak elegancka, że powinna być integralną częścią człowieka jak czyste ubranie. I to właśnie dodało mi takiej siły i przekonania, że to, co zrobiłam, jest naprawdę w porządku.
2: A jak hejt dotknął panią?
3: Ja nie ukrywam tego, że zawsze w okresie dorastania i w okresie młodzieńczym byłam osobą otyłą i cały czas jakby mierzyłam się z tym hejtem pod kątem mojego wyglądu. To się mocno zmieniło w momencie, kiedy zaczęłam osiągać sukcesy zawodowe. No niemniej jednak ten okres dojrzewania nie był dla mnie łatwy.
2: I czasami takie proste słowa, pozornie niewinne, potrafią jednak zranić.
3: Potrafią zranić, przytłoczyć i być ogromnym ciężarem.
2: Będzie pani rozmawiała z prezydentem o tym, żeby organizować spotkania w szkołach?
3: Pan prezydent w rozmowie telefonicznej zapewnił mnie, że taki plakat pojawi się w każdej szkole, więc to jest bardzo motywujące. Pierwszą szkołą, która już umieściła ten plakat u siebie na swoich social mediach, jest szkoła podstawowa w Jeziorku, co też było bardzo motywujące. Zespół szkół weterynaryjnych również zapowiedział współpracę i na razie pojawienie się plakatu ma zmusić do myślenia, a zobaczymy, co z tego wyjdzie.
2: A czy w pani pracy, pani zajmuje się między innymi kobietami w ciąży, takie panie też są ofiarami hejtu?
3: I to ogromnego. Jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny, który w czasie ciąży się zmienia, to jest jakby podstawa. Natomiast wiele przytyków dotyczących wyboru miejsca porodu, sposobu porodu, karmienia piersią. Jeżeli któraś pani wybiera rozwiązanie ciąży drogą cięcia cesarskiego albo nie chce karmić piersią, od razu słyszy jakieś niepochlebne komentarze.
2: To nie jest bycie matką, że to nie są urodziny. Internet tutaj jest bardzo bezpośredni.
3: To boli, może tak powiem. To jest bardzo bolące, taka ocena, a my przytulamy każdą mamę, która wybierze dla siebie najlepszy sposób rozwiązania.
2: Jak długo będzie trwała akcja tutaj na waszym gabinecie?
3: Ja bym chciała, żeby ten plakat na pewno wisiał tutaj do zimy.
2: Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
1: A z Katarzyną Wróblewską rozmawiał Paweł Wądołowski.
0: Tu i teraz. Polskie Radio Białystok.

0: Autopromocja.
1: Zamotani optymiści to rapowo przyjacielski duet z Sokółki, który tworzą MC Dębek i Grzyb. Dębek to pasjonat literatury i kolekcjoner płyt z dobrym brzmieniem, a Grzyb czuje się pewnie i w hip-hopie, i na sali bokserskiej. Optymiści okej, ale skąd to zamotanie?
2: Kto też ma tak, że ostatni grill tego lata splata w sobie różne głosy jak debata.
1: Z tymi raperami oraz współpracującym z nimi producentem Michałem Geniuszem Mutanaum spotkamy się pod powierzchnią po 20. Zapraszam już od 19. Andrzej Bajkus.
3: Letnie dni.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Duet w pojedynkę. Wyjątkowy koncert z udziałem tylko jednej artystki. Sopranistka i pianistka Ewa Leszczyńska wykona pieśni Ignacego Jana Paderewskiego, Enrique Granadosa, Pauline Viardot i Cécile Chaminade. Opera i Filharmonia Podlaska zaprasza 9 maja do sali koncertowej przy Podleśnej.
6: Patronat medialny Polskie Radio Białystok.
7: Halo, halo?
8: Nadajemy do Państwa z tajnego laboratorium.
7: ABSURD.
8: Absurd.
7: Z tej strony dr Mateusz.
8: I dr Urszula.
7: Zapraszamy na dni otwarte w naszym laboratorium.
8: Sobota i niedziela, godzina 19.
7: Wtorek, godzina 12.
8: Białostocki Teatr Lalek.
7: Spektakl Rzadkie Gatunki.
8: Reżyseria Igor Gandra.
4: To była reklama.

Za kwadrans 17 tu i teraz Polskie Radio Białystok. No ja przypominam, że w najbliższą niedzielę kolejny koncert u nas w studiu Rembrandt Polskiego Radia Białystok. Tym razem koncert Patryka Audziejewskiego z zespołem. Patryk Audziejewski to muzyk, ale także aktor. Znany pewnie bardzo wielu naszym słuchaczom. Prościej się nie da, taki tytuł tego koncertu. Muzyka? Piosenki poetyckie, ale nie tylko. Jeżeli ktoś miałby ochotę osobiście zjawić się u nas, jest taka szansa. 85 744 2222. Ja mam podwójne zaproszenie.

Za 7 minut 17. Wiadomości w Polskim Radiu Białystok oczywiście o 17. Do nich wracamy. W nich między innymi powiemy o wykryciu wirusa rzekomego pomoru drobiu w gminie Kolno. Co to oznacza? Szczegóły już w wiadomościach o 17.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Tradycyjne narzędzia.
2: Mamy tu kilka tysięcy eksponatów, takich starych, odnowionych strugów, pił, dłut, takich ręcznych narzędzi.
1: I praca, która uczy życia.
2: Uczenie się samego rąbania, piłowania, przycinania, posługiwania się czy wiertłem, czy dłutem, piłami, ośnikiem, to też rozwój dla umysłu.
1: Szlifowanie charakteru. Reportaż Aleksandry Sadokierskiej w Polskim Radiu Białystok. Dziś o 17.15 i 22.15.
3: Czasem mi się nie chce tutaj jechać, ale to nie ma wyboru, bo tata każe. Jak przyjadę, to już fajnie jest.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
5: 40 lat odwagi, 9 dni różnorodności. Dni sztuki współczesnej w Białymstoku. Od 16 do 24 maja postaw na radykalną empatię. Zobacz spektakle i performanse, które nie boją się trudnych pytań. Czekają na Ciebie także koncerty, wystawa Silent Disco i wyjątkowe spotkania. Na scenie m.in. Maja Ostaszewska, Bartosz Bielenia, Robert Więckiewicz i Mateusz Janicki. To barometr czasów odbity w sztuce. Poczuj to i bądź częścią doświadczenia. Program bok.białystok.pl. Dni sztuki współczesnej. Tutaj sztuka ma głos.
6: Zielono i smacznie. Jarmark na targowisku miejskim Kawaleryjska. Od 30 do 31 maja od 8. Szeroki asortyment, sprawdzeni wystawcy, wyjątkowa atmosfera. A od 10 moc atrakcji dla najmłodszych. Na jarmark zaprasza prezydent Białego Stoku Tadeusz Truskolaski. Kończysz szkołę podstawową? Wybierz zespół szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie. Tu zdobędziesz zawód i przygotujesz się do przyszłej pracy. Z nami otrzymasz kwalifikacje na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, rolnik, cukiernik w szkole branżowej pierwszego i drugiego stopnia. Zamieszkasz w nowoczesnym internacie. Zespół szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie. Twoja przyszłość zaczyna się u nas. www.zskr.janów.edu.pl.
7: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacia Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Motozbyt. Twój autoryzowany partner Dacia w Białymstoku. Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną.
0: To była reklama.
9: A teraz jest już 17, więc wiadomości w Polskim Radiu Białystok za chwilę przedstawi Aneta Gała-Burda.
10: Z powodu wykrycia wirusa rzekomego pomoru drobiu w gminie Kolno wyznaczono strefę objętą zakażeniem. Kilkunastu funkcjonariuszy wzięło udział w Białymstoku w eliminacjach do konkursu Policjant Ruchu Drogowego. W Łomży rozpoczął się wiosenny przegląd twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnościami. Wirus rzekomego pomoru drobiu wykryto u 3 gołębi w miejscowości Czerwone w gminie Kolno, a to oznacza, że konieczne było wyznaczenie strefy objętej zakażeniem, mówi powiatowy lekarz weterynarii w Kolnie Katarzyna Waszkiewicz.
11: U 3 padłych gołębi w miejscowości Czerwone gmina Kolno został stwierdzony materiał genetyczny wirusa rzekomego pomoru drobiu o wysokiej zjadliwości i w związku z tym obowiązkiem moim było podjęcie działań celem ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, wydania rozporządzenia w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem. Strefa obejmuje obręb administracyjny miejscowości Czerwone.
10: W strefie obowiązuje wiele ograniczeń sanitarnych, które będą utrzymywane przez kilka najbliższych tygodni.
11: Wiąże się to z zaostrzeniem przestrzegania zasad bioasekuracji, takim jak utrzymywanie drobiu w zamykanych pomieszczeniach. Drób należy karmić paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolnożyjących. Należy stosować odzież ochronną, maty dezynfekcyjne nasączone odpowiednim roztworem środka dezynfekcyjnego wyłożone w pomieszczeniach, w których utrzymywany jest drób, a także we wszystkich wjazdach do gospodarstw, w których utrzymywany jest drób.
10: Wydane rozporządzenie rozporządzenie zobowiązuje też mieszkańców strefy do zgłaszania podłego drobiu. Powiatowy lekarz weterynarii poinformowała także, że wszystkie fermy w promieniu 10 km od miejscowości Czerwone o utworzeniu strefy. 15 podlaskich funkcjonariuszy wzięło udział w Białymstoku w wojewódzkich eliminacjach do ogólnopolskiego konkursu Policjant Ruchu Drogowego. Uczestnicy musieli m.in. rozwiązać test ze znajomości przepisów, czy pokierować ruchem na jednym z największych białostockich skrzyżowań. Wśród zadań konkursowych była także jazda sprawnościowa motocyklem i samochodem służbowym. Funkcjonariusze podkreślają, że udział w takich eliminacjach to m.in. podniesienie umiejętności potrzebnych w codziennej służbie.
12: Jest to taki swoisty sprawdzian naszych umiejętności na tle innych kolegów z innych jednostek.
13: Młodszy aspirant Kamil Serwatko z Komendy Miejskiej Policji w Łomży.
12: Zawsze wymiana doświadczeń między policjantami sprawia, że też poszerzamy swoje umiejętności, swoje horyzonty.
14: Ruch nie był aż taki duży, nie było pojazdów uprzywilejowanych, także nie było tutaj nic zaskakującego.
13: Młodszy aspirant Artur Joka z Komendy Powiatowej Policji w Augustowie.
14: Jest to zawsze ciekawa przygoda, której można spróbować swoich sił. Jeżeli ktoś już ma jakiekolwiek pojęcie o tym ruchu drogowym, nie ma tutaj nic zaskakującego.
15: Policjanci, którzy do tej pory reprezentowali garnizon podlaski w finałach ogólnokrajowych.
13: Podinspektor Dariusz Motynka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
15: Mają na swoim koncie wiele sukcesów. Zajmowaliśmy drugie miejsce, trzecie miejsca, więc policjanci do garnizonu polskiego bardzo dobrze spisują się do tego typu imprezy.
16: Różni kierowcy się zachowują, niektórzy są zaznajomieni z sygnałami podawanymi przez policjantów.
13: Sierżant Dawid Gryc z Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach.
16: Ci, którzy są, to łatwiej kierować wtedy tym ruchem. Jak ktoś za bardzo nie rozumie, to trzeba wtedy się też i nad nim skupić, żeby nie doszło do jakiegoś zdarzenia.
10: Dwóch najlepszych policjantów będzie reprezentować podlaski garnizon podczas czerwcowego ogólnopolskiego finału w Łodzi. Także dziś obchodzimy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Kilkunastu wykonawców od przedszkolaków po grupy dorosłych i solistów bierze udział w wiosennym przeglądzie twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnościami, które odbywają się w Łomży. To jednocześnie początek łomżyńskich dni świadomości osób z niepełnosprawnościami, które w takiej rozbudowanej formie zorganizowano po raz drugi. Za przegląd zorganizowany w Hali Kultury odpowiadał Zespół Szkół Specjalnych w Łomży.
17: Jest ta pozytywna energia i jest ta siła.
18: Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży, Lucyna Antecka.
17: Nasi niepełnosprawni uczniowie, przedszkolaczki, ale też uczestnicy WTZ-ów, SDS-ów, ZAZ-ów chcą się pokazywać, chcą być widoczni, chcą być doceniani, oklaskiwani, chcą mieć te swoje 5 minut.
19: Piknik integracyjny i te rzeczy to były już wcześniej.
20: Przewodnicząca Łomżyńskiej Rady do Spraw Osób z Niepełnosprawnością Karolina Jałbrzykowska-Szabłowska.
19: Natomiast ta formuła 3 dni, czyli przegląd artystyczny, dzień taki merytoryczny, gdzie dajemy wiedzę i te rozmowy dotyczące niepełnosprawności, ale też całej tej otoczki wokół tego. No i dzień rekreacyjno-sportowy.
21: Natomiast chciałyśmy koniecznie, żeby trochę więcej mówić o tych stereotypach.
22: Joanna Brzezińska ze Stowarzyszenia Czas Rozwoju.
21: Chcemy, żeby ci ludzie z niepełnosprawnością trochę potrafili zawalczyć o siebie i żeby się zainspirowali. Będzie Mariusz Kędzierski, który jest artystą, urodził się bez rąk, potrafił zawojować świat. I tak bardzo chcemy zainspirować ludzi, żeby się odnaleźli, żeby też potrafili uwierzyć w siebie.
10: Jutro w ramach Łomżyńskich Dni Dzień Wiedzy i Rozmów pod hasłem Odwaga Bycia, a trzeci dzień to mecz piłki nożnej, popołudniowy piknik integracyjny na Starym Rynku. A kolejne wiadomości w Polskim Radiu Białystok o 18.
23: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl.
24: Z upływem godzin powinniśmy się spodziewać, że chmur będzie więcej nad nami. No i obszerne opady deszczu, niewykluczone burze, także z gradem i silnym wiatrem mogą nas czekać. Od 19 na północy do 26 na południu, tyle maksymalnie dziś pokazywały termometry w regionie. Temperatura w nocy spadnie, minimalnie od 7 do 14. W nocy już więcej przejaśnień, przelotne opady deszczu, gdzieniegdzie jeszcze zanikające burze.
23: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl.
24: A teraz 6 minut po 17, czas na informacje sportowe w Polskim Radiu Białystok i Michał Romańczuk.
25: Już dziś wieczorem poznamy drugiego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. O 21:00 Bayern Monachium podejmie Paris Saint-Germain. W nieco lepszej sytuacji przed rewanżowym spotkaniem są piłkarze ze stolicy Francji. Przed tygodniem po dramatycznym meczu pokonali Bawarczyków 5-4. Na lepszego z tej pary czekają już piłkarze Arsenalu Londyn, którzy wyeliminowali wczoraj hiszpańskie Atletico Madryt. Finał odbędzie się 30 maja w Budapeszcie. O finał, tyle że okręgowego pucharu Pucharu Polski walczą drużyny z województwa podlaskiego. O 17 rozpoczęły się dwa półfinały. KS Wasilków podejmuje Wigry Suwałki, a Olimpia Zambrów gra z rezerwami Jagiellonii Białystok. Finał odbędzie się 20 maja na terenie dzisiejszego zwycięzcy meczu w Zembrowie. Siatkarze Bogdanki Luk Lublin już dziś wieczorem mogą obronić tytuł Mistrzów Polski. O 20 na własnym parkiecie podejmą Warte Zawiercie. W rywalizacji do trzech zwycięstw Luk prowadzi 2-1. Wcześniej, po 17.30, rozpocznie się czwarty pojedynek w meczu o brązowy medal. Rysowia Rzeszów podejmie Projekt Warszawa. Jak na razie w tej rywalizacji jest 2-1 dla stołecznej drużyny. Nieudany początek zmagań w turnieju w Rzymie mają za sobą polscy tenisiści. Dziś w pierwszej rundzie zagrała trójka biało-czerwonych i wszyscy odpadli z turnieju. Hubert Hurkacz przegrał z Niemcem Janikiem Hanfmanem 7-6, 6-7, 2-6. Magdalena Fręch uległa Filipince Aleksandrze Jali 0-6, 6-3, 4-6. Zaś Magdalinet przegrała z Niemką Tatianą Marią 0-6, 3-6. W Rzymie pozostała już tylko jedna Polka, Iga Świątek, która turniej rozpocznie od meczu w drugiej rundzie. Jej przeciwniczką będzie zwycięzczyni dzisiejszego spotkania Amerykanka Katie McNally lub Australijka Daria Kasatkina. Koszykarze Oklahoma City Thunder pokonali Los Angeles Lakers 108-90 w pierwszym meczu drugiej rundy fazy playoff NBA. Drużyny grają do czterech zwycięstw. W drugim dzisiejszym spotkaniu Detroit Pistons wygrali z Cleveland Cavaliers 111-101. Teraz to wszystko ze sportu, a kolejny serwis po 19.
1: Tu i teraz. Polskie Radio Białystok.
24: Już 8 minut po 17. Przed nami reportaż, on za kilka minut. No ale na razie jeszcze słuchamy Walking on Sunshine.

0: Reklama.
1: Chyba zacznę inwestować w złoto.
2: Ale dlaczego w złoto?
1: Bo dziś, gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, warto mieć coś, co otrzyma wartość. A sztabkę kupisz już od około 200 zł. Więc to inwestycja dla każdego.
2: A gdzie kupić złoto? W Białymstoku?
1: W Tavex. Już wkrótce otwierają salon w Galerii Białej. A dodatkowo możesz wymienić u nich walutę na swoją podróż do Maroka. Sprawdź ofertę na tavex.pl.
3: Maj w Nieteatrze do spotkania z polskimi mistrzami. 9 maja Natalia Lubrano ożywi złote przeboje polskiej piosenki od Osieckiej po Niemena. 15 maja artyści bliscy Wojciechowi Młynarskiemu zapraszają na lekcję polskiego pana Młynarskiego. Wieczór pełen muzyki, pięknego słowa i błyskotliwej satyry oraz wzruszeń. A 23 maja spektakl Herbert prowadził za rękę światło. Na scenie Andrzej Mastalerz, Dariusz Kowalski i Jarosław Gajewski w literacko-muzycznej podróży śladami Barbarzyńcy w ogrodzie. Bilety na Nieteatr.
4: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
0: To była reklama. Reportaż w Polskim Radiu Białystok.
5: No przed nami reportaż Aleksandry Sadokierskiej. Szlifowanie charakteru. Pan Krzysztof stworzył rodzinną stolarnię, aby zaszczepić w swoich dzieciach etykę pracy, praktyczne umiejętności. Czy to się udało? Jak to działa? Posłuchajmy.
6: Miałem bunt. Nieraz. Czasem mi się nie chce tutaj jechać, ale to nie ma wyboru, bo tata każe. Jak przyjadę, to już fajnie jest.
7: No frajda, że ostrzę sam układam, sam wymyślam.
8: Mógłbym siedzieć w telefonie, w komputerze, grać w coś, no ale tutaj pociosałem, tam coś tu przypiłowałem.
6: Czuję się w pracy tworzenia tego taką energię, taką dobrą pozytywną.
8: Cierpliwość, żeby nie poddawać się jak dwa razy poruszę piłą i już mi się nie przetnie, tylko konsekwentnie do przodu iść.
0: Szlifowanie charakteru. Reportaż Aleksandry Sadokierskiej.
9: Zobacz, jak po taku weźmiesz i jedną rączką po prostu, nie? Widzisz?
10: W oddali już widzimy gniazdo z bocianami. Trzeci rok przylatują. Jedziemy drogą brukową z Kalinówki Kościelnej. Podjeżdżamy pod stolarnię. W Wojtówce to jest kolonia. Mamy tu kilka tysięcy eksponatów, takich starych, odnowionych strugów, pił, dłut, no takich ręcznych narzędzi. No to dzieciaczki, dojechaliśmy szykować się do pracy. Chodźcie, wyskakujemy. Chodź Władek. Stare drzwi jeszcze skrzypią. O, patrzcie, będzie można nawet coś wypić. Dobrze, no to mamy i madła przygotowane. Zaraz sobie narzędzia zdejmiemy. Do stolarni przyjechaliśmy z Antonim, najstarszym synem, 16-latek, Jan 14 lat, Władzio 8 lat, Konstancja 5 lat.
7: Chcę dzisiaj zrobić nóż z jakichś tam trzonków.
10: A jak gruby? Bo tutaj to widzisz, jaki fajny trzoneczek. A czym będziesz go ostrzył? Ośnikiem czy hebelek chcesz? No to wybieraj, bo tu masz chyba z 30 ośników.
7: Ten może.
10: Ten? Ośnik to tym właśnie się albo, no też korowało, ale do korowania to mamy takie inne, a to jest ośnik taki do zbierania drzewa, żeby jak jest grubszy kawałek, to jak chcemy go zcienić, to właśnie tym ośnikiem. I widzę, że wybrał taki naostrzony bardzo. No to kwestia tylko, żeby zadbał, żeby nic się nie stało, ale on już używał, także wie jak to robić. To trzymaj Władek. Które i madło wybierasz? Te małe takie?
7: Jest taka idealna długość.
10: A co jeszcze chcesz, piłę? A, to tu szpetką taką wybierasz. Patrzę, czekaj, ja tu... Ale ona fajna, no. Wioska Micha to taki kompleks starych budynków odnowionych. Tam mamy pomieszczenia, czasem robimy jakieś imprezy urodzinowe, rodzinne, ale też inni ludzie korzystają.
11: I to na pana ziemi rodzinnej.
10: Tak, to w 20 roku odrestaurowałem. Na nowo trzeba było pokryć. Gdzieś dachówkę z pałacu spod Krakowa 120-letnią ściągałem albo spod granicy niemieckiej. Chęć przeze mnie zbudowania stolarni, pozyskania tych wszystkich ręcznych narzędzi, wynikła, kiedy dzieci przyjechały do wioski Mnicha i zaczęły szukać pracy ręcznej. Któryś znalazł piłę, któryś młotek, gwoździa i zaczęli coś tam składać. Jeden stolik, drugi jakiś bujaniec. Najstarszy syn to miał około 10 lat, młodszy z 8. Władysław to się dopiero co urodził. Od początku uczyłem, czy jeździć traktorem, czy używać siekiery, czy piły, żeby coś potrafili w życiu jeszcze robić, żeby jakby był, nie daj Boże, jakiś trudniejszy okres, to poszli, drzewa napiłowali, nacięli, porąbali, rozpalili ognisko. Te manualne zdolności, umiejętności, które rozwijają, powoduje, że no, nie ma dalej siedzenia w jakimś telefonie, grania w gierki tylko, uczenie się samego rąbania, piłowania, przecinania, posługiwania się czy wiertłem, czy dłutem, piłami, ośnikiem, to też rozwój dla umysłu. Ta sprawność fizyczna jest dużo wyższa w każdym zagadnieniu, bo to nawet czy potem grając w piłkę nożną, w siatkówkę, czy strzelając, to ta świadomość, że musi być prosto, musi być pod odpowiednim kątem, to się potem w życiu im do wszystkiego będzie przydawać. U, co ty taką dechę będziesz piłował? Słucham.
7: Żeby uciąć o te kawałki. Tutaj są.
10: A może to ci dam, to porobisz o tako. I będzie wtedy ładnie. To skrobak, czyli taki pilnik do drzewa. Bo najczęściej pilniki no to były takie do metalu. I one wtedy mają taką drobną strukturę. A ten zdzierak do drzewa to ma takie grubsze. Kosia, o tak spróbuj. We dwie rączki i patrz. Patrz, jak się sypią trociny, widzisz? I patrz, jak gładziutko tu jest już. No to pracuj. Stolarnia powstała z myślą o dzieciach. No fajnie, że ja mogę coś im pomóc, ale żeby to oni używali tych narzędzi. O, tak jak Antek wziął strug, który mu się, widzę, że rozwalił i teraz układa na nowo. Za bardzo jak wystawione ostrze noża, to będzie ciężej, jeśli chodzi o pracę. A, bo skrobakiem będziesz teraz tak robić. Dobra, to rób. A co się wydarzyło, Władek?
7: Nie chcę ani...
10: Dobra, patrz. I teraz skręcaj. O ja cię, czyżbyś imadło popsuł? Dobrze, że nie używa człowiek nieładnych słów. Jak dostał w palec. O, patrz Władek, coś ściąga, widzisz? Teraz zobaczymy. Patrz, wiesz co się wydarzyło? O, to się ruszało. O to, i jak przytrzymałem ręką, widzisz? Ale to jest też tak, że nie można tego za bardzo rozkręcać, bo ty pewnie chciałeś... O tak, co? Wiesz co, Władziu? Chodź, pójdziemy na stolarski drewniany stół. Chodź. To czekaj, musimy wymyśleć inny sposób, żeby przyblokować prawdziwe stoły stolarskie. No najlepiej w drzewie, to na nich się robi. Sięgam wstecz do szkoły, w której się uczyłem, tutaj w Kalinówce Kościelnej, mówię o szkole podstawowej. I pamiętam tam takie piękne, drewniane, solidne, grube blaty, stoły, stolarskie stoły do prac tych technicznych, na których jeszcze były imadła zaczepione, tak jak my tutaj mamy, no bo imadło jest potrzebne do tego, żeby podtrzymać każdy z elementów, żebyśmy mogli swoimi rękoma coś wykonać na tym materiale. Człowiek ma świadomość, że w tamtych latach, no to my mieliśmy takie obowiązki jako uczniowie. I jakieś robiliśmy szufelki do popiołu. Tam na tych stołach były jeszcze dodatkowo imadła. takie metalowe, gdzie można było faktycznie pilnikiem też wyszlifować tą blachę czy tą rączkę, którą trzeba było z metalu zrobić do szufelki. Jak zrobił człowiek nawet tą szufelkę, no to dałem mamie i mama je używała. Nauczyłem się szyć, przyszywać guzików, piłować, szlifować, ale już gdzieś lata 2000, jak przyszły, program został zmieniony. Te stoły zostały de facto z sal usunięte i madła gdzieś tam trafiły na złom. Stoły stolarskie, no mi się trafiło dwa, kupiłem takie małe właśnie z takich warsztatowni szkolnych, no i my je używamy. Dzieci teraz niestety uczone są głównie teorii. Pojawiają się właśnie takie inicjatywy osób prywatnych i całe szczęście, gdzie przyjeżdżają do szkoły, nakłaniają dzieciaczki do skręcania, do piłowania, robienia karmników czy szkatułek jakichś drewnianych, no i super. Czy my wrócimy do czasów, gdzie szkoła zapewni nauczycieli ponownie te narzędzia, ponownie te stoły, żeby dzieci mogły manualnie rozwijać swoje umiejętności? Oj, mam obawy, że to by był strasznie drogi projekt. My tutaj mamy tą stolarnię otwartą. Od czasu do czasu tutaj warsztaty się odbywają. Coraz więcej osób dzwoni, organizatorów takich wycieczek połączonych z warsztatami. Czy mogą przyjechać, użyć tych narzędzi. Miejmy nadzieję, że to miejsce też przyczyni się do poprawienia tych umiejętności. O, tutaj masz rękę. Stawiasz prosto i pilnuję, żeby było w poziomie i w pionie, widzisz? Bo pod takim kątem prostym najszybciej się piłuje i najlepiej.
6: Próbuję zrobić wieszak właśnie. Teraz skracam boki, żeby było mniejsze. Jak skrócę, no to muszę wywiercić w środku otwór na wieszak.
7: Może wypłaszczam tutaj nóż i tutaj powstanie ostrze, tutaj nie.
10: Kiedyś w kuźni to mam taką szlifierkę i zrobiłem im miecze drewniane, a dla Konstancji i Krystiana takie nożyki krótsze. I też, no tak jak prawdziwy nóż, tylko że z drzewa. No i właśnie teraz też on to robi. Zobaczymy, jak wyjdzie, jakie kształty przybierze. No widać, ma plan. Fajnie, że sami to robią, a nie, że człowiek za nich to robi, czy że musi być idealnie. Nie musi być. Jak według niego będzie to nóż, to będzie nóż. Ostatnio ze znajomym mówiłem, to i dziewczyny powinny się uczyć i też powinna umieć użyć siekiery. A dlaczego nie? To żeśmy cofnęli się do czasu wojny, no to przecież jak faceci byli brali na wojnę, no to wszystko spoczywało na kobietach. I wychowanie dzieci, ale też napiłowanie drzewa, porąbanie, opalenie, no wszystko. To były silne kobiety w tamtym czasie. No i ja tak właśnie myślę, że jak Konstancja będzie rosła, to też będę uczył normalnie rąbać drzewo, piłować, żeby umiała. A ty tutaj tak usiadłaś sobie? O matko. No bo właśnie przeszła z krzesła na stół, sobie usiadła przy imadle i w tej pozycji sobie skrobię teraz wieszak. Wszystko się sypie na kolana i na nowe budki. Co, Konstancja? Lakierki piękne założyłaś. Ale jak zostały kupione chyba 2 czy 3 dni temu, to i po hałdach piachu, gliny, po wszystkim chodzi, bo ulubione. Ale dalej błyszczą, jeszcze błyszczą.
7: Nie, to nie jest tu wystarczające.
10: Nie. Cześć, mama.
12: No tak, tu był chleb. Koni stali i świni, i krowy. Wszystko stało. Tu mi gospodarzyli z mężem dobrze.
13: Tak. A teraz nowe życie.
12: Jezu, to jego życie, to nie moje. Ja mam, idę na ryby, pani chce ze mną iść. A już wie, to już ja stara, 75 lat mam iść, to nieprawda. A co będzie dalej, to Pan Bóg Święty wie, aby się udało, aby jemu to się wiodło na tych rzeczach. A wie pani, co mogę powiedzieć? Jak kiedyś trumny to nie były kupowane, tylko był stolarz i na całą wioskę robił. Dudkiem i hebelkiem, wie pani. Jak umarł człowiek, to stolarz przychodził do domu, robił trumny. Biała trumna, krzyż na środku, czarny zrobiony. I to było takie, a nie było, że jak teraz, a to taka, a to taka. To... Wujek to moją stolarkę robił, a tam sąsiad już on nie żyje dawno. On jeden na wioskę trumny robił. To kiedyś to był stolarz doceniany, a teraz wie pani, wszystko tak idą. Ci starzy to robią, a ci młodzi co będą, to ja nie wiem. Kiedyś stolarz to był ceniony, pani, dachy robili stolarzy. Jak te myśmy oborę stawili, to tutaj stała krajzega. Był taki, że piłował te bely, te krokwi, łaty, piłowali wszystko. A teraz każdy jedzie do stolarni, jedzie i tam kupuje wszystko. No, kiedyś to robili tu na miejscu, a teraz to pani maszyna wo wsi robią.
13: Mało się ludzi zna.
12: Może i znają się, ale pani dziś nie chce robić. No jest takie, że robię, ale jest takie, że wróżę dają. Wróżę. Ale ja nie wiem, pani, jak tu jest.
13: Nie, idziesz te ryby łowić?
12: Idę.
13: Znów może coś będzie.
12: Karasia złowię.
10: Tata konie hodował, handlował nimi. Wcześniej to w ogóle w latach 60. to był takim przedsiębiorcą. Udało mu się, chrzestny mu pomógł zdobyć taką maszynę do dachówki, do robienia dachówek. Jeszcze z zakładów Cegielskiego z Poznania. No i tutaj był na tyle sprawny i silny, że 350 sztuk w ciągu dnia potrafił wytworzyć. Wykonana przez tatę potrafiła przetrwać z 50 nawet lat, co było ewenementem. No i ja jako ten czwarty, który się rodził, najmłodszy, też przy tych różnych pracach obserwowałem tatę. Więcej rzeczy robiłem bardziej przy maszynach niż w drzewie. W drzewie no to rąbałem takie sterty drzewa. No to pamiętam taką starą, gdzieś spawaną siekierą, rosyjski wzór, która się nie nadawała do szczepiania. No ale cóż, nie było innej, no to człowiek tym narzędziem się posługiwał. Ale pamiętam też takie czasy, że gdzieś coś przy traktorze się urwało, jakaś śrubka. Biegałem, szukałem to klucza, to młotka, zawsze tego brakło. Nie lubiłem tego stanu, bo człowiek chciał coś zrobić i dalej wykonywać swoje tam obowiązki, pracę. A nie mogłem znaleźć, albo się zgubił ten klucz, albo trzeba było dwa, a był tylko jeden. No i to też doprowadziło do tego, że zbudowałem tą narzędziownię. Narzędziownię, kuźnię, no stolarnia swoją drogą, bo przyświecała mi taka myśl, że jak ja tu przyjeżdżam, wracam na ojcowiznę i coś tu z dziećmi chcę zrobić czy sam, no to żeby mi nie brakło nigdy już więcej jakiegoś młotka, jakiegoś klucza, piły, dłuta, czegokolwiek. No i tak jest. Nabijaków mamy tutaj i piły do przecinania, świdrów mamy z 200 różnej grubości do drzewa. Mamy śrubokręty, takie stare, z drewnianymi rączkami. Mamy młotki z różnych rodzajów drzewa. Te rączki były robione. To z brzozy, to z sosny, to z jesionu, to z dębu. Są piękne stare świdry sygnowane pieczęciami kowalskimi, kilkudziesięcioletnie. No kiedyś takimi właśnie stolarze, cieśle kręcili otwory, potem wbijali teble, bo w taki sposób budowano stodoły, domy bez użycia gwoździ. Patrzę, czy tutaj gdzieś nie wisi cieślica taka, którą oj, wisi, wezmę. Ostatnio siekierę znalazłem na targu, kupiłem takiego starego kowala rosyjskiego z 1878 roku, siekiera. Przypomniałem sobie, że mam ciosło zrobione z takiej samej siekiery. Ciosło oczywiście jest potrzebne do tego, żeby wyrąbywać w takim pniaku kopanki. Robiono takie miski w takiej kopance, no to zagniatano chleb. I tutaj właśnie są te inicjały tego Aleksandra AM. To jest Aleksiej Mosiagin. To jest siekiera, która powstała w Ostaszkowie, w Kuźnicy, a tutaj podobizna cara. 3 lata później został zabity ten car, a siekierka została tego kowala. Był mistrzem kowalstwa w całej Rosji i otrzymał medal. I jeszcze nad tym oznaczeniem był napis: z Bożej łaski Aleksander II, cesarz i imperator Wszechrusi. To wyczyszczę i tamtą siekierę obsadzę i wtedy zabiorę do muzeum siekier. Albo wiesz co, możesz też tak spróbować przepiłować. Raz, drugi, trzeci, też to wypadnie. Tylko musisz piłę znaleźć jakąś. O, możesz japońską tu wziąć. I ta japońska, ona jest bardzo precyzyjna, ma takie mini ząbki. No i się piłuje do siebie. W Europie piła do przodu była używana. A japońskie właśnie do siebie, specjalnie zapakowana, przyjechała przez Szwecję z Japonii. Zawinięta jest w taki oryginalny papier, wszystkie tam te japońskie napisy, wykute też są literki, bo to jakiś słynny kowal zrobił. I no, będzie zaraz robiła robotę.
8: Na gotowy trzonek nakłada się głowica siekiery, po czym się wbija w klin i wtedy to drzewo tak się jakby pęcznieje i wtedy ta siekiera tak jest dobrze osadzona na tym trzonku. Siekier mamy pod dostatkiem, no ale to bardziej tak manualnie, żeby poćwiczyć i doszkolić swoje umiejętności.
10: No to tak gdzieś tam przez te wszystkie lata, kiedy tu też się człowiek i wychowywał, a potem pracował, pomagał, a potem przejął i sam też tę ziemię uprawiał, no to nauczył mnie takiej przedsiębiorczości, bo ja całe życie nastawiony jestem na tą przedsiębiorczość. Poszedłem do liceum najpierw do Białegostoku, potem studia prawnicze, doktorat na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, studia podyplomowe MBA, a jednocześnie pracowałem po drodze małżeństwo, dzieci, najpierw dwójka, potem czwórka, kilka firm, kilkadziesiąt projektów realizowanych. W międzyczasie budowałem wioskę mnicha, stolarnię, Muzeum Siekier. Te umiejętności, które gdzieś wyniosłem stąd, jeszcze jak tata żył i później, na pewno mi pomogły w ogarnianiu tych wszystkich projektów. Do wszystkiego podchodzę projektowo. Między innymi wioska mnicha to projekt, Muzeum Siekier to projekt, stolarnia to projekt, kuźnia to projekt. I ja to zaczynałem i kończyłem. Był czas, zarządzałem kilkudziesięcioma ludźmi, kilkoma zespołami naraz. Ja mam świadomość, że moje dzieci za chwilę wyrosną do czasu zdobycia tych pełnoletności. Mam nadzieję, jak najwięcej umiejętności przekazać. Ale przecież ta stolarnia, czy kuźnia, czy Muzeum Siekier będą trwały dalej. To ma służyć innym ludziom, żeby mogli przyjść, zobaczyć, pouczyć się, skorzystać z tych narzędzi, zobaczyć, że one były.
0: Był to reportaż Aleksandry Sadokierskiej Szlifowanie charakteru. O stolarskich pracach opowiadali Teresa Mnich, jej syn Krzysztof Mnich i czworo wnucząt Antoni, Jan, Władysław i Konstancja.
10: A to ładnie gra.
14: Reportaż w Polskim Radiu Białystok.
5: U nas ta opowieść o szlifowaniu charakteru raz jeszcze dziś po 22 powróci. No i oczywiście proszę zaglądać na radiobiałystok.pl. Tam te inne reportaże do odsłuchania właściwie o każdej porze. Teraz już za 22 minuty 18.

Za 11 minut 18 w Polskim Radiu Białystok, my o 18 wracamy oczywiście do najważniejszych wiadomości, potem mamy magazyn Bez Barier, audycje w językach mniejszości narodowych, no i po 19 wracamy do muzyki, dziś pod powierzchnię zabiera nas Andrzej Bajgus, będzie się sporo działo jak zwykle, to warto być z nami, zachęcam, spokojnego wieczoru, Marcin Kozłowski, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Zamotani optymiści to rapowo przyjacielski duet z Sokółki, który tworzą MC Dębek i Grzyb. Dębek to pasjonat literatury i kolekcjoner płyt z dobrym brzmieniem, a Grzyb czuje się pewnie i w hip-hopie, i na sali bokserskiej. Optymiści okej, ale skąd to zamotanie?
2: Kto też ma tak, że ostatni grill tego lata splata w sobie różne głosy jak debata.
1: Z tymi raperami oraz współpracującym z nimi producentem Michałem Geniuszem Mutanaum spotkamy się pod powierzchnią po 20. Zapraszam już od 19. Andrzej Bajkus.
3: Letnie dni.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Załoga, przygotować się do odejścia. Cumy oddaj. Żagle staw. Cała naprzód. Ku przygodzie!
7: Marian! Marian! Obudź się i zdejmij ten abażur z głowy!
8: Ale miałem sen.
7: Nie wątpię.
8: Piękny sen, który niebawem stanie się realny.
6: Kobieto, zbieraj się, pakuj klapki. W lipcu ruszamy do Augustowa!
9: Co ma pływać, nie utonie. 29. Mistrzostwa Polski w pływaniu na byle czym z Polskim Radiem Białystok w Augustowie. Na wasze zgłoszenia czekamy do 13 lipca. Łączna pula nagród 30 tysięcy złotych. Sprawdź na www.pnbc.pl.
4: To była reklama.
0: Autopromocja.
10: Cześć. Z tej strony Patryk Ołdziejewski. W niedzielę 10 maja o 18.05 gram koncert w studiu Rembrandt Polskiego Radia Białystok. Do usłyszenia na antenie i w mediach społecznościowych. Prościej się nie da. Sprawdź.
0: Autopromocja.
11: Minęła 18.00, czas na wiadomości Polskiego Radia Białystok. Marta Nazarko. 25 nielegalnych migrantów przewozili zatrzymani przy polsko-litewskiej granicy Ukraińcy. Częstochowski sąd nieprawomocnie skazał dwoje opiekunów maltretowanego Kamilka. Zmarły Ted Turner, założyciel CNN, twórca pierwszej całodobowej telewizji informacyjnej. Kolejnych migrantów i przewożących ich tzw. kurierów zatrzymała Straż Graniczna i terytorialsi w pobliżu polsko-litewskiej granicy. Chodzi o czterech Ukraińców, którzy różnymi samochodami przewozili łącznie 25 cudzoziemców. O szczegółach Wojciech Szubsta.
12: Cudzoziemców zatrzymano w okolicach Sejn, Rutki Tartak i Augustowa. Niektórych cudzoziemców próbowano przewieźć w bagażnikach samochodów. Po kontroli okazało się, że to obywatele m.in. Pakistanu, Afganistanu, Maroka, Erytrei i Etiopii. Wszyscy będą zawróceni na Litwę. Natomiast zatrzymanym obywatelom Ukrainy za organizowanie nielegalnego przekroczenia granicy grozi do 8 lat więzienia. Dodatkowo będą zobowiązani do powrotu do Ukrainy. Mają też dostać zakaz wjazdu do Polski nawet do 10 lat. Od początku tego roku funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej na polsko-litewskiej granicy zatrzymali w sumie 33 organizatorów i pomocników nielegalnego przekroczenia granicy. Wojciech Szubsta, Polskie Radio Białystok.
11: 25 lat więzienia dla ojczyma i 16 lat dla matki. 8-letniego Kamilka to wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie w procesie opiekunów maltretowanego dziecka. W marcu 2023 roku Kamil był bity, polewany gorącą wodą, miał poparzone 25% ciała. Zmarł po miesiącu w szpitalu. O szczegółach Mariusz Pieśniewski.
13: Dawid B. został uznany za winnego znęcania się nad małoletnim ze szczególnym okrucieństwem. Sąd przypomniał, że oskarżony działał w warunkach recydywy. Wyrok obejmuje także znęcanie się nad całą szóstką dzieci, które były pod jego opieką, także dwukrotne doprowadzenie małoletniej do innej czynności seksualnej. Sędzia Marek Garlik podkreślił, że skazany od kilku lat znęcał się nad dzieckiem.
14: Poniżał go, nakazując spać mu na podłodze. Bił rękoma po całym ciele, rzucał o podłogę i meble. Kopał po ciele i po głowie. Przy czym w dniu, 29 marca 2023 w Częstochowie, działając z zamiarem bezpośrednim poprzez zastosowanie przemocy fizycznej polegającej na przytrzymywaniu siłą pokrzywdzonego w kabinie prysznicowej i polewaniu prysznicem wrzącą wodą, uderzanie prysznicem pięściami po całym ciele, a następnie rzucenie pokrzywdzonego na rozżarzony piec węglowy spowodował u Kamila Mrozka ciężkie obrażenia ciała.
3: Matka dziecka Magdalena B. została skazana na łącznie 16 lat więzienia za pomoc mężowi przez pozostawienie dziecka w bezpośrednim zagrożeniu życia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
11: Ten wyrok jest nieprawomocny. Blisko 166 tysięcy podlaskich podatników nie złożyło swojej rocznej deklaracji PIT, ale nie muszą obawiać się żadnych konsekwencji. Po 30 kwietnia ich zeznania zaakceptowano automatycznie. W całym regionie 95% deklaracji podatkowych za ubiegły rok złożono elektronicznie, informuje rzecznik podlaskiej kasy Radosław Hancewicz. Dodaje, że urzędy skarbowe zwróciły już na konta podatników ponad 504 miliony złotych.
15: Ze statystyk podlaskiej KAS wynika, że nadpłaty wykazano w 67% PIT-ów. W 17% zeznań podatnicy wykazali konieczność dopłaty podatku, a 16% PIT-ów zostało rozliczonych na zero, czyli nie wynika z nich ani zwrot, ani dopłata.
11: Radosław Hancewicz dodaje, że blisko 166 tysięcy podatników z województwa podlaskiego skorzystało z możliwości automatycznego zatwierdzenia zeznań.
15: Mogli to zrobić, ponieważ usługa Twój e-PIT ma bardzo przyjazne rozwiązanie dla podatników rozliczających się na zeznaniach PIT-37 i PIT-38. Przygotowane przez KAS wstępnie wypełnione zeznania podatkowe po upływie czasu na ich złożenie są automatycznie zatwierdzane i przesyłane do urzędów skarbowych także za tych podatników, którzy nawet do nich nie zajrzeli. Pamiętać jednak trzeba, że nie są automatycznie akceptowane pozostałe zeznania, czyli m.in. PIT-28, PIT-36, PIT-36R.
11: W przypadku tych deklaracji podatnicy powinni byli je zaakceptować, uzupełniając o brakujące dane, a tym, którym zeznania rozliczono automatycznie i naliczono dopłaty, Urząd Skarbowy wyśle informację o kwocie do zapłaty. W wieku 87 lat zmarł założyciel stacji CNN i magnat medialny Ted Turner. Biznesmen był twórcą pierwszej całodobowej telewizji informacyjnej. Jak podało w oświadczeniu jego firma Turner Enterprises, zmarł on w niedzielę w spokoju, otoczony rodziną. Ted Turner rozpoczął karierę w mediach w wieku 24 lat, przejmując rodzinną firmę reklamową. Przekształcił potem podupadającą lokalną telewizję w Atlancie w pierwszą superstację telewizji kablowej. Zaś w 1980 roku uruchomił CNN, pierwszy kanał informacyjny nadający przez całą dobę, dodając później kolejne wersje CNN, jak i stacje, na przykład Turner Network Television, Turner Classic Movies czy Cartoon Network. To były wiadomości Polskiego Radia Białystok.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl.
11: A w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, a na termometrach od 7 do 14 stopni. Jutro pochmurno, ale także będą przejaśnienia, będą też przelotne opady, a możliwe również burze. Temperatura maksymalna od 13 stopni na północy do 23 na południu regionu. Wiatr słaby i umiarkowany, wiatr będzie z północy.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl.
4: Reklama.
17: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
18: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie. Wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
4: To była reklama. Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
19: Dziś w cyklu Bez Barier opowiemy o kampanii Słonecznik Ukryte Niepełnosprawności, która wystartowała w Suwałkach, a także o milionach, które trafią do szkół i przedszkoli z miasta i gminy Suwałki na rozwój edukacji włączającej. Powiemy także o dofinansowaniu remontu 12 łazienek i przystosowaniu ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Domu Pomocy Społecznej Kalina w Suwałkach. Iza Kosakowska, zapraszam.
4: Bez barier.
19: W Suwałkach 1 maja oficjalnie ruszyła kampania informacyjna Słonecznik Ukryte Niepełnosprawności. Symbolem tej akcji jest żółty słonecznik na zielonym tle, który zaczął pojawiać się w przestrzeni miasta, na smyczach i przypinkach. Sprawdziłam podczas suwalskiej majówki społecznej na bulwarach, przy stoisku inicjatora akcji, czyli Podlaskiego Stowarzyszenia Terapeutów, czy mieszkańcy ten symbol widzieli i kojarzą.
20: Dzień dobry. Może Państwo macie wiedzę, czego symbolem jest żółty słonecznik na zielonym tle?
21: Nie jestem w stanie skojarzyć, ale...
22: To jest kampania w wymiarze lokalnym, a słonecznik żółty na zielonym tle symbolizuje niepełnosprawności ukryte. A to znaczy...
21: No, spektrum autyzmu?
22: Na przykład, ale to...
21: Ja jestem pedagogiem specjalnym, ale przyznam szczerze, że nie znam.
22: Dlatego my wchodzimy na teren lokalny. To jest też symbol tego, żeby zaopiekować taką osobę, oczywiście za jej zgodą. Czyli być takim bardziej wrażliwym, bardziej takim empatycznym co do niej, może bardziej cierpliwym czasami. Także też zachęcamy do mówienia o tym.
19: I dlatego, żeby więcej osób dowiedziało się o tej kampanii i poznało ten symbol, porozmawiamy z przedstawicielkami Podlaskiego Stowarzyszenia Terapeutów, Renatą Giczewską-Węcek i Urszulą Dudą, dyrektor Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej Bajka i Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy Prolog w Suwałkach.
23: Jako Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów dołączyliśmy do programu Słonecznik Ukryte Niepełnosprawności. Polega to na tym, że osoby z niepełnosprawnościami niewidocznymi mają na sobie smycz albo przypinkę, albo znak słonecznika, który oznacza, że dana osoba potrzebuje naszego wsparcia albo po prostu nie potrzebuje, żeby ktoś na nią szczególnie zwracał uwagę. To ma być komunikat dla nas, no żebyśmy byli bardziej uważni i wrażliwi na potrzeby tej osoby, ponieważ deklaruje tą obecnością tego symbolu, że może być taka sytuacja, że potrzebuje wsparcia. Może podam to na przykładzie. My teraz lecimy na wycieczkę z prologiem, z uczniami prologu, z dorosłymi uczniami i te symbole będziemy mieć na lotnisku i jesteśmy przekonani, że mając takie symbole właśnie w takich miejscach transportu publicznego, jakim jest lotnisko, dostaniemy tam odpowiednie wsparcie, czyli ewentualnie pomoc osoby, jakiegoś asystenta na lotnisku, pomoc przy przejściu przez bramki, pomoc przy odprawie, więc to jest niesamowicie ważne w podróżowaniu, zarówno dla tej osoby, która taki symbol ma na sobie, ale też dla rodziców i osób, które się z tą osobą tam znajdują, bo można się poczuć bardzo bezpiecznie. I ja sobie to też wyobrażam tak, że jeżeli mamy taki symbol, a w społeczeństwie znamy jego znaczenie, to jak jesteśmy w jakimś sklepie, w jakimś miejscu publicznym, to możemy liczyć na większe zrozumienie i otwartość, nawet w sytuacji, kiedy no powiedzmy, że to są osoby autystyczne i mają na przykład taką trudność i w tym momencie taka osoba, nie wiem, krzyczy albo zachowuje się inaczej niż tak normalnie zachowują się osoby, no to wtedy, jak znamy to i wiemy, to możemy dać mu odpowiednie wsparcie albo przynajmniej po prostu nie zwracać jakiejś szczególnej na to uwagi. Wiedzieć, że to jest potrzeba tego człowieka.
19: Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów liczy, że kampania dotrze do różnych środowisk i zwiększy świadomość społeczną na temat tak zwanych niewidocznych niepełnosprawności, zwłaszcza, że symbol jest coraz bardziej popularny na całym świecie.
24: Program na świecie jest od 2016 roku i swoim zasięgiem tak naprawdę to już w ten program weszło ponad 300 lotnisk, ale też i hoteli, różnych instytucji publicznych, sklepów, sieci, w zasadzie nawet całych. Natomiast w Polsce to największe lotniska owszem znają ten symbol i mają wdrożony. Kilka hoteli, natomiast jakbyśmy się ograniczali tutaj do województwa podlaskiego, to jesteśmy pierwszą organizacją pozarządową, która promuje i która no, chce dotrzeć do jak największej ilości osób, mieszkańców naszego województwa, żeby zapoznali się z tym znakiem, z tym słonecznikiem na zielonym tle, tak żeby na co dzień osoby, które mają tą ukrytą niepełnosprawność, to mogą być zarówno osoby z autyzmem, to mogą być osoby z cukrzycą, więc to są te osoby, które na pierwszy rzut oka wyglądają na zdrowe, natomiast borykają się z tymi wszystkimi wyzwaniami, jakie niesie ze sobą niepełnosprawność. Ten symbol też ma za zadanie, żeby uwrażliwić całe społeczeństwo na te osoby, tak żeby być może więcej empatii zastosować wobec tych osób, żeby być takim bardziej wrażliwym na właśnie na ich potrzeby.
19: Symbol słonecznika ma sprawić, że na przykład rodzice dzieci w spektrum autyzmu nie będą musiały tłumaczyć nietypowego zachowania swoich pociech, tłumaczy Urszula Duda.
23: Bo czasami jest tak, że jako rodzice dzieci autystycznych, które no różnie mogą się zachować, to ten rodzic tłumaczy, że on tak ma, że mu za chwilkę przejdzie, żeby się nie niepokoić i tak dalej. A jak będziemy świadomi tego symbolu i będziemy wiedzieli, że taka sytuacja może się przytrafić, to ten rodzic nie będzie musiał się tłumaczyć, a my nie będziemy tego tłumaczenia potrzebowali. My po prostu będziemy rozumieli, że to się tak wydarzyło, że ta osoba miała teraz taką potrzebę i że to dziecko nie jest niegrzeczne, nie robi tego celowo, tylko po prostu ma taką trudność sensoryczną czy jakąś inną. Grunt to wiedzieć. Ja myślę, że jak ten symbol się opatrzy i będziemy wiedzieli, co oznacza, to jak ktoś się pojawi w teatrze z przypinką albo z taką smyczą, to będziemy wiedzieli, że ta osoba potrzebuje wsparcia. Albo po prostu potrzebuje to zakomunikować, bo to nie jest tak, że to jest obowiązek. Natomiast są takie osoby, na przykład osoby z epilepsją. Jeżeli takiej osobie przydarzy się atak, no to my wiemy, że to jest to. Cukrzycy mają na rękach opaski. To też będzie oznaczało, że to jest niepełnosprawność ukryta i że trzeba będzie tej szczególnej uważności na tą osobę. I w różnych miejscach, bo myślę, że jak osoba z taką niepełnosprawnością wsiądzie do taksówki i będzie miała taką przypinkę, taksówkarz będzie wiedział, że to jest osoba, która może mieć potrzeby, to też będzie bardziej uważne. Uważam, że to jest bardzo słuszne, bo wymaga to dwóch stron. I tej osoby, która to ma, nosi taki znak, ale też osób, które będą ten znak znały i będą jak gdyby tego znaku świadome. I to myślę, że pomoże nam na bycie bardziej uważnymi na siebie nawzajem. To jest też trochę o odczarowywaniu pewnych rzeczy, że my kiedyś baliśmy się stygmatyzowania i tego, że jesteśmy osobą z niepełnosprawnością. Jeżeli ktoś ma taką potrzebę i nie chce tego ujawniać, jest to zupełnie naturalne. Natomiast są też takie osoby, dla których to jest akurat ważne, żeby inni wiedzieli, że on w pewnym obszarze tego wsparcia potrzebuje. I dla niektórych osób taki symbol da ogromne poczucie bezpieczeństwa, że jak coś się wydarzy, to ja mam taki komfort, że ktoś na mnie zwróci uwagę bardziej. Więc to też jest o tym.
19: W Suwałkach kampania zaczyna się rozkręcać, a przez cały sezon letni stoisko Podlaskiego Stowarzyszenia Terapeutów będzie pojawiać się podczas większości miejskich imprez plenerowych.
24: Chodzimy z taką inicjatywą, że na większych imprezach w Suwałkach będziemy też tłumaczyć. Tam też będą te smycze do nabycia. Natomiast na pewno na naszej stronie internetowej, na stronie Podlaskiego Stowarzyszenia Terapeutów jest taka informacja, więc tam też można wejść i zapoznać się. A można też do nas zadzwonić i porozmawiać też bezpośrednio albo napisać.
1: Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
19: Teraz przechodzimy do kolejnej części audycji. Za chwilę o tym, na jakie działania w ramach edukacji włączającej samorząd Suwałk oraz gminy Suwałki przeznaczy ponad 16 milionów złotych. Pieniądze mają docelowo ułatwić dostęp do edukacji dzieciom o różnych potrzebach rozwojowych, w tym uczniom z niepełnosprawnościami. Umowę na realizację projektu, który ma objąć wsparciem ponad 3000 dzieci oraz 300 nauczycieli we wszystkich miejskich i gminnych szkołach oraz przedszkolach, podpisano niedawno w suwalskim ratuszu. Zarząd województwa podlaskiego reprezentował marszałek Łukasz Prokorym.
2: W ramach tego projektu będą zajęcia edukacyjne, terapeutyczne, także pomoc psychologiczna, pedagogiczna, treningi umiejętności społecznych, także szkolenia dla naszych nauczycieli, ale także wsparcie infrastrukturalne w kilku szkołach, tak aby osoby z niepełnosprawnością mogły z tych różnych przeszkód infrastrukturalnych korzystać. Ten projekt wpisuje się w pewną też strategię województwa podlaskiego. My jako województwo pierwsze w Polsce przystępujemy do pewnego pilotażu, w którym będziemy jako i Urząd Marszałkowski, ale też wszystkie nasze instytucje przygotowani na obsługę klienta z niepełnosprawnością niewidzialną, czyli tego, który ma niepełnosprawność intelektualną, różne problemy psychologiczne. Też chcemy, aby takie osoby w naszych urzędach, w naszych jednostkach czuły się jak najlepiej, ale również ten projekt dedykowany naszym najmłodszym mieszkańcom wspiera ich rozwój też psychologiczny, ale też możliwość bezpiecznej edukacji i edukacji zindywidualizowanej.
19: A jak konkretnie ten projekt przełoży się na suwalskie placówki oświatowe, wyjaśnia zastępca prezydenta Suwałk Roman Rynkowski.
5: To jest projekt bardzo komplementarny. On zakłada przeszkolenie ponad 3300 uczniów Znaczy mówimy przeszkolenie, tak naprawdę prowadzenie zajęć z tymi uczniami oraz ponad 330 nauczycieli. W skali 2 lat, bo on będzie realizowany od roku 2026, tak teoretycznie my zakładaliśmy, że to będzie od 1 kwietnia do 31 marca 2028 roku, czyli mamy praktycznie 2 lata kalendarzowe objęte tymi zajęciami i tych zajęć jest mnóstwo. Bo to aż trudno uwierzyć, ale ponad 60 tysięcy zajęć dla uczniów. Skala jest rzeczywiście olbrzymia, natomiast potrzeby są również olbrzymie. Mówimy tutaj o edukacji włączającej, czyli o takim procesie, który ma na celu zaangażowanie i włączenie tych uczniów, którzy mają specjalne potrzeby edukacyjne, do takiego procesu w szkołach ogólnodostępnych. I stąd też ta duża liczba uczniów, duża liczba nauczycieli i ogromna liczba zajęć. To są zajęcia bardzo różne, bo mamy tutaj i dodatkowe zajęcia z uczniami, którzy potrzebują wsparcia, ale też z uczniami, którzy radzą sobie bardzo dobrze. Mamy specjalny moduł, który ma przygotować uczniów do egzaminów zewnętrznych na poziomie szkoły podstawowej, czyli tych egzaminów po 8 klasie i na poziomie szkół ponadpodstawowych. Bo wiemy o tym, że egzamin w 8 klasie to jest przepustka do szkoły ponadpodstawowej, do wyboru tej szkoły, którą uczniowie sobie wymarzyli, natomiast matura to już jest wejście w dorosłość. Im lepiej ten egzamin pójdzie, no to te studia wymarzone są bliżej.
19: W ramach projektu uczniowie otrzymają też bardzo potrzebną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, a z prowadzonych obserwacji wynika, że potrzeb w tym zakresie jest z roku na rok coraz więcej.
5: Wprawdzie w szkołach zatrudniamy zgodnie z przepisami prawa oświatowego psychologów, pedagogów, logopedów i wszystkich tych specjalistów, którzy realizują zajęcia i pomagają naszym uczniom. Natomiast skala potrzeb jest ogromna. Z jednej strony widzimy, że z roku na rok coraz więcej uczniów posiada orzeczenia, opinie dotyczące dostosowania procesu edukacyjnego i widzimy z roku na rok, że naprawdę to jest przyrost bardzo duży. Więc już tutaj to widać. To może nie jest też tak wymierny, natomiast widzimy, że coraz więcej uczniów szuka pomocy psychologicznej i na poziomie szkoły podstawowej, i na poziomie szkoły ponadpodstawowej. Przyczyn jest bardzo dużo. Widać, że młodzi ludzie troszkę w tym świecie współczesnym się gubią. Trzeba im pomóc. A szkoła jest właściwym miejscem, żeby tą pomoc uczniowie mogli uzyskać.
19: Kolejnym ważnym punktem tego projektu są zakupy pomocy dydaktycznych do placówek, ale także z myślą o uczniach z niepełnosprawnościami w szkołach i przedszkolach. Przeprowadzone zostaną prace remontowe.
5: I tutaj planujemy w przedszkolach numer 1, 2, 5, 6, 8 i 10 zakup schodołazów, czyli takich urządzeń, które będą pomagały pokonać bariery architektoniczne. Dodatkowo w 2 szkołach, w szkole podstawowej numer 7 i w szkole podstawowej numer 5, chcemy przebudować wejścia do szkół, szczególnie pod kątem schodów. Jest to problem nie tylko tych 2 szkół, ale tam może w szczególności. Te szkoły były budowane w zupełnie innych czasach. Kto zna te budynki nasze, to wie, że przed wejściem do szkoły, szczególnie szkoły podstawowej numer 5, są wysokie schody. Jeśli chodzi o uczniów z niepełnosprawnościami, no to jest taka bariera, której nie da się pokonać na wózku czy przy trudnościach z poruszaniem się. I chcemy przebudować w ten sposób, żeby były tam po prostu rampy, które będą pomagały uczniom właśnie z niepełnosprawnością ruchową tą barierę architektoniczną pokonać. Podobnie jest w szkole podstawowej numer 7. Tam z kolei mamy takie schody, które już od dłuższego czasu planowaliśmy do remontu i samo wejście, no i w tym projekcie zostało to zaplanowane. Dodatkowo chcielibyśmy dostosować łazienkę do potrzeb osób z niepełnosprawnością w przedszkolu numer 10. Także tak jak mówiłem na początku, to jest taki projekt bardzo komplementarny, gdzie chcemy połączyć i zajęcia, i pomoc psychologiczną, i zakup pomocy dydaktycznych, i prace remontowe, tak żeby po zakończeniu tego projektu, w trakcie oczywiście również, ale szczególnie po zakończeniu tego projektu, żeby nasze szkoły były pod względem i edukacyjnym, i takim lokalowym, i infrastrukturalnym przygotowane na uczniów ze szczególnymi potrzebami. Planujemy tutaj do objęcia 22 jednostki oświatowe na terenie miasta i 4 na terenie gminy. Tutaj też w ramach projektu, żeby pomóc tym uczniom, planujemy zatrudnienie, to tak się nazywa, asystentów, a w praktyce szkolnej to są pomocy nauczyciela. To jest taka osoba, która pomaga uczniowi w codziennym funkcjonowaniu w szkole i widzimy, że to się sprawdza bardzo dobrze, ponieważ to są uczniowie z bardzo różnymi problemami i z zachowaniem społecznym, i często też z niepełnosprawnością różnego rodzaju. I widzimy, że ta osoba wspierająca to rzeczywiście jest taki ważny punkt i ten uczeń potem lepiej, dużo lepiej funkcjonuje w procesie szkolnym. No tutaj mamy środki finansowe na ten cel, bo niestety pomocy nauczyciela nie są objęte subwencją oświatową tak bezpośrednio, bo to są niepedagogiczni pracownicy i z tego tytułu tutaj tak bezpośrednio na nich subwencji nie mamy, a tutaj możemy to po prostu sfinansować z projektu, a to jest bardzo, bardzo potrzebne i dużo lepiej ci uczniowie funkcjonują, kiedy jest ktoś, kto jeden na jednego po prostu się zajmuje, pomaga. Czasem to jest potrzeba pomocy w takich naprawdę bardzo, wydaje się, prozaicznych. Pójścia do toalety, nie wiem, spakowania, plecaka i tak dalej, i tak dalej. Często my też przydzielamy takie osoby, bo to wynika bezpośrednio z orzeczenia. Natomiast no nie są to pracownicy pedagogiczni, ale bardzo potrzebni i bardzo pomagają.
6: Bez barier.
19: Jeszcze na koniec o kolejnym projekcie. W ramach ograniczania barier architektonicznych zaplanowano kolejne prace w Domu Pomocy Społecznej Kalina w Suwałkach. Ze środków PFRON wyremontowanych zostanie 12 łazienek za kwotę blisko 220 tysięcy złotych. O tych planach opowiada dyrektor DPS Kalina Barbara Burba.
7: Modernizacja tych łazienek nie wynika wyłącznie z naturalnego jak gdyby zużycia tej infrastruktury, ale dotyczy przede wszystkim dostosowania tej łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnością, a więc całkowita likwidacja barier architektonicznych. W 2019 roku udało się nam też w ramach tego samego programu, czyli dofinansowania ze środków PFRON, ale środków, które są w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego, wyremontować 35 łazienek. W chwili obecnej jest kolejny etap, czyli planujemy tu wyremontować kolejnych 12 łazienek. No i za 3 lata myślę, że znowu będziemy ubiegali się o wsparcie z tego samego programu i budynek będzie całkowicie przystosowany do osób z niepełnosprawnością. Zostanie nam 15 łazienek do wyremontowania. Myślę, że być może w międzyczasie tutaj przy wsparciu naszego samorządu uda się troszeczkę szybciej osiągnąć ten pułap. Chcę zaznaczyć jedną rzecz, że w 2020 roku, kiedy był generalny remont Domu Pomocy Społecznej, na obecne czasy placówka była już dostosowana do w tym czasie obowiązujących standardów. No niestety sytuacja się zmienia, dlatego też my cały czas musimy podążać za wymogami, które nam dyktuje tutaj, czy rozporządzenie, czy sama sytuacja, która dotyczy osób niepełnosprawnych i stworzenie takiego komfortu korzystania z tych łazienek, bo trzeba wiedzieć, że jest to rzecz pierwszoplanowa i najważniejsza.
19: Najważniejsza także dlatego, że większość mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Kalina to osoby starsze z problemami z samodzielnym poruszaniem się po placówce.
7: 70% mieszkańców Domu Pomocy Społecznej ma problemy dotyczące dysfunkcji narządu ruchu. No jest to znaczna część osób, ale to jest niezależnie. My mówimy tylko o osobach poruszających się, ale trzeba wiedzieć, że osoba starsza, ona też już ma dyskomfort na przykład skorzystania z wanny. No więc tutaj trzeba też wziąć pod uwagę nie tylko i wyłącznie niepełnosprawność wynikająca z dysfunkcji narządu ruchu, ale również nawet sam wiek mieszkańców.
19: Zniknęły progi. A co jeszcze? Co jeszcze się pojawiło w tych łazienkach? Jak wyglądały wcześniej, jak wyglądają teraz?
7: Oczywiście łazienki poprzednie, one były dostosowane tylko i nie miały jednego elementu, który rzeczywiście w tej chwili jest taką rzeczą bardzo istotną, a mianowicie niwelowanie tych progów, czyli jest stworzenie takiej jednej, bezprogowej linii. Natomiast do tej pory w pokojach tych były wanny. No to było wielkim, wielkim utrudnieniem. No, w chwili obecnej jest to bezprogowa strefa prysznicowa, co w pewien sposób stwarza większe pole manewru dla osób będących na wózkach inwalidzkich, ponieważ nie ma żadnego progu, nie ma żadnych utrudnień i tak to się tworzy. No, myślimy, że w przyjazna przestrzeń.
19: W dzisiejszej audycji Bez Barier to już wszystko. Za uwagę dziękuję Iza Kosakowska. Do usłyszenia.
0: Bez Barier.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
7: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
8: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
9: Ja lubię cukierki.
10: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
11: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi, takie największe.
12: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
13: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
14: Kiedy przyjedzie tata?
15: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
14: Tata?
16: Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
17: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
15: O nie, proszę, nie.
16: Co się stało? Gdzie jest tata?
18: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
19: Pomoc najbardziej potrzebującym to nasza misja. Każdego dnia wspieramy osoby ubogie, niepełnosprawne, dzieci oraz seniorów. Dołącz do nas. Zostań wolontariuszem. Więcej informacji na stronie www.caritasbialystok.pl oraz naszym Facebooku Caritas Archidiecezji Białostockiej.
20: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.

0: Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku ukraińskim.
1: Ukraińska dumka.
2: Witaju, szanowni słuchacze. Przy mikrofonie Jan Ryżyk. Z miejsc naszej peradaczy. Влади гміни Мелічичі почали старатися, щоб головний осередок гміни отримав названня санаторії. Довідаємося також про діяльність видавництва «Працовня видавнича». А сьогодні за юліанським календарем праздник Святого Юрія. Як бувало в цей день в минулому, згадує Клаудія Жмінько з Вульки, яка сама родом з сусідніх Міклашів.
3: Так було, що йдемо до церкви на Юрія, батюшка святить воду і... Додому заходимо, і та я вода свищена, що наберемо слоїки, йдемо на жито, колеги, колежанки збираємося, і там посвятимо жито, і собі погуляємо, поспіваємо. Так було.
2: Хіба і коровай якийсь був?
3: Коровай, так, так. Пеклі такі, пірог по-нашому, а так, то коровай такий круглий, співали.
2: А що?
3: Такі пісні я вже забулася. Не церковні, такі, такі веселі.
2: Влади гміни Мелічичі хочуть, щоб в самих Мелічичах був санаторій, говорить прихильна від самого початку до справи радна ради гміни Мелічичі Галина Чижевська з Собятина.
4: В Мелічичах вуйт такий представив помисл, щоб гміна вернулася до уздровіська, яке було перед війною діялало в гміні Мелічичі. To było między Mylieczyczami i Rohaczami w takim lesie, to jest uzdrowisko.
2: Sosnowy lis.
4: Tak, sosnowy les. No i teraz pomysł wójta, żeby to wszystko jakby z powrotem odnowić, to jest temat uzdrowiska. Pomysł był na sesji styczniowej, ale to gdy radni nie zgodzili się. 4 osoby no, poparło ten pomysł, a reszta była przeciw. Ale wójt zaprosił specjalistów właśnie, od tych uzdrowisk i on poszerzył wiedzę dla radnych, że to tam nie ma zagrożenia dla rolnictwa, dla rozwoju, że to powinno być wszystko dobre. No i groszy Rada Gminy przeznaczyła na pierwsze badania w tym kierunku, bo to trzeba badać klimat, no różne inne elementy.
2: No, a jak stawiania naselenia ludzi w samych Mylicziczach, no i w gminie?
4: Pozytywne bolszeństwo. Moja na przykład wyborcy to byli że od razu na sesji styczniowej za, ale że na tej sesji marcowej to większość radnych było za tym pomysłem uzdrowiska i obszaru ochrony ozdrowiskowej, no tylko odna bodajże radna wstrzymała się od tego pomysłu.
2: Co to może dać dla gminy? To, że u was tam, no po sucie nie ma żadnego pensjonatu, nie ma restoranu.
4: Tak, to prawda, nie ma, ale to jest bardzo długi proces powstawania takiego uzdrowiska. To nie tak tam rok, dwa, czy 7-10 lat, jeżeli coś tam w ogóle zaczniecie w tym kierunku budować się czy rozwijać się. Chcieliby w tym kierunku rozwijać się, no bo lepiej w tym kierunku niż fermy drobiu, które mieli tam powstawać w Rohaczijach, ale na razie wszystko zatrzymało się z fermami drobiu, bo plan opracowali to miejscowy i że nie mogą twony tam stawiać tych kurników. A to je uzdrowisko to byłoby właśnie na korzyść. A szczególnie, że jeszcze w Mylieczyczach, w katolickim kościołowy jest taki obraz cudotworny, że kościół to który mianują na sanktuarium. I tam tysiące turystów przyjeżdżają i właśnie gmina w tym kierunku powinna moim zdaniem rozwijać się, bo i uzdrowisko, i sanktuarium.
2: Kościół prawosławny parafii w Rohaczach i w Mylieczyczach.
4: No tak, prawosławny.

0: To jest środa, 6 maja, jest godzina 19 i Marta Nazarko z wiadomościami Polskiego Radia Białystok.
1: To świetne pole do litewsko-polskich ćwiczeń wojskowych, mówi o planowanym poligonie w Kopciowie prezydent Litwy. Do UDSK w Białymstoku trafiają dzieci z urazami po wypadkach na hulajnogach elektrycznych. A na koniec o zawodnikach i zawodniczkach, którzy w tym roku będą ambasadorami białostockiego sportu. Z poligonu w Kopciowie na Litwie będą mogli korzystać również polscy żołnierze, mówił prezydent Gitanas Nauseda podczas konferencji z prezydentem Karolem Nawrockim po ćwiczeniach Brave Griffin. Litewski przywódca przypomniał, że podpisał ustawę dotyczącą budowy tego obiektu i podziękował Polsce za wsparcie tej inicjatywy. Nowy poligon stworzy bardzo dobre warunki do prowadzenia szeroko zakrojonych wspólnych ćwiczeń litewsko-polskich, w tym również testowania nowych rozwiązań wojskowych. Jak wiadomo, zaproponowałem, aby poligonowi nadać imię Emily Plater. Poligon w Kopciowie ma mieć ponad 14 tysięcy hektarów i znajdzie się kilkaset metrów od polskiej granicy. Zdaniem władz Litwy lokalizacja obiektu ma strategiczne znaczenie, gdyż będzie on ulokowany na terenie przesmyku suwalskiego. Przeciwko jego budowie protestowali okoliczni mieszkańcy po obu stronach granicy. Tylko w ciągu kilku majowych dni do UDSK w Białymstoku trafiło już 10 dzieci z urazami po wypadkach na hulajnogach elektrycznych. W całym ubiegłym roku takich przypadków było przeszło 40. Zgłaszają się też mali pacjenci ze złamaniami po upadku z trampoliny czy roweru.
2: Mam lat 10, jechałam bardzo szybko, rower zaczął się przechylać, się waliłam, złamałam rękę.
3: Nie było mnie przy tym zdarzeniu, histeria, płacz, doszło do złamania z przemieszczeniem, czekamy na operację.
4: Hulajnogi elektryczne obserwuję, że ludzie jeżdżą jak wariaci, przeważnie młodsi, około 13 właśnie lat.
5: Bardzo często i gęsto jeżdżą bez kasków i po parę osób na hulajnodze.
6: Coraz więcej pacjentów po urazach, przede wszystkim z hulajnóg elektrycznych, dominują to ciężkie urazy u bardzo młodych dzieci, które nie są w ogóle przygotowane do jazdy na tych urządzeniach.
7: Szef Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej dr Tomasz Guszczyn.
6: Te dzieci nie mają jeszcze wykształconych zmysłów równowagi, dlatego nie radzą sobie w tak dużych prędkościach. Małe dzieci nie są w stanie ocenić zagrożenia. Czym może się skończyć ten mały, drobny ruch, utrata równowagi w kontakcie z krawężnikiem? Te skutki mogą być olbrzymie. Małe dzieci intensywnie rosną, więc nasze wszystkie złamania mogą odbijać się na ich wzroście, doprowadzając do deformacji kończyn. To powoduje kolejne potrzeby operacyjne. Jak mamy krzywą kończynę, to musimy ją w jakiś sposób naprawić operacyjnie.
1: Każdy przypadek wypadku na hulajnodze elektrycznej dziecka poniżej 13 roku życia lekarze UDSK zgłaszają policji. Od 3 marca zmieniły się przepisy. Hulajnogą elektryczną po drogach publicznych mogą poruszać się wyłącznie osoby, które ukończyły 13 lat. Wcześniej minimalny wiek wynosił 10 lat. Zakaz obowiązuje nawet wtedy, gdy dziecko znajduje się pod opieką osoby dorosłej. Między innymi młociarz, sprinterka i łyżwiarka. 8 zawodników i zawodniczek będzie w tym roku nosić tytuł ambasadora białostockiego sportu. To realizowany od 6 lat program, który jest elementem budowania wizerunku miasta. O tym Ryszard Minko.
8: Ambasadorowie białostockiego sportu corocznie wybierani są w konkursie. W tym roku wyłoniono 8 nazwisk utytułowanych sportowców związanych z Białymstokiem i białostockimi klubami. To lekkoatletki Natalia Bukowiecka, Ewa Swoboda i Maria Żodzik, reprezentują short track Natalia Maliszewska oraz mistrz olimpijski młociarz Wojciech Nowicki. Troje wybranych sportowców to utytułowani zawodnicy z niepełnosprawnościami. Kolarz Paweł Arciszewski, amp futbolistka Anna Raniewicz i tenisista stołowy Rafał Czuper. Zgodnie z podpisaną umową wybrani sportowcy poprzez swoje wyniki sportowe i obecność na krajowych i międzynarodowych arenach mają budować pozytywny wizerunek Białegostoku. Promocja ma dotyczyć także aktywności sportowców na portalach społecznościowych. Wyróżnieni w ten sposób sportowcy otrzymają od 20 do 120 tysięcy złotych. Ryszard Minko, Polskie Radio Białystok.
1: Za chwilę informacje sportowe, wcześniej prognoza pogody, a kolejne wiadomości Polskiego Radia Białystok o 20.
0: Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, do tego lokalnie przelotny deszcz, ale i burze. To jest prognoza podlaskich synoptyków na najbliższą dobę w naszym regionie. W nocy od 7 stopni na północy do 14 na południu. Jutro od 13 na Suwalszczyźnie, tam znowu chłodniej, do 23 na południu. Zabawny jest, myślę, ten komentarz holenderskiego piłkarza Wesleya Snydera po wczorajszym meczu Arsenal-Atletico. Chciałbym zadzwonić do UEFA po 35 minutach, żeby anulować mecz i żeby kazali zawodnikom opuścić boisko i ogłosić mecz Bayern-PSG finałem Ligi Mistrzów. Zatem dziś przed nami niby półfinał, a jakby finał, prawda? Jest z nami dzisiaj Michał Romańczuk.
9: To prawda, wydaje się, że dzisiejszy mecz będzie o wiele ciekawszy niż wczorajsze starcie Arsenalu z Atletico. No i tak właśnie za 2 godziny rozpocznie się drugi półfinał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Bayern Monachium podejmie Paris Saint-Germain. Kibice liczą na co najmniej takie same emocje jak przed tygodniem. Drużyna ze stolicy Francji pokonała wówczas Bawarczyków 5-4. Na lepszego z tej pary czekają już piłkarze Arsenalu Londyn, którzy wyeliminowali wczoraj hiszpański Atletico Madryt. Triumfatora rozgrywek poznamy 30 maja na stadionie w Budapeszcie. Wigry Suwałki i rezerwy Jagiellonii Białystok zagrają w finale Okręgowego Pucharu Polski. Oba zespoły wygrały swoje półfinałowe mecze na wyjazdach. Żółto-czerwoni pokonali 1-0 Olimpię Zambrów, a Suwalczanie 3-1 KS Wasilków. Finał zaplanowano na 20 maja. Zawodnicy projektu Warszawa zostali brązowymi medalistami siatkarskiej Plus Ligi. W czwartym meczu pokonali na wyjeździe Resowie Rzeszów 3-0, w setach do 19, 15 i 20. W całej rywalizacji wygrali 3-1. To nie koniec na dziś emocji związanych z siatkarską Plus Ligą. O 20 rozpocznie się czwarty mecz finałowy pomiędzy Lukiem Lublin a Wartą Zawiercie. Jak na razie bliżej tytułu są Lublinianie, którzy prowadzą w rywalizacji do 3 zwycięstw, 2-1. Bardzo słaby występ w pierwszej rundzie turnieju w Rzymie zanotowali polscy tenisiści. Na kortach w stolicy Włoch zaprezentowała się dziś trójka biało-czerwonych i wszyscy niestety pożegnali się już z turniejem. Hubert Hurkacz przegrał z Niemcem Jannikiem Hanfmanem 7-6, 6-7, 2-6. Magdalena Fręch uległa Filipince Aleksandrze Jali 0-6, 6-3, 4-6. Zaś Magdalinet przegrała z Niemką Tatianą Marią 0-6, 3-6. Belgijka Lotte Kopecki wygrała czwarty etap wyścigu Vuelta Espania. Najlepsza z Polek Agnieszka Skalniak-Sujka zajęła 9. miejsce. Bardzo blisko znakomitego wyniku była Marta Jaskulska. Przez dłuższy czas uciekała z Australijką Laurettą Hanson. Kolarki zostały doścignione przez peleton dopiero na niecałe 3 km przed metą. W klasyfikacji generalnej prowadzi dzisiejsza zwycięzczyni Belgijka Lotte Kopecki. Najlepsza z Polek Katarzyna Niewiadoma jest 11. Teraz to wszystko ze sportu, a kolejny serwis po 21.
10: Autopromocja.
11: Raz, dwa, trzy, hop!
12: Dzień dobry, cześć, tu Patryk Kołdziejewski. W końcu udało się, gram koncert, który bardzo długo we mnie dojrzewał, na który bardzo długo czekałem, w niedzielę 10 maja o 18.05 w studiu Rembrandt Polskiego Radia Białystok. Możesz być tam z nami, jeśli zdobędziesz zaproszenie, a jeśli nie, słuchaj transmisji na antenie i oglądaj w mediach społecznościowych Radia Białystok. To będzie coś, co najlepiej przeżywać na żywo. Nawet jeśli na żywo oznacza radio. Do usłyszenia.
10: Autopromocja. Reklama.
13: Już wstała Mruksa, Frygi córka. Obydwie czeka wnet w ogórkach nagroda zasłużona. Dzień minie, noc zapadnie w lesie, powieka sowy się uniesie. Lecz kiedy dzień zabłyśnie złoty, to wszystkie skończą się kłopoty. Jeśli chcecie przeżyć wraz z Amelką przygodę w szepczącym lesie, przyjdźcie do Białostockiego Teatru Lalek na spektakl Amelka, Bóbr i Król na dachu. Zapraszam. Agata Stasiulewicz.
10: To była reklama. Strefa dobrej muzyki w Polskim Radiu Białystok.
0: Dobry wieczór muzycznie, mówią Kamil Kalicki i Andrzej Bajgus. Z kolei reprezentanci są Kółki, czyli zamotani optymiści, raperzy Dębek i Grzyb oraz współpracujący z nimi producent, wokalista Mutanaum, czyli Michał Gieniusz. Odwiedzą nas tutaj pod powierzchnią za godzinę. Panowie mówią, że reprezentują styl północno-wschodni. To może od razu próbka właśnie zamotanych optymistów. My niedawno pewnie debiutowaliśmy w tym roku z grillami w czasie majówki, a panowie zarapują o tym, jak to będzie, gdy skończy się tenże grillowania sezon.

Pierwsze rapsy w tej godzinie pochodziły od zamotanych optymistów z Sokółki do muzyki Mutanaum, też sokólskiego producenta, a to wybrzmiał nam już wokalizujący Mutanaum, czyli Michał Gieniusz. Śpiewał też w wymyślonym przez siebie języku we wspólnej produkcji z Marmo, czyli Frankiem Jankowskim, Jackowskim, na których to podlascy muzycy przedstawiciele klubów, festiwali zwrócili w ostatnim roku, ale i w poprzednich latach uwagę na ich dokonania, co pokazuje coroczna ankieta Pod powierzchnią w Radiu Białystok podsumowująca miniony rok. Ale dziś szerzej za sprawą gości, czyli zamotanych optymistów, którzy będą tu pod powierzchnią po 20. Szerzej otwieramy się na hip-hop. Oto zatem Joter prawić będzie o dziele sztuki, a potem białostocka raperka Zuzka Niezuza o grze wchowanego.

płyty Polok będzie wisiał na dowód, że JOTER to marka. Pod słońce świeci Clipper, kiedy odpalamy szlugi. Czapka do tyłu, daszkiem biały t-shirt i mam luzik. Ile można siedzieć bezczynnie, czekać na przełom, więc spiszmy umowę.

0: Mnie nikt nie dotknie.
1: Ogrze wchowanego rapowała Zuzka Niezu ze Białegostoku, a wraz z nim niejaki M.O. A zbliża się duża impreza na kampusie Politechniki Białostockiej 15-16 maja, czyli Juvenalia. Jedna ze scen będzie poświęcona polskiemu hip-hopowi. Z dużych marek to oczywiście m.in. PZ. Na rodzimej scenie już prawie 3 dekady. Dzięki temu przeszedł przez wszystkie etapy powstawania tutaj hip-hopu i go tworzył i wpływał na jego zmianę. Przeskakuje więc z muzyki klasycznej i poważnej do rozrywkowej, emocjonalnej, aż do współczesnej. To nagranie Pierwszy człowiek na Księżycu, zabity, odpowiada pochodzący z Białegostoku, Auer.

kiedyś, kiedy nie chciało nic mi wejść w tym życiu. Przyszłaś na świat tak jakby trochę dla mnie. Nie rozumiałem wtedy jeszcze tego triku, co zmieniło

nawet kiedy nie będzie chciało wyjść ci w życiu, to wiedz, że zawsze wtedy możesz liczyć na mnie. Choć życzę ci zdobycia tych największych szczytów, to zostań tam, gdzie ci po prostu będzie fajnie. A gdy

Po PZ-cie solo zrobiło się trio, bo w Imago dołączyli do niego Avi oraz Jan Rapowanie, który też zagości na scenie białostockich Juvenaliów, a te już 15 i 16 maja po sąsiedzku od nas, od Radia Białystok, czyli na kampusie Politechniki Białostockiej. Już widziałem, że budują tam scenę. Czy to już na Juvenalia, by nęcić przechodzących i przejeżdżających obok? W tym Imago najbardziej taki refleksyjny głos i frazę miał chyba Avi i on tu w kolejnym trio z Louis Villain i Sariusem w poruszającym i dającym do myślenia utworze pod tytułem Apollo.

Boże, nie chodzi o to, żeby zdobyć księżyc, tylko ten lęk, który muszę przezwyciężyć. Moje życie to misja, miałem zacząć od jutra, a jutro jest dzisiaj.

0: next one.
1: Strefa dobrej muzyki w Polskim Radiu Białystok.

Tak brzmi głos Kory z muzyką Manamu w edicie Old Spice The Very Polish Cutouts, który mogliśmy też słuchać na Up to Date w Białymstoku kilka lat temu. Jestem przekonany, że gdyby Kora żyła, żyłby i Manam, i perygrynowałby po juwenaliach w całej Polsce, tak jak perygrynuje wciąż Baim, Myslowic, Maryla Rodowicz, Jam, Ladybug, i ci artyści pojawią się przecież na białostockich juwenaliach w przyszły weekend. Czy ci twórcy łączą najmłodsze pokolenie Żaków z tymi, powiedzmy, poststudentami, czyli ich rodzicami, może babciami i dziadkami? To proszę, przed nami, uważam, jeden z najpiękniejszych utworów w historii polskiej muzyki o relacji między synem a ojcem. W ojca wciela się Artur Rojek, w syna jeden z braci Kasperczyków, bo po wschodniej trasie przyjadą do Białegostoku właśnie ci bracia z Lublina na juwenalia.

0: szkoły, zabierałeś mnie na sanki. Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami. Ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami. Niektórzy ich nie mieli, innym kojarzą się z krzykiem. A ja nie umiem powiedzieć ci.
1: Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię.

To ciekawe, że tenże Łona tak często nie gości chyba na juwenaliach w całej Polsce, jak powiedzmy inni raperzy i hip-hopowe składy, czyli Problem PZ, OSTR, Grupson czy Kacy Bałagane. Łomżyniacy, czyli Lordofon, wystąpią z kolei w tym roku na juwenaliach w Katowicach. W tym nagraniu Lordofonu pod tytułem X pojawi się to pewna fraza o ich mieście pochodzenia i stołecznym mieście, w którym dzisiaj żyją i tworzą. Opowiadali zresztą panowie o tym niedawno pod powierzchnią w Radiu Białystok, o tym rozpięciu między Łomżą a Warszawą.

kropla. Twoja przepsuła wariatka. Weź mi zaufaj, jesteśmy jak żuraw i czapla. Po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską. Zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką. Księżyc w moim imieniu cię wzywa.

słowa, słuchaj. Pamiętasz, jak złapał nas skaner w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł.

0: zostaje wokół nocy błądzą.
1: Stare tramwaje rechoczą, wracaj do domu odpocząć.
0: Nocnych trac piekielne jakieś mocy rządzą.
1: Wrócę niebawem, ale przez spatif, bo jeszcze noc mamy młodą.
2: Mamy tu światy, które nie mogłyby nigdy współistnieć, ale w utworze wszystko jest możliwe. Słyszeliśmy tu Andrzeja Zauchę, który zmarł w 91 roku, a Taco Hemingway urodził się w 90, co ciekawe, w Kairze. Ale właśnie w muzyce pod tytułem w tym utworze Tramwaje wszystko jest możliwe. Ciekawa jest ta fraza. Terapeutka mówi: nie wiesz ile ryb w morzu, lecz co mi po rybach, jak ja wolę syrenę, co mi będzie wyć do grobu. Taco potrafi użyć metafor, wiemy to od dawna. A teraz metafora Białego Misia, czyli dwóch raperów z Białegostoku, Fiłoń i VBS. VBS pracuje w salezjańskim ośrodku wychowawczym w Różanym Stoku. Z kolei Zamotani Optymiści też są związani właśnie z Różanym Stokiem, o czym też pewnie opowiedzą po 20. Zamotanych Optymistów jeszcze też w tej godzinie posłuchamy w utworze Kość Niezgody.

0: są podzielone.
1: Reklama.
2: Handel, strach, nadzieja splatają się w historii, która nie pozwala pozostać obojętnym. Matka, Courage i jej dzieci, Bertolda Brechta z muzyką Paula Dessau, to spektakl o wyborach, które mają swoją cenę. Tylko w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku. Chodź do teatru i przekonaj się. Bilety na dramatyczny.pl.
1: To była reklama.

0: 20 to pora wiadomości Polskiego Radia Białystok, z nami Marta Nazarko.
1: Zdecydowana większość wybrała angielski. Maturzyści zdawali egzamin obowiązkowy z języka obcego. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Zdaniem ekspertów podwyżka w tym roku jest możliwa. Kilkaset osób protestowało na Biennale w Wenecji przeciwko powrotowi tam rosyjskich artystów. Za nimi trzeci obowiązkowy egzamin pisemny na poziomie podstawowym. Maturzyści podeszli dziś do języka obcego nowożytnego. Zdecydowana większość wybrała angielski. Jak mówią tegoroczni absolwenci Technikum Budowlano-Geodezyjnego w Białymstoku, nie było problemów.
2: Jeden z prostszych arkuszy w ogóle na przestrzeni ostatnich lat. Zasób słownictwa był bardzo podstawowy. Nie było słówek jakichś takich bardzo wymyślnych. Zdania też były złożone prosto. Słuchanie nie było takie wymyślne. Napisany był mail do koleżanki, że odwiedza się miejsce, w którym się dawno nie było, co się zmieniło i poleca to miejsce. Wiadomo, słuchanie na początku, no i później praca z tekstem, dopasowanie nagłówków, dopasowanie zdań i trochę gramatyki.
3: Gramatyka trochę może sprawiła problem, ale wynik będzie satysfakcjonujący.
4: Słuchanie było proste, czytanie też było bardzo przyjemne, o wiele łatwiejsze niż egzaminy próbne. No, myślę, że będzie fajny wynik.
5: Uważam, że arkusz był bardzo prosty. Tak samo jak w szkole, tak samo na egzamin maturalny. Nawet w domu do tego nie usiadłem.
1: Przed maturzystami jeszcze minimum jeden wybrany przedmiot na poziomie rozszerzonym oraz egzaminy ustne z języka polskiego i obcego nowożytnego. Stopy procentowe pozostają na dotychczasowym poziomie, zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Zgodnie z przewidywaniami ekspertów, Rada nie zdecydowała się na zmianę. Część ekonomistów spodziewa się, że wzrost inflacji spowodowany wojną na Bliskim Wschodzie skłoni Radę Polityki Pieniężnej do podwyżek stóp w tym roku. Jak mówi analityk z firmy Rankomat.pl Jarosław Esadowski, takiej decyzji spodziewają się także inwestorzy.
6: Niestety istnieje ryzyko, że nadejdą w najbliższych miesiącach podwyżki rat, a może to wynikać z tego, że choć na razie przynajmniej mamy utrzymanie poziomu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie, to notowania kontraktów terminowych przewidują, że w przeciągu najbliższych 6 miesięcy może jednak pojawić się podwyżka stóp.
1: Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi teraz 3,75%. Który zastępca prezydenta Białegostoku ma największe dochody, który największe oszczędności, a który spłaca długi? Możemy się tego dowiedzieć z opublikowanych oświadczeń majątkowych, a te przeanalizował Ryszard Minko.
7: Jak wynika z opublikowanych oświadczeń majątkowych za 2025 rok, największe dochody wykazał Rafał Rudnicki, największe oszczędności Marek Masalski, a największe długi Tomasz Klim, choć w praktyce nie są wcale takie duże. Jeżeli chodzi o ubiegłoroczne zarobki, to liderem jest Rafał Rudnicki z wykazanym dochodem przekraczającym 350 tysięcy złotych. Przy czym sama pensja zastępcy prezydenta to 292,5 tysiąca, reszta to wynagrodzenie za udział w Radzie Nadzorczej Miejskiej Spółki z Radomia oraz niewielka dieta członka Rady Programowej TVP. Dla porównania zarobki pozostałych zastępców prezydenta są bardzo podobne i nieznacznie przekraczają 261 tysięcy złotych brutto rocznie. Liderem oszczędności okazał się Marek Masalski, który zgromadził prawie 84 tysiące złotych. Z kolei Rafał Rudnicki oszczędził nieco powyżej 69 tysięcy złotych, Tomasz Klim prawie 55 tysięcy, a Eliza Cybulko w rubryce Zasoby pieniężne wpisała 30 tysięcy złotych, czyli dokładnie tyle samo, ile rok wcześniej. Jeżeli chodzi o pożyczki i kredyty, to jedynie Tomasz Klim ma do spłaty jeszcze nieco ponad 5 tysięcy złotych rat za samochód. Pozostali zastępcy prezydenta obecnie nie wykazali żadnych zobowiązań. Ryszard Finko, Polskie Radio Białystok.
1: Kilkaset osób protestowało przed rosyjskim pawilonem na Biennale w Wenecji. Sprzeciwiają się powrotowi rosyjskich artystów i przedstawicieli Kremla na jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych na świecie. W akcję zorganizowaną przez europosła Bartłomieja Sienkiewicza włączyli się artyści z kilku krajów Europy Środkowej, a także Ukrainy. Na miejscu jest Paweł Pawlica.
8: Protestujący przypominali, że Rosja wykorzystuje wszystkie możliwe narzędzia, aby szerzyć swoją propagandę, a pozwolenie nawet na chwilowe otwarcie rosyjskiego pawilonu na Biennale jest skandalem.
9: Chodzi nam przede wszystkim chyba o to, żeby zakłócić to otwarcie, żeby zakłócić tą słodką atmosferę.
10: Ja chcę zwrócić uwagę, że między rosyjskimi czołgami, rosyjskimi rakietami, dyplomacją a sztuką nie ma żadnej różnicy, ponieważ to są wszystko instrumenty państwa rosyjskiego.
8: Europoseł Bartłomiej Sienkiewicz zapowiedział walkę o odebranie unijnej dotacji na Biennale. Co roku wydarzenie jest wspierane kwotą 2 milionów euro przez Unię Europejską. Grupę protestujących od pawilonu pylonu odgradzał kordon włoskiej policji. Manifestujący osobom wchodzącym na rosyjską wystawę przypominali, że tylko wczoraj w wyniku rosyjskich bombardowań w ukraińskich miastach zginęło 20 osób. Wenecja, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: Pawilon rosyjski zostanie zamknięty tuż przed otwarciem Biennale dla większej publiczności w najbliższą sobotę. A to były wiadomości Polskiego Radia Białystok.
0: Ależ będzie rozpiętość temperatur jutro w naszym regionie. Na północy tylko 13 stopni, a na południu aż 23. Zarówno w nocy, jak i jutro w Podlaskiem niewykluczone burze, zwłaszcza jutro popada, tak lokalnie do 15 mm. W nocy od 7 do 14 stopni, też cieplej na południu.
11: Autopromocja.
12: Cześć, tu Patryk Ołdziejewski. Chcę Was zaprosić na coś bardzo osobistego. Na koncert, który jest spełnieniem mojego marzenia.
13: Wyrastamy i wracamy, wywracamy, lecz stawiamy.
12: Spotkamy się w studiu Rembrandt Polskiego Radia Białystok w niedzielę 10 maja o 18.05. Możesz być z nami na miejscu. Albo posłuchać transmisji na antenie i w mediach społecznościowych Radia Białystok. A jeśli chcesz zdobyć zaproszenie, warto spróbować. To będzie spotkanie bez dystansu. Do zobaczenia i usłyszenia.
11: Autopromocja. Reklama.
14: Maj w Nieteatrze do spotkania z polskimi mistrzami. 9 maja Natalia Lubrano ożywi złote przeboje polskiej piosenki od Osieckiej po Niemena. 15 maja artyści bliscy Wojciechowi Młynarskiemu zapraszają na lekcję polskiego pana Młynarskiego. Wieczór pełen muzyki, pięknego słowa i błyskotliwej satyry oraz wzruszeń. A 23 maja spektakl Herbert prowadził za rękę światło. Na scenie Andrzej Mastalerz, Dariusz Kowalski i Jarosław Gajewski w literacko-muzycznej podróży śladami Barbarzyńcy w ogrodzie. Bilety na Nieteatrze.
15: Załoga, przygotować się do odejścia. Cuły oddaj, żagle staw. Cała naprzód, ku przygodzie.
16: Marian, Marian, obudź się i zdejmij ten abażur z głowy.
17: Ale miałem sen.
16: Nie wątpię.
17: Piękny sen, który niebawem stanie się realny.
15: Kobieto, zbieraj się, pakuj klapki. W lipcu ruszamy do Augustowa.
18: Co ma pływać, nie utonie. 29. Mistrzostwa Polski w pływaniu na byle czym z Polskim Radiem Białystok w Augustowie. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 13 lipca. Łączna pula nagród 30 tysięcy złotych. Sprawdź na www.pnbc.pl.
11: To była reklama. Strefa dobrej muzyki w Polskim Radiu Białystok.
0: Dobry wieczór muzycznie, raz jeszcze Andrzej Bajgus. W tej godzinie usłyszymy przede wszystkim styl północno-wschodni, czyli Zamotanych Optymistów. To rapowo-przyjacielski duet z Sokółki, który tworzą MC Dębek i Grzyb, a wraz z nimi producent Michał Gieniusz aka Mutanaum. I od razu może dwa nagrania Zamotanych Optymistów. Najpierw pod tytułem Zamotani Optymiści. To rzecz z wcześniejszych lat, a zaraz potem najnowszy Zastój.

0: To rapują nam dzisiaj pod powierzchnią w Radiu Białystok zamotani optymiści z Sokółki, czyli Dębek, pasjonat literatury i kolekcjoner płyt z dobrym brzmieniem. Halo, cześć.
1: Witam, dobry wieczór, witam wszystkich słuchaczy Radia Białystok i ciebie, Andrzeju.
0: Dzień dobry, cześć. Witam cię, Grzyb. Czuję się pewnie i w hip-hopie, i na sali bokserskiej również.
2: Tak, witam, witam, cześć, witam wszystkich.
0: I jest też z nami, przed chwilą to ustaliliśmy, sokulski doktor Dre, miłośnik sokulskiego rapu, producent i wokalista, czyli Michał Gieniusz Mutanaum.
3: Siema, siema, siema, pozdrawiam serdecznie.
0: Siema albo się nie ma, ma się raczej?
3: Nie no, ma się oczywiście,
0: raczej się
3: tak.
0: Ma, prawda, ma się te bity, ma tak, się te, to
3: flow. Flow na maksa, sokulskie flow wjeżdża dzisiaj na antenę, zapraszamy.
0: Zaraz będziemy sprawdzać to sokulskie flow, ale chcę was na początek zapytać, bo tak dzisiaj bardzo uważnie analizowałem to, o czym prawicie w swoich utworach. Czy waszą dewizą jest bardziej carpe diem, czy raczej w kontrze kontroluj swoje reakcje i akceptuj to, czego nie możesz zmienić, lub też szczęście w twoim życiu zależy od jakości twoich myśli, to słowa Marka Aureliusza, czyli to jest taka wersja epikureizm versus stoicyzm. Co jest wam bliższe?
2: Ja myślę, że to jest pół na pół.
0: Pół na pół?
1: Tak, ja myślę, też. Jakoś tak jedno i drugie. Nie potrafiłbym chyba wyróżnić filozofii, która by dominowała. Bo rzeczywiście łapanie dnia polega też na tym, żeby być w zgodzie ze sobą, żeby cieszyć się z każdej chwili, żeby akceptować siebie. To jest bardzo ważne i też... Też
2: a z drugiej strony
1: wewnętrzny spokój.
2: A z drugiej strony nie da się wszystkiego zaplanować. Tak, żeby było po naszej myśli. Wiadomo, człowiek później się zawiedzie z tego wszystkiego.
3: Zamotani optymiści mają swoją własną filozofię po prostu.
0: Zamotanizm optymizmu.
3: Tak, zamotanizm.
0: Zamotanizm.
2: Zamotanizm.
1: Tak.
0: To jest koncepcja filozoficzna. Wprost ze starożytności się wywodzi.
1: Tak jest.
0: Zamotanizm. Bo właśnie, który z was rapuje? W rapie czuje się jak asceta?
2: Ja. Ja, no tak, jak
0: czyli stoicyzm, może bardziej.
2: Znaczy, no może albo z punktu finansowego.
0: A z drugiej strony właśnie to carpe diem, prawda? Chce się czasem złapać to życie, wyciągnąć z niego jak najwięcej tego, co najlepsze, prawda?
2: Tak, no chwilę, jak wiemy dobrze, szybko mijają. I coś tam zawsze warto z nich wyciągnąć więcej.
3: No właśnie, chwile szybko mijają, a ja jeżeli tego teraz nie zrobię, to nie zrobię tego nigdy. Chciałbym serdecznie pozdrowić Stoa BGG Academy a propos stoicyzmu i no, na czele tutaj z moim trenerem, Krystianem Dzidziulem.
0: Bo ty trenujesz jiu-jitsu.
3: Tak, trenuję jiu-jitsu już od roku. Nawet ostatnio miałem okazję zawalczyć na zawodach. I fajna faza, wkręciłem się świetnie. No. Patrzę tu czasami
2: wkręcony,
3: na Grzyba.
2: Ale nie wykręcony
3: patrzę
2: jeszcze
3: na Grzyba i tak pomyślałem, też chciałbym coś walczyć i coś robić. I od tamtej pory tak.
2: Ale ja już nie walczę.
3: Ale słuchajcie, jeszcze jedną rzecz dopowiem, bo jest też taka postać. Obiecałem jej to i trochę tutaj plan pokrzyżuję.
0: Właśnie tak patrzę.
3: Po prostu ma dzisiaj urodziny, jest to ważna postać i chciałbym życzyć 100 lat Oliwii Jurczewskiej. Pozdrawiam serdecznie.
0: Oliwio Carpe Diem, tak?
3: Tak jest. Oliwio Carpe Diem.
2: My również
1: włączamy się do życzeń. Tak.
3: Dziękuję wam bardzo.
0: Panowie, wracając jeszcze do tego wątku, który poruszyłem, żeby tak domknąć, bo oczywiście dobrze jest wyciągać z życia to, co najlepsze, ale czasem, o czym też słychać w waszych tekstach, płaci się za to dosyć wysoką cenę, prawda?
1: Trudne, ja powiem najpierw za siebie, bo to chyba będzie najłatwiej. Mnie cenić życie nauczyły właśnie trudne doświadczenia, bo dopiero po wyjściu z takich życiowych perturbacji i z takiego totalnego dołka, ja zacząłem to życie cenić. I nawet dzisiejsze moje carpe diem polega na tym, że kiedyś na przykład, mając wolny dzień, potrafiłem cały dzień zmarnować. Calutki, od rana do wieczora. Natomiast od jakiegoś czasu nie pamiętam, żebym miał puste dni. Ja codziennie robię coś konstruktywnego, coś kreatywnego, piszę, nagrywam, sprawia mi to olbrzymią radość. Ja dopiero wtedy czuję, że żyję, ale było to rzeczywiście wynikiem takich tak trudnych przeżyć, które praktycznie pozbawiły mnie życia, no, bo może powiem wprost, chodzi o depresję. Depresja jest prawdziwą złodziejką życia. Zdaję sobie sprawę, że to jest w tym momencie nadużywane bardzo hasło, ale u mnie wyjście z depresji...
0: No bo spadek nastroju, prawda? Już mówimy,
1: tak,
0: że depresja
1: ktoś ma. Ale u mnie wyjście z depresji trwało 5 lat. I po wyjściu z niej ukułem sobie takie powiedzonko, że no jeżeli mojemu wrogowi spadnie fortepian na łeb, to bardzo dobrze, no, ale niech nigdy nie ma depresji, bo to jest niehumanitarne wręcz po prostu, co się dzieje z człowiekiem w takim stanie. Ja na tą depresję też trochę sam zapracowałem. Ja się bardzo mocno w życiu pogubiłem. To było wynikiem też nadużywania pewnych substancji. Ja absolutnie nie byłem zrealizowany jako człowiek. Byłem takim wrakiem mentalno-psychicznym. I dopiero po przejściu takiej prawdziwej burzy zacząłem wyprowadzać to swoje życie na prostą. I tak naprawdę ta nasza płyta to jest pierwszy dowód mojego zdrowienia. Bo kroki jakieś podjąłem wcześniej, ale to, że nam się udało ją zrealizować i dopiąć do końca i też z moim udziałem, to jest wynik tego, że zadbałem o coś w życiu, przepracowałem coś, zawalczyłem o coś. Przede wszystkim mówię tutaj o swoje zdrowie psychiczne, o to, żeby być poukładanym wewnętrznie, duchowo człowiekiem. To, co przeżyłem, pozwala mi dzisiaj cenić życie, bo wiem, jak jest tam na dnie, więc dzisiaj cieszę się z każdego wschodu słońca.
2: I spotkaliśmy się gdzieś tak w tym samym momencie w życiu, bo tak jak Marcin tutaj z problemami psychicznymi, tak ja z problemami fizycznymi, bo gdzieś tam jednak wizyta na kardiochirurgii też zmienia światopogląd i podejście do niektórych spraw, więc jakoś tak razem doszliśmy do tego. No.
0: Jednak, tutaj
2: tak. Jeszcze wyciągnęliśmy wnioski z popełnionych błędów, także chyba na plus. Chyba na plus to wszystko.
0: Czyżby tylko Michała życie do parteru nie sprowadziło w pewnym momencie? Jakoś udaje ci się?
2: Dlatego na jiu-jitsu się zapisał.
0: Okej, żeby pokonywać
2: wszelkie trudności. Żeby poczuć parter. Tak.
3: W ogóle to, co chłopaki tu mówią, to jest bardzo fajne, bo ja ich spotkałem na takim etapie, gdzie jakby zaczynałem coś tworzyć. No, Sokółka, takie miasto małe i tu nie wiedziałem, czy są jacyś artyści, kiedy tak jakby otwierało się Studio Kultura, prawda?
0: Które
3: prowadzę, dokładnie.
0: I tutaj jakby lokalnych artystów.
3: Tak, dokładnie tak. Studio Kultura, Sokólski Ośrodek Kultury i tak po prostu pojawili się gdzieś na horyzoncie. Najpierw Gałciu się pojawił. Pozdrawiamy Gałcia.
2: Złodziej
3: i Gałciu mi w ogóle powiedział, że są tacy tutaj jeszcze raperzy, którzy gdzieś tam w tych jaskiniach są poukrywani, tylko trzeba do nich dotrzeć. I tutaj pojawił się w ogóle jako pierwszy Kamil. Wiem, że przyszedł do mnie trochę ponawijać i w ogóle pomyślałem, co to za typ. W ogóle staję przed Majkiem i słychać tykającą bombę gdzieś tam w jego klatce piersiowej, czyli tą zastawkę, którą ma wstawioną. I myślę, no niesamowita historia człowieka, który wcale nie jest ode mnie gdzieś tam starszy ani młodszy. Jesteśmy w tym samym wieku i myślę, wow, robimy coś. I to mnie zainspirowało w ogóle, żeby to pociągnąć. A dla mnie rap był niczym. Ja nie wiedziałem w ogóle, co to jest rap, co to jest hip-hop. Nie wiedziałem, co to za kultura. I się zaczęło gdzieś tam zacząłem tego szukać, zacząłem gdzieś tam poznawać tą kulturę.
2: Trochę
3: dzięki chłopakom, ale to w ogóle też ciekawa historia jest z tym całym albumem, bo ja od w ogóle Dębek jest fanem w ogóle płyt i on tak naprawdę pierwszą płytę, jaką mi ofiarował, to był Nas.
1: Ilmatic.
3: Tak jest i tam zwyczajnie ja pomyślałem sobie, dobra, robię to na takiej zasadzie, że nie sięgam do Spotify'a, nie sięgam do tego wszystkiego, co tam mi dzisiaj świat serwuje, tylko po prostu będę to robił oldschoolowo, totalnie na odtwarzaczu. Zamówiłem na Allegro odtwarzacz za 80 zł GVC, nie wiem, jak to się wypowiada. I sobie zacząłem słuchać tych płyt i zacząłem się inspirować tymi oldschoolowymi, starymi tematami i pomyślałem sobie, dobra, zrobię tu muzę na starych samplach. No i po prostu zacząłem robić pierwszy raz w życiu rap. No i pierwsze, co usłyszałem, to ej, super ci to wychodzi. I pomyślałem, wow, idę w to. No i tak powstały w ogóle bity na tej płycie z drugie podejście, gdzie ja w ogóle byłem wkręcony w elektronikę i tak, no, jeszcze takie były zabawne rozkminy z chłopakami, gdzie mówię, ej, słuchajcie, ale tutaj tak wiecie, trzeba będzie jakiś bas syntetyczny i takie tam. I były takie próby i tam właśnie ten utwór, który poleciał niedawno, czy tam Kość Niezgody, taki był utwór niedawno, to tam tak próbowałem jeszcze łączyć te dwa światy, ale potem chłopaki kręcili głowami, że jednak nie, że Michał, wiesz, zejdź na ziemię, taki rasowy, oldschoolowy boom-pap. Nie, musimy w to pójść. No i zacząłem poznawać te rytmy i to było dla mnie też ciekawe w ogóle, ciekawe takie przeżycie, doświadczenie w ogóle nowego patrzenia na muzę i poznawania w ogóle nowej kultury, która mocno wpłynęła na mnie, bo bo coś mi tam zbudowała w tym moim życiu. Ja nawet zacząłem się nosić tak jak raperzy, bo chciałem poczuć, jak to jest, prawda? I
0: czapeczka
3: ten,
0: z Daszkiem na
3: tak, czapeczka z Daszkiem. Nigdy tego nie nosiłem, nie wiedziałem, jak to jest, a dzisiaj na co dzień to mam w swoim, gdzieś tam w swojej szafie. I jakby, no i historie chłopaków, które mnie mega zainspirowały w ogóle, bo to historie życia bardzo często tutaj trudnego. No i takie słowa, jakie życie, taki rap. I ten rap właśnie jest tym ich życiem. I zauważyłem taką szczerość, czego gdzieś tam może i w rozrywce, i w elektronice bardzo ciężko jest znaleźć taką szczerość. A tutaj te teksty są prawdziwe, te teksty mówią o życiu, są zabawne. Płyta nawet jest taka bardzo ciekawa, bo mamy Grzyba i Dębka i są w takich komiksowych, komiksowe postacie na maksa. I bardzo to do nich pasuje i uważam, że to są, no, zamotanizm to jest taka, tutaj mi się wydaje, szkoła.
0: Dobra filozofia, nie szkoła.
3: Dobra tak. filozofia i ja w to idę, to jest to. Jestem fanem sokulskiego rapu i od tamtej pory, jak poznałem chłopaków, to czuję, że no, możemy coś tam więcej jeszcze zrobić i czekam tylko na to i fajnie, że jesteśmy w radiu, bo w końcu świat usłyszy zamotanych optymistów szerzej. I mam nadzieję, że ktoś to usłyszy i będziemy koncertować wspólnie.
2: Zapraszamy na szkolenia z zamotanizmu.
0: O właśnie, tak. Dzisiaj koncepcja zamotanizmu pełną gębą pod powierzchnią w Radiu Białystok. I to nie będzie kolejny dowód na to. To utwór pod tytułem Samokrytyka.

0: Zamotanych optymistów dzisiaj słuchamy pod powierzchnią w Radiu Białystok. Zamotani optymiści z Sokółki są dzisiaj z nami, a oprócz nich też Michał Gieniusz, Mutanaum, producent i też wokalista. Chwilę wcześniej słuchaliśmy utworu, waszego utworu Zastój i wy, co ciekawe, w nim trochę ze sobą dialogujecie. Tutaj Marcin do Kamila, Kamil do Marcina.
1: A troszkę tak zmieniliśmy koncepcję, żeby to, te refreny były jakieś takie ciekawsze. Ciekawsze i tak.
2: Tak. Zastanawiamy się, żeby wykorzystywać te zabiegi w przyszłości. Mm-hmm. Bo też pierwszą płytę pisaliśmy w taki sposób, że ja byłem w Suwałkach, a Grzyb był w Sokółce. I myśmy telefonicznie ustalali sobie jakiś temat. On mi przedstawił swoją zwrotkę, ja swoją.
1: Za teraz, chwilę odzwanialiśmy.
2: Tak. I teraz, kiedy jesteśmy na miejscu, chcemy to wykorzystać. Mm-hmm. Tak się fajnie pracuje. Mi się wydaje, że to będzie, doda jakieś dynamiki naszej muzyce, kiedy tak będzie.
1: I różnorodność.
2: Tak.
1: O, żeby to tak, tak nie było, że przeskakujemy ze wzrotu na refren i jedziemy jak karabin maszynowy.
0: To jeszcze tutaj trzeciego możecie do rozmowy muzycznej zaprosić, czyli Michała Gieniusza, trzeciego zamotanego.
3: Nie, no ja...
2: Ale uwaga, bo Michała Gieniusza przecież też słychać. On nam robił wokalizy w piosence Zeszyt.
0: Tak.
2: Także...
3: Ale nie tylko.
1: Tak.
2: I taka piosenka o takim brzydkim tytule, ale pięknym przesłaniu. Choćby skały, ale tutaj już może nie powiem na razie co.
1: Choćby skały wypróżniały.
0: Tak, tam, nie, tam jest
3: sporo tych wokalizm jest, słuchajcie, bo tam... Ja w ogóle powiem wam tak, to co w ogóle się tam wydarzyło w tej Sokółce z tymi zamotanymi optymistami, to ja oprócz w ogóle tego, że myśmy tą płytę wydali, to jeszcze tam na tej kanwie żeśmy ruszyli jakieś działania z młodzieżą. W ogóle świetne jest to, że ta płyta jest w ogóle taka, ja to uważam, że ona jest profilaktyczna, ona nie używa żadnych tam brzydkich słów, nie ma na tej płycie i tutaj nawet w skicie wystąpiły Złote Nutki, czyli mój zespół, który prowadzę, który serdecznie pozdrawiam, dziewczyny.
2: Również pozdrawiamy, tak dziewczyny. Tak,
3: I następnie był Boomer, utwór Boomer, który też... W ogóle ja dzięki chłopakom tutaj poznałem naprawdę tak, o co w ogóle chodzi w tym rapie, o co w ogóle chodzi w tym hip-hopie. Ja myślę, że jest to po prostu taka... jest to taki rodzaj narzędzia, które potrafi oprócz tego, żeby wyrzucić z siebie te różne emocje, to jest bardzo mocno terapeutyczny. I to jest moje zdanie takie na ten temat. I ja to zauważyłem też w tworzeniu muzy w ogóle, że rzeczywiście są to takie dosyć powtarzalne, proste rytmy, które też mogą w jakiś taki wprowadzić troszeczkę taki stan, taki trans stan. I w ogóle no, i uważam, że kurczę, jest to narzędzie niesamowite. Tutaj jeszcze z chłopakami żeśmy weszli w taką współpracę, w ogóle dzięki temu, że zaczęliśmy robić ten rap, to z tymi chłopakami z Różanego Stoku, z Salezjańskiego Ośrodka, gdzie w ogóle miałem taki naoczny dowód tego, gdzie chłopaki z różnymi problemami sięgają po prostu po ten przekaz, jakim jest rap, prawda? I wyrzucają z siebie te różne takie demony swoje. I tutaj jakby poznając historię chłopaków, to, że te życie nie było takie kolorowe,
0: chociaż utwór Kolor się pojawi.
3: Tak, i utwór Kolor też się pojawi, bo to tak właśnie, to jest super utwór, który też opowiada pewną historię tutaj akurat Dębka. I no i uważam, że to jest naprawdę takie mocne narzędzie. Tu Marcin przed chwilą mówił o tej depresji, mówił o tych rzeczach, które gdzieś tam dotykają każdego z nas. I uważam, tak, że to jest właśnie hip-hop. Uważam, tak, że to jest właśnie
2: rap. Ale ja muszę tu jeszcze coś dodać, bo rzeczywiście nawet ta piosenka, która leciała przed chwilą, czyli Samokrytyka, bo część moich problemów wynikała z bardzo niskiego poczucia własnej wartości. Ja uważałem, że to, co ja robię, jest gorsze niż to, co robią inni. To jest błędne przekonanie. To było po prostu inne. To nie było gorsze. Ja bardzo długo zmieniałem w sobie to postrzeganie samego siebie, że to, co robię, też jest coś warte i dlatego chcieliśmy to przekazać z Grzybem w piosence, bo też może to nas w jakiś sposób blokowało, bo tak naprawdę zamotanie optymiści to nie jest kwestia 2 lat na przykład, czy 1,5 roku.
1: Tak, to się już
2: myśmy,
1: bardzo
2: tak, myśmy zespół założyli w 2009 roku na charytatywnym koncercie w Sokółce, bo wtedy powstał w Sokółce taki przybytek, on się nazywał Art Przychodnia. Mm-hmm. To było Centrum Kultury Niezależnej i ja jako olbrzymi...
0: Stary budynek tak, jeszcze nie wyremontowany.
2: Tak, ja nawet jako olbrzymi po prostu zajawkowicz rapu, od razu pobiegłem tam ten rap promować. Pamiętam, że ludzie, którzy to prowadzili, to też byli bardziej związani z kulturą metal, punk i oni też nieprzychylnie patrzyli na hip-hopowców. Natomiast to, co myśmy im zaprezentowali, to było coś zupełnie innego i oni nawet później przychodzili do nas po koncercie i mówili, kurczę, chłopaki, no nie wiedzieliśmy, że to będzie takie coś, nie? Że to będzie zabawne, że to będzie miało formę. Myśmy wtedy, fakt, że nie mieliśmy swoich bitów, ale te, które wykorzystaliśmy, miały taki fajny jazzowy vibe, żeby się po prostu pokiwać, uśmiechnąć się, żeby dać trochę takiego słońca w życiu. A mi się wydaje, że te słońce też dawaliśmy sami sobie, tworząc taką muzykę w tym życiu, które, no tak jak mówię, przynajmniej ja teraz znowu za siebie, były jednak obarczone jakimiś traumami, powiedzmy sobie, takimi chorymi, toksycznymi mechanizmami, z którymi sobie nie radziłem, ale ten rap był zawsze obecny. Jeszcze a propos rapu, tutaj dopowiem tylko to, co Michał rozpoczął. Rap ogólnie nie każdy wie, ale to jest akronim. Od Rhythm and Poetry, czyli rytm i poezja. Natomiast ja utkałem sobie taką swoją definicję rapu i ona jest bardzo prosta. To jest rap, to jest mówienie o zwykłych rzeczach w niezwykły sposób. Mogę wziąć dowolne...
0: Jaki to był akronim?
2: Tak, mogę wziąć dowolne wydarzenie z mojego dnia i opowiedzieć o nim tak, że ktoś zechce tego wysłuchać. Czyli ubierając to w te rymy, bo to było też coś, co moją uwagę zwróciło na tą muzykę, że ktoś potrafi opowiedzieć o czymś, z czym ja się potrafię utożsamiać, nieustannie rymując, bo tam rzeczywiście tam były bardzo długie zwrotki. To nie było tak, że tam cztery wersje i kończymy i refren. Nie, ludzie potrafili się
0: cztery
2: tak...
0: Cztery strony A4, prawda?
2: Tak, tak, tak, dokładnie. Cztery strony A4 i opowiadamy o tym, a to wszystko tak się pięknie zazębiało, że ja na kolejne wersy moich ulubionych raperów czekałem po prostu z wypiekami na twarzy i też chciałem to robić.
0: Czy wy się trochę nie obrażacie, kiedy Michał mówi o muzyce, w którą tak mocno wdepnął ostatnio, że jest to narzędzie?
1: Znaczy, chyba to jest w jakiś sposób narzędzie. Mhm. Tak mi się wydaje.
0: Narzędzie dla was w takim razie?
1: Narzędzie, może że właśnie, żeby przekazać to... To wszystko, co gdzieś tam po drodze nas spotkało. I te dobre, jak i te dobre, i te złe chwile, bo jednak o wszystkich trzeba pamiętać, bo każdy...
3: Ale to jest fascynujące, słuchajcie. Ale przychodzą każdy do mnie buduje, raperzy no. I tak, wyciągają zeszyt. I w ogóle tam, ten zeszyt, to nie tam, że tam 16 kartek.
0: W reportażu Aleksander Sadokierskiej była mowa o tym zeszycie, tak. Ja słuchałem, no i w ogóle i... na stronie Radia Białystok zresztą.
3: No i tam w ogóle jest tak, właśnie, pozdrawiamy panią Aleksandrę, bo to w ogóle świetny reportaż, zapraszamy, żeby go wysłuchać. I tam zeszyt, oni wyciągają tam po prostu pokreślone, w ogóle proces pisania, gdzie oni na kolanie siadają i szybko piszą te zwroty. To jest w ogóle niesamowite dla mnie, dla takiego laika, no sorry, ja jestem laikiem w tej dziedzinie, ale i uważam, że to jest bardzo ciekawe. Można się wiele nauczyć, patrząc nawet na to. Uważam, że to jest coś
2: ale
3: bardzo
2: ale to jest
3: fajnego.
2: Też olbrzymie narzędzie właśnie do wyrażania siebie, do wyrażania swoich myśli, opisywania swojej sytuacji, bo na przykład jest też tak, że kiedy jest się samemu i nie ma się komu wygadać, to można się wygadać do tego zeszytu. I też miałem taką bardzo trudną na przykład sytuację w życiu. Moja bardzo bliska, bardzo dobra przyjaciółka odebrała sobie życie. Ja to przeżyłem
0: to
2: bardzo,
0: zapisałeś w
2: zeszycie. Tak, ja to przeżyłem bardzo ciężko. I pisanie o tym pozwoliło mi się z tym dzisiaj pogodzić w jakiś sposób, bo ja też z racji tego, że to przyjaciółka, ja naszą ostatnią rozmowę analizowałem milion razy w głowie, zastanawiając się, czy ja czegoś nie pominąłem. Ja przez jakiś czas się winiłem, że może byłem nie dość uważny. I dopiero mówienie o tym, nawet poprzez pryzmat piosenek. One nie ujrzały jak na razie światła dziennego, ale pisanie o tym pozwoliło mi to przepracować. Nie mogłem nic zrobić niestety, ale mogę dzisiaj o niej pamiętać.
1: A jest to narzędzie, bo można wyrządzić tym coś dobrego, jak i też coś złego. Zależy od przekazu, tak? Znamy też raperów i ogólnie środowisko, gdzie ten przekaz jest no dosyć taki niszczący, destrukcyjny.
0: Tak jak nóż, którym możemy kroić chleb.
1: Dokładnie, dokładnie.
0: Ale i wiadomo, że coś innego możemy nim zrobić. Ja się cieszę, że ten zeszyt nie trafia wyłącznie do szuflady, ale też i na antenę Polskiego Radia Białystok. Dlatego teraz kolejny utwór pod tytułem Praca.

0: i czy momenty skumaj kontekst.
1: Dzisiaj pod powierzchnią w Radiu Białystok słuchamy płyt zamotanych optymistów z Sokółki. Nazywa się ona Drugie Podejście. Zresztą rozdamy kilka tych płyt. Już właściwie teraz można by dzwonić 85744222. Pod koniec tego wątku przekażemy właśnie tę płytę. Drugie podejście, bo co było z pierwszym, panowie?
2: Przepadło w zgliszczach życia codziennego.
1: O matko, tak, co to za zgliszcze? Co tu się wydarzyło?
3: Po 2009 roku, kiedy założyliśmy zespół, od razu zabraliśmy się za pracę nad materiałem. Okazało się, że ja i Grzyb to ogólnie jesteśmy ogień i woda, ale się super dogadujemy, jeżeli chodzi o jakieś takie podejście do rapu. My czujemy to tak samo, widzimy to tak samo, mamy taką samą wizję, tym samym się inspirujemy.
2: Mieszkamy na jednym osiedlu.
3: Tak, mieszkamy na jednym osiedlu obok siebie, więc zaczęliśmy zbierać materiał. I mieliśmy cały materiał, mieliśmy bity, mieliśmy popisane teksty, mieliśmy gości zaproszonych.
2: Wykradzione oczywiście.
3: Tak, mieliśmy nawet już powoli się okładka robiła, ale położyliśmy to realizacyjnie właśnie ze względu na niezbyt uporządkowany tryb życia, jaki prowadziliśmy i tak jak mówię,
2: każdy,
3: kto ma, zna moją historię, wie, że to też, niestety, ale używki brały w tym udział, więc nie warto.
2: Tak, a później nadzwyczajne proza życia, tak? Ty gdzieś do Holandii jeździłeś, ja chwilę byłem w Anglii i to gdzieś tam się każdy rozjechał.
1: A do tego te sample, tak? Jak rozumiem, bardzo dużo sampli jest w waszej muzyce.
2: Jest.
3: Sample?
4: Jest
1: to. Stąd i stamtąd, bo to jest oczywiście twórczość muzyczna Michała Geniusza Mutanału.
4: Tak, ale moja wesoła twórczość to jest.
1: Że samplujecie sporo.
4: Tak, nie, to w ogóle cała ta płyta to są sample i jakby tutaj, tak jak mówiłem, ja korzystałem z tego, co mi dał Dębek. Dębek mi tam podrzucił po prostu kilka płyt i tak mi notorycznie podrzucał co jakiś czas, mówił posłuchaj tego. Ja powiedziałem, że oddaję ci się twojemu mentorstwu tak w 100%. Ty masz po prostu poprowadzić tą moją ścieżkę przejścia przez ten rap, żebym ja tego chłamu, co tam mnie otacza, żebym w ogóle nie słyszał, tylko po prostu takie wyselekcjonowane rzeczy, proszę cię, nie? I on naprawdę mi przynosił pieczołowicie te prawda, płyty, ale to tak z takim namaszczeniem mi je przynosił i to mi się bardzo podobało.
1: Mistrzy?
4: To był Nas, to był The Roots, to na pewno mocno zapamiętałem sobie The Roots.
1: Doktor Dre może też.
4: Nie było Doktor Dre. Nie, tam był też DJ Premier, ale
1: rapu?
4: Nie, z polskiego nic nie dostałem w ogóle, nie otrzymałem
3: nie, ja chciałem Michała
4: rapu.
3: Edukować od tej strony korzennej, że tak powiem. I tak, tam był jeszcze Cypress Hill, Gangster, tak, tam była płyta solowa Black Tota z The Roots, na produkcji Danger Mouse'a, Cheat Code, która tak, też...
4: Takie trzy najważniejsze, to był Nas, to był na pewno Nas, to był Gangstar. Gangstar to była druga chyba, albo pierwsza płyta, którą dostałem. Nas to była druga, a trzecia, która mocno mną wstrząsnęła, to był Cypress Hill i w ogóle historia Dębka na temat w ogóle tego zespołu to jest, powinna przejść do historii. To na oddzielny temat w ogóle do radia, trzeba go zaprosić.
1: W jednym z utworów rapujecie, że Sokółka to nie Miami, ale że niczego nie żałujecie. Rozumiem, że właśnie Sokółka to jest ten świat, który jakoś was też muzycznie konstytuuje, tak?
3: Znaczy, ja powiem tak, Sokółka w moim przypadku to jest taka trudna miłość, bo ja, gdy byłem młodszy, to oczywiście jak każdego dzieciaka gdzieś tam ciągnęło mnie do jakiejś atrakcji, a atrakcje były w większych miastach i zawsze powtarzałem ten taki slogan, że no to jest dziura, tu się nic nie dzieje, tutaj jest koniec świata i w ogóle to jest już zabita dechami wiocha. Natomiast ja zrozumiałem, że ja mogę być gdziekolwiek, mogę się przeprowadzić, oczywiście, gdziekolwiek, ale ja zawsze będę z Sokółki, ja się tu urodziłem, tu mam rodzinę, tu mam korzenie, tu mam znajomych, tu przeżyłem...
1: Tu współtworzycie kulturę.
3: Mnóstwo chwil i nauczyłem się to miasto kochać i nauczyłem się je doceniać. I dzisiaj dostrzegam jego piękno i rzeczywiście ono na pewno ma jakiś wpływ na moje postrzeganie świata, a tym samym na moją muzykę.
2: Dokładnie, już gdzieś tam wsiąknęliśmy w to miasto. Na początku to każdy chciał gdzieś pojechać dalej, coś wyrwać się, jak to mówi kolega z dziury przysłowiowej, zabitej dechami. No, to próby były, ale jak widać... Nieskuteczne.
1: Panowie, skupmy się jeszcze przez chwilę na waszej solowej twórczości. A może Grzybie na początek do ciebie. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą?
2: Tak. Taki dosyć prosty kawałek, motywujący, zrobiony tutaj dla dzieciaków, dla chłopaków, co chodzą do nas na sekcję. Tam nagrany teledysk też na salce i podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sokółce. Za klip odpowiadał Wojtek Panow, którego też tutaj pozdrawiamy, bo za większość klipów u nas odpowiada. I tak, prosty, motywujący kawałek na salkę, żeby posłuchać troszeczkę w innych rytmach, troszeczkę w innym brzmieniu niż to, co robimy zazwyczaj na Zamotanych Optymistach, bo gdy przychodzi do solowych naszych twórczości, to troszeczkę różni się od tego, co robimy jednak wspólnie.
1: Za chwilę
2: tematy
1: dowód.
2: Są gdzieś mocniejsze niekiedy i tam...
1: Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą, bo to jest dewiza związana z twoim sportem, który uprawiasz.
2: Tak. Tutaj dokładnie chodzi o boks i o klub UKS Boxing Sokółka. Serdecznie pozdrawiam trenera Tomasza Potoczyka i Marka Dziedziula. I całą w ogóle ekipę. Pozdrawiam wszystkich, którzy tam uczęszczają do nas na zajęcia. Miejmy nadzieję, że... będą chętnie przychodzić i uprawiać ten sport szlachetny.
1: Ale jak sądzę, to jest nie tylko dewiza sportowa, ale i chyba życiowa, prawda? Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą.
2: Tak.
1: O tym myślisz?
2: Tak o tym myślę, bo jednak tam gdzieś moje te doświadczenia ze zdrowiem, to cała tułaczka po tych szpitalach, to gdzieś to jest tak, to jest to. Póki walczysz, to jesteś zwycięzcą, żeby się nie poddawać. Bo człowiek myślał już momentami, że będzie naprawdę ciężko i ten mecz można przegrać, tą walkę można przegrać, a jednak nie poddając się, można, jak widać, dojść wysoko i być tutaj z wami w pięknym miejscu, w dobrych okolicznościach.
1: To jest, jak mówisz, utwór motywujący, już go posłuchamy w takim razie, dopóki walczysz. Natomiast widziałem, że ktoś dzwonił, ale akurat rozmawialiśmy, więc nie było kiedy przekazać płyty, a nawet płyt Zamotanych Optymistów. Płyty, jak mówi Michał, profilaktycznej Zamotanych Optymistów z Sokółki. Jeśli ktoś ma ochotę, to proszę teraz dzwonić 85 744 2222.

0: Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Tak twierdzi Grzyb, jeden z zamotanych optymistów z Sokółki. Dzisiaj właśnie zamotani optymiści. Nie ma takiej walki choćby z wiatrakami, której nie podejmie zamotany. Czy to prawda?
1: To prawda. Podejmujemy się wszystkich wyzwań.
2: Tak.
1: Tak. Dajcie nam przeciwnika.
2: Tak, dajcie nam przeciwnika, a sobie poradzimy.
0: To było Dopóki walczysz, Grzyba produkował Garek, a teraz z kolei Przemo wyprodukował solowe nagranie Dębka, Zwykłe życie.
2: Tak jest, zgadza się, bo tak jak mówię, ja się bardzo mocno odpaliłem. Ja trochę tak mam, jakbym nadrabiał stracony czas i teraz bardzo dużo robię. Oprócz tego, że powstaje nasza nowa epka, moja i Grzyba, czyli drugi projekt Zamotani Optymiści. Tym razem robimy go tutaj w Białymstoku u Szymona S2. Jest to też dla mnie osobiście jakaś tam nobilitacja, bo...
0: Nawet produkował parę rzeczy, Szymona, prawda? Tak. Między innymi Czapę.
2: Szymona
0: Mam nadzieję, że zdążymy posłuchać jeszcze.
2: Słucham?
1: Tak, tak.
0: Czapy, że posłuchamy.
2: Tak, tak, dlatego słuchamy dzisiaj, więc zaraz o tym, ale tak, to z Szymonem to robimy, a ja jeszcze dodatkowo chciałem popracować sobie nad takim swoim materiałem na boku i rzeczywiście bardzo szybko się wszystko pięknie, ładnie złożyło, ponieważ bity zrobił mi Przemo, nasz kolega, który też jeden z bitów wyprodukował na naszą płytę Drugie Podejście. Realizacją całości zajął się Gaucio, Złodziej Wokali, też nasz lokalny artysta, na którego warto zwrócić uwagę, który też robi już coraz więcej. I mam nadzieję, że równolegle z nową epką Zamotani Optymiści wyjdzie również moja epka, na której znajdzie się właśnie między innymi kawałek Zwykłe życie. Taka trochę kontra wobec tego takiego przepychu, jak to teraz jest w modzie, czy w trendzie.
0: I w rapie również.
2: Gdzie ludzie mówią, ile mają pieniędzy, co nie przeżyli, a ja mam sobie swoje zwykłe żyćko, o którym mówię i które kocham.
0: Tak, a raperzy pospinani są czasem jak mankiety od koszuli, prawda? To też u was słyszymy. Zamotani optymiści odmulają. To w takim razie posłuchajmy, jak brzmi to Zwykłe życie.

0: nabijcie i brnę jak marzyciel.
1: Zamotani optymiści chcą być u steru i czują niechęć do ghostwriterów. Prezentują nam dziś swoją muzykę solo Dębek i solo Grzyb oraz Zamotani optymiści. Drugie podejście, jeszcze jedną płytę możemy rozdać. Na koniec tego wątku proszę dzwonić 85744222. Za nami utwór Zwykłe życie Dębka, a też odsyłam na stronę Radia Białystok. Tam reportaż Oli Sadokierskiej, Raperzy życia, w której właśnie obszernie wypowiada się obecny tutaj dzisiaj Dębek. Panowie, co to jest za program Czapa?
2: Czapa. I teraz uwaga, Czapa to jest piosenka, z którą wyszedł Grzyb z tematem i ogólnie tam przez pryzmat wzięliśmy sobie słowo na tapet, czyli czapę. Czapa ma różne znaczenia, tak jak zamek. I przez pryzmat tej czapy postanowiliśmy opowiedzieć o sobie nawzajem. Otóż, ja jestem łysy. Ja naprawdę wyłysiałem. To nie jest tak, że ja się tylko golę, ja naprawdę wypadły mi włosy, jestem łysy.
3: Mimo jest potrzebna czapa.
2: Tak, więc zacząłem nosić czapę. Ja tej czapy nie nosiłem przez całą swoją młodość, to jakieś ostatnie lata dopiero, kiedy ja tą czapę zakładam na tą łysą głowę. Natomiast ja jestem tą
3: taką... I to Michał podpatrzył.
2: Tak,
4: Zaczęły same wypadać włosy.
2: Natomiast ja jestem tą bardziej depresyjną stroną Zamotanych optymistów, a Grzyb jest tą śmieszniejszą. A czapa to też śmieszne wydarzenie, to jest śmieszek, to jest czapienie, to jest śmianie się, to jest żartowanie, więc...
3: No jest ogólnie pryzmat, do tak, czapy to można...
2: Tak,
3: to
2: więc wiele. Przez pryzmat czapy postanowiliśmy opowiedzieć o sobie nawzajem. Grzyb o mnie, a ja o Grzybie.
1: Poza tym kręcenie...
3: I wspólnie o sobie.
1: Czapą to też kręcenie głową, czyli intensywne myślenie to może oznaczać. W slangu na przykład.
3: Może.
5: To słuchajcie, może. No rap uczy. Ja na przykład moja córka uwielbia piosenkę Zeszyt z tutaj, w sensie utwór Zeszyt z drugiego podejścia. I tak jak mówię, jest to płyta profilaktyczna, może słuchać ją każdy. I no fajnie.
1: To posłuchamy teraz czapy jeszcze króciutko, bo przedpremierowo, już kiedy was nie będzie, ale przedpremierowo posłuchamy, Michał, twojej muzyki, twojej produkcji do utworu Kolor.
5: Kolor, tak, to piosenka w ogóle polecamy bardzo gorąco, niedługo wydamy ją, to jest przedpremierowe wydanie, w ogóle skończyłem miks wczoraj i dzisiaj już jest, będzie, można go usłyszeć. Marcin, powiedz, o czym jest ten utwór?
2: Dobra, szybciutko. To jest właśnie o, po pierwsze, o radzeniu sobie ze swoimi traumami, a po drugie on podkreśla to, że dopóki człowiek sam nie podejmie decyzji w sobie o tym, że chce się zmienić, to niewielu mu jest w stanie pomóc. Decyzja leży w nas.
1: O, i to jest ważna dewizja. Mówił Dębek, wcześniej Grzyb oraz Mutanaum, wcześniej Michał Gieniusz.
5: Tak, tak. Pozdrawiamy serdecznie.
2: Dziękujemy.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Słuchamy
2: pozdrawiamy.
1: Czapy. A po 21 na początek zabrzmi Kolor, również Zamotanych optymistów i właśnie jeszcze ta płyta profilaktyczna. Proszę dzwonić, ostatnio została 85 744 2222.

0: Reklama. Mroczne zakamarki lat 20. ubiegłego wieku, codzienne życie białostoczan oraz wielka polityka. Czy uda się wykryć siatkę szpiegowską działającą na terenie Białegostoku i Wilna? Pełna napięcia podróż w przeszłość w książce Andrzeja Fiedoruka Krwawe tropy. Fragmenty powieści o 5.40, 9.40 i 22.40 w interpretacji Krzysztofa Biddorfa. To była reklama.
1: Wiadomości Polskiego Radia Białystok o 21.00. Marta Nazarko.
2: Z powodu wykrycia wirusa rzekomego pomoru drobiu w gminie Kolno wyznaczono strefę objętą zakażeniem. Mieszkańcy gminy Czarna Białostocka mogą zgłaszać pomysły do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Znany hollywoodzki aktor John Malkovich otrzymał chorwackie obywatelstwo. Wirus rzekomego pomoru drobiu wykryto u 3 gołębi w miejscowości Czerwone w gminie Kolno, a to oznacza, że konieczne było wyznaczenie strefy objętej zakażeniem, mówi powiatowy lekarz weterynarii w Kolnie Katarzyna Waszkiewicz.
3: Strefa obejmuje obręb administracyjny miejscowości Czerwone. Wiąże się to z zaostrzeniem przestrzegania zasad bioasekuracji, jak utrzymywanie drobiu w zamykanych pomieszczeniach. Drób należy karmić paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących. Należy stosować odzież ochronną, maty dezynfekcyjne nasączone odpowiednim roztworem środka dezynfekcyjnego wyłożone w pomieszczenia, w których utrzymywany jest drób, a także we wszystkich wjazdach do gospodarstw, w których utrzymywany jest drób.
2: Wydane rozporządzenie zobowiązuje też mieszkańców strefy do zgłaszania padłego drobiu. Powiatowy lekarz weterynarii poinformowała także wszystkie fermy w promieniu 10 km od miejscowości Czerwone o utworzeniu strefy. Pomysły do budżetu obywatelskiego Czarnej Białostockiej na przyszły rok mogą do 15 maja zgłaszać mieszkańcy gminy. W poprzednich edycjach udało się kupić defibrylatory na potrzeby szkół, doposażyć klub sportowy i wybudować plac zabaw. W ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego Miejską Bibliotekę Publiczną odwiedzi piosenkarz Robert Janowski, a w planach jest też spotkanie z kucharzem Karolem Okrasą. Swoje pomysły do kolejnego budżetu obywatelskiego mieszkańcy mogą zgłaszać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej gminy. Później, 10 czerwca rozpocznie się głosowanie na wybrane propozycje, a wyniki urzędnicy ogłoszą pod koniec wakacji. Hiszpański rząd zgodził się, by statek wycieczkowy z ogniskiem hantawirusa wpłynął do portu na Teneryfie. Przeciwko tej decyzji protestują jednak władze Wysp Kanaryjskich, które twierdzą, że władze w Madrycie nie przekazały im pełnych informacji o sytuacji na pokładzie. Na statku zmarły 3 osoby, kolejne są zakażone lub objęte obserwacją. Jednostka od kilku dni pozostaje u wybrzeży Republiki Zielonego Przylądka i ma dotrzeć na Wyspy Kanaryjskie 9 maja. Szef regionalnych władz Fernando Clavijo mówi, że lokalny rząd wciąż nie zna szczegółów porozumienia zawartego między Madrytem a Światową Organizacją Zdrowia. Nadal nie mamy jasnego obrazu stanu zdrowia pasażerów, skali zakażenia ani konkretnego szczepu. Jeśli celem jest repatriacja, 3-dniowa podróż na Wyspy Kanaryjskie, nie ma to sensu, skoro można ich repatriować bezpośrednio z Republiki Zielonego Przylądka. Hiszpański rząd odpowiada, że decyzję podjęto zgodnie z międzynarodowymi procedurami i w porozumieniu z WHO. Organizacja podkreśla, że ryzyko dla ogółu społeczeństwa pozostaje niskie. Hantawirus najczęściej przenoszony jest przez gryzonie oraz kontakt z ich odchodami lub śliną. Choroba początkowo przypomina grypę, ale może szybko doprowadzić do niewydolności oddechowej. Znany hollywoodzki aktor John Malkovich otrzymał chorwackie obywatelstwo. Minister spraw wewnętrznych tego kraju podczas uroczystości w Zagrzebiu podkreślił, że to symboliczne uhonorowanie związków aktora z Chorwacją. O szczegółach Piotr Piętka.
4: John Malkovich od lat podkreśla swoje chorwackie korzenie. Jego przodkowie pochodzili z okolic miasta Ozali na północy kraju, skąd wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych. Aktor wielokrotnie odwiedzał Chorwację i angażował się w tamtejsze projekty kulturalne. Podczas wizyty w Zagrzebiu aktor spotkał się także z premierem Chorwacji Andrejem Plenkovićem. Szef rządu powiedział miejscowej prasie, że cieszy się z faktu, iż John Malkovich pielęgnuje swoje korzenie i przyczynia do popularyzacji chorwackiej kultury na świecie. Władze kraju liczą, że obecność tak rozpoznawalnej postaci wśród obywateli kraju wzmocni jego wizerunek na arenie międzynarodowej. Nadanie obywatelstwa ma charakter honorowy, ale jednocześnie wpisuje się w szerszą politykę Zagrzebia, utrzymywania bliskich relacji z diasporą i osobami o chorwackich korzeniach. Piotr Piętka, Polskie Radio.
2: A to były wiadomości Polskiego Radia Białystok.
1: spora różnica temperatur będzie między północą a południem naszego regionu. W nocy na Suwalszczyźnie 7 stopni minimalnie, a na południu 14. Jutro z kolei tylko 13 na Suwalszczyźnie i aż 23 na południu naszego regionu. Będą chwile dosyć pogodne, ale i czekają nas opady przelotnego deszczu oraz burze. Burze zwłaszcza jutro, bo wtedy napada lokalnie do 15 mm wody. A my sprawdzamy, co się dzieje w drugim półfinale Ligi Mistrzów. Z nami Michał Romańczuk.
5: Rozpoczął się drugi półfinałowy mecz w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Bayern Monachium podejmuje Paris Saint-Germain. Jak na razie mamy trzecią minutę, a wynik to już 1-0 dla zespołu z Paryża. Z jedną bramkową zaliczką do meczu przystępują właśnie gracze ze stolicy Francji. Przed tygodniem pokonali Bawarczyków 5-4, więc teraz Francuzi są w jeszcze lepszej sytuacji. Ekipa, która wygra w dwumeczu, zmierzy się w finale 30 maja z Arsenalem Londyn. Wigry Suwałki i rezerwy Jagiellonii Białystok wygrały w półfinałach Okręgowego Pucharu Polski. Żółto-czerwoni pokonali w Zembrowie tamtejszą Olimpię 1-0, a Suwalczanie wygrali 3-1 w Wasilkowie z tamtejszym KS-em. Finał zaplanowano na 20 maja. W czwartym meczu finałowym Plus Ligi grają siatkarze Luku Lublin i Warty Zawiercie. Jak na razie mamy pierwszą partię i jest w niej 22-22. W rywalizacji do trzech zwycięstw Luk prowadzi 2-1. Wcześniej rozstrzygnęły się losy brązowego medalu. Ten trafił w ręce siatkarzy Projektu Warszawa. W czwartym meczu pokonali na wyjeździe Resowie Rzeszów 3-0, setek do 19, 15 i 20. Tym samym stołeczna drużyna wygrała w całej rywalizacji 3-1. Bardzo słaby występ w pierwszej rundzie turnieju w Rzymie zanotowali polscy tenisiści. W stolicy Włoch zaprezentowała się dziś trójka biało-czerwonych i wszyscy niestety pożegnali się już z turniejem. Hubert Hurkacz przegrał z Niemcem Janikiem Hanfmanem 7-6, 6-7, 2-6. Magdalena Fręch uległa Filipince Aleksandrze Jali 0-6, 6-3, 4-6. Zaś Magdalinet przegrała z Niemką Tatianą Marią 0-6, 3-6. Belgijka Lotte Kopecki wygrała czwarty etap wyścigu Vuelta Espania. Najlepsza z Polek Agnieszka Skalniak-Sójka zajęła 9. miejsce. Zwyciężczyni dzisiejszego etapu objęła także prowadzenie w klasyfikacji generalnej wyścigu. Najlepsza z Polek Katarzyna Niewiadoma jest w niej 11. No i zobaczmy jeszcze na koniec, jak wygląda sytuacja w Monachium. Mamy 5. minutę. No i PSG nadal prowadzi z Bayernem 1-0. Teraz to wszystko ze sportu w Polskim Radiu Białystok.
6: Ogłoszenie nadawcy.
7: Tradycyjne narzędzia.
8: Mamy tu kilka tysięcy eksponatów, takich starych, odnowionych, strugów, pił, dłut, takich ręcznych narzędzi.
7: I praca, która uczy życia.
8: Uczenie się samego rąbania, piłowania, przecinania, posługiwania się czy wiertłem, czy dłutem, piłami, ośnikiem, to też rozwój dla umysłu.
7: Szlifowanie charakteru. Reportaż Aleksandry Sadokierskiej w Polskim Radiu Białystok. Dziś o 22.15.
9: Czasem mi się nie chce tutaj jechać, ale to nie ma wyboru, bo tata każe. Jak przyjadę, to już fajnie jest.
6: Ogłoszenie nadawcy. Strefa dobrej muzyki w Polskim Radiu Białystok.
1: Tego utworu nikt jeszcze nie słyszał poza jego twórcami, czyli Dębkiem z Zamotanych Optymistów z Sokółki, a muzykę wyprodukował Muta Naum. Nazywa się ten utwór Kolor i to rzecz o wychodzeniu z trudnych życiowych sytuacji.

I tu raz jeszcze dębek z zamotanych optymistów z Sokółki do muzyki Mutanaum. Tak się ujawnia filozofia, która dziś została po raz pierwszy nazwana, czyli zamotanizm. Tak, właśnie, zamotanizm. A my wracamy do zapowiedzi sceny hip-hopowej na Juvenaliach w Białymstoku w przyszły weekend, 15-16 maja. Będzie tam m.in. PZ i w tym poruszającym nagraniu Nisko jest niebo. Mamy tu, powiedzmy, dwa białostockie akcenty personalne, bo zaśpiewa również Kaja, która swoje lata bodaj nastoletnie spędziła na białostockich bojarach, a muzykę wyprodukował stąd pochodzący producent Auer. Z kolei zaraz potem Wendy Darling, w którym to utworze zaśpiewa pochodząca z Białegostoku Faustyna Maciejczuk.

0: ciebie dla mnie świat był zawsze ciemny, czarny.
1: To PZ, który 16 maja pojawi się na scenie hip-hopowej na białostockich Juwenaliach, a towarzyszyła mu laureatka niebieskiego mikrofonu Polskiego Radia Białystok Faustyna Maciejczuk. Wypłynęła już dziewczyna na szerokie wody i bardzo, bardzo dobrze. A tymczasem pewien żubrzy wątek, przypomnę drum and bassowy króciutki dżingiel do festiwalu białostockiego Żubrowka, który kiedyś stworzyłem.

Żubrze mówię dlatego, że jałówka i byczek, które żyją w rezerwacie pokazowym Żubrów w Białowieży, czekają na imiona. Tradycją już jest, że te imiona wybiorą internauci. Link podajemy na radiobiałystok.pl. Imię musi zaczynać się na po, bo żubry urodzone w zagrodach w polskiej części Puszczy Białowieskiej powinny nosić imię zaczynające się od pierwszych liter naszego kraju. A teraz D jak Deep Dose, czyli Aleksandra Czarniecka i Franciszek Jackowski. Później narodził się z niego Marmo. Deep Dose też kiedyś ten duet wystąpił w finale Niebieskiego Mikrofonu i to jest utwór pod tytułem Quiet Bison.

No turning back i rzeczywiście nie ma powrotu od wyzwalającej się tej takiej świdrującej energii w tym nagraniu czarnego hi-fi marka Pędziwiatra oraz Unclear. Nie ma też odwrotu od kolejnej edycji Juvenaliów w Białymstoku 15-16 maja i to kolejny hip-hopowy skład, który zagości na kampusie Politechniki Białostockiej, czyli Problem. Jak mówi Oskar Tuszyński, moc tego kawałka uderzyła mnie dopiero po jego napisaniu. Nie kminiłem długo, po prostu to zrobiłem po nagraniu prewki, czyli powiedzmy w wersji roboczej w domach z betonu, przeczytałem tekst i wyobraziłem sobie siebie grającego to na koncercie. Pomyślałem, o nie, nie chciałbym tam stać na tej scenie i się rozpłakać. Wahałem się też przez chwilę, bo jest to trudna i osobista historia. Z drugiej strony bardzo cenię tego typu przekaz, więc po przegadaniu tematu z Piotrkiem, czyli Piotrem Schulzem z Teasem, uznaliśmy, że warto czymś takim otworzyć album, a mowa o albumie Art Brut 2.

chcę powtarzać na głos, co ojciec zrobiłby czerwonym kanaliom. Gdy mama płacze i mówi coś tacie, on tuli się z mamą. Ja na nich patrzę i jak tato zawsze robię to samo.

za serce? To ja nie mówię nikomu, tylko kładę się na kołderce, zwijam w kuleczkę i gubię ich znowu. Z ojcem stoimy w kolejce, ja chcę już wracać do domu. Bierze mnie na ręce i mówi, to nie czas i miejsce na płacz. Wokół mieszkania zbyt

0: nazwali mnie Zadra.
1: Nazwali ją Zadra. Mało jest wciąż dziewczyńskich kobiecych głosów w polskim rapie, a to akurat Magdalena Wieczorek jako Zadra, też z filmu pod tytułem Zadra. Magdalena Wieczorek zagrała tam właśnie główną rolę pewnej młodej raperki. Bity wykreował producent 1988, 1988, niegdyś z duetu Syny, i to on też jest autorem muzyki do tego oto nagrania Wpław Brodki.

Podnoszą na duchu Włody i Ero. Produkcją tu zajął się OSTR. Czarne chmury mogą oznaczać, że przyjdzie burza. Zapowiadają burze synoptycy, zwłaszcza na jutro w Polsce północno-wschodniej. Burza wiąże się z życiodajnymi opadami deszczu, które teraz są tak bardzo potrzebne naszej naturze. Z drugiej strony nikt z nas oczywiście nie życzyłby sobie czarnych chmur w sensie metaforycznym. I właśnie o tym Włody i Ero opowiadali też i o determinacji i radzeniu sobie w trudnych, ciemnych chwilach. O takiej ciemnej chwili opowie nam też pod powierzchnią w Radiu Białystok 48-letni już dziś Fisz do muzyki swojego brata Emadego i wokalist Mateusza Krautwursta. A zaraz potem pewien parasol, być może właśnie przed ulewą i ciemnymi chmurami, otworzy 29-letni Kukon.

0: głowę, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy, duchy, duchy. Bo cisza jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Tęsknota jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Cisza jest bezmierna.
1: Strefa dobrej muzyki w Polskim Radiu Białystok.
2: Nie spada z nieba nic. Mówił, że nie spada z nieba nic.
3: Ja

0: jak się chwalisz szmalem i zostawiam lajka. Lubię rozkoszować się stylem przez Instagram. Lubię obserwować, jak ścigacie się o aplauz, potem przemykać bokiem, gdy na scenie gasną światło. Mówią, że nie spada z nieba nic, a ciągle mam parasol. Sam w tak dużym domu jestem pochłonięty pracą. Brakuje mi czasu, aby wejść to znów na 100%, ale nadal nie ma rzeczy, której łatwo bym nie opchnął. Zawsze podobały mi się twoje plany,
1: twoje włosy,
0: twoje ciało,
1: twoje oczy,
0: twoje zdanie o tym, co ja przemyślę. Dzisiaj siedzę późno w nocy, nie ma ciebie, mam już dosyć, jestem głodny.

Wiesz, że ja też chciałbym, aby czasem było łatwo. Uzależniam się jak kre-

Jak się Masiano, o czym rapował Kukon, to niekoniecznie tak z automatu wszelkie problemy ulatują. Hen, wiadomo. A do 22 polecimy, czy też popłyniemy jeszcze z metafizycznym nagraniem pod tytułem Serafin. To będzie muzyka Mutanaum i Marmo. Mutanaum, przypomnę, jest autorem większości utworów na płycie Zamotanych Optymistów z Sokółki. Dzisiaj rozdaliśmy kilka płyt, ale będziemy jeszcze do niej wracać i też nadarzy się okazja, żeby przekazać kolejne albumy Zamotanych, czyli drugie podejście. To utwór Serafin, czyli właśnie w podtytule Podlaska Metafizyka.

0: Autopromocja.
1: Cześć. Z tej strony Patryk Ołdziejewski. W niedzielę 10 maja o 18:05 gram koncert w studiu Rembrandt Polskiego Radia Białystok. Do usłyszenia na antenie i w mediach społecznościowych. Prościej się nie da. Sprawdź.
0: Autopromocja.
2: 22. Wiadomości Polskiego Radia Białystok i Marta Nazarko.
3: Powiatowy lekarz weterynarii w Białymstoku wydał rozporządzenie dotyczące zwalczania wścieklizny. Jeszcze w maju do firm w Polsce mogą trafić pieniądze z unijnego programu SAFE, zapowiada szef MSZ. W lasach jest bardzo sucho, strażacy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Psy tylko na smyczy, a koty muszą zostać w domu. Jest rozporządzenie powiatowego lekarza weterynarii w Białymstoku dotyczące zwalczania wścieklizny. Dokument określa, gdzie i jakie obowiązują ograniczenia dla właścicieli zwierząt w powiecie. O szczegółach Hanna Kość.
4: Za obszary zagrożone wścieklizną uznano Las Solnicki, Stawy Dojlickie oraz sporo osiedli w Białymstoku. To Dojlidy, Dojlidy Górne, Dojlidy Kolonia, Zagórki, Pieczurki, Skorupy, Bojary, Piasta, Mickiewicza, Piasta, Kawaleryjskie i Nowe Miasto. Do tego dochodzą miejscowości w gminie Juchnowiec Kościelny, takie jak Kleosin, Ignatki Osiedle, Śródlesie, Olmonty, Izabelin i Stanisławowo. Te miejsca są też oznaczone tablicami ostrzegawczymi. W praktyce oznacza to, że psy muszą być trzymane na smyczy albo na ogrodzonym, zamkniętym terenie, a koty trzeba trzymać w domu. Wszystkie koty starsze niż 3 miesiące muszą też być zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Jeśli ktoś ma zwierzęta gospodarskie, to na pastwisku czy wybiegu muszą być pod jego stałym nadzorem. Do tego dochodzą zakazy. Nie można organizować targów, wystaw ani pokazów z udziałem psów czy kotów. Są też ograniczenia w polowaniach. Dopuszczony jest natomiast odstrzał lisów, które zachowują się w nietypowy sposób. Hanna Kość, Polskie Radio Białystok.
3: Wściekliznę stwierdzono pod koniec kwietnia na osiedlu Dojlidy przy ulicy Kuronia w Białymstoku, gdzie znaleziono chorego jenota. To pierwszy od 10 lat przypadek tej choroby w województwie podlaskim. W związku z tym służby apelują o szczególną ostrożność. W przypadku ugryzienia lub podrapania przez zwierzę należy od razu dokładnie przemyć ranę wodą z mydłem i jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Nie powinno się też dotykać obcych zwierząt. Priorytetem Polski i Litwy jest przeciwdziałanie zagrożeniu ze strony Rosji, oświadczył prezydent Karol Nawrocki. Razem z litewskim prezydentem Gitanasem Nausėdą obserwował ćwiczenia Brave Griffin. W manewrach wzięli też udział polscy żołnierze. Pokaz odbył się w litewskiej miejscowości Kamień w pobliżu polskiej granicy. Przyglądał się im Kamil Zalewski.
5: Najpierw uderzenie na obiekt przeciwnika przeprowadziły francuskie i rumuńskie myśliwce stacjonujące obecnie na Litwie. Następnie pododdziały artylerii dokonały ataku. Na koniec piechota i pluton zmotoryzowany.
6: Naszym zadaniem było przede wszystkim przećwiczyć przemieszczenie na dużej odległości, współdziałać z siłami sojuszniczymi oraz prowadzić działania ofensywne.
5: Opowiada kapitan Michał, dowódca 2. Kompanii Piechoty Zmotoryzowanej. Pokaz odbył się niedaleko polskiej granicy, na przesmyku suwalskim.
7: Wschodnia flanka NATO stała się teatrem intensywnych ćwiczeń sojuszu, co dowodzi poważnego podejścia zarówno Polski, jak i Litwy do zagrożeń i przygotowania przez sojuszników adekwatnej odpowiedzi na zagrożenie.
5: Powiedział prezydent Karol Nawrocki. W manewrach wzięło udział kilkuset żołnierzy, m.in. z Litwy, Polski, Portugalii, a także Stanów Zjednoczonych. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
3: Manewry trwają od 30 kwietnia. Zakończą się jutro. Jeszcze w tym miesiącu do firm w Polsce mogą trafić pieniądze z unijnego programu SAFE, zapowiedział wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Polska ma jeden z największych budżetów z tego programu. Większość zamierzamy wydać w rodzimej zbrojeniówce. Dużą część umów zawrzemy do końca maja, mówi Radosław Sikorski i dodaje, że lista kontraktów jest już przygotowana.
8: Efekty będą już w tym miesiącu, no bo lista programów, kontraktów już jest. I ja sobie wyobrażam, że tam mogą być w niektórych kontraktach na przykład płatności awansem. Więc te pieniądze mogą popłynąć do firm w całej Polsce jeszcze w tym miesiącu, a na pewno, no, skoro są w Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, to kontrakty ruszą.
3: Komisja Europejska zatwierdziła umowę z Polską dotyczącą wykorzystania pieniędzy z funduszu pożyczkowego na dozbrajanie. SAFE to unijny mechanizm, z którego Polska może dostać niemal 44 miliardy euro na kontrakty zbrojeniowe realizowane głównie w rodzimym przemyśle. W najbliższy piątek planowane jest podpisanie umowy pożyczkowej z Komisją Europejską w tej sprawie. O zachowanie szczególnej ostrożności w lasach apelują strażacy. W związku z suszą nawet chwila nieuwagi może doprowadzić do pożaru. Oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie Paweł Bukrejewski przypomina, że podczas leśnych spacerów należy przestrzegać kilku zasad.
0: Przypominamy, że w lasach nie możemy używać ognia. Możemy jedynie rozpalać ogniska w tych wyznaczonych punktach. Przypominamy też, żeby samochodami nie wjeżdżać do lasów, ponieważ te nagrzane konstrukcje samochodu mogą też spowodować, że ten pożar rozpocznie się.
3: Tylko w ciągu ostatniego miesiąca w powiecie augustowskim doszło do 3 pożarów lasu.
0: Mamy przypuszczenia, że to były przez osoby, ale jak do tego doszło, zazwyczaj nie wiemy, bo jeżeli ktoś podpali, to szybko ucieka i potem też nie dopałka papierosów. No nie szukamy, ale zakładamy, że jeżeli tam nie ma, nie wiem, sieci elektrycznej czy coś, no to że to zazwyczaj wina człowieka. Całe szczęście szybko udało się to zagasić.
3: Z ogromnym pożarem lasu walczą natomiast od wczoraj strażacy na Lubelszczyźnie. Według szacunków Lasów Państwowych powierzchnia objęta pożarem to około 500 hektarów. Nie żyje człowiek, który zmienił oblicze dziennikarstwa na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych zmarł założyciel telewizji CNN i pionier całodobowego serwisu informacyjnego Ted Turner. Miał 87 lat. O szczegółach z Waszyngtonu Marek Wołkuski.
9: Turner urodził się w 1938 roku. Karierę w mediach zaczął od przejęcia firmy reklamowej ojca, który popełnił samobójstwo. Nie poprzestał jednak na reklamie. Kupował stacje radiowe, a w 1970 roku nabył niewielką telewizję w Atlancie. Prawdziwa rewolucja nastąpiła w 1980 roku, gdy uruchomił CNN, pierwszą na świecie telewizję informacyjną, nadającą 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Znaczenie tego kroku w pełni ujawniło się 10 lat później, przy okazji wojny w Zatoce Perskiej. To CNN jako jedyna stacja transmitowała działania wojenne na żywo. Rok później tygodnik Time wybrał go człowiekiem roku. W 1996 roku Turner sprzedał swoje sieci telewizyjne koncernowi Time Warner za prawie 7,5 miliarda dolarów. W 2018 roku Turner ujawnił, że choruje na otępienie ciałami Lujego, postępującą chorobę mózgu. Zmarł w swoim domu w pobliżu Tallahassee na Florydzie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
3: A to były wiadomości Polskiego Radia Białystok.
2: Zachmurzenie duże miksować się będzie w ciągu najbliższej doby z większymi przejaśnieniami, a opady deszczu z burzami, a te zapowiadane są w nocy słabsze i jutro w ciągu dnia mocniejsze. W nocy od 7 stopni do 14, 7 stopni na północy do 14 na południu i jutro też na Suwalszczyźnie będzie chłodniej, tylko 13, a na południu 23. Szlifowanie charakteru, tak nazywa się reportaż Aleksandry Sadokierskiej, który wyemitujemy za kilka minut, to audycja o panu Krzysztofie z Wojtówki na Podlasiu, który stworzył rodzinną stolarnię, aby zaszczepić w swoich dzieciach etykę pracy i praktyczne umiejętności. 7 po 22, dobrej nocy, Kamil Kalicki i Andrzej Bajgus.

0: Reportaż w Polskim Radiu Białystok.
1: Miałem bunt. Nieraz czasem mi się nie chce tutaj jechać, ale to nie ma wyboru, bo tata każe. Jak przyjadę, to już fajnie jest.
2: No frajda, że ostrze sam układam, sam wymyślam.
3: Mógłbym siedzieć w telefonie, w komputerze, grać w coś, no ale tutaj pociosałem, tam coś tu przypiłowałem.
1: Czuję się w pracy tworzenia tego taką energię, taką dobrą pozytywną.
3: Cierpliwość, żeby nie poddawać się, jak dwa razy poruszę piłą i już mi się nie przetnie, tylko konsekwentnie do przodu iść.
0: Szlifowanie charakteru. Reportaż Aleksandry Sadokierskiej.
4: Jak po taku weźmiesz i jedną rączką po prostu, nie? Widzisz?
5: W oddali już widzimy gniazdo z bocianami. Trzeci rok przylatują. Jedziemy drogą brukową z Kalinówki Kościelnej. Podjeżdżamy pod stolarnię. W Wojtówce to jest kolonia. Mamy tu kilka tysięcy eksponatów, takich starych, odnowionych strugów, pił, dłut, no takich ręcznych narzędzi. No to dzieciaczki, dojechaliśmy szykować się do pracy. Chodźcie, wyskakujemy.
4: Chodź Władek.
5: Stare drzwi jeszcze skrzypią. No, patrzcie, będzie można nawet coś wypić. Dobrze, no to mamy i madła przygotowane. Zaraz sobie narzędzia zdejmiemy. Do stolarni przyjechaliśmy z Antonim, najstarszym synem, 16-latek, Jan 14 lat, Władzio 8 lat, Konstancja 5 lat.
2: Chcę dzisiaj zrobić nóż z jakichś tam trzonków.
5: A jak gruby? Bo tutaj to widzisz, jaki fajny trzoneczek. A czym będziesz go ostrzył? Ośnikiem czy hebelek chcesz? No to wybieraj, bo tu masz chyba z 30 ośników.
2: Ten może.
5: Ten? Ośnik to tym właśnie się albo, no też korowało, ale do korowania to mamy takie inne. A to jest ośnik taki do zbierania drzewa, żeby jak jest grubszy kawałek, to jak chcemy go zcienić, to właśnie tym ośnikiem. I widzę, że wybrał taki naostrzony bardzo. No to kwestia tylko, żeby zadbał, żeby nic się nie stało, ale on już używał, także wie, jak to robić. To trzymaj, Władek. Które imadło wybierasz? Te małe takie?
2: Jest taka idealna długość.
5: A co jeszcze chcesz, piłę? A, to tu szpecką taką wybierasz. Patrzę, czekaj, ja tu... Ale ona fajna, no. Wioska Micha to taki kompleks starych budynków odnowionych. Tam mamy pomieszczenia, czasem robimy jakieś imprezy urodzinowe, rodzinne, ale też inni ludzie korzystają.
6: I to na pana ziemi rodzinnej.
5: Tak, to w 20 roku odrestaurowałem. Na nowo trzeba było pokryć gdzieś dachówkę z pałacu spod Krakowa, 120-letnią ściągałem, albo spod granicy niemieckiej. Chęć przeze mnie zbudowania stolarni, pozyskania tych wszystkich ręcznych narzędzi, wynikła, kiedy dzieci przyjechały do wioski Mnicha i zaczęły szukać pracy ręcznej. Któryś znalazł piłę, któryś młotek, gwoździa i zaczęli coś tam składać. Jeden stolik, drugi jakiś bujaniec. Najstarszy syn to miał około 10 lat, młodszy z 8. Władysław to się dopiero co urodził. Od początku uczyłem, czy jeździć traktorem, czy używać siekiery, czy piły, żeby coś potrafili w życiu jeszcze robić, żeby jakby był, nie daj Boże, jakiś trudniejszy okres, to poszli, drzewa napiłowali, nacięli, porąbali, rozpalili ognisko. Te manualne zdolności, umiejętności, które rozwijają, powoduje, że no, nie ma dalej siedzenia w jakimś telefonie, grania w gierki tylko, uczenie się samego rąbania, piłowania, przecinania, posługiwania się czy wiertłem, czy dłutem, piłami, ośnikiem, to to też rozwój dla umysłu. Ta sprawność fizyczna jest dużo wyższa w każdym zagadnieniu. Bo to nawet czy potem grając w piłkę nożną, w siatkówkę, czy strzelając. To ta świadomość, że musi być prosto, musi być pod odpowiednim kątem. To się potem w życiu im do wszystkiego będzie przydawać. Co ty taką dechę będziesz piłował?
2: Tato!
5: Słucham.
2: Potrzebuję nożyczki, żeby uciąć o te kawałki. Tutaj są.
5: A może to ci dam, to porobisz o tako. I będzie wtedy ładnie. To skrobak, czyli taki pilnik do drzewa, bo najczęściej pilniki no to były takie do metalu i one wtedy mają taką drobną strukturę, a ten zdzierak do drzewa to ma takie grubsze. Kosia, o tak spróbuj. Weź dwie rączki i patrz. Patrz, jak się sypią trociny, widzisz? I patrz, jak gładziutko tu jest już. No to pracuj. Stolarnia powstała z myślą o dzieciach. No fajnie, że ja mogę coś im pomóc, ale żeby to oni używali tych narzędzi. O, tak jak Antek wziął strug, który mu się, widzę, że rozwalił i teraz układa na nowo. Za bardzo jak wystawione ostrze noża, to będzie ciężej, jeśli chodzi o pracę. A, bo skrobakiem będziesz teraz tak robić? Dobra, to rób. A co się wydarzyło, Władek?
2: Nie chcę ani...
5: Dobra, patrz. I teraz skręcaj. O ja cię, czyżbyś madło popsuł? Dobrze, że nie używa człowiek nieładnych słów, jak dostał w palec. O, patrz Władek, coś ściąga, widzisz? Teraz zobaczymy. Patrz, wiesz co się wydarzyło? O, to się ruszało. O to, i jak przytrzymałem ręką, widzisz? Ale to jest też tak, że nie można tego za bardzo rozkręcać, bo ty pewnie chciałeś, o tak, co? Wiesz co, Władziu, chodź, pójdziemy na stolarski drewniany stół, chodź. To czekaj, musimy wymyśleć inny sposób, żeby przyblokować. Prawdziwe stoły stolarskie. No najlepiej w drzewie, to na nich się robi. Sięgam wstecz do szkoły, w której się uczyłem, tutaj w Kalinówce Kościelnej, mówię o szkole podstawowej. I pamiętam tam takie piękne, drewniane, solidne, grube blaty, stoły, stolarskie stoły do prac tych technicznych, na których jeszcze były imadła zaczepione, tak jak my tutaj mamy, no bo imadło jest potrzebne do tego, żeby podtrzymać każdy z elementów, żebyśmy mogli swoimi rękoma coś wykonać na tym materiale. Człowiek ma świadomość, że w tamtych latach, no to my mieliśmy takie obowiązki jako uczniowie. I jakieś robiliśmy szufelki do popiołu. Tam na tych stołach były jeszcze dodatkowo imadła, takie metalowe, gdzie można było faktycznie pilnikiem też wyszlifować tą blachę, czy tą rączkę, którą trzeba było z metalu zrobić do szufelki. Jak zrobił człowiek nawet tą szufelkę, no to dałem mamie i mama ją używała. Nauczyłem się szyć, przyszywać guzików, piłować, szlifować, ale już gdzieś lata 2000, jak przyszły, program został zmieniony. Te stoły zostały de facto z sal usunięte i madła gdzieś tam trafiły na złom. Stoły stolarskie, no mi się trafiło dwa, kupiłem takie małe właśnie z takich warsztatowni szkolnych, no i my je używamy. Dzieci teraz niestety uczone są głównie teorii. Pojawiają się właśnie takie inicjatywy osób prywatnych i całe szczęście, gdzie przyjeżdżają do szkoły, nakłaniają dzieciaczki do skręcania, do piłowania, robienia karmników czy szkatułek jakichś drewnianych. No i super. Czy my wrócimy do czasów, gdzie szkoła zapewni nauczycieli ponownie te narzędzia, ponownie te stoły, żeby dzieci mogły manualnie rozwijać swoje umiejętności? Oj, mam obawy, że to by był strasznie drogi projekt. My tutaj mamy tą stolarnię otwartą. Od czasu do czasu tutaj warsztaty się odbywają. Coraz więcej osób dzwoni, organizatorów takich wycieczek połączonych z warsztatami. Czy mogą przyjechać, użyć tych narzędzi. Miejmy nadzieję, że to miejsce też przyczyni się do poprawienia tych umiejętności. O, tutaj masz rękę. Stawiasz prosto i pilnuję, żeby było w poziomie i w pionie, widzisz? Bo pod takim kątem prostym najszybciej się piłuje i najlepiej.
1: Próbuję zrobić wieszak właśnie. Teraz skracam boki, żeby było mniejsze. Jak skrócę, no to muszę wywiercić w środku otwór na wieszak.
2: No, że wypłaszczam tutaj nóż. I tutaj powstanie ostrze, tutaj nie.
5: Kiedyś w kuźni to mam taką szlifierkę i zrobiłem im miecze drewniane, a dla Konstancji i Krystiana takie nożyki krótsze. I też, no tak jak prawdziwy nóż, tylko że z drzewa. No i właśnie teraz też on to robi. Zobaczymy, jak wyjdzie, jakie kształty przybierze. No widać, ma plan. Fajnie, że sami to robią, a nie, że człowiek za nich to robi, czy że musi być idealnie. Nie, nie musi być. Jak według niego będzie to nóż, to będzie nóż. Ostatnio ze znajomym mówiłem, to i dziewczyny powinny się uczyć i też powinna umieć użyć siekiery. A dlaczego nie? To żeśmy cofnęli się do czasu wojny, no to przecież jak faceci byli brali na wojnę, no to wszystko spoczywało na kobietach. I wychowanie dzieci, ale też napiłowanie drzewa, porąbanie, opalenie, no wszystko, wszystko. To były silne kobiety w tamtym czasie. No i ja tak właśnie myślę, że jak Konstancja będzie rosła, to też będę uczył normalnie rąbać drzewo, piłować, żeby umiała. A ty tutaj tak usiadłaś sobie? O matko. No bo właśnie przeszła z krzesła na stół, sobie usiadła przy imadle i w tej pozycji sobie skrobię teraz wieszak. Wszystko się sypie na kolana i na nowe budki. Co, Konstancja? Lakierki piękne założyłaś. Ale jak zostały kupione chyba 2 czy 3 dni temu, to i po hałdach piachu, gliny, po wszystkim chodzi, bo ulubione. Ale dalej błyszczą, jeszcze błyszczą.
2: Nie, to nie są wystące.
5: Nie. Cześć, mama.
7: No tak, tu był chleb. Koni stali i świni, i krowy. Wszystko stało. Tu mi gospodarzyli z mężem dobrze.
6: Tak. A teraz nowe życie.
7: Jezu. To jego życie, to nie moje. Ja mam, idę na ryby, panie. Chce ze mną iść? A już wie, to już ja stara, 75 lat mam iść, to nieprawda. A co będzie dalej, to Pan Bóg Święty wie, aby się udało, aby jemu to się wiodło na tych rzeczach. A wie pani, co mogę powiedzieć? Jak kiedyś trumny to nie były kupowane, tylko był stolarz i na całą wioskę robił. Dudkiem i hebelkiem, wie pani? Jak umarł człowiek, to stolarz przychodził do domu, robił trumny. Biała trumna, krzyż na środku, czarny zrobiony. I to było takie, a nie było, że jak teraz, a to taka, a to taka. Wujek to moją stolarkę robił, a tam sąsiad już, on nie żyje dawno. On jeden na wioskę trumny robił. To kiedyś to był stolarz doceniany, a teraz, wie pani, wszystko tak idą. Ci starzy to robią, a ci młodzi, czy będą, to ja nie wiem. Kiedyś stolarz to był ceniony, pani. Dachy robili stolarzy. Jak te myśmy oborę stawili, to tutaj stała krajzega. Był taki, że piłował te bely, te krokwi, łaty, piłowali wszystko. A teraz każdy jedzie do stolarni, jedzie i tam kupuje wszystko. No, kiedyś to robili tu na miejscu. A teraz to pani maszyna wo wsio robią.
6: Mało się ludzi zna.
7: Może i znają się, ale pani dziś nie chce robić. No jest takie, że robię, ale jest takie, że wróżę dają. Ale wie pani, jak tu jest.
6: Idziesz te ryby łowić?
7: Idę.
6: Znów może coś będzie.
7: Karasia złowię.
5: Tata konie hodował, handlował nimi. Wcześniej to w ogóle w latach 60. to był takim przedsiębiorcą. Udało mu się, chrzestny mu pomógł, zdobyć taką maszynę do dachówki, do robienia dachówek. Jeszcze z zakładów Cegielskiego z Poznania. No i tutaj był na tyle sprawny i silny, że 350 sztuk w ciągu dnia potrafił wytworzyć. Wykonana przez tatę potrafiła przetrwać z 50 nawet lat, co było ewenementem. No ja jako ten czwarty, który się rodził, najmłodszy, też przy tych różnych pracach obserwowałem tatę. Więcej rzeczy robiłem bardziej przy maszynach niż w drzewie. W drzewie no to rąbałem. Z takie sterty drzewa. No to pamiętam taką starą, gdzieś spawaną siekierą, rosyjski wzór, która się nie nadawała do szczepiania, no ale cóż, nie było innej, no to człowiek tym narzędziem się posługiwał. Ale pamiętam też takie czasy, że gdzieś coś przy traktorze się urwało, jakaś śrubka. Biegałem, szukałem to klucza, to młotka, zawsze tego brakło. Nie lubiłem tego stanu, bo człowiek chciał coś zrobić i dalej wykonywać swoje tam obowiązki, pracę. A nie mogłem znaleźć, albo się zgubił ten klucz, albo trzeba było dwa, a był tylko jeden. No i to też doprowadziło do tego, że zbudowałem tą narzędziownię. Narzędziownię, kuźnię, no stolarnia swoją drogą, bo przyświecała mi taka myśl, że jak ja tu przyjeżdżam, wracam na ojcowiznę i coś tu z dziećmi chcę zrobić czy sam, no to żeby mi nie brakło nigdy już więcej jakiegoś młotka, jakiegoś klucza, piły, dłuta, czegokolwiek. No i tak jest. Nabijaków mamy tutaj i piły do przecinania, świdrów mamy z 200 różnej grubości do drzewa. Mamy śrubokręty, takie stare, z drewnianymi rączkami. Mamy młotki z różnych rodzajów drzewa. Te rączki były robione. To z brzozy, to z sosny, to z jesionu, to z dębu. Są piękne stare świdry sygnowane pieczęciami kowalskimi, kilkudziesięcioletnie. No kiedyś takimi właśnie stolarze, cieśle kręcili otwory, potem wbijali teble, bo w taki sposób budowano stodoły, domy bez użycia gwoździ. Patrzę, czy tutaj gdzieś nie wisi cieślica taka, którą oj, wisi, wezmę. Ostatnio siekierę znalazłem na targu, kupiłem. Takiego starego kowala rosyjskiego z 1878 roku, siekiera. Przypomniałem sobie, że mam ciosło zrobione z takiej samej siekiery. Ciosło oczywiście jest potrzebne do tego, żeby wyrąbywać w takim pniaku kopanki. Robiono takie miski w takiej kopance, no to zagniatano chleb. I tutaj właśnie są te inicjały tego Aleksandra A.M. To jest Aleksiej Mosiagin. To jest siekiera, która powstała w Ostaszkowie, w Kuźnicy, a tutaj podobizna cara. 3 lata później został zabity ten car, a siekierka została tego kowala. Był mistrzem kowalstwa w całej Rosji i otrzymał medal. I jeszcze nad tym oznaczeniem był napis: z Bożej łaski Aleksander II, cesarz i imperator Wszechrusi. To wyczyszczę i tamtą siekierę obsadzę i wtedy zabiorę do muzeum siekier. Albo wiesz co, możesz też tak spróbować przepiłować. Raz, drugi, trzeci, też to wypadnie. Tylko musisz piłę znaleźć jakąś. O, możesz japońską tu wziąć. I ta japońska, ona jest bardzo precyzyjna, ma takie mini ząbki. No i się piłuje do siebie. W Europie piła do przodu była używana, a japońska właśnie do siebie i specjalnie zapakowana. Przyjechała przez Szwecję z Japonii. Zawinięta jest w taki oryginalny papier, wszystkie tam te japońskie napisy, wykute też są literki, bo to jakiś słynny kowal zrobił i no będzie zaraz robiła robotę.
3: Na gotowy trzonek nakłada się głowicę siekiery, po czym się wbija w klin i wtedy to drzewo tak się jakby pęcznieje i wtedy ta siekiera tak jest dobrze osadzona na tym trzonku. Siekier mamy pod dostatkiem, no ale to bardziej tak manualnie, żeby poćwiczyć i doszkolić swoje umiejętności.
5: No tata gdzieś tam przez te wszystkie lata, kiedy tu też się człowiek i wychowywał, a potem pracował, pomagał, a potem przejął i sam też tę ziemię uprawiał, no to nauczył mnie takiej przedsiębiorczości, bo ja całe życie nastawiony jestem na tą przedsiębiorczość. Poszedłem do liceum najpierw do Białegostoku, potem studia prawnicze, doktorat na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, studia podyplomowe MBA, a jednocześnie pracowałem po drodze małżeństwo, dzieci, najpierw 2, potem 4, kilka firm, kilkadziesiąt projektów realizowanych. W międzyczasie budowałem wioskę mnicha, stolarnię, muzeum siekier. Te umiejętności, które gdzieś wyniosłem stąd, jeszcze jak tata żył i później, na pewno mi pomogły w ogarnianiu tych wszystkich projektów. Do wszystkiego podchodzę projektowo. Między innymi wioska mnicha to projekt, Muzeum Siekier to projekt, stolarnia to projekt, kuźnia to projekt. I ja to zaczynałem i kończyłem. Był czas, zarządzałem kilkudziesięcioma ludźmi, kilkoma zespołami naraz. Ja mam świadomość, że moje dzieci za chwilę wyrosną do czasu zdobycia tych pełnoletności. Mam nadzieję, jak najwięcej umiejętności przekazać. Ale przecież ta stolarnia, czy kuźnia, czy Muzeum Siekier będą trwały dalej. To ma służyć innym ludziom, żeby mogli przyjść, zobaczyć, pouczyć się, skorzystać z tych narzędzi, zobaczyć, że one były.
0: Był to reportaż Aleksandry Sadokierskiej Szlifowanie charakteru. O stolarskich pracach opowiada Teresa Mnich, jej syn Krzysztof Mnich i czworo wnucząt Antoni, Jan, Władysław i Konstancja.
5: A to ładnie gra.
0: Reportaż w Polskim Radiu Białystok.

0: Tajemnice hotelu Ritz i zbrodnie lat 20. ubiegłego wieku. Krwawe tropy Andrzeja Fiedoruka, czyli literackie źródło wiedzy o realiach międzywojennego Białegostoku. Fragmenty czyta Krzysztof Bittdorf.
1: O tej porze w holu hotelu Ritz było pustowato. Stefan wziął ze stolika numer dziennika białostockiego. Przerzucał strony, delikatnie obserwując recepcjonistę. W gazecie było o reformie monetarnej Grabskiego, prowokacyjnym wystąpieniu kanclerza Niemiec wobec Polski, a potem już normalnie. Na ostatniej stronie kino Apollo zapraszało na największy i najpotężniejszy film świata – Czterech Jeźdźców Apokalipsy. Do hotelu weszła elegancko wyodziana damulka. Podeszła do recepcyjnej lady, pochyliła się do wewnątrz i szepnęła coś na ucho recepcjoniście. Ten skinął głową i sięgnął pod ladę. Po chwili podał papierowe zawiniątko, kasując kilka banknotów. Paniusia zakręciła się na pięcie i pokręciła biodrami do drzwi. Stefan odłożył gazetę, podszedł do recepcyjnej lady. Czym mogę służyć szanownemu panu? Tym samym, co tej pani przed chwilą. To jakieś nieporozumienie. Próbował tłumaczyć się starszawy jegomość. Ale nieporozumieniem nie będzie, jak trafisz na kilka latek do kryminału. Lewicki dyskretnie pokazał legitymację. Masz być dzisiaj w kinie Apollo, na seansie, za kwadrans 10. Twarz recepcjonisty była biała jak papier, z najlepszej papeterii. Ale... żadnego ale! Aspirant Lewicki włożył kapelusz, strzepnął niewidzialny kurzec z nogawek spodni i wyszedł przed hotel. Do redakcji dziennika białostockiego miał dwa kroki. Dzień dobry, zostałem redaktora Dreschera? Z pokoju obok wychylił się Zygmunt. Stefan! Miło cię widzieć. Poczekaj chwilę, zaraz będę wolny. Nie skończył lektury, kiedy do pokoju wszedł Zygmunt i trzepnął papierami o biurko. Stefan, byku krasy, zapomniałeś o przyjacielu. Uścisnęli się serdecznie. Wiosna już na dobre wyciągnęła Białostoczan z zimowych ciuchów. Co odważniejsze panie prezentowały swoje okryte delikatnymi letnimi sukienkami wdzięki. Prowadź wodzu! Zygmunt popchnął Stefana. Ten niby to zastanawiając się kalkulował. Na Wilno nie. Tam już byliśmy i zrobiliśmy co trzeba. Zafrasował się na chwilę. No to spojrzał na drugą stronę rynku Kościuszki. I równym, wojskowym krokiem pomaszerowali do akwarium. Przed wejściem Lewicki klepnął dziennikarza w plecy. Dzisiaj ja stawiam. A widząc próbę protestu dodał. I nie ma sprawy. Restauracja Akwarium w Białymstoku była miejscem spotkań handlowców i przemysłowców. Oferowano tam pierwszorzędną kuchnię żydowską i co było ewenementem w takich lokalach? Dancing. Ten jeden z bardziej eleganckich lokali w mieście prowadzony był przez profesjonalistę Abrama Mandelbauma. Rzadko kiedy stawał się sceną ekscesów czy burt, którym w zarodku w elegancki i taktowny sposób zapobiegał zawsze obecny właściciel. Usiedli przy stoliku w kącie sali. Niestety sztandarowego dania nie było, więc zamówili gęsi pipek. Pyszne żołądki w ostrym paprykowo-cebulowym sosie, śledzia w sosie czosnkowym i karafkę wódki. Po pierwszej kolejce Stefan przeszedł do sedna. Jak ci się powodzi w tej redakcyjce? Daj spokój, sam widziałeś. Lewicki, Drescher i Lewandowski razem walczyli w wojnie 1920 roku. Dzięki przyjaźni i zaufaniu wyszli cało z wielu opresji. Zaczynając od Kijowa, a na równem kończąc. Tak więc Stefan o wtajemniczeniu Zygmunta nie musiał informować Lewandowskiego. Słuchaj, Zyga, jest sprawa i to poważna, więc sam wiesz, morda w kubeł żadnych przecieków. Drescher wyprostował się. Nie musisz kończyć, nawet nie pytam, do kogo ta robota. O co chodzi? Zygmunt, ostatnimi czasy bolszewicki wywiad zaczyna coraz bezczelniej pogrywać. Trzeba by przepatrzeć się kto, komu, co i w jaki sposób. Krótko mówiąc, to robota wywiadowcza. Albo zlikwidować siatkę, albo zobaczyć, dokąd prowadzą dalsze nitki. Być może mają powiązania z przemytem kokainy i heroiny. I to robota dla ciebie. Co ty na to? Chłopie, z nieba mi spadasz. Dawaj szczegóły. Kiedy skończyli, był już kwadrans na 10. Lewicki zapłacił rachunek. Pożegnali się. Spojrzał na zegarek. Nic z tego, za późno. Przyczaił się na niego po seansie. Ale nie przyczaił się, bo recepcjonista nie przyszedł. Następnego dnia rankiem, po rutynowych czynnościach w pracy, Lewicki wybrał się do Ritza. W recepcji krzątał się starszawy jegomość z brzuszkiem, spiczastą bródką i binoklami. Witam szanownego pana. Czym mogę służyć? Padła wyświechtana formułka. Chciałbym porozmawiać z recepcjonistą, który pracował tu wczoraj. Binokle uważnie zlustrowały pytającego. A w sprawie? Ja wiem w jakiej, a pan nie musi. Więc? Stefan, nie certoląc się, założył binoklą uzdę. Dziadek chyba miał wojskową przygodę, bo wyprostował się jak przed przełożonym. Nie ma go dzisiaj. Nie wiem dlaczego, ale nie przyszedł do pracy. Właśnie ja go zastępuję. Kierownik recepcji, Jan Biddorf. Przedstawił się binokle. Mogę prosić jego adres? Prośbę Stefan poparł legitymacją. Na Kraszewskiego. Zaraz dokładnie sprawdzę. Wysłałem po niego chłopca hotelowego. Zaraz powinien być z powrotem. Poczekamy. Stefan z gazetą i papierosem usiadł na fotelu vis-a-vis recepcji. Kierownik co i raz nerwowo spoglądał na dziwnego gościa. Nie zdążył dopalić swojego wiarusa, kiedy wrócił Boy. Coś szepnął kierownikowi na ucho. Stefan podszedł do lady. Panie komisarzu, za wysoko. Aspirancie. Jeszcze mnie tu nie znają. To dobrze. A więc, panie aspirancie, chyba nie ma go w domu przy Kraszewskiego 39. Drzwi zamknięte, a sąsiedzi od wczorajszego ranka go nie widzieli. Nazwisko portiera? Masłowski Eugeniusz. Dziękuję panu. Można stąd zadzwonić? Tak, proszę. Z recepcji, czy woli pan z mojego gabinetu? Kierownik ręką wskazał drzwi obok. Lepiej nie rozsiewać plotek, więc na osobności. Pomieszczenie z gabinetem miało mało co wspólnego i przypominało bardziej składzik, papieżysk albo archiwum. Wybrał numer komendy, a kierownik taktownie wycofał się do holu. Lewicki z tej strony, dajcie naczelnika. Po chwili w słuchawce usłyszał dobrze mu znany litewski akcent. Panie naczelniku, potrzebny będzie nakaz rewizji na mieszkanie niejakiego Eugeniusza Masłowskiego przy Kraszewskiego 39. I poproszę z nakazem wysłać tam ze dwóch posterunkowych. Dobrze wiedział, jaki będzie komentarz starego. Więc, żeby uniknąć obowiązkowej tyrady, szybko dodał. Dziękuję i czekam. Panie Biddorf!
2: Tak, słucham.
1: Kierownik w sekundę był przy nim. Sprawdzę, co z tym Masłowskim, będę tu po południu. Do tego czasu ani mru-mru. Jasne?
2: Tak jest, panie aspirancie.
1: I jegomość ponownie wyprostował się do pozycji prawie na baczność. Na Sienkiewicza dla zabicia czasu wstąpił na kawę do Widera. Miał ochotę na kieliszek brandy, ale nie wiedział, jak skończy się zabawa na Kraszewskiego, więc do kawy dodał sernik. Chwilę postał na moście na Białej. Wiosna buchała zielenią, a rzeka, tracąc wysoki stan, powróciła do koryta. 2 lata temu ta niepozorna rzeczka, latem przypominająca ścieg wodny, pogoniła mieszkańcom miasta niezłego kota. Do roztopu w sprawie 1,5-metrowej warstwy śniegu doszły obfite opady i woda z rzeki poszła na Park Poniatowskiego i niżej na Śródmieście. Zalana została nawet wysoko położona Warszawska. Ten krótki przystanek na moście miał swoją przyczynę. Sprawdził, czy przypadkiem nie ma ogona. Pierwsze obserwacje poczynił wchodząc i wychodząc od Widera. Chyba wszystko było w porządku. Minął Warszawską, skręcił w Starobojarską i wyszedł na Kraszewskiego. Nie bardzo kojarzył kolejność numerów, tak więc zaczął od początku ulicy. Numer 39 znajdował się w połowie długości ulicy pomiędzy Siną a Przygodną. Był to piętrowy dom z wejściami od ulicy i z podwórza.
3: Był to fragment powieści Andrzeja Fiedoruka Krwawe tropy w interpretacji Krzysztofa Biddorfa.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
2: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
3: Mam stwardnienie rozsiane, ale nie jest to całe moje życie.
4: Leczę się, dbam o siebie i chcę wiedzieć o tej chorobie jak najwięcej.
3: I co ważne, wiem, że nie jestem w tym wszystkim sama.
5: Fundacja Stwardnienie Rozsiane Info serdecznie zaprasza na 7. ogólnopolską konferencję SM i co z tego. Zdobądź rzetelną wiedzę i poznaj osoby w podobnej sytuacji. Spotykamy się 23 i 24 maja w Gdańsku. Udział jest całkowicie bezpłatny. Zapisy i szczegóły na stronie www.smicostego.pl.
6: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
7: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
8: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
7: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
8: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
7: I tych, którzy działają razem dla Polski.
8: Więcej na funduszobywatelski.pl.
9: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej.

0: i dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
1: czują się bezpieczne i kochane.
2: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
3: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
0: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom.
1: Razem możemy zmienić świat.
3: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
0: Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
4: Ogłoszenie społeczne. Nocna Orkiestra Radia Białystok.

0: Rozmowa dnia.
1: Przed mikrofonem Renata Reda, a w rozmowie dnia w Europejskim Dniu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego porozmawiamy o drogach bezpiecznych. Gościem Polskiego Radia Białystok jest dyrektor Białostockiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Wojciech Bożuchowski. Witam pana.
2: Dzień dobry panie dyrektor, witam państwa.
1: Generalny pomiar ruchu 2025 pokazuje, że Podlaskie jest jedynym województwem w Polsce, w którym natężenie ruchu na drogach krajowych spadło o 7%, podczas gdy w kraju wzrosło o 10%. Jak pan to interpretuje? Czy to wynika ze zmiany szlaków transportowych, czy bariery na granicy wschodniej, czy jeszcze kilka innych czynników na to wpływa?
2: Myślę, że to zapewne jedno i drugie, bo zwróćmy uwagę,
1: albo
2: że...
1: Albo jeszcze trzecie, czwarte.
2: Być może, więcej. Natomiast warto zwrócić uwagę, że mieliśmy zamknięte przejścia graniczne z Białorusią i ten cały ruch tranzytowy poszedł na południe, poza naszym regionem, a poza tym to głównie efekt tego, że nam się ruch trochę w swojej strukturze przełożył na nowy szlak komunikacyjny, jakim jest Via Baltica, czyli S61. Tutaj muszę powiedzieć, że przez Łomżę w porównaniu do ruchu, który był uprzednio, to ruch wzrósł 85%, natomiast na odcinku na przykład Ostrów Mazowiecka Białystok spadł o 20%, a Białystok Augustów o 40%. Także tutaj jakkolwiek byśmy nie patrzyli, myślę, że to jednak jest zjawisko przejściowe, bo skoro mamy trend wzrostu w całym kraju, myślę, że to dotyczy również naszego regionu. Natomiast powiedziałbym wprost, że gdyby te ograniczenia były zdjęte, pewnie bylibyśmy na plus, a nie na minus. Także ja bym tutaj nie generalizował, że jest to jakiś wielki problem.
1: Ludzie jeżdżą trasami, które mają do dyspozycji.
2: Ładna
1: trasa, nawet jak dłuższa, to chętnie kierowcy nią pojadą.
2: To prawda. No
1: nawet, zwłaszcza, że może być szybciej.
2: To prawda. No choćby nawet spójrzmy na trasę 8 i ten pomiar. Po pierwsze, jak wspomniałem, przełożył się ruch na Via Baltica, więc siłą rzeczy ten tranzyt tam poszedł, ale zwróćmy uwagę, że w 25 roku tam była budowa dwóch obwodnic. Obwodnicy Chowoli i Sztabina. I tutaj trzeba powiedzieć wprost, patrząc na wyniki pomiaru ruchu Białystok-Sokółka, mimo że przejście w Kunicy było zamknięte, ruch był na tym samym poziomie. To pokazuje, że część podróżnych wybierała trasę przez Sokółkę Dąbrowę do Augustowa, co dla tej ósemki stało się, jeśli chodzi o wynik, ewidentnie niekorzystny, więc ten wynik jest rzeczywisty, ale nie do końca miarodajny, tak bym to określił.
1: Skoro pomiary wykazują spadek ruchu, pojawiają się głosy krytyczne, czy budowa dróg ekspresowych w standardzie dwujezdniowych S19 czy S8 do Augustowa ma uzasadnienie ekonomiczne, czy nie budujemy pomników i infrastruktury?
2: Oczywiście ruch jest jednym z głównych parametrów, który decyduje o przymiarkach i planach inwestycji drogowych, to na pewno, ale jest to jeden z elementów analiz wielokryterialnych, które kształtują korytarze tych dróg. Nasze tak by, prognozy wieloletnie wskazują, że sama Via Baltica i jednojezdniowe drogi, jakie mamy w tej chwili, okażą się w perspektywie do roku 2050 absolutnie niewystarczające. Co najmniej jednak droga dwujezdniowa powinna powstać. Jak wiemy, no takie są też plany Ministerstwa Infrastruktury, ponieważ słyszymy, że proces przygotowawczy zapewne ruszy.
1: A przy tej okazji, dlaczego nie będziemy mieli ósemki z Białegostoku?
2: No to już powiedziałem, że sytuacja wynika głównie z faktu, który ogranicza kwestię tego, że ten ruch nam jednak niestety spadł, tak? Natomiast czy powiedzmy powstanie sytuacja, w której będzie decyzja w miarę szybka, tak? No to czas pokaże. Tak jak powiedziałem, w perspektywie wieloletniej jak najbardziej, natomiast miejmy nadzieję, że te dwie jezdnie i proces przygotowawczy uruchomią jednak i docelowo budowę tej drogi.
1: Czy wyniki GPR-u wpłyną na harmonogram prac?
2: Znaczy mogą go trochę przesunąć, to prawda, bo tak jak wiadomo, tak jak wspomniałem już, ruch jest czynnikiem decydującym i on może mieć wpływ na przesunięcia w czasie, oby jak najkrócej, bo to jest oś, że tak powiem, transportowa regionu, choćby droga numer 8, ja to nazywam kręgosłupem transportowym północnej części województwa.
1: Kiedy oddane będą do użytku kolejne odcinki 19?
2: No pięć takich zamierzeń mamy w tym roku. Jeśli chodzi o oddanie, to Boćki Malewice, to jest tam powiedzmy koniec czerwca tego roku. Malewice Chlebczyn, ten odcinek południowy, nieco nam się opóźnia. Myślę, że to trzeci kwartał z ryzykiem przesunięcia do końca roku, dość dużym. Ploski-Haćki, październik. No i tutaj pod Białostocki fragment obwodnicy Białegostoku w części północnej, czyli ten odcinek Krynice, Białystok Zachód, to jest październik. I dodatkowo jeszcze część odcinka Kuźnica Sokółka, bo tam jest 5,2 km do oddania, jak również przełożenie trasy 64 w związku z budową obwodnicy Łomży. No to będzie teraz przełom półrocza.
1: A co z budową południowej obwodnicy Białegostoku?
2: No tu jest problem. Zwrócę uwagę, że tak jak w 2022 roku mieliśmy uchyloną decyzję środowiskową, tak niestety stało się i teraz, że po odwołaniu do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska nastąpiło odwołanie od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i tu zwrócę uwagę, że to był listopad ubiegłego roku. No, mamy maj praktycznie i na dziś termin rozprawy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym jest niewyznaczony. I teraz czekamy bardzo niecierpliwie na to, kiedy to rozstrzygnięcie zapadnie. Miejmy nadzieję, że pozytywne, nie uchylające decyzje jak poprzednio. Jeśli tak się stanie, no to jesteśmy gotowi, żeby w miarę szybko ten przetarg ogłaszać. Ale jakkolwiek by na to nie patrzeć, to jest to w mojej ocenie taki element ścieżki krytycznej budowy całej tej trasy, ponieważ te trzy zadania na południu Białegostoku, one będą najpóźniej realizowanymi w ciągu całego ciągu z 19, no, zwanego często Via Carpatia.
1: Czyli najgorszy scenariusz? Jakie terminy zakłady?
2: No trudno powiedzieć, bo jeszcze może być później odwołanie do NSA, prawda? Natomiast to my liczymy, że jednak nie i że uda nam się to w granicach 31-32 rok zakończyć, w sensie na gotowo budowa tych trzech odcinków.
1: Czyli nawet 6 lat.
2: Nawet.
1: Miejmy nadzieję, że te nowe trasy, mimo obecnych spadków w raportach natężenia ruchu, przyciągną do nas nowych inwestorów i turystów. Dziękuję za rozmowę. Gościem Polskiego Radia Białystok był dyrektor Białostockiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Wojciech Bożuchowski.
2: Dziękuję bardzo.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: teraz potyczki z językiem.
1: Domyślam się, że nasz słuchacz dostał zaproszenie na takie spotkanie pracownicze i coś mu tu nie pasowało. Stąd to pytanie. Zaznaczam, że obie formy, i spotkanie pracownicze, i spotkanie pracowników są poprawne, ale czy oba w przypadku takiego zaproszenia uprawnione? Warto to przeanalizować. Iza Serafin, zapraszam. Mamy tu do czynienia z przymiotnikiem pracowniczy i rzeczownikiem pracownik. I niby oba dotyczą tego samego. Jednak przymiotnik pracowniczy odnosi się raczej do spraw związanych z pracą jako instytucją. Mówimy na przykład o kodeksie pracowniczym, przywilejach pracowniczych, czy hotelu pracowniczym, albo funduszu świadczeń pracowniczych. Jeśli jednak mamy na myśli grupę ludzi, którzy ze sobą pracują, spotykają się i integrują, to tradycyjna składnia wymaga tu użycia dopełniacza, czyli spotkanie powinno być raczej pracowników. Także językoznawcy zwracają uwagę, że w tej starannej, wzorcowej polszczyźnie zdecydowanie lepszą formą jest spotkanie pracowników, no bo przecież o ludzi tu chodzi, nie o sprawy związane z pracą. Ta przytoczona przez naszego słuchacza forma, spotkanie pracownicze, jest uznawana za taki urzędowy żargon, który tworzy niepotrzebny dystans. Tak jak wycieczka powinna być pracowników, a nie pracownicza, albo parking pracowników, a nie pracowniczy. No i opinie też powinny być raczej pracowników, a nie pracownicze. Różnica niby subtelna, a jednak. Zatem w imieniu dyrektora, czy też w swoim własnym, zapraszajmy raczej na spotkanie pracowników. Będzie i naturalnie, i poprawnie. A o to przecież powinno chyba nam chodzić.
0: Tu i teraz. Potyczki z językiem.

Mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór w ciepłych dekoracjach pokoju.